0: Nocne powtórki Wnet.
1: Wnet tu i tam, czyli
0: wakacyjne podróże, małe i duże.
2: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
3: I niebo się zachmurzyło, ale my postaramy się dzisiaj Państwu w tej audycji słońca dostarczyć. Godzina 12.06, ja się nazywam Małgorzata Kleszcz i zapraszam Państwa na letnie podróże, małe i duże. Jesteśmy we Władysławowie, opowiadaliśmy... I to, co Państwo teraz słyszą w tle, to dowód na to, że trwa zgromadzenie, trwa wycieczka w wyjątkowym miejscu. Jesteśmy w siedzibie Stowarzyszenia Shotland. Tutaj wystawa, tutaj przyjechała wycieczka szkolna. Za chwilę zapytamy o wrażenia. No właśnie Shotland, czyli ta najstarsza historycznie rybacka część miasta Władysławowa, położona po stronie Zatoki Puckiej. Tutaj jesteśmy i trochę się skryliśmy. No pewnie większość z Państwa wie i kojarzy, że Władysławowo akurat z turystami problemu nie ma. I tak też było, jak wysiadłam na dworcu, że musiałam się przez te tłumy przeciskać, bo chociaż dzisiaj nie jest słonecznie, tak ludzie spacerują po Władysławowie i o tym mieście będziemy Państwu dzisiaj opowiadać, bo już właściwie w XVIII wieku była to osada rybacka. Miał tutaj powstać port wojenny broniący przed Szwedami i tę historię Państwu będziemy przybliżać w dzisiejszej audycji. Ale także będzie bardzo gorąco, jeżeli chodzi o muzykę, bo szerokie kalendarium. Dzisiaj jest 6 dzień sierpnia i tak samo 6 sierpnia 1928 roku na świat przyszedł Andy Warhol. Zmarł 1987. Kojarzy się nam oczywiście ze sztuką, z obrazami, z malarstwem, ale stworzył naprawdę wiele, bo zdaje się, że ponad 50 okładek płyt dla znanych artystów, między innymi The Rolling Stones, czy The Smiths, czy The Velvet Underground. To właśnie Warhol stworzył kultową okładkę, taką z żółtym bananem do debiutanckiej albumu zespołu The Velvet Ground. No więc właśnie tym, że zespołem rozpoczniemy dzisiejszą audycję, a później wracamy do miejsca i dowiemy się, co to były przed chwilą za dźwięki.

0: Godzina 12.11. Drodzy Państwo, tak, ten zgiełk już wyjaśniamy. Jesteśmy we Władysławowie, a tutaj trwa właściwie pokaz. Wycieczka jest, są chyba, nie, są też chłopcy, są dziewczynki wpatrzeni w instrument, który przed chwilą Państwo mogli usłyszeć. Nie wiem, za chwilę się dowiemy, co to dokładnie. Pan Piotr Detlaff, który o tym miejscu wie najwięcej, nam powie. Przede wszystkim, co to za instrument i co to za miejsce. Dzień dobry.
1: Wystawa Rybacka, dzień dobry. Opowiadamy o tym i dzisiaj mamy grupę młodzieży i opowiadamy o wystawie rybackiej. Przedstawiamy historię Władysławowa i przedstawiamy, słuchajcie, całą historię naszego regionu po to, żeby opowiadać o Kaszubach Północnych i tak dalej. No i mamy przed sobą taki stary przedmiot, który już nie jest używany na kuterach rybackich, tak zwany tyfon, czyli głośne urządzenie, które było używane podczas wtedy, kiedy kutry rybackie były na morzu i była mgła i trzeba było się jakoś tam między sobą ostrzegać. No i każdemu z młodzieży proponuję, żeby próbował tak przysłowiowo napełnić tłok, żeby wydał dźwięk. I to głośny dźwięk.
0: I są chętni,
1: no,
0: tak?
1: No oczywiście, zawsze, tak.
0: Ale już trochę trwa ta wycieczka, to prowadzenie, więc może są jakieś myśli, może ktoś się chce czymś podzielić. To są zawsze te pytania, prawda? Trzeba chętnego wybrać, a ja taka będę okropna, że jak się nikt nie zgłosi, to ja podejdę z tym mikrofonem do kogoś. Więc może coś szczególnie zapamiętaliście, czy coś wam wpadło w ucho, czy w oko, dziewczyny, no wzajemnie na siebie palce mi pokazujecie, to obie będziecie. Dzień dobry przede wszystkim.
2: Dzień dobry. No, dzień dobry.
0: No jak wrażenia? Coś się spodobało szczególnie?
2: Te kutry. Znaczy te...
0: Proszę mówić. Każdemu się podoba coś. O, nawet człowiek się zgłasza. To jest bardzo, bardzo miłe. Teraz się trochę w takiego nauczyciela. To miał być mój drugi zawód, jak nie wyjdzie w dziennikarstwie, więc zobaczymy. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Jak masz na imię?
3: Antoni.
0: Dzień dobry. Bardzo mi miło. Małgosia. Jesteś teraz na antenie Radia Wnet. Słuchacie mniej więcej 200 tysięcy osób, więc się nie stresuj. No i jak tam? Co się podoba?
3: Mi się najbardziej podobała tabaka.
0: Och, a co to jest dokładnie?
3: Taki róg z tytoniem.
0: Ach, no tak. A czy, jak to wygląda dokładnie? Możesz wskazać?
4: O tamten róg,
0: no właśnie. I można ten róg wykorzystywać do tego, żeby palić ten tytoń?
3: No nie, a wciągać. Ale nie tytoń, tylko wąchać.
0: Aha, no tak, no właśnie. To jest właśnie tabaka. To jest takie pytanie. No każdemu się podoba co innego, to oczywiście, że tak. Ale też chyba się musieliście dowiedzieć, dlaczego Władysławowo nazywa się Władysławowo, prawda? Czy była taka opowieść, czy pani Wiesława już mówiła? Czy to... No i dlaczego tak jest?
3: Od króla Władysława.
0: Od króla Władysława, no tak, czwartego w dodatku. Taka jest opowieść. Czy ktoś jeszcze poza tym rogiem z tabaką? Tak, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
0: Co się podobało najbardziej?
5: Najbardziej mi się podobała historia Władysławowa.
0: Och, no to my za chwilę ją usłyszymy od pani Wiesławy. Myślę, że porwiemy. Czy możemy tak zrobić, że panią Wiesławę porywamy na chwilę na antenę i tę opowieść o Władysławowie usłyszymy? A więc nie przeszkadzamy. Proszę korzystać ze sprzętu. Może tak, żebyśmy dali radę się słyszeć na antenie. Chowamy się tutaj w tym pokoiku, ale jeszcze wrócimy do państwa. No więc przypomnijmy przede wszystkim o miejscu, gdzie jesteśmy. To jest siedziba Stowarzyszenia Shortland przy ulicy Niepodległości 3A we Władysławowie. No to może tę historię rozpoczniemy rozpoczniemy takim pięknym zwrotem. Dzień dobry.
6: Dzień dobry państwu, witam bardzo serdecznie. Pozdrawiam z Władysławowa.
0: Pani Wiesława Selin, tak, która tutaj wie wszystko i o tym miejscu, i o Władysławowie. No to my z tej wiedzy będziemy teraz korzystać. Stowarzyszenie Shortland. Przede wszystkim, co to jest ten Shortland, bo to chyba też dzielnica, skąd ta nazwa?
6: To jest dzielnica Władysławowa, jedna z najstarszych dzielnic. Kiedyś dawna osada rybacka, Shortland, najprawdopodobniej stąd ta nazwa się wzięła, bo tutaj dużo właśnie ich na tym terenie było. Bardzo ciekawa jest to historia tej osady i tak naprawdę jeszcze jeszcze dzisiaj jest parę domków, które gdzieś ten klimat zachowały dawnej osady, ale oczywiście dzisiaj Władysławowo już bardziej, bo to ówczesna wielka wieś, dzisiaj Władysławowo, więc trochę jeszcze ten klimat jest zachowany, ale bardziej już jesteśmy turystyczną miejscowością, dlatego cieszymy się, że o tej historii możemy właśnie tutaj w Wielżonie porozmawiać. Wielżon jest to takie sympatyczne miejsce, tak bym to określiła, stworzone przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szotlandu, czyli jednej z dzisiejszych dzielnic Władysławowa. Jest to grupa fanatyków, którzy kochają historię, którzy chcą opowiadać właśnie o tej historii Władysławowa, wielkiej wsi, i zbierają różnego rodzaju eksponaty, głównie związane z pracą rybaków, bo jednak kiedyś tych rybaków było bardzo dużo i chcemy o tym naszym dziedzictwie dzisiaj poopowiadać, rybackim, ale też kaszubskim.
0: No to świetnie, bo my ostatnie dni poświęcaliśmy na to, żeby mówić o tej teraźniejszości rybaków, która no nie zawsze taka kolorowa, a dzisiaj zagłębimy się trochę w historię. Jak mówimy o Władysławowie, to który rok, właściwie który wiek należy określić, ażeby mówić o początkach tego miejsca?
6: Jako Władysławowo. Nazwę oczywiście Władysławowo wzięło od króla Władysława IV, czyli tego, który miał tą flotę tutaj wojenną, ale wcześniejsza nazwa, czyli Vella Ves, jest to XIII wiek, czyli Wielka Wieś, bo to jest właściwie ta historyczna, jedna z najstarszych nazw historycznych Władysławowa, czyli Wielka Wieś. Pewnie troszeczkę większa osada od tutaj istniejących, stąd ta nazwa, po kaszubsku pięknie brzmiąca Wielgy Wies. I dzisiaj właściwie Kaszubi nie mówią, że jadą do Władysławowa. Potocznie mówi się, że jedziemy do Władka, tak? To jest takie potocznie już, że tak powiem, w całej Polsce, gdzie wypoczywacie państwo, to zawsze pojawia się to stwierdzenie we Władku. Miejscowi mówią, że my jedziemy do Wieldzi Wse, czyli jedziemy do Władysławowa, ale tak naprawdę do tej wielkiej wsi, więc ta nazwa miała takie ogromne znaczenie, że do dzisiaj wśród miejscowych funkcjonuje. Głównie wśród Kaszubów, ale też właśnie stąd ta nazwa tego miejsca, w którym jesteśmy, Wielżon, bo to jest właśnie mieszkaniec wielkiej wsi. Tak kiedyś też mówili właśnie o Władysławowianach, czyli o mieszkańcach wielkiej wsi, Wielzionowie, czyli ci, co mieszkają właśnie w wielkiej wsi.
0: No tak, to dobrze też poznać te nazwy oczywiście. No i co tutaj też udało się zachować czy pokazać dzisiaj, chociażby właśnie takim młodym, co nam przypomina o tej kulturze trochę starszej, już rybackiej, i nie tylko, co prezentuje dzisiaj to miejsce, to muzeum?
6: Jest to wystawa. Jest to wystawa, która poświęcona jest i troszeczkę historii właśnie Władysławowa, ale też pokazująca trudną pracę rybaków, więc mamy eksponaty, mamy wyposażenie tego, co dawniej znajdowało się na kutrze, na czym pracowali też rybacy. Pokazujemy też stare zdjęcia, bo dzisiaj często plaża kojarzy nam się z tym, że są parawany, są w Czasowicze. Oczywiście cieszymy się, że w Czasowicze wybierają to miejsce na to, żeby wypocząć. Kiedyś plaża była miejscem pracy. Tam były kutry, tam były rodziny rybackie, tam bardzo ciężko się pracowało, trzeba było te sieci z tymi rybami ściągnąć na brzeg i to właśnie było miejsce pracy, typowo. Jakby zakład można było przenieść właśnie na brzeg. Dzisiaj już bardziej jest to zawód, który odchodzi gdzieś tam, rybaczenie do lamusa, ale jeszcze są rybacy. My na szczęście mamy tą możliwość opowiadania o tego i pokazywania tego, jak to dawniej wszystko wyglądało, bo jednak jest to nasze dziedzictwo. Dzisiaj już bardziej turystyka wchodzi w grę, ale też o tym rybaczeniu trzeba cały czas dalej mówić i opowiadać, bo mamy się czym pochwalić. Mamy kilku znanych rybaków też, którzy tworzyli, nie tylko byli rybakami, ale też byli artystami. Mamy już nieżyjących niestety, ale kontynuowane są te ich dzieła przez synów. Pan Leon Gola, który przepięknie rzeźbił, był rybakiem, przedstawiał właściwie scenki rodzajowe pracy rybaków w rzeźbach. Piękne rzeźby, kontynuuje te dzieła dzisiaj jego syn, pan Piotr Gola, i też wnuk zajmuje się rzeźbieniem. Mamy Augustyna Netzla, który też swoje życie zawodowe spędził na morzu. W tym roku mija 50. rocznica jego śmierci. Zostawił nam wspaniałą spuściznę w postaci 16 książek opisujących wydarzenia odbywające się, rozgrywające się właściwie tutaj na naszym terenie. Jest trochę historii.
0: Co to za wydarzenia?
6: Wydarzenia historyczne. On na kanwie wydarzeń różnych historycznych opowiada właśnie o tym, jak tutaj to życie też wyglądało.
0: Możemy trochę się w to zagłębić.
6: Głównie opowiada w swojej twórczości pan Augustyn Necel, głównie opowiada właśnie o tej tematyce takiej marynistycznej, o trudnej pracy rybaków na morzu. Ale to był człowiek, który słuchał drugiego człowieka, zbierał różnego rodzaju opowiadania, legendy, też interesował się historią. Więc opisuje właściwie wydarzenia w różnych epokach, które odbywały się tutaj na naszym terenie, na kanwie właśnie opartej trochę na historii, ale też trochę na takich ustnych przekazach i różnego rodzaju też legendach. Był wszechstronny tak naprawdę pan Augustyn Necel. On nie tylko tą historię i tą pracę na morzu opisuje, ale też na przykład taka książka Demony, Purtki, Stolemy, gdzie tak naprawdę przedstawia już takie bardziej tutaj legendy i mity krążące kiedyś wśród rybaków i tutaj miejscowych, więc też możemy poznać go właśnie z tej strony.
0: A z tych narzędzi, o których pani mówiła, które kiedyś służyły, towarzyszyły rybakom w codzienności, to które może robić na pani takie największe wrażenie, którego się już nie używa, a jak sobie człowiek pomyśli, że rybak, że człowiek się z tym mierzył, że to była taka żmudna praca przy tej pomocy, to co robi takie największe wrażenie?
6: Na mnie, może tak powiem, na mnie największe wrażenie, ale też widzę, że na odwiedzających to miejsce, jak opowiadam, na pewno robią takie wrażenie błędrze, czyli harpuny. Błędrze służyły do połowu węgorzy. Jest to takie właściwie forma takich, trudno mi teraz, nie pokażę państwu takich wideł, i zimową porą właśnie w ten sposób łowiono węgorze głównie. Wygląda to, są różne wersje, jeżeli chodzi o te błędrze, bo to kaszubska nazwa, czyli harpuny. Jak dziś tak o tym opowiadam, to widzę takie właśnie trochę przerażenie, jak to wszystko wyglądało, ale trzeba było zimową porą też sobie jakoś radzić i też tą rybkę w jakiś sposób złowić, więc to jest takie, myślę, jedno z takich bardziej ekscytujących też eksponatów. Mamy ich bardzo dużo tutaj, tych błędrzów. A wśród młodzieży myślę, że taki tyfon tak zwany, czyli taki buczek, można powiedzieć trochę przeciwmgielny, ostrzegający przed jakimś niebezpieczeństwem, tutaj bardzo dobrze się sprawdza i to chyba tutaj też już o tym była mowa i to jest też taka atrakcja dla dzieci, młodzieży, że mogą zobaczyć i poczuć, usłyszeć i właśnie na własnej skórze zobaczyć, jak to wyglądało.
0: Czy to prawda, że tutaj miał powstać port wojenny broniący przed Szwedami? Nie wiemy, ta mina oznacza, że chyba nie, ale to się dowiemy na pewno. Pytanie, które miałam w zanadrzu, ale mi uciekło. No, czasami tak się zdarza. Nie, chciałam prosić o taki opis, bo jesteśmy, tak jak już powiedzieliśmy, w tej dzielnicy najstarszej Szotland. Dzisiaj no to na pewno Władysławowo jest najbardziej tutaj zalane turystami. Najwięcej osób tutaj wysiada z pociągu, jak jedzie z Helu i też najwięcej wsiada w drugą stronę, ale czy możemy podzielić jakoś Władysławowo właśnie na dzielnice, na miejsca bardziej turystyczne, czy nie? Czy dzisiaj Władysławowo jest, no oczywiście w sezonie, jest pełne turystów wszędzie?
6: Myślę, że wszędzie jest pełne, bo każda dzielnica Władysławowa jest bardzo atrakcyjna, czyli dzielnica Szotland, dzielnica Śródmieście, Cetniewo, Halerowo.
0: A w Cetniewie cały czas Centralny Ośrodek Sportu istnieje?
6: Tak, istnieje, ale to jest starsza nazwa niż Ośrodek Sportu istnieje. To Cetniewo już na mapach się pojawia właśnie w wiekach wcześniejszych. Więc teraz dzisiaj Władysławowo, czyli 1963 rok prawa miejskie. I każda dzielnica ma w sobie coś interesującego, coś, co na pewno przyciąga. Myślę, że ta dzielnica Halerowo dzisiaj jest też taką dzielnicą, bo tam właściwie najwięcej też w tym rejonie się dzieje. Jest też domek letniskowy generała Józefa Halera, bo to właśnie dzięki generałowi Józefowi Halerowi ta dzielnica potem też powstała. Bezpośredni jest też dostęp z tej dzielnicy, można przejść nad samo morze, nad Bałtyk. przepięknie rozwijająca się dzielnica, mająca piękną ofertę też turystyczną. No i bazująca na tej historii, czyli też zapraszamy właśnie do Halerówki, żeby zobaczyć, jak wyglądał domek letniskowy generała Halera, który tutaj przybył 11 lutego, czyli dzień po zaślubinach Polski z morzem w Pucku. Przybył tutaj 11 lutego 1920 roku. Przyjął zaproszenie tutaj miejscowych gospodarzy, czyli rybaków obecnych na zaślubinach w Pucku. Wiadomo, że Puck, zaślubiny, 10 luty 1920 rok, bardzo ważna data w naszej historii, w historii Polski. Dla nas, szczególnie mieszkańców, ważna, bo dokonano tych zaślubin Polski z morzem. Ale rybacy będący tam, rybacy z wielkiej wsi, bardzo im zależało na tym, żeby generał Haller przybył właśnie tutaj, do wielkiej wsi. Dlaczego? Zawsze tak tłumaczymy, że jest małe morze, czyli Zatoka Pucka, i jest duże, otwarte morze, czyli Wieldzi Morze, czyli Bałtyk, tak? Więc chcieliśmy bardzo tutaj, nasi przodkowie tutaj mieszkający chcieli, żeby generał Haller przybył i zobaczył tą wielką wieś i zobaczył właśnie to prawdziwe morze.
0: A poza sezonem Władysławowo spokojne, ciche?
6: Spokojne, ciche, ale też zapraszające wczasowiczów tutaj, bo jeżeli ktoś właśnie lubi spokój, lubi piękną jesień nad morzem, lubi popatrzeć też morze wzburzone, bo czasami też są te jesienne sztormy, ale widok też jest niesamowity, to nie tylko plaża, słońce i właśnie spokojne morze, ale też niektórzy właśnie lubią zobaczyć to morze, kiedy się trochę zdenerwuje, kiedy jest trochę groźne. To też są, myślę, że niesamowite wrażenia, także zapraszamy o każdej porze roku do Władysławowa. Zimą też przepięknie wygląda plaża pokryta, jeżeli jest śnieg, a właśnie w tym roku mieliśmy okazję tą zimę przeżyć. Myślę, że każda pora roku jest piękna, w zależności kto co lubi, ale jak ktoś lubi bardzo spokój i właśnie taką melancholię trochę jesienno-zimową, to Władysławowo też jest doskonały, żeby tutaj spędzić ten czas.
0: Podsłuchałam fragmentu opowieści, jak była młodzież, tylko moje ucho, tylko fragment zdołało zarejestrować o tym, dlaczego Kaszubski to Kaszubski. Pani opowiadała Kaszebę, historia. Czy możemy też prosić tutaj tę opowieść?
6: Jeżeli chodzi o Kaszubę, ja tutaj bardziej opowiadałam też o języku kaszubskim, bo szczycimy się tym, że możemy się pochwalić, że właśnie mówimy gdymy po kasiebsku, jest to nasz język kasiebski. Meco dzyń do Matysiak i okazja te gdymy właśnie po kasiebsku, z którym esogład gadać do dzyjcy, ucimy dzyjcy też te kasiebściłe. Ja, drodzy państwo, jestem Kaszubką. Sam język kaszubski ma bardzo dużo odmian. Jest odmiana rybacka, jest odmiana jastarnicka na przykład. Pozdrawiamy Jastarnię. Są te Kaszuby południowe, a u nas mówi się po belacku. Po belacku dlatego, że zamiast powiedzieć ja byłam, ja nie wymówię literki E, mówiąc po kaszubsku, tylko powiem jebela. Stąd właśnie na nas się mówi, że jesteśmy belacy i to nas wyróżnia na tle tutaj tych innych odmian i łatwo jest poznać, a wy jesteście tutaj właśnie z tych okolic, nie mówicie tego E, czyli jubela. Właśnie w ten sposób nas tutaj rozróżniają. To są takie ciekawostki, które jeżeli chodzi o ten język kaszubski, świadczą o jego bardzo dużym bogactwie, tak? I to, że właściwie może nie w każdej miejscowości, ale tam co kawałeczek oddalonej mówi się troszeczkę inną odmianą języka kaszubskiego. To jest właśnie to piękno tego języka i ktoś tam kiedyś powiedział, że rybak z Jastarni nie dogada się z Kaszubą z kartu, bo mówią inaczej. Nie, dogadamy się, bo tak naprawdę się rozumiemy, chociaż ta odmiana rybacka jest bardzo trudna, bo tam dochodzą te wszystkie sprzęty rybackie, które rybacy nazywają właśnie w swojej tej gwarze języka kaszubskiego, czyli po tym jastarnicku czy po rybacku i czasami jest nam trudniej to zrozumieć. Ale i tak się dogadamy po kaszubsku, bo staramy się też właśnie kultywować te tradycje i jak najwięcej po kaszubsku mówić. I też uczymy dzieci w szkole języka kaszubskiego. Tak można zdawać z języka kaszubskiego maturę. Też można studiować etnofilologię kaszubską na Uniwersytecie w Gdańsku, więc te możliwości są. I ten język żyje i to nas bardzo cieszy, że on jest.
0: Czytam wśród tych mitów, które sobie rybacy na wodzie opowiadali, czy którymi się może straszyli niejednokrotnie. Czy możemy jakieś usłyszeć? Czy to jest na razie wiedza tajemna? Jeżeli ktoś z Państwa chce, to niech zakupi książkę, gdzie to jest zapisane. Czy coś się, czymś się Pani podzieli?
6: Jeszcze nie przeczytałam, przyznam się szczerze, o tych zjawach i tych upiorach, które opisuje i tych wszystkich właśnie mitach pana Augustyna Netzla, to jeszcze jest przede mną, przyznaję się szczerze. Na razie jestem na etapie czytania historii o rewianach. W tym roku została wznowiona publikacja właśnie tej wydanej już wcześniej książki Augustyna Netzla.
0: Pięknie wydana, ja tylko wtrącę, bo mam jeden egzemplarz przed sobą. Twarda okładka, czysty papier, piękny i zapach książki takiej zupełnie nowej, wyjętej z opakowania. Chyba to jest prezent, a więc bardzo dziękuję. Rewianie, książka, która nie samą okładką, bo po niej nie należy oceniać, ale na pewno zachęca do tego, żeby w nią nie zajrzeć, żeby ją przeczytać.
6: Tak, warto przeczytać. Ja jestem właśnie w trakcie czytania tej książki, więc naprawdę zachęcam, jeżeli kogoś interesuje ta tematyka właśnie pracy rybaka i tutaj tych okolic, bo też tutaj są pokazane tak naprawdę okolice, jak to wszystko wyglądało i pan Augustyn doskonale tutaj to wszystko przedstawia. Mówimy też o nim, bo to zapomniałam też dodać, że jest to Kaszubski Sienkiewicz. Rybak Kaszubski-Sienkiewicz, pisarz spod Rozewskiej Blizy, też właśnie tak o nim się mówi. Zachęcam, jeżeli spotkacie się gdzieś Państwo z twórczością pana Augustyna właśnie Netzla, to zachęcam do tego, żeby z tą twórczością jego się zapoznać.
0: Zachęcamy, książki tak, można zakupić. Ja bardzo serdecznie dziękuję za tę opowieść. Jak tam oglądając te artefakty jeszcze przyjdzie mi jakieś pytanie do głowy, to możemy skorzystać,
7: oczywiście,
0: tak? Z encyklopedii w głowie pani Wiesławy zawartej. Bardzo dziękujemy. Do usłyszenia.
6: Do usłyszenia, dziękuję bardzo.
0: A utwór, który pani wybrała, to właściwie dość tematyczny. Dawid Podsiadło, Nie ma fal, choć dzisiaj i właściwie prawie codziennie mniejsze lub większe na Bałtyku są.

0: i Dawid Podsiadło, Nie ma fal. Słuchają Państwo Radia Wnet, godzina 12.37. Być może ktoś z Państwa właśnie podróżuje, kierunek urlop, kierunek może Morze Bałtyckie albo Półwysep Helski. Jesteśmy we Władysławowie, dzisiaj o tym miejscu Państwu opowiadamy, a drzwi obok nas wystawa rybacka, o którą też przybliżamy. Piotr Detlaff, moim gościem, który no właściwie bez którego by tej wystawy nie było. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry słuchaczom wszystkim.
0: Dlaczego Pan postanowił się zaangażować w takie miejsce, w taką wystawę?
1: Ja o sobie mówię, że jestem społecznikiem. Społecznikiem takim prawdziwy z krwi i kości, i dla mnie najważniejsza jest sytuacja taka związana z historią, z naszą tożsamością, z naszą kulturą kaszubską. No, mieszkamy nad morzem, ja to zawsze podkreślam, że jak ważną rolę w swoim czasie odegrali niektórzy bohaterowie, o których dzisiaj wspominamy. I jak Państwo wiecie, no przecież Polski na mapie nie było przez 123 lata i nie mieliśmy tego dostępu do morza, a dzisiaj wycieczki oprowadzę na mojej wystawie rybackiej i opowiadam o niej i każdemu, którzy przyjeżdżają dzisiaj na nasze Morze Bałtyckie, uzmysławiam, jaki to jest ważny moment wtedy w historii, kiedy myśmy ten dostęp do Morza Bałtyckiego odzyskali i możemy się tym, przepraszam, cieszyć i powinniśmy być z tego dumni, że to się udało zrobić.
0: A skąd gromadzicie te artefakty, które tutaj są? Skąd się udało je zdobyć? Jak?
1: Wyciągamy ze starych szoflad, wyciągamy ze starych, słuchajcie, strychów, że tak powiem, i tak dalej. I ja zawsze mówię, jak ktoś do mnie dzwoni i mówi, słuchaj, ja tutaj coś mam takiego, ja mówię, dawaj, nie wyrzucaj. Wszystko, co jest stare, nie wyrzucajcie na żaden śmietnik. My to wszystko przyjmujemy do siebie, dlatego że to ma dla nas może taką wartość, wiecie, nie pieniężną, ale sentymentalną, historyczną. W każdym innym tym artefakcie jest dusza, która kiedyś była i ona kiedyś komuś służyła i my mówimy, nie wyrzucajcie, przynoście do nas, my to wszystko zbieramy, bo nie wiemy w którym momencie i w jakim momencie my możemy to później pokazać. I my chcemy to robić i to robimy do tej pory.
0: Pan też jest samorządowcem, a te sprawy polityczne tutaj dla Władysławowa, takie polityczno-społeczne właśnie, które są ważne, które dzisiaj najbardziej na tapecie, to od czego by pan zaczął?
1: Turystyka i cały czas mówimy o tym przedłużaniu sezonu letniego i dzisiaj się rysują różne, jak to powiedzieć, dzisiaj historie takie, które gdzieś tam mają ten nasz region rozwijać i tak dalej, tylko musimy sobie zadać jedno pytanie i najważniejsze, czy ta turystyka i większość ludzi, którzy dzisiaj żyją, naszych mieszkańców i żyją z turystyki, czy z tymi planami rozwojowymi pójdzie w parze? No i to jest właśnie, mówimy o kopalniach, gdzie tutaj my cały czas żyjemy z turystyki i ta natura jest dla nas najważniejsza. Czystość natury, czystość środowiska jest dla nas motorem napędzającym turystykę. Tutaj ludzie przyjeżdżają dla tego środowiska. Przyjeżdżają nad Zatokę, przyjeżdżają dla wiatru. Każdy mówi, że Zatoka Pucka to jest akwen najlepszy w Europie do uprawiania surfingu i innych sportów wodnych. No jeżeli my dzisiaj idziemy w kierunku jakimś przemysłowym, który niekoniecznie się godzi albo może zagrażać tej naszej turystyce albo temu środowisku, to zadajemy sobie pytanie, czy na pewno my chcemy iść w tym kierunku. I wydaje mi się, że jako samorządowiec my powinniśmy zapytać o to ludzi tutaj mieszkających. Bo to, że ktoś będąc starostą, burmistrzem, wójtem ma swój plan i on myśli o tym, że on spowoduje to, że tam ileś miejsc dostaniemy pracy, czy to będzie rekompensowało to wszystko, co dzisiaj jest związane z turystyką? No na to trzeba się odpowiedzieć, bo to trzeba zapytać ludzi, ale czego też oni oczekują.
0: Też ta harmonia, czy to się da tak zharmonizować, tę turystykę i przyrodę, o której pan mówi. No, co roku w sezonie stoi właściwie Półwysep Helski. Jest tyle samochodów i o tym należy powiedzieć. No to na pewno dobrze nie wpływa. No, powietrze, które tutaj uderza w twarz człowieka, jak wysiada we Władysławowie, może pozostać stawiać trochę do życzenia. Jak to podzielić? No bo chyba nie jest tajemnicą, że to źle wpływa na środowisko samochody, a jest ich strasznie, strasznie dużo. Z drugiej strony, nie wiem, czy sobie wyobrażam, jakbym miała kilkoro dzieci, jeszcze takie szczęście mnie nie spotkało, ale wybrać się pociągiem ze wszystkim, z całą rodziną, z całym bagażem i tak dalej, jak to wszystko połączyć, jak to podzielić. Nie możemy się też aż tak dziwić ludziom, że wybierają samochody, natomiast Półwysep Helski stoi po prostu.
1: Tak, i to jest ewenement, słuchajcie, nawet na, jak wam opowiadając, przecież ludzie znają Półwysep Helski, a mimo tego jadą, nie? I powiem szczerze wam...
0: Jeszcze się wkurzają za kółkiem.
1: Tak, to się wkurzają, słuchajcie, od początku sezonu. Pamiętajmy o jednej rzeczy, że na Półwyspie Helskim cały ruch dyktuje pogoda, no i nie ma w ogóle o czym gadać. No tutaj tego się nie da. Dzisiaj możliwość sprawdzenia prognozy pogody to jest jeden dzień wcześniej, dwa dni wcześniej, to wszystko wiemy, nie? A mimo

0: stoją, to przynajmniej widzą, że tutaj coś w Władysławowie się dzieje. Wiesz, o co chodzi, że jadą i tak dalej. Więc no to jest specyfika tego miejsca. No mamy jedną drogę, my jej nie przebudujemy, my jej nie usprawnimy, my tam nic większego, lepszego nie wymyślimy. No może od Władysławowa w kierunku Trójmiasta możemy coś wymyśleć, możemy wybudować nową drogę, możemy usprawnić kolej, możemy... I to wszystko jakby te władze lokalne o tym myślą. I ja jestem za, ja to popieram, to się zgadza. I słuchajcie, ten turysta jednodniowy, nie, który by miał jakąś taką możliwość i który nie musiałby jechać może tym samochodem na sam Hel, tylko mógłby jakby przed Władysławowem, przed jakimś wielkim, nie wiem, parkingu zostawić auto i pojechać tym pociągiem sobie tylko po to, żeby pozwiedzać Hel, zjeść obiad i wrócić z powrotem. Bo nie mówimy o tych, którzy gdzieś wynajmują kwatery. Ale chodzi o tego turystę jednodniowego, który chce pojechać sobie i po prostu pozwiedzać i zobaczyć ten Hel. Co roku mówimy o tym samym i te korki są i one się powtarzają, ale ludzie przyjeżdżają. No to wiecie, no to siła. Ktoś by pomyślał... No nie będę stał w korku, ale jadą. No to jak to się dzieje, nie?
1: To tak jak
0: wyjątkowość miejsca, po prostu wyjątkowość tego miejsca.
1: W tym powiedzeniu o przyzwyczajeniu i jego sile, tak, oby ta wyjątkowość miejsca została, bo to też tak pod takim znakiem zapytania stoi. Na razie jeszcze widzimy nowe inwestycje, ale też niektóre udaje się zatrzymać i oby tak było. Przystanek przed Władysławowem, przed jak jedziemy z Helu, a za jak jedziemy na Hel, to jest Władysławowo Port. O tym miejscu może powiedzmy jego historii. Wczoraj 100 lat portu w Jasnarni, 1926 rok to ta data powstania, a tutaj we Władysławowie. Jak dzisiaj to wygląda? Czy to miejsce prosperuje? Jakby pan to ocenił?
0: Port w Władysławowie się zmienia i się zmienia, bo był zawsze rybacki i też w Helu i też zawsze mówimy o tym, żeby te porty były i zostały i ten swój charakter zachowały, bo to jest nasze dziedzictwo. Port Władysławowo to jest 38 rok wybudowany i przed II wojną światową oddany do użytku, ale to też ma jakąś taką ciągłość, bo ona, jakby ta historia naszego portu we Władysławowie na Otwartym Morzu przecież się ciągnie od lat 20. tak naprawdę, gdzie rybacy nie mieli swojego portu na Otwartym Morzu, bo przecież tej granicy, mówię, tego wolnego dostępu do morza nie było za wiele. Miasto Gdańsk był, wiadomo, i tak dalej. 26 rok buduje się Gdynia, a port we Władysławowie był takim właśnie takim przystankiem, słuchajcie, między Helem a Łebą jest następny port. Zobaczcie, ile to jest kilometrów wybrzeża. No nie ma innego portu na Otwartym Morzu. No to jest Hel, Władysławowo, Łeba. To każdy sobie może gdzieś te kilometry obliczyć, więc pod Władysławowie ma naprawdę duże znaczenie i dla wszystkich. I to pamiętam, dzisiaj się cieszę z tego, że na mediach społecznościowych chwalą się, że tam uzyskali dotacje na to, żeby wybudować marinę dla żeglarzy w porcie rybackim. Ja się z tego cieszę, tylko ja pamiętam, od 30 lat my o tym mówimy, może w końcu jakaś iskierka się zapaliła, że faktycznie ten port był zawsze rybacki i tego my nie możemy zatracić. Dzisiaj on zmienia swoje przeznaczenie, bo dzisiaj mówimy o offshore'ach, wiatrakach i tak dalej na Bałtyku i ten port ma wiele, wiele, wiele przeznaczeń. Kiedyś on był typowo rybacki, a dzisiaj on zmienia i to dobrze. I to dobrze, że to się dzieje, bo to jest potrzebne. Bo to jest potrzebne dla żeglarzy, słuchajcie, dla żeglarzy to jest potrzebne. Ale też nie zatracajmy tego dziedzictwa naszego i nie zapominajmy o tych rybakach naszych, którzy ten port jakby stworzyli, bo to na ich wniosek i na ich prośbę tak naprawdę w latach 20. ten port został wybudowany, bo on był wybudowany dla rybaków. To jest ważne. To jest dla mnie ważne, najważniejsze.
1: Jak mówiliśmy o tym, byliśmy w temacie środowiska, to nasuwa się taki temat, no niestety dość śmierdzący, mówiąc dosłownie i w przenośni, a mianowicie temat wysypiska śmieci. Zdaje się, że w 2020 roku trochę ucichł niejako ten temat. Na czym to dzisiaj stoi? Jak możemy to ocenić? Wie pan, o co chodzi, prawda?
0: Szanowni państwo, na niczym. Tak naprawdę, bo nikt nie zabezpieczył tych sytuacji i my dzisiaj nie jesteśmy pewni, czy za chwilę dowód, bo my jako Władysławowo mamy wodę pitną, czerpiemy z podziemnych źródeł, czyli u nas woda jest głębinowa. I tak naprawdę walczyliśmy swojego czasu o to wysypisko śmieci, żeby tam to nam nie zalewali.

0: nie zasypywali. Jak sobie prześledzicie państwo media i zobaczycie, to była bardzo duża akcja społeczna, żeby temu wszystkiemu przeciw się wstawić i nie pozwolić na to. To tak naprawdę w pewnym momencie zostało to zamknięte i temat, i nawet tam ośmieszano, próbowali tych ludzi, którzy walczą społecznie. To jest tak właśnie, jak ludzie społecznie walczą o jakieś dobro, to ich się próbuje wyśmiewać. Oni walczą dla ludzi, nie walczą dla siebie samych, tylko walczą dlatego, żeby było czyste środowisko, woda, żeby była i tak dalej, i tak dalej. Ja tego nie potrafię zrozumieć. I władze lokalne, tak szczerze mówiąc, jak siadali z nami do jednego stołu, to z nami rozmawiali, że tak, że oni się na to nie zgadzają i tak dalej, tylko później oni się nam śmieli prosto w nos. I ja tego po prostu nie potrafię zrozumieć.
1: Z nami jest też pan Marcin Buchna, prezes Stowarzyszenia Nasza Ziemia. Państwo znają ten głos z ostatnich dni, także na antenie Radia Wnet. Akurat temat wysypiska śmieci panu też jest niestety trochę znany. Dzień dobry.
2: Dzień dobry państwu. Tak wolę, w ogóle wiele wątków zostało poruszonych, do których też chciałbym się odnieść. Może chciałbym na początku tutaj zasygnalizować, że jednak bardzo dużo na tej audycji było podkreślanych, jaka ważna jest kultura, tradycja, jaka ta tożsamość jest istotna tutaj, tak, w tym społeczeństwie, bo to tak naprawdę kształtuje po prostu tą ludność. I nie możemy o tym pamiętać, ponieważ Haller w momencie, kiedy dawał generał dostęp do tutaj tego morza, umożliwił ten dostęp, to przede wszystkim po to, żeby wszyscy stali frontem do tego morza, a nie odwracali się plecami. W ten czas gałąź gospodarczą, największa, która była rozwinięta, była rybołówstwo. I to rybołówstwo musi za wszelką cenę być zachowane. Mówimy przede wszystkim o rybołówstwie tradycyjnym, o tym małoskalowym. Tu, gdzie ta kultura, gdzie te tradycje się z tego po prostu jakby wywiązują. Tak? Cóż by człowiek był bez tej wartości, bez tej tożsamości? Jeśli ktoś niszczy tą tożsamość, tą kulturę, to tak jakby był przeciwko Rzeczpospolitej, bo Rzeczpospolita właśnie się z tych elementów między innymi składa. To warto podkreślać, że właśnie to jest najistotniejsze. I dziś, jeśli rządzący, jeśli dziś mamy po prostu informację, że tu robimy innowacje, wprowadzamy po prostu jachty, ekomariny, to jest dobre, tylko nie możemy zapominać, że nie możemy rugować automatycznie rybaków z tych obszarów. Musimy dać im ochronę. Przede wszystkim jeszcze inne gałęzie gospodarcze były też rozwinięte, armatorzy wędkarstwa, którzy działali na rzecz przedłużenia tej turystyki, tak? Musimy zadbać o zdrowe środowisko, to, co jest tym magnesem tutaj, żeby wszyscy, którzy tu przyjeżdżają, mogli przyjechać na tą rybkę, żeby mogli się z tego miejsca cieszyć, żeby ta woda była po prostu żyzna, żeby ona tu rodziła po prostu ta ziemia, bo te obszary wodne są po prostu też tym elementem, gdzie tu były te żniwa, gdzie tutaj były te poławiane ryby. Tego zabrakło. A wracając, jeśli chodzi o tę kwestię, też tutaj, jak pani redaktor podkreśliła, tego składowiska. No tak, no to wiemy doskonale po prostu, że jak są śmierdzące, przepraszam w cudzysłowie, no bo tutaj zaczęto rekultywować to składowisko, między innymi też odpadami pochodzącymi z oczyszczalni, z Warszawy, z różnych innych miejsc, no to wtedy taki temat trzeba po prostu przyciszyć, tak? No chciałbym po prostu dziś usłyszeć po prostu, jakie są wyniki tych postępowań, bo wiemy doskonale, że tutaj samorządowcy zgłaszali to do prokuratury gdańskiej, ta kierowała zgodnie z właściwością do prokuratury rejonowej, tylko jakie są wyniki tych postępowań? To jest pytanie, czy ktoś tak naprawdę, składając te zawiadomienia, będąc stroną, wykazując ten interes prawny, czy złożył odwołania, czy zostały po prostu te sprawy rozsądzone przez sądy, jaki jest tego efekt? Ja mogę powiedzieć jedno po prostu, jako prezes organizacji ekologicznej, jako samorządowiec, co prawda z innej gminy, bo mamy u nas też problem i tam staramy się pewne rzeczy jakby rozsądzić. Wiem jedno, że w takich postępowaniach trzeba dużo siły, dużego zaangażowania, trzeba rzetelności, trzeba po prostu niezależnych wyników badań, ale przede wszystkim trzeba to wykazać. I dziś to jest właśnie pytanie tutaj między innymi, że jeśli do takiego składowiska, które miało być zamknięte, bo tam był niewielki ładunek, wiemy, że z czasów komuny dużo takich nielegalnych składowisk był, w sposób tradycyjny ta rekultywacja miała być przeprowadzona, a później ktoś wpadł na pomysł, żeby zwiększyć ten ładunek tych odpadów różnego rodzaju, niebezpiecznych, innych tam wprowadzić, no to jest pytanie, czy te uwarunkowania były, czy nie. Czy ten monitoring jest prawidłowy i czy te decyzje, które były wydawane, były zgodnie z prawą. Bo to, że ustawa stwarza takie możliwości, że możemy rekultywować składowiska tego rodzaju odpadami, to ja oczywiście rozumiem, że ma to jakiś po prostu cel, że te odpady gdzieś mogą być legalnie zdeponowane. Ale jeśli mówimy o legalnych składowiskach, tu mieliśmy do czynienia z nielegalnym składowiskiem, które było rekultywowane, no bo bo tak jak powiedziałem, kiedyś te procesy trzeba było po prostu pozamykać. No, większość tych składowisk w terenie, wszędzie, chyba w całej Polsce było bardzo ich dużo, ale nie w taki sposób, kiedy one nie spełniają warunków, kiedy one nie mają odpowiednich odcieków, kiedy nie mają odpowiednich izolacji, żeby wykorzystywać tą ustawę. To powinno być całkiem indywidualnie przeanalizowane, sprawdzone i dziś raport z tego całego postępowania powinien być znany opinii publicznej. A on został schowany. I mam nadzieję, że ta sprawa powróci i że wszyscy, którzy z tym mieli do czynienia, po prostu będą traktowali to jako wyrzut sumienia.
1: Bo już trochę lat mija.
2: No właśnie, mija, ale zagrożenie potencjalne dla środowiska jest. I dlatego tutaj mówimy po prostu o tym, że jeśli chcemy dbać o to środowisko, jeśli chcemy taką miejscowość turystyczną, zadbać o nią, no nie tylko tą Władysławową, ale wszystkie inne wokół, które się znajdują tej zatoki, to jest też jeden z elementów, który powinniśmy po prostu bardzo mocno przeanalizować i dokonać takiej głębokiej analizy po prostu, czy tego potencjalnego zagrożenia, tak jak tu przedmówca powiedział, dla tych wód podziemnych nie ma, jak i dla środowiska zewnętrznego, bo uważam, że ta sytuacja była po prostu co najmniej taka, można powiedzieć, no pewnym, w mojej ocenie, nawet nadużyciem po prostu w ramach jakby tych decyzji administracyjnych.
1: I tak to wygląda, to nie jest jedyny taki wątek, który tutaj, mówiąc delikatnie, jest zagmatwany. Przybliżamy to Państwu właściwie już drugi tydzień. Po godzinie 13 postaramy się też jakoś to podsumować, bo właściwie od zeszłego tygodnia opowiadamy o Zatoce Puckiej, o tych zanieczyszczeniach, o powodach, dla których nie ma ryb. Są różne wypowiedzi, chociaż myślę, że można po takiej tak naprawdę przeprawie po półwyspie Helskim, rozmowie z rybakami, nie tylko z ludźmi, którzy po pierwsze mieszkają tutaj od zawsze, z dziada, pradziada. Wnioski pewne już na pewno można wysnuć i o nich Państwu także opowiemy, bo należy zrobić pewne podsumowanie. Jesteśmy także w kontakcie, chociaż właściwie od kilku dni bez odpowiedzi z Orlenem, do którego wysłaliśmy kilka oficjalnych maili odnośnie magazynów gazu. Wypowiedzi, odpowiedzi delikatnie mówiąc wymijające, także Państwu je zacytujemy. Co dzisiaj z tego wynika, postaramy się to ustalić, bo to już właściwie jest drugi tydzień nad morzem, ale jest szansa do końca, bo myślę, że tutaj to zaangażowanie naszych gości, to chyba by go nie było, gdyby nie było tej nadziei.
2: Znaczy, ja powiem tak, Koszubi są twardym narodem po prostu, a tutaj kolega, jak i ja, tylko że nie mamy. Także mamy tą przewagę, mamy jeszcze jeden przywilej, też młodość. Mam taką nadzieję, że jesteśmy jeszcze w takim...
1: Wieczna młodość.
2: Tak, młody. I myślę, że ci, którzy po prostu mieli te niecne plany i chcieli po prostu tutaj tożsamą, to środowisko i w ogóle mieszkańców w jakiś sposób po prostu tutaj poza ich plecami, tak, wykonać jakieś inwestycje biznesowe, to myślę, że mają ciężki orzech do zgryzienia. Bo dziś jest ten moment po prostu, żeby rozmawiać o tych trudnych sprawach. Ja wiem, że media lokalne, które tutaj są, one nie są zainteresowane, bo są w jakiś sposób uzależnione od tych samorządów i też są w pewien sposób związane, mają ręce, tak? Ale myślę, że dzięki pomocy tutaj państwa, jakby stacji i innych jeszcze tutaj dziennikarzy, to myślę, że tą sprawę da się po prostu wyprowadzić i w ten czas społeczeństwo będzie tak naprawdę wiedziało, o co chodzi w tym całym po prostu biznesowym po prostu bałaganie.
0: I ja myślę, że trzeba usiąść do jednego stołu i rozmawiać i zapraszać wszystkich, którzy mają zainteresowanie i chcą w tym temacie działać, a nie tylko cicho, cicho, bo do nas nie przyjadą. No taką podstawą my tej sytuacji nie załatwimy, a my dbamy o to, co jest dla nas najcenniejsze i chcemy, żeby to nadal zostało. Chcemy, żeby to wszystko zostało na następne pokolenia. Bo ja wiem, że za chwilę nas nie będzie i to różnie to bywa i tak dalej. Dzisiaj jesteś, jutro nie. Ale dla naszych dzieci i naszych wnuków my musimy pozostawić to, co jest najcenniejsze, czyli nasza przyroda, nasza czystość przyrody. No i trzeba trzeba usiąść przy jednym stole i rozmawiać razem.
2: A ja chciałbym tylko dodać, po prostu przecież my tylko jesteśmy gośćmi na tej ziemi. Także musimy też zostawić tym, że jak odejdziemy, którzy tutaj po prostu jeszcze pozostaną, tak? Także myślę, że to jest dobry kierunek działania i powiem tak, nikt się nie sprzeciwia tym pomysłom, tak? Tym inwestycjom, tylko to, co zawsze podkreślamy, w sposób, jaki one są robione. Wszystko można robić, kraj rozwijać, ale nie w taki sposób, że jedno budujemy, a drugie niszczymy. Jeszcze niszczymy to, co było największą wartością tego regionu.
1: Marcin Buchna, Piotr Detlew. Jeszcze się pojawimy po godzinie 13, tymczasem 12.58, ale pojawi się także Konrad Mędrzecki. Zobaczymy, co się dzieje w Warszawie przy ulicy Chmielnej, gdzie myślę, że większość z Państwa wie, że można zakupić naprawdę świetne książki i to naprawdę w dobrej cenie. Zapytamy się o to, czy jest trochę bardziej słonecznie w Warszawie niż dzisiaj we Władysławowie, a więc zapraszam do tego, żeby z nami być i także zapraszam do tego, żeby odwiedzić portal Radia Wnet, czyli wnet.fm. Tam są już rozmowy z poprzednich dni i tygodni dotyczące właśnie rybaków Zatoki Puckiej i z Mechelinek. Magdalena Uchaniuk prowadziła rozmowę między innymi z panem profesorem Czopem, który teraz gdzieś w Afryce, ale czekamy na jego przyjazd tutaj na wybrzeże.
2: Tak, czekamy i mamy tutaj informację również od pana profesora, że będzie kontynuował po prostu i swoje działania tutaj w ramach ochrony środowiska, jak i kwestie badawcze po prostu, także jeszcze wszystko w rękach tych dobrych ludzi po prostu i przede wszystkim tych, którzy mają te kompetencje, żeby tutaj ktoś nie zarzucał po prostu, że to są rzeczy jakieś wyssane z palca.
1: I w tej wypowiedzi oczywiście pan profesor tłumaczy, co sądzi o tym zanieczyszczeniu Zatoki Puckiej i co jest jego przyczyną. Ja państwa bardzo serdecznie zachęcam do tego, żeby tę audycję odnaleźć, ale także jest nasza. Sprzed kilku dni byliśmy na Helu, kilku rybaków w Kuźnicy, rybak Zenon. Słyszeli państwo wczoraj wypowiedź w takiej frustracji już, zdenerwowania właściwie można powiedzieć pana Zenona, jak mówi o fokach, mówi o zrzucie solanki i to wszystko.
3: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Radio wnet.
2: Witam Państwa bardzo serdecznie, Konrad Mędrzecki i spotykamy się z panem profesorem Jerzym Miziołkiem. Dzisiaj troszkę będzie inny temat, nie malarstwo też, o Jezu, będzie malarstwo, ale odbijamy się od filmu Odyseja Nolana, który przed chwilą na ekrany i spowodował eksplozję zainteresowania kulturą antyczną i Homerem. Za to plus temu filmowi, ale chciałem zacząć od tego, bo przygotowując się do audycji z panem profesorem rozmawialiśmy i pan profesor powiedział, że każda epoka ma swojego Odysa. Jakiego my mamy swojego Odysa? Oto jest pytanie, które zadaję panu profesorowi.
3: No cóż, zacznijmy od filmu, bo podejrzewam, że wielu naszych słuchaczy czytało Odyseję przed laty, a może przed kilku laty, czy w czasach wczesnej młodości. Jeśli nas słucha młodzież, a nie czytała, to trzeba koniecznie książkę przeczytać, bo film, który wszedł właśnie na ekrany kin, po prostu nie nauczy nikogo Odysei całej z jej niewiarygodnym bogactwem. Od razu powiem, że mnie film nie do końca zachwycił, ale na tyle mi się spodobał, że oceniłem go w skali 10-punktowej na 8. I powiem to jako ktoś, kto z Homerem żyje od wielu lat. Ja wiem, że to brzmi może pompatycznie i przesadnie, ale jakby ktoś zajrzał do mojej książki o kolekcji Landskorońskich, ona nosi mity, legendy, egzempla, to tam dwa rozdziały są poświęcone, tej dużej książki są poświęcone tematom czerpanym z Homera. A więc każdy film, który dotyczy Odysei, bo ja bardziej lubię Odyseję niż Iliadę. Iliada to jest wojna i pomimo, że to jest wspaniała książka, nie ma w sobie tej atmosfery niezwykłości. Niezwykłości, której w dużym stopniu nie ma w filmie Nolana. Ale ktokolwiek z nas, zanim przejdę do opowiedzenia o filmie i o filmie XV-wiecznym, tak, myślę o filmie XV-wiecznym zbudowanym na Odysei, zaraz Państwu powiem, co mam na myśli, jakkolwiek by to dziwacznie nie brzmiało. Otóż ktokolwiek z nas zna film o Oppenheimerze albo film szczególnie Dunkierka, to jest może taki przykład, doskonale wie, jak ten reżyser buduje swoją narrację. To jest to niesłychane zagrożenie, ta groza, te syreny, które słyszymy w Dunkierce, te łódki, które płyną i które dokonują cudu tego przewiezienia tego wojska. Wojsko zostaje uratowane i tym samym Europa i Wielka Brytania. Nolan ma swoją własną narrację, ma swój własny styl i dlatego, że ma swój własny styl, jest po prostu wybitnym reżyserem. Można się z nim nie zgadzać w bardzo wielu kwestiach, ale ponieważ jest to epoka migracji czy przemieszczania się ludzi, kiedy pośród nas jest tylu najrozmaitszych po prostu powiedzmy obcokrajowców o rozmaitych cerach czy o rozmaitym kolorze skóry. No przecież przypomnijmy sobie, ci z Państwa, którzy widzieli Odyseję Nolana, przecież mamy nie tylko ciemnoskórę i Klytajmestrę i Helenę Trojańską, ale mamy też oczywiście jakiegoś Azjatę. Ja nie wiem, mówię z szacunkiem do tego mężczyzny, który jest jednym z druhów Odysa i rzuca się, żeby dopłynąć do syren w scenie z syrenami. No więc Odyseja Nolana jest Odyseją, która jest wpisana, jakby to powiedzieć, w pewnym sensie w realia świata. Wiele scen nie ma sceny z Nauzykałą na przykład, a jest to piękna opowieść o Feakach. Nie przybywa obdarowany do swojej Itaki od Feaków, przebywa jako człowiek absolutnie pozbawiony wszystkiego, po prostu nędzarz. Widzimy po prostu kogoś, kogo wyrzuca morze z jakby być może z rozbitej łodzi współczesnych ludzi, którzy próbują do Europy, w Europie szukać lepszego bytu. to, że mamy ciemnoskórych, to, że mamy odniesienia do właśnie tego, jakby to, tej kwestii migracji, tam ciągle się pojawia motyw tych ludów morza. No to jest znana historia, oczywiście nie u Homera, ona nie występuje u Homera, ale jest to problem tamtego czasu. Te ludy morza rzeczywiście zmiotły cywilizację achajską, przyszły inne cywilizacje. No więc film Nolana, który zbija lotofagów z Kalipso, no to Kalipso karmi przecież Odysa wielem, czyli naszej kwiatami lotosu, który pozwala mu zapomnieć, a przecież tęskni za domem. Nie mamy oczywiście w takiej Kirkę, jakbyśmy oczekiwali. Jest to po prostu kobieta, taka antyfeministka, która po prostu mówi, co myśli o mężczyznach. No i zobaczmy, jak ona tych towarzyszy Odysa traktuje. No po prostu to nie jest magiczne zaklęcie, którym przemienia je w wieprze i tam we wszystkie inne zwierzęta, tylko po prostu kształtuje je własnymi rękoma i robi to z pewną satysfakcją. Po prostu jesteście, no krótko mówiąc, zwierzętami, które was przekształcam, czy które was transformuje. To nie jest pozbawione uroku swoistego. To jest pewne oryginalne spojrzenie.
2: No ja to muszę powiedzieć, że mi się ta scena tego przemieniania to nie podobała. W ogóle.
3: Nie podobała się. Nie. No, rzeczywiście ona taka jest była... trochę... jest.
2: Jest to.
3: Poza tym ona, zwróćmy uwagę, jak ona jest rzucona na ziemię. No jaka bogini by się dała rzucić na ziemię? W przypadku Odysei prawdziwej, przypomnijmy tym z Państwa, którzy dawno czytali Odyseję albo nie czytali wcale, że przecież Odys zjawia się u Kirkę z zielem mandragory. Po prostu on jest przygotowany, żeby napić się napoju, który go nie zabije, który go nie przekształci. A więc tej cudowności nie ma. Nolan nam to opowiada jako taką brutalną historię. To nie jest sympatyczny fragment filmu rzeczywiście. Naprawdę nie. Poza tym powiem tak. Patrząc na te świnie, które tam są i na tego psa, który podobno jest psem, mówimy o psie Argosie, to jest po prostu rzecz w końcowej, cały czas się pojawia ten pies wierny, który czeka. Podobno znaleziono psa, który jest z tej rasy, która mogła żyć w czasach Odysa, albo no przynajmniej w starożytnej Grecji, ale te świnie są świniami absolutnie współczesnymi. Tak samo te krowy Heliosa, które zjadają towarzysze Odysa, żeby stracić potem życie, bo no, dochodzi do zemsty. To jest takie po prostu rzeczywiście wpisanie nie tylko w realizm. To jest naturalizm, który mnie się rzeczywiście też nie bardzo podoba. Odys nie jest tym Odysem, który tak naprawdę jest tym błyskotliwym mężczyzną, który właściwie z każdej opresji wychodzi znakomicie. Jest to zmęczony człowiek, który wysłuchuje opowieści albo sam prawi takie rzeczy, że wojna to tak naprawdę jest właściwie bitwa o wpływy ekonomiczne albo inaczej o szlaki handlowe, etc., etc. Ale jednak, co by nie powiedzieć, pomimo tych wszystkich skrótów, które są, pomimo tego naturalizmu, który razi mnie również tak jak pana, to jednak jest taka próba przypomnienia sobie tej niesłychanej, złożonej historii, która przecież jest pierwszym dziełem literatury światowej. Wszyscy to wiemy, ale o tym, jak bardzo ta książka, która, przypomnijmy, wprawdzie był przekład wykonany w III wieku przez greckiego niewolnika w Tarencie i czytano ten przekład od epoki helenistycznej po czasy rzymskie, ale on się nie zachował. Były też inne jakieś przekłady, są tabliczki ilustrowane z czasów rzymskich. Mamy je w Muzeum Narodowym w Warszawie, gdzie na tych tabliczkach są napisy greckie. Uczono się Greki czytając Homera w czasach Augusta, a jednocześnie są ilustracje. Na przykład jest scena z Kirkę. Jak Państwo pójdziecie do Muzeum Narodowego, znajdziecie takie tabliczki, żeby sobie uświadomić, że od czasów rzymskich, już nie mówiąc o wazach greckich, gdzie mamy tyle tych scen najrozmaitszych przedstawionych, ten Homer jest obecny. Ale co najciekawsze, przychodzi okres wczesnochrześcijański i Bazylii Wielki, wielki ojciec Kościoła, to jest jeden z tych największych doktorów Kościoła wschodniego, porównywalny z naszym świętym Ambrożym i oczywiście ze świętym Augustynem, to on przecież pisze wspaniały traktat do młodych, gdzie opowiada o tym, że Homera opowieści są tak wspaniałe, że można je właściwie absolutnie czytać z równym pożytkiem jak Ewangelię. I ja może tu, pozwoli pan redaktor, przeczytam fragment z tekstu takiego komentatora, teologa niemieckiego, który się nazywał Hugo Rahner. I Hugo Rahner pisze o jaki był stosunek, zanim przejdę do tego XV-wiecznego filmu i wrócę do filmu Nolana. Filmu XV-wiecznego, mam na myśli malowidła, które mamy w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu. Cytuję zatem fragment z opowieści o tym, jak postrzegano pewne rzeczy także w duchu chrześcijańskim, żeby sobie uświadomić, jak głęboko ten Homer tkwi w naszej cywilizacji, także cywilizacji chrześcijańskiej. Cytuję. Homer jest dla nas święty w najgłębszym sensie. Ten niewidomy pieśniarz, którego wiódł geniusz poezji, dotykał drżącymi rękoma prakształtu prawdy. Wszystkie duchy starego kościoła zawsze witały świętego Homera jako jednego ze swoich, tłumacząc go w świetle logosu. Oczywiście, że te wielkie duchy wykładały go tak, jak przedtem jedynie stoicy, co czynili neoplatonicy. Homer jest i był dla ojców Kościoła mądrym mistrzem prawdziwej sztuki życia. Był wieszczem, który ślepymi oczyma przewidywał nadchodzące zwiastowanie słowa, Ewangelii. Proszę Państwa, nie idę dalej, ale powiem tak, że Penelopa, tak wierna żona, nawet jej nie pohańbił na szczęście Nolan i wiele innych rzeczy.
2: No ale trochę ją ufeministycznił niestety.
3: Tam no tak, trzeba... jest, tak, wygłasza takie rzeczywiście mowy, ale no pani Hathaway to ładna kobieta, robi to z wdziękiem. To nie jest ta okrutna Kirka, która tak zirytowała i pana i mnie trochę, tylko jest to jednak dystyngowana kobieta, która woła oczywiście głosem dzisiejszym, śmielszym kobiet. Kobietom się należało dawno więcej miejsca w życiu publicznym, w dyskursie, etc., etc. Więc to jest echo naszych czasów. Ale zanim wrócę do Nolana, chcę powiedzieć, że mamy nie tylko w Muzeum Narodowym w Warszawie obrazy, które przedstawiają sceny inspirowane Odyseją i te tabliczki, to są marmurowe tabliczki z napisami greckimi i ze scenami z Odysei, na przykład właśnie ta scena Kirkę i ta mandragora, to mistyczne czy tajemnicza roślina, która daje mu szansę bycia odpornym na ten napój, który miał go przekształcić, uzwierzęcić. Otóż na Wawelu mamy, ja o tym mówiłem wielokrotnie, jest na YouTubie film, możecie go Państwo zobaczyć, Splendor w kolekcji Lamskorońskich i tam opowiadam też o Homerze, czy o ilustracji do Odysei. To są dwa malowidła, które mają prawie 2 metry długości i na tym malowidle mamy 24 sceny z Odysei. I tak jak Nolan powycinał Feaków, nie ma Ino, czyli Leukotei, która pomaga Odysowi się uratować z kipieli morskiej i jeszcze innych wielu rzeczy, to z kolei na tych obrazach on namalował, to jest Apollonio di Giovanni, to nie jest może jakiś bardzo słynny malarz, malarz, który malował skrzynie wyprawne. Kobiety dostawały skrzynie wyprawne, gdzie zakładły cały swój dobytek, swój majątek.
2: One nazywały cassone, prawda?
3: To były te słynne cassone, od czego jestem specjalistą właśnie, bo o tym pisałem książki przecież. Więc te malowidła mówią o kontekście zaślubinowym. Mówią o właśnie, no, Penelopa, mówiliśmy, ideał wiernej żony. Nauzykaa, piękna dziewczyna, no wprawdzie nie wychodzi za Odysa, bo nie może wyjść, ale jakaż to piękna dziewczyna, co więcej, tak jak Nolan dokonuje tych adaptacji, wrzuca te feministyczne, rozmaite elementy i elementy dotyczące epoki migracji, epoki przemieszczania się ludów, nie mówię także wymieszania się ras, między innymi kolorów skóry, etc., to tam, na tych Cassoni, nie ma w ogóle opowieści o Telemachu, bo ta opowieść o Telemachu, którą się rozpoczyna Odyseja, po prostu jest niepotrzebna. Wszystkie te 4,5 księgi, czy prawie 5, są nieobecne. artysta Apolonio di Giovanni, malując dla bogatych florentyńczyków, taka para cassoni, bo one były malowane po dwie sztuki, po dwie skrzynie razem, narracja zaczyna na jednej i przechodzi na drugą, to jest po prostu coś, co kosztowało, według wyliczeń dzisiejszych, kosztowałoby dobry, znakomitej klasy samochód dzisiaj. To tylko bogaci ludzie we Florencji mogli sobie na to pozwolić. I co my tam widzimy? My tam widzimy na przykład przedstawienie Odysa z Nauzykaą na wozie paradnym, jak w zaprzężone ciągnie ten pojazd, ciągną konie, dwa wspaniałe rumaki i na nich siedzą okrakiem ciemnoskórzy chłopcy. Paziowie. Oczywiście jest to jakby wpisanie tej konkretnej sceny, bezsensownej w pewnym sensie na pierwszy rzut oka, wpisanie w kontekst skrzyni zaślubinowej, czyli panny młodej. Przecież ci z Państwa, którzy czytali Odyseję, wiedzą, że Odys jest prowadzony do króla Feaków i do Arete, jest prowadzony jego żony, jest prowadzony chyłkiem, w ukryciu. Przecież panna, czysta panna, która znajduje Odysa nad brzegiem morza, nie może z nim paradować i iść w publiczny morz przed tłumem ludzi. Odys dostaje się w tajemniczy sposób do stolicy, do państwa Feaków, czy też do ich pałacu. Tutaj na Cassone paradnie jadą na wozie razem, ubrani bardzo elegancko. W przeciwieństwie do tych łachmanów, który jest ubrany Odys, poza zbroją, którą nosi oczywiście, pod troją, etc., ale potem w większości przypadków widzimy go jakiego takiego rzeczywiście był nędzarzem, ale ten aspekt jego, tego jakby to powiedzieć, tej jego nędzy jest jeszcze bardziej może przez Nolana podkreślany. Tu w Odysei jest, oczywiście pojawia się w pewnym momencie jako żebrak, walczy z tym Irosem, którego pokonuje oczywiście, jest też pies Argos, ale jak popatrzymy i na cyklopa, który jest przepięknie malowany u Apolonio di Giovanni, jest ładniejszym cyklopem, jeśli mogę to tak powiedzieć, niż u Nolana. U Nolana jest to dość po
2: nie,
3: prostu
2: okropny jest. Mi się nie podobał w ogóle.
3: Tak. Mnie też nie. Tak samo, proszę Państwa, jak bardzo mi się nie podobała, już tu wtrącę, zanim wrócę do Cassone, nie podobali mi się ci Leistrigoni, którzy są wzięci jak gdyby z kreskówki. Po prostu wyjęci jacyś, po prostu no, pomysł z tym chłopcem wyrośniętym, który krzyczy i ucieka, a potem tatusiowie idą i niszczą statki Odysa. To banalna dosyć scena. To jest po prostu moim zdaniem scena nieudana. Tej sceny nie ma na przykład na tych Cassoni, więc jak Państwo byście zajrzeli do filmu, który zrobiłem, który jest na YouTubie właśnie o kolekcji Lanskorońskich, albo do internetu, bo przecież te obiekty z kolekcji Lanskorońskich są też w internecie dostępne, to zobaczycie Państwo, jak w XV wieku artysta, biorąc pod uwagę kontekst, w którym po prostu się znajduje, opowiadając właśnie o tym wszystkim, co dotyczy właśnie wierności kobiety, co dotyczy właśnie splendoru, takiego jakby odniesienia do wesela, tego przejazdu paradnego, ale też tajemniczości, Kirkę. Mówiłem, jest przedstawiona właśnie tak, jak rzeczywiście to opisuje Homer. Czyli jest to po prostu ktoś, kto zostaje pokonany przez właśnie tą moc, którą otrzymuje Odys od Ateny, a poprzez Hermesa oczywiście. No więc jak popatrzymy na to wszystko razem, to mamy do czynienia z sytuacją, w której mamy przepiękny wybór scen i ta piękna Kalipso. Kalipso, która jest zjawiskowo piękna, ale personifikację wiatrów, ta Leukotea, która się pojawia, a potem po kolei wszystkie te 24 sceny starannie wybrane po to, żeby po prostu zachwycić tych, którzy będą oglądali to malowidło, to po pierwsze, a po drugie odnieść się, już to mówiłem, niech powtórzę, do kontekstu zaślubinowego. Nolan robi dokładnie to samo, czyli po prostu w 6 wieków prawie po tym, jak wreszcie, bo przypomnijmy, Homer jest nieznany Europie poza nazwiskiem. Zna go tylko z imienia w Boskiej Komedii przecież w Dante. Homer zostaje przełożony i Odyseja, i Iliada.
2: No tak, ale przez
3: piekło
2: jest... Za sprawą
3: Petrarki w drugiej połowie XIV wieku. Wchodzi w obieg w wieku XV i w tym wieku XV pojawiają się te malowidła, a potem wylewa się ich mnóstwo. Jeśli popatrzymy na Pellegrino Tibaldiego, czy Galerię Ulyssesa na rozmaitych Arrasach, czy w Fontainebleau, czy w innych miejscach, czy we Francji, czy w innych krajach, tego jest bardzo, bardzo dużo. Natomiast pamiętajmy, że po prostu ten Odys, czy Homer, jak zostaje wreszcie przełożony, trafia systematycznie do kultury europejskiej. I za każdym razem, to co powiedzieliśmy sobie na początku audycji, wiek XV ma Odysa ubranego tak, jak chodzili ludzie w XV wieku. Jest adaptowany do XV-wiecznej sytuacji, która jest we Florencji wtedy. To samo jest u Pellegrino Tibaldiego. Pellegrino Tibaldi, chcąc pokazać oślepienie cyklopa, czerpie z przedstawienia Adama z sklepienia Kaplicy Sykstyńskiej. Wzoruje się na przedstawieniu Adama. Adam staje się tym cyklopem. I mógłbym wymieniać dziesiątki przykładów po naszego Borowskiego, po Wyspiańskiego, po również Rodakowskiego. A tu przed sobą mam książkę o Stańcowie Hiszpańskim. To był malarz, który tworzył w XX wieku i jak ilustrował Odyseję, to jest może ciągle zbyt mało znana historia, to chodził na Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego i studiował wszystkie możliwe książki i jak zajrzelibyście państwo pod Stanisław Hiszpański, wpisali Odyseję, na pewno coś jest w internecie, czy pod Borowski, czy pod innych, to zobaczycie państwo to samo, co mówię. Że za każdym razem mamy albo romantyczną wizję, albo klasycystyczną wizję. W każdym razie widzimy Odysa oczyma ludzi, którzy żyli po prostu w danych czasach, kiedy on był ilustrowany. Nolan zrobił dokładnie to, co zrobił. Nie zaskoczył mnie w tym sensie, że znając jego inne filmy, zwłaszcza Dunkierka mi przychodziła na myśl, ta beznadziejna sytuacja, która się jednak kończy jakąś pozytywną, ostatecznym pozytywnym rozwiązaniem z tym Churchillem, etc., etc., tutaj natomiast ta końcówka, ta ucieczka, gdzie ucieka ten Odys z tą Penelopą? Nie idą do łoża tak, jak jest w Odysei i cieszą się sobą przez długo w tym łożu, pośrodku którego, czy tam, które wspiera drzewo, które tam rośnie, tylko wsiadają rozczarowani cywilizacją. To tak jakby Nolan nam chciał chyba powiedzieć tak, że ta Europa, to ma tą cywilizację już fatalną, że to jest cywilizacja, od której być może trzeba uciekać, szukać innego lądu. Nie wiem, co chciał powiedzieć przez to, ale jedno jest pewne, że jest to opowieść jednak treściwa, jeśli nawet odarta z tego, co u Homera jest tak wspaniałe, czyli tych właśnie, tych cudownych aspektów podróży i tego, jakby to powiedzieć, świata pięknego. To nie jest... podoba mi się dosyć ujęcie, bo to jest wspaniała aktorka, która gra Kalipso. Chociaż Kalipso taka bardzo posmutniała, nie wiem, czy państwo kojarzycie, to jest taka bogini właściwie, która żyje gdzieś tam blisko Hadesu. Ona się odnosi jakby do świata zapomnienia, ale jakby ta opowieść właśnie, gdzie w tej scenie z Kalipso są skumulowane jeszcze inne sceny, albo ta scena zejścia do Hadesu. Właściwie u Nolana Odys nie schodzi do Hadesu, bo oni wychodzą do niego, wstając z grobów, które są na powierzchni.
2: Właśnie, to zupełnie mi nie pasowało.
3: Bezsensowne, może nie tyle bezsensowne. To jest jego wizja, ale mnie nie przekonuje. To nie jest wizja, która by mnie przekonała. To jest wizja, która jest wizją, pomimo że film miał ogromny budżet, to jednak i ta scena, i ci Lejstrygonowie, to są sceny, krótko mówiąc, puszczone. To nie są sceny, które miałyby jakiś naprawdę wielki wymiar. Jedno jest, ci Lejstrygonowie to jest jak z kreskówki wzięte, a ta scena tego zejścia, ta rozmowa z Terezjaszem, to jest po prostu scena, która nie ma tego wymiaru, który potem Wergiliusz tak wspaniale przekształci, kiedy Eneas schodzi w szóstej księdze Eneidy i słyszy o przyszłości Rzymu. Tam oczywiście to zejście do Hadesu jest, ma trochę inny wymiar u Wergiliusza, to jest różnica ogromna, czasowa. Wergiliusz pisze 7 czy 7,5 stulecia po Homerze, ale jedno jest pewne, że każda interpretacja Homera, tej wspaniałej książki, której w Polsce mamy tyle, no wymieniałem już rozmaitych nazwiska, rozmaitych autorów, to po prostu rzeczywiście jest ten film, niech pobudzi ludzi do czytania Odysei.
2: I to się dzieje.
3: Super, ale proszę Państwa, pomyślcie, niech powtórzę, niektórzy z nas to, słuchaczy, to wiedzą. Siemieński, ja bardzo lubię ten poetyzowany przekład, ale bardzo lubię też Parandowskiego. Polecam Państwu wstęp Parandowskiego do jego przekładu, bo to jest kapitalna opowieść. Jeśli chcecie Państwo zrozumieć, na czym polega fenomen Odysei, Homera i jaki to był świat tych Achajów, no bo za chwilę zwalą się Dorowie i to będzie inny świat ten, którym jest późniejsza Grecja. Więc to jest to. Przekład Libery. Jeszcze go nie czytałem, ale już książkę zamówiłem i czeka na mnie.
2: To nawet nie jest, nawet profesor Libera napisał, że to jest spolszczył. Nie napisał, że przekładzie.
3: Tak, on pisze, że spolszczył. Tak. Słuchałem wywiad, zresztą wspaniały, no przecież to wielki, naprawdę pisarz, znakomity, więc spodziewam się przeżycia, ale jest też przekład, którego też jeszcze nie czytałem, pani Maciejewskiej. No więc proszę zwrócić uwagę, już wymieniłem 4, a jest jeszcze Witlin przecież, jest jeszcze przekład wykonany przed wojną, znakomity przekład, więc mamy 5 przekładów Odysei, to najlepiej niech świadczy o tym, jak dalece, pomimo tych wszystkich streszczeń, pomimo rozmaitych książek, których teraz się masa ukazuje, ukazała się nawet biografia Odysa, podobno ciekawa, jeszcze nie czytałem, mamy 5 przekładów Odysei, czyli po prostu jesteśmy tak, jak każdy cywilizowany naród europejski, żyjemy Homerem, jest obecny u nas ten Odys, a to, co powiedziałem o tych tabliczkach iliackich, tak zwanych, w Muzeum Narodowym w Warszawie, co powiedziałem o tych malowidłach, tych skrzyniach malowanych z tymi 24 malowanymi scenami w duchu renesansu XV-wiecznego we Florencji, to, co wspomniałem o ilustracjach Borowskiego, o ilustracjach Rodakowskiego, Wyspiańskiego czy Hiszpańskiego, najlepiej nie świadczy o tym, że mamy wielką lekcję jeszcze do odrobienia. Ja za chwilę zresztą na stronach pisma, gdzie już pisałem o Homerze i o Bazylim Wielkim, polecam, jest artykuł na stronie Wszystko co najważniejsze. Niebawem będzie też artykuł moje odniesienie do Odysei i do tego wszystkiego, co mówiliśmy. Będę już po lekturze też spolszczenia Libery, które podejrzewam jest kolejnym wydarzeniem literackim w języku polskim, w literaturze polskiej.
2: Zdecydowanie. A teraz pana profesora być może troszkę zaskoczę z innej beczki, bo wszystko co najważniejsze w 2025 roku ukazał się, bo to już żeśmy mówili, każda epoka ma swojego Odysa. I tam jest artykuł pod tytułem Odyseja Polska, włoskie losy armii generała Andersa.
3: I to
2: właśnie to jest taki nasz Odys, chociaż no i taki nie powrócił. No.
3: Proszę Państwa, no cóż, ja mam tu przed sobą jeszcze innego wojownika polskiego. On się nazywa Seroka. Napisał wspaniały utwór muzyczny, który on mieszkał potem w Belgii, on był w armii generała w armii generała Maczka. Odyseja, an epic cantata. Henri, no bo ma takie nazwisko, Henri Seroka. Ale proszę Państwa, właśnie i armia Andersa porównana, czyli Anders, jego armia, porównanie z kontekstem Odysa. No ja napisałem ten tekst we Wszystko co najważniejsze, to prawda. Film zrobiony przez Instytut Pileckiego zrobił mój syn Michał Miziołek. Nie wiem, czy jest dostępny na YouTubie, ale polecam Państwu godzinna opowieść o tej wielkiej epopei armii Andersa na włoskiej ziemi. I ten Henri Seroka, czy tam z francuska, czy z belgijska, bo on w Belgii mieszkał, ten właśnie kompozytor. Więc proszę zwrócić uwagę, jeśli my mamy Wyspiańskiego, który tak wspaniale pisze o Homerze, czy odnosi się do Homera, i mamy tego Serokę, i mamy tych artystów, których wymieniłem, i mamy oczywiście Armię Andersa i ten film niedawno zrobiony, to najlepiej pokazuje, jak bardzo ta Odyseja jest częścią każdego, właśnie historii każdego z nas. Jak bardzo jest, każdy naród ma swojego Odysa, każdy naród ma swoje interpretacje Odysei i każdy ma po prostu wątki życia, mniej lub bardziej dramatyczne przejścia, które po prostu prowadzą nas do Odysa. Bo w tej opowieści tak wspaniałej, napisanej u samego początku naszej cywilizacji europejskiej, jest po prostu ta opowieść, której jak gdyby ktoś chciał powiedzieć: ludzie, popatrzcie na te wszystkie skarby świata, które tu opowiadam, pokazując wam tego człowieka, który wreszcie przychodzi jako żebrak. Tylko że pamiętajmy, i na to zwraca bardzo ładnie uwagę wspominany już Parandowski, że w tamtej cywilizacji, w tamtych czasach po prostu było tak, że żebraka nie można było wyrzucić. To prawo Zeusa, o którym jest mowa. Każdy może zostać, stać się żebrakiem, bo los jest zmienny. No więc w Odysei jest to wszystko. To jest ta kapitalna, wspaniała historia. A to, że Nolan pozmieniał, udziwnił, to jest po prostu coś, co po prostu jest jakby efektem jego współczesnego patrzenia na świat, na to, co się wokół nas dzieje. Jeszcze jedno odczytanie Odysei, tyle że w mega wymiarze, za ogromne środki i pomimo, że można krytykować, jest to film, który na pewno pobudzi wielu do przeczytania tej wspaniałej książki. I mam nadzieję, że tak się w Polsce stanie, że ludzie będą czytać, zastanawiać się i komentować, bo Odys, Homer uczy nas po prostu mądrości życia.
2: No właśnie. I mili państwo, to jest to, że dzięki temu wracamy do źródeł, o których pisał Zbigniew Herbert, który też zrobił takie słuchowisko teatralne o Odysie ślepym. To w ogóle niesamowite, więc panie profesorze, to trzeba podziękować Nolanowi za to, że skierował nasze oczy z powrotem, a wiele osób po prostu...
3: Tyle, że musimy trochę krytycznie patrzeć na niektóre rzeczy, ale doza krytycyzmu każdemu się przyda, bo nie jesteśmy doskonali. Nolan też.
2: Ale jedno pytanie ostatnie, panie profesorze, bo ja mam Iliadę z ilustracjami Wyspiańskiego, ale czy on Odyseję też próbował?
3: Jest trochę ilustracji również. Ja uczciwie się przyznam, że tego do końca nie sprawdzałem, jak to jest, ile on wykonał ich, ale rzeczywiście Katarzyna Nowakowska-Świto kiedyś o tym bardzo ładnie pisała. Zaraz to sprawdzę. Jak będziemy mieli okazję w kolejnym kalejdoskopie, to się do tego Wyspiańskiego odniesiemy, no bo to jest po prostu ktoś tak szczególny, więc tak ilustrował też Odyseję, więc na ile i jak powiemy sobie szczegółowo pewnie już następnym razem.
2: Dziękuję panie profesorze, wszystkiego dobrego. Musimy przeprosić ducha Wazariego, ale
3: jeśli państwo nie lubicie chodzić do kina, przeczytajcie koniecznie przekład. Albo prozą, albo właśnie wierszowany. Mamy ich, jak mówiłem w Polsce, przynajmniej 5.
2: A najlepiej ze 2 przynajmniej.
3: Tak jest.
2: Dziękuję bardzo.
3: Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie i pana redaktora. Do usłyszenia.
2: Wszystkiego dobrego.

face.

0: Nocne powtórki w net.
1: Studio Wilno. Głos prosto z serca Wilna.
2: Sponsorem audycji jest sklep internetowy przysmaki.pl. Produkty żywnościowe wysokiej jakości.
3: Serdecznie witam słuchacza. Nadajemy z jednego hospicjum w Wilnie, z jedynego stacjonarnego hospicjum dla dzieci i dorosłych, prowadzonego przez siostrę Michaelę Rak i Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego. Dzisiejsza audycja jest zaproszeniem do niezwykłej podróży. No, do podróży, która jest również akcją charytatywną, Żukiem dla Życia. Naszym gościem jest dziś Sebastian Jaworowski, człowiek, który odpowiada no nie tylko za zaplecze całego przedsięwzięcia, ale za co jeszcze. Dzień dobry, Sebastianie.
4: Dzień dobry, bardzo serdecznie witam wszystkich radiosłuchaczy Radia Wnet tutaj z ziemi wileńskiej.
3: Sebastianie, dziś spotykamy się miesiąc przed wyjątkową podróżą. Żuk stoi, jeszcze silnik odpoczywa, kierowcy jeszcze nie walczą z kilometrami, ale cała akcja już żyje. Żukiem dla życia. To nie jest zwykły przejazd z zabytkowym samochodem, to połączenie Krakowa, miasta Bożego Miłosierdzia, z Wilnym. I no właśnie, też miasto Bożego Miłosierdzia. To droga, która ma przypominać, że czasami najstarszy samochód może zawieść najważniejszą wiadomość. Powiedz naszym słuchaczom, jak narodził się pomysł, aby właśnie takim żukiem pojechać do wilińskiego hospicjum z Krakowa.
4: Drodzy Państwo, pomysł się narodził w sercach takich młodych, zwariowanych, wspaniałych ludzi, którzy tego typu akcje już wcześniej robili. Pomagali na przykład dziewczynie, która była po wypadku komunikacyjnym, zdobyć środki na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, ale też na przykład robili akcje dla dzieci z domu dziecka, zbierali fundusze na to, żeby te dzieci mogły zrobić prawo jazdy. Chłopaki są z Krakowa, ekipa Krakusów przyjechała tutaj przez naszego wolontariusza, który jest w hospicjum, Roberta, poznali siostrę Michaelę, przyjechali wracając z wolontariatu z Gruzji, na czele właśnie z Marcinem, który jest głównym pomysłodawcą, który się zakochał w mojej mamie, czyli w siostrze Michaeli. Tak, takie są spojrzenia, jak pani redaktor właśnie, bo my jesteśmy takimi bożymi wariatami i właśnie panią dyrektor hospicjum nazywamy mamą. Ona nas nazywa swoimi dziećmi i po prostu ta idea zrodziła się u chłopców, że oni mając takiego żuka, ciężko go nazwać autem zabytkowym, to jest bardziej takie auto do zadań specjalnych. Oni nim przejechali całą Polskę, mieli wyprawę wzdłuż i wszerz i po górach i jeździli po prostu zbierając środki na pomoc ludziom. Kiedy poznali siostrę Michaela, postanowili zrobić pospolite ruszenie nazwane Żukiem dla Życia, Żukiem do Wilna. I przyjechali, poprosili o zgodę. Ale jak to przystało na siostrę Michaela, ona musi w swoje tutaj zasady i funkcjonowanie zgodnie z jej przekonaniami też wprowadzić. Więc postanowiła, żeby poznać nas, bo mówię takie osoby, które od lat wspomagają hospicjum, które są tutaj zaangażowane, są w rodzinie właśnie hospicjum księdza Michała Sopoćki, czyli zaprosiła mnie i Grzegorza Kicińskiego z Fundacji Aniołów Miłosierdzia i moją Fundację L z Łomży. Zadzwoniła do nas w czasie obecności tutaj kolegów z Krakowa i wyobraźcie sobie, drodzy Państwo, że my działamy już od miesiąca, akcja ruszyła, licznik bije, codziennie po parę tysięcy wpada, a jeszcze nie wystartowaliśmy. Przed sekundą dosłownie dostałem informację, że kolejni artyści, na przykład Michał Wiśniewski, powiedział, że pojedzie 2 godziny żukiem. Żuk będzie zajeżdżał nie tylko na parafie, nie tylko w centrach miast będziemy robili koncerty pianistyczne, bo Daniel, jeden właśnie z naszej ekipy, jest świetnym właśnie pianistą, ale będziemy też odwiedzać firmy. Będziemy odwiedzać przedsiębiorców, spotykać się z innymi osobami, które od lat wspomagają Hospicjum Wileńskie i jadąc, ta droga będzie taka troszeczkę nie tak po linii prostej, że ruszamy 5, czyli faktycznie tak jak mówisz, to jest równo miesiąc i jedziemy prosto do Wilna. Nie, my będziemy trochę kluczyć i odwiedzać tych, którzy przedstawiają nam najlepsze pomysły, najlepszy program tego, co możemy zrobić, żeby zebrać jak najwięcej środków. Bo hospicjum, jak wszyscy, którzy interesują się tą sprawą i tą misją, one co miesiąc musi uzbierać 90 tysięcy euro na to, żeby mogło funkcjonować. To jest 350 tysięcy złotych. To jest skala po prostu przeogromna. My w tym momencie mamy kilkanaście tysięcy. To pokazuje, jak dużo jeszcze mamy do celu. I każdy z was słuchających, jeżeli wyślę 10 zł, 20, mamy zarejestrowane zbiórkę na zrzutce i też na Fundatores. I mamy QR kody, jak wejdziecie na nasze media społecznościowe, to znajdziecie szybkie przejście przez QR kod na to, żeby wspomóc akcję, ale my jadąc też będziemy rozdawali takie bryloczyki z QR kodem, zajeżdżając w te różne miejsca, będziemy dokonywali różnego rodzaju zbiórek, ale przede wszystkim chcemy, żeby to wpływało bezpośrednio na te konta. Udało nam się wynegocjować takie warunki, że praktycznie operatorzy bez kosztów wchodzą w akcję, i ogromne zainteresowanie mediów. I z tego miejsca przeogromny Bóg zapłać dla Radia Wnet, które od razu podjęło wyzwanie i powiedziało, że jesteśmy z wami, jedziemy z wami, Żuk jest po prostu, my przyjedziemy na krakowskie przedmieście też, żeby nie było. Będziemy na Placu Zamkowym, podjedziemy pod redakcję naszym Żukiem, o ile dojedzie, ale mamy też taki plan, że jak nie dojedzie, to będziemy go ciągnąć. Będziemy robić wszystko. Mamy serwisy i mamy pomoce drogowe, które się zgłaszają do nas, że w razie czego to nam pomogło. Ja przez lata pracowałem w automotywie, w motoryzacji, więc mam mnóstwo przyjaciół w sieciach serwisowych, którzy mówią, słuchaj, jak będzie jakiś problem, to najwyżej zajeżdżajcie do nas, będziemy go reanimować, będziemy go spawać, będziemy go reperować, ale on musi dojechać. I właśnie artyści, celebryci, osoby, które mają zasięgi, już zaczynają do nas się kontaktować, odzywać, że nakręcimy rolkę, wsiądziemy za kierownicę, będziemy z naszymi rodzinami, przyjedźcie do nas do domu, przyjedźcie do nas do parafii, zrobimy materiał, żeby ta informacja poszła w świat. Niech to dobro po prostu wraca i tymi dobrymi uczynkami musimy sobie po prostu zbierać na te miejsce obiecane.
3: No właśnie, trzeba przyznać, że wybór Żuka jest dość wyjątkowy, gdzie się wiele osób wybiera szybkie samochody z klimatyzacją, a wy postanowiliście na pojazd, który już ma swoje lata. Można powiedzieć, że ten Żuk jest już prawie seniorem, ale jak wiadomo, w Bożej ekonomii nie zawsze liczy się prędkość.
4: On już czasem mógł spokojnie ważniejszy być na emeryturze.
3: Ważniejsza jest droga. Droga, która ma sens, no nie?
4: Droga, która ma sens, droga, która zauważa drugiego człowieka, droga, która pokazuje, że starość, takie zniszczenie, takie wyeksploatowanie, takie już wypracowane swoje kilometry, lata, mówiąc tym językiem motoryzacyjnym, one też mają sens i dla nich też jest miejsce, że nie tylko szybkość, nie tylko bogactwo, przepych, klimatyzacja, ciekło krystaliczne, trzy ekrany na desce rozdzielczej, ale mogą być takie rozdygotane wskazówki, które jak się dodaje gazu w aucie czterobiegowym, gdzie te biegi trzeba znaleźć, każdy ma swoje zgrzytnięcie, trzeba delikatnie po prostu wciskać sprzęgło, żeby niczego nie zepsuć, to ma sens. To ma też sens ze względu na prędkość, jaką pokonujemy tę trasę, bo jego maksymalna prędkość, jaką on jest w stanie rozwinąć, to jest 60 km na godzinę. My nie będziemy mogli jechać autostradami. My będziemy wjeżdżali drogami powiatowymi, wojewódzkimi, ale nie trasami szybkiego ruchu, nie autostradami. Czyli będziemy jechali powoli i będziemy w tych dniach, bo planujemy ten przejazd, rozłożyć na czas od 5 do, jak Bóg da, 13 września. Potem, gdy tutaj przyjedziemy, część z nas jest uzdolniona w kwestiach budowlanych. siostra już ma dla nas przygotowane, co mamy wyremontować, co mamy pomalować. Mamy tutaj po prostu popracować fizycznie, pomagając po prostu społeczności hospicjum. Ja bardzo, wydaje mi się, dobrze potrafię pracować piłą motorową, ponieważ mój tata był instruktorem, był leśniczym, więc ja mam do ścięcia takie bardzo połamane, stare, zagrażające drzewo. To będzie moja działka. Trzeba będzie tam się wspiąć, po kawałku gałęzie spuszczać i potem położyć bezpiecznie ten główny koner. Więc my mamy tutaj co robić. My mamy po prostu przygotowane to, co siostra potrzebuje w pomocy.
3: Wybieracie świadomie tą właśnie wolniejszą drogę, ponad 1000 kilometrów, no boczne drogi, spotkanie po drodze i czas na zatrzymanie się przed drugim człowieku. Wydaje się, że ten żuk nie jedzie tylko przez miejscowości na mapie, ale przez właśnie takie ludzkie historie. Co chcecie przekazać ludziom, których spotykacie po drodze?
4: Chcemy przekazać nadzieję. Mi się głos łamie, ponieważ nasz członek rodziny hospicyjnej, Bartek Pilarczyk, który od lat wspierał i do którego siostra mówi tak samo jak do mnie synu, który jest ze świata Polonii, który w Irlandii robił zbiórki na budowę hospicjum dziecięcego, jest teraz w stanie paliatywnym, nie jest nawet, jest tak ciężko chory, że nie może być przewieziony z szpitala na wybrzeżu do Poznania, do hospicjum. I on mi daje największą siłę na to, żeby ta akcja, bo sens jest naprawdę nie tylko w życiu, ale też i w umieraniu. W tym, jak, co po sobie zostawiamy, co po prostu jesteśmy w stanie dokonać, zrobić. Ja jemu dedykuję tę akcję. My też wspieramy jego dzieci, bo jest tato trójki dzieci, ma chorą żonę. Jest po prostu takim współczesnym Hiobem. I on cały czas mi daje siłę i daje mamie, czyli Michaeli, energię do tego, żebyśmy po prostu dalej to robili, bo ci, którzy nie znają siostry Michaeli, to jej największym tutaj na tym świecie dokonaniem to jest odprowadzanie ponad 16 tysięcy ludzi do wieczności. 16 tysięcy dusz, które ona przytulała, omodlała i które żegnała z tego świata. Więc to nawet nie jest profesor, to jest po prostu człowiek, który całe życie jest na tej granicy życia i śmierci, który uczy nas pokory, który uczy nas miłości do drugiego człowieka, często obcego, nieznanego, który się okazuje za chwilę bardzo bliski naszemu sercu. Przecinają się nasze drogi. Niech te drogi tego żuka, mam nadzieję, że też pokażą nam wiele historii ludzkich. Zapraszamy też media do tego, żeby z nami relacjonować tę podróż. My będziemy też to robić oczywiście, ale wy jako profesjonaliści możecie się do nas dołączyć. My mamy też obiecane, że wiele takich grup rekonstrukcyjnych i grup motoryzacyjnych starych pojazdów obiecuje nam to, że będą wyjeżdżać na rogatki miast, kilkadziesiąt, kilkanaście kilometrów przed miastem, będą się ustawiać, czekać na żuka, wprowadzać go do miasta, my robimy koncert, modlimy się, spotykamy, rozmawiamy, krótka przerwa, wyjeżdżamy, oni nas odprowadzają do następnej grupy i tak będziemy przemierzać tę piękną naszą ojczyznę Polskę i naszych cudownych sąsiadów Litwinów, kraj. Tutaj też samorządy, już rejon Solecznicki obiecał mniejsze, większe miejscowości po trasie na Litwie też się zgłaszają do tego, że oczywiście to ma być ponad podziałami, to ma być ponad jakimiś trudnościami, z którymi się zdarzamy. My robimy to na zasadzie pielgrzymki, która w drodze zbiera środki, ale zbiera też doświadczenie, zbiera wsparcie i liczymy, że ten samochód, jeżeli przetrwa, to będzie albo zlicytowany, albo przedmioty, które będą też przekazane w trakcie, będą przeznaczone na licytację, ale on ma też posłużyć w przyszłości na kolejne tego typu inicjatywy. Ja zebrałem oczywiście bardzo szybko jako przedsiębiorca, ale też człowiek prowadzący fundację, przyjaciół z naszej społeczności Odbudowani Biznes. I tutaj wielkie pokłony i podziękowania dla Marcina Pawlaka, który bez chwili zastanowienia przekazał środki na fundację, które ze swoim wspólnikiem z Pawłem z firmy Floris powiedzieli, słuchajcie, my wesprzemy to, my pomożemy, przekażemy środki potrzebne na to, żeby ta akcja mogła zaistnieć. Też są takie na przykład inicjatywy, firmy, które mówią, że zajedźcie do nas na stację benzynową. My was zatankujemy. Zajedźcie do nas do hotelu, my was przenocujemy. Nie musicie spać w żuku, nie musicie rozstawiać namiotów. My damy wam dach nad głową w tej drodze, bo to jednak jest kilka dni, gdzie będziecie mogli po prostu przenocować, zjeść i ruszyć dalej. Mamy też pomysł taki, żeby odwiedzić tych, o których nikt nie pamięta i którzy są skreśleni, którzy są stygmatyzowani, czyli zakłady karne. Chcemy zajechać do więźniów, zrobić koncert w więzieniu, pokazać, że my wiemy, że po prostu każdemu może też na tym świecie coś się wydarzyć, ponieważ taką posługę jako odbudowani Freedom realizujemy w więzieniach i wiemy, jakie mamy wielkie wsparcie modlitewne tych osób.
3: Chciałabym zatrzymać się jeszcze przy samym bohaterze tej historii, czyli Żuk A06 z 1962 roku. Ten samochód ma już swoje doświadczenie życiowe, przeżył więcej niż jeden współczesny pojazd. Pamięta inne czasy, inne drogi. A teraz otrzymał chyba najważniejsze zadanie w swoim życiu. Ma zawieść nie tylko ludzi, ale przede wszystkim przesłanie. Przesłanie solidarności i miłosierdzia. Można powiedzieć, że ten Żuk dostał takie powołanie. Niektórzy jadą na misje samochodami terenowymi, a wy jesteście misjonarzami na czterech kolach, który może nie będzie pierwszym na mecie, ale za to będzie miał więcej historii do opowiedzenia. Czy od początku widzieliście, że właśnie taki prosty, trochę niepozorny samochód będzie najlepszym sposobem tej akcji?
4: No to właśnie koledzy nasi z Krakowa nam to udowodnili. Ja to, jak skontaktowała się siostra Michaela i powiedziała, na czym pomysł polega, to ja przysiadłem. Po prostu po ludzku mówię, no nie no. Ona ma szalone pomysły. Ona ma udowadnia rzeczy niemożliwe, że po prostu po ludzku niemożliwe stają się możliwe, ale mówię, chyba tym razem to delikatnie przesadziła. No jak taki pojazd będzie w stanie tylu nas udźwignąć, a przecież ludzie też mówią, że zajedźcie do nas, to my mamy przygotowane suplementy, mamy przygotowane pampersy, mamy przygotowaną chemię gospodarstwa domowego, na przykład firma jedna po drodze mówi, koniecznie macie przyjechać się spotkać z nami, my wam doładujemy. Więc mówię, może jakiś inny pojazd, ale nie, chłopaki mówią, Żuk. Przecież nawet już powstała piosenka, jest hymn, przecież można na naszym profilu wejść i posłuchać. Od tego się zaczęło, że chłopaki w ogóle ułożeni nie przez sztuczną inteligencję, jakieś podstawione, tylko gitara. Są umuzykalnieni, są fantastycznie otwarci i odważni. Jest hymn Żukiem do Wilna, jest hymn Żukiem dla życia. Jest po prostu to do odsłuchania na naszych mediach. I do zobaczenia, bo tam jest taki wręcz całe grupa. Ja akurat daleko mieszkam, bo w Łomży, więc nie mogę uczestniczyć w tych, ale już się nie mogę doczekać do tego, żeby po prostu ich poznać, bo my cały czas pracujemy, dzień, noc. No, nasza grupa na WhatsAppie grzeje się po prostu telefon, rozładowuje się telefon, bo tam jest po kilkadziesiąt bardzo istotnych informacji. Czasami też jest trochę takiego mniej istotnych, który jest apel do Marcina. On wie, o co chodzi, bo my się nakręcamy, ale też staramy się z Grzesiem Kicińskim tak profesjonalizować, nie? Że chłopaki są przeogromnie pozytywni. I to jest siło. Ta ich młodość, witalność, otwartość, przebojowość versus nasze doświadczenie w dużych akcjach. Powiedzmy na przykład budowa hospicjum, które kosztowało 9 milionów euro. Zebranie środków i wybudowanie działu dziecięcego, którego mój syn był ambasadorem budowy, to była akcja, która w przeciągu półtora roku zebrała środki i zostało wybudowane przeogromne skrzydło dla dzieci w Wilnie. I my, mając te doświadczenia, pracując w trzecim sektorze, tak jak ja czy Grzegorz, mając fundację, Centrum Integracji Społecznej, pracując w różnego rodzaju akcjach pomocowych, mamy też kontakty. Mamy kontakty z mediami, z przedsiębiorcami, z osobami, które mają do nas zaufanie, wiedzą, że zawsze to rozliczamy do setne grosza. I wiedzą, że to po prostu idzie na sprawdzone działanie. I dzięki temu połączenie tutaj chyba śmiem twierdzić, że jeżeli z wiarą powiemy Jezu, ufam Tobie, to zbierzamy to kwotę i jeszcze dużo więcej.
3: Każdy człowiek ma swoją drogę, ale najpiękniejsze drogi prowadzą do drugiego człowieka. Myśl właśnie ta jest inspirowana duchowością miłosierdzia. Jak chciałbyś, aby za kilka miesięcy ludzie wspominali akcję Żukiem dla życia? Co będzie dla was największym znakiem, że ta droga miała sens?
4: Po ludzku, no to osiągnięcie celu, które sobie założyliśmy. Plan Boży jest dla nas nieznany. I jestem święcie przekonany, że ta droga może przynieść bardzo dużo zmian w naszym życiu, postrzeganiu, ale też może pokazać innym osobom, że hospicjum to nie śmierć. Że hospicjum to nie jest wyrok. To nie jest miejsce, w którym są tylko złe skojarzenia. Kinga Dębska przepięknie pokazała to w swoim filmie, w

0: żeby w godności mógł pożegnać się z bliskimi, z przyjaciółmi, przygotować się do odejścia z tego świata. I tutaj mówię, nie ma żadnego wykluczenia. Siostra nigdy nie, ani w Gorzowie, ani w Wilnie nie odmówiła człowiekowi, bo jesteś na przykład innego wyznania. U nas przecież w hospicjum pracują lekarze, sanitariusze, osoby wszystkich praktycznie wyznań, które jakie są tutaj możliwe, różnych narodowości i tworzymy po prostu społeczność, która pokazuje, że wobec śmierci wszyscy jesteśmy równi. Wszyscy po prostu staniemy pewnego dnia i nikt nas nie będzie pytał, jaką modlitwę się modliłeś, czy jak wykonywałeś znak krzyża, czy raz, czy trzy razy jako prawosławny, czy chodziłeś w takiej czapce, czy w jarmułce, czy kłaniałeś się do swojego Boga na wschód, czy na zachód, czy na północ. To tutaj jesteśmy równi. Tutaj po prostu to jest miejsce, w którym podajemy dłoń człowiekowi, ale też jego rodzinie, jego bliskim. Staramy się w tej atmosferze po prostu wzajemnego zrozumienia, ale też i doświadczenia, no bo ktoś, jeżeli 16 tysięcy ludzi odprowadza z tego świata, to musiał się spotkać
1: z różnymi historiami.
0: Z każdą sytuacją.
1: Tak. Nie?
0: I niepogodzenia rodzin. Przecież siostra opowiada o tym, jak często ludzie nie mogą odejść, bo są jakieś rzeczy niezakończone. Ta osoba, ta dusza cierpi, zostaje tutaj, wiemy, że ona umrze, ale ona już by mogła spokojnie osiągnąć swoje życie wieczne, ale czeka, że ta osoba bliska przyjdzie, przeprosi, ona przeprosi, tamta wysłucha, może też przeprosi, wykonają ostatni uścisk, ostatni oddech w miłości, w przebaczeniu. I to jest właśnie ta nadrzędna misja. I to mam nadzieję, że pozostanie po prostu po tej akcji jeszcze bardziej nagłośnione. My będziemy o tym mówili w świadectwach, my będziemy mówili o tym w spotkaniach, my będziemy opowiadać, będziemy emitować też filmy w krótkich wersjach, w dłuższych, jeżeli ktoś będzie chciał przygotować też takie pokazy filmowe. Przecież jest film Michała Konrada, przepiękny Miłość i Miłosierdzie, gdzie hospicjum jest aktorem głównoplanowym, można powiedzieć, w historii obrazu Jezusa Miłosiernego, który został tutaj namalowany. W tym miejscu, gdzie jest hospicjum, ksiądz Michał Sopoćko razem z siostrą Faustyną Kowalską i wspaniałym malarzem kazimierowskim Eugeniuszem tutaj namalowali we trójkę wizerunek jedyny, oryginalny, który jest sanktuarium Bożego Miłosierdzia w centrum Wilna po dziś dzień, który cudownie przetrwał zawieruchę wojny, różne koleje losu zwinięte gdzieś na zakrystii na Białorusi w jakimś małym kościółku wiejskim. Teraz jest tutaj przepięknie. Dzisiaj swój dzień zacząłem od tego, że o 5 rano, mieszkając w centrum Wilna, pobiegłem po prostu tam i poprosiłem. Mówię, Jezu, ufam Tobie, że jeżeli ta akcja ma być z Twoją pomocą, ma być Twoje prowadzenie, to ja Tobie ją oddaję, szefie, i Ty prowadź.
1: Sebastianie, za nami właśnie rozmowa o pomyśle, przygotowaniach, ludziach i przesłaniu tej właśnie niezwykłej wyprawy. Za miesiąc Żuk opuści Kraków i rozpocznie drogę do Wilna. Przed ekipą wiele kilometrów, przed sztabem wiele godzin pracy. Przede wszystkim przed tymi, którzy wspierają tę inicjatywę, możliwość dołożenia własnej cegiełki do czegoś naprawdę, naprawdę ważnego. Na zakończenie chciałabym zaprosić Cię o krótką, ale bardzo osobistą taką odpowiedź. Gdybyś miał jednym zdaniem zaprosić naszych słuchaczy, aby 4 września byli z nami, choćby przez modlitwę, dobre słowo, udostępnienie informacji czy wsparcie hospicjum, co chciałbyś im powiedzieć?
0: Taka mi przeszła myśl, kiedy słuchałem Twojego pytania. Osoby wierzące wyznają coś takiego jak dziesięcina. I dziesięcina może być bardzo różna. Może być finansowa, może być to właśnie wsparcie takiej akcji, może być przelew, ale ona jest, ma sens i ma Bożą sprawczość, jeżeli jest właśnie połączona z modlitwą. I przepięknie to powiedziałaś, że właśnie, bo my ruszamy 5, ale niech ten dzień 4 września będzie takim dniem czuwania modlitewnego, o modlenia tego. Bardzo Was prosimy o modlitwę wsparcia, o modlitwę nadziei, o modlitwę tego zawierzenia i pewności, że to może wyjść. A Dziesięcinę można też przecież wykonać

0: swoją pracą, czyli przygotować miejsce, gdzie możemy się zatrzymać, przygotować koncert, wystawę, na którą przyjedziemy, albo spotkanie, gdzie możemy powiedzieć świadectwo. Możemy zrobić też jakiś głupi challenge, bo też jesteśmy do tego przygotowani. My teraz zaczęliśmy właśnie challenge, gdzie nominujemy każdą kolejną osobę do kilkusekundowych takich wypowiedzi, dlaczego jedziesz żukiem do Wilna. I to się rozwija i to zaczyna już tak wiralować, że mam nadzieję, że też to podłapiecie i będziecie dalej, będziemy my was typować, a wy będziecie kolejnych swoich przyjaciół i że to wszystko z Bożą pomocą dojedzie do Wilna.
1: Sebastianie, bardzo dziękuję za rozmowę. Drodzy słuchacze, dzisiejsza audycja pokazała nam, że wielkie rzeczy naprawdę mogą zaczynać się od dobrych pomysłów. Jeszcze raz dziękuję.
0: Serdecznie dziękujemy i zapraszamy do obserwowania naszej akcji, wspierania naszej akcji i hospicjum w Wilnie. To nie jest hospicjum imienia, to jest hospicjum księdza Michała Sopoćki.
1: Błogosławionego.
0: Błogosławionego. Wkrótce świętego na pewno. Niech się cuda dzieją na Rosa 4 w Wilnie i nie tylko.
1: Dziękuję ślicznie. Jeden żuk, kilka osób, jedna droga, a za tym wszystkim ogromne pragnienie, aby zrobić dobrego coś dla tych, którzy potrzebują wsparcia. Z wami była również dzisiaj Agata Antoniewicz i zachęcam do dołączenia do akcji Żukiem dla Życia. Życzę miłego dnia i do usłyszenia niebawem.
2: Nocne powtórki w net. Studio Wilno. Głos prosto z serca Wilna.
3: Sponsorem audycji jest sklep internetowy przysmaki.pl. Produkty żywnościowe wysokiej jakości.

0: Dzień dobry, zapraszam na wiadomości. Huczne obchody pierwszej rocznicy prezydentury Nawrockiego ku nowemu rządowi. Prezes PiS-u mówi o konieczności powołania patriotycznego rządu.
1: Wiadomości wnet.
0: Chce zmienić utrwalony model prezydentury i aktywnie proponować swoje ustawy, powiedział Karol Nawrocki podczas uroczystości z okazji rocznicy zaprzysiężenia na prezydenta.
2: Dzień od zaprzysiężenia zacząłem składać inicjatywy ustawodawcze. Tak, od 7 sierpnia złożyłem je w ciągu roku, drodzy Państwo, 22, a więc średnio 2 inicjatywy ustawodawcze na miesiąc. Zrobiłem to dlatego, bo chcę. W istocie chcę zmienić model prezydentury. Tak, prezydent nie jest tylko od tego, aby prawo opiniować i zajmować się ustawami, które przychodzą z Sejmu. Prezydent jest też od tego, aby wychodzić z inicjatywami ustawodawczymi. I tu troszkę statystyki, szanowni państwo, z których 21 jest w zamrażarce. Jest zblokowanych w polskim Sejmie. Nie jest zblokowanych przeciwko mnie, ale jest zblokowanych przeciwko polskim obywatelkom i polskim obywatelom.
0: W ciągu roku prezydent Karol Nawrocki zawetował najwięcej w historii ustaw. 41, podpisał 225. Na konferencji Prawa i Sprawiedliwości ku nowemu rządowi prezes tej partii Jarosław Kaczyński mówił o konieczności powołania patriotycznego rządu. Dodał, że niedługo może otworzyć się okno możliwości do zmiany Unii Europejskiej.
3: Wyobraźcie sobie Państwo Europę po zwycięstwie Frontu Narodowego w wyborach prezydenckich. No mamy panią Meloni, która w tej chwili co prawda cokolwiek mandruje, ale mimo wszystko pewnie by można było na nią liczyć. No i nowy rząd w Polsce. To już zupełnie nowy układ sił. To możliwość rzeczywistej zmiany. Może być to zmiana polegająca na całkowitym odrzuceniu obecnych traktatów i powołaniu nowych. Może być to zmiana polegająca na reformie obecnych traktatów, chociaż musi być to reforma daleko idąca.
0: Kandydat PiS-u na premiera Przemysław Czarnek zapowiedział stworzenie Straży Praw. Mówił, że potrzebna do tego jest zmiana konstytucji.
4: Musimy stworzyć taką rzeczywistość, w której będzie jednostka, będzie służba, która będzie stała na straży praworządności bez względu na to, kto zarządza innymi służbami. Musimy powołać do życia swego rodzaju dziś roboczo nazwaną Straż Praw. Straż Praw, która będzie broniła polskiej praworządności, broniła polskiej demokracji, broniła porządku w Polsce. To jest konieczne. I to się da zrobić nawet bez zmian fundamentalnych konstytucji.
0: Z kolei europoseł Tobiasz Boheński zapowiedział odesłanie na Ukrainę obywateli Ukrainy, którzy nie pracują legalnie w naszym kraju.
5: Żeby Europa Środkowo-Wschodnia była bezpieczna i żeby była wolna, Ukraina musi zwyciężyć. W związku z tym jedną z pierwszych, istotniejszych decyzji rządu będzie decyzja o deportacji mężczyzn, Ukraińców w wieku poborowym, którzy nie pracują legalnie w Polsce. Będą mieli okazję walczyć o swoją ojczyznę, żeby horror tej wojny się szybko zakończył.
0: Powiedział europoseł Tobiasz Boheński na konferencji ku nowemu rządowi. Decyzja o zmianie kandydata na premiera już zapadła. Nie jest tylko jasne, na którego z dwóch polityków postawi Jarosław Kaczyński. Na Zbigniewa Boguckiego czy Tobiasza Boheńskiego, pisze dziennik Rzeczpospolita, powołując się na swoje źródło. Projekt Czarnek jest skończony, wkrótce zostanie wygaszony. Miał powiedzieć Rzeczpospolitej ważny polityk PiS.
6: Prognoza pogody.
0: Do Polski przyszło ochłodzenie. W Warszawie do 26 stopni, w Krakowie do 24, we Wrocławiu do 27, a w Białymstoku do 25. To były wiadomości. Więcej za godzinę, a za chwilę poranek Radia Wnet z Jaśminą Nowak.
7: Chcesz więcej? Wejdź na Wnet FM.
8: Reklama.
9: Ale patrz!
10: Ale co?
9: Ale niskie ceny!
1: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
10: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Po reklamie.
11: Radio Wnet uszami słuchaczy.
12: Uwielbiam Państwa, uwielbiam. Wszystkich Państwa uwielbiam i bardzo, bardzo dzięki temu radiu jakoś potrafimy funkcjonować. Jeszcze nie popadamy w całkowitą rozpacz tym, co się dzieje.
13: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.
14: Z myślą o wieczności. Większość ludzi jest dziś tak bardzo skoncentrowana na swoim tu i teraz, że zupełnie zapomina, jak to jest marzyć o przyszłości. O wieczności już nawet nie mówiąc. No cóż, wieczność to naprawdę szmat czasu. Ale zbytnio się nad nią nie zastanawiamy. Zresztą powszechnie pokutuje przeświadczenie, że nieważne w co się wierzy, ważne, by wierzyć w to z całego serca, a wszystko dobrze się skończy. Jezus tymczasem mówi co innego. Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Przykro mi, jeśli to brzmi sprzecznie z czyimiś poglądami, ale to nie ja jestem autorem Nowego Testamentu. Tajemniczym zrządzeniem Bóg postanowił posłać swojego Syna na świat, by to On poniósł śmierć za nasze przewinienia i abyśmy my, przez wiarę w Niego, mieli przed sobą wieczność, razem z Nim.
13: Henryk Dedo, Kropla Wieczności. In the t-

0: 7:11 na zegarach. Jaśmina Nowak, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na poranek w Radiu Wnet. A my, drodzy Państwo, już teraz nie przedłużając, bo mamy bardzo dużo dzisiaj gości i bardzo dużo ważnych tematów. Za moment zaczniemy rozmowę z panem posłem Marcinem Horałą. Tutaj porozmawiamy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym. Dzisiaj ważna debata, tak naprawdę kilka paneli poświęconych temu, co dalej z Centralnym Portem Komunikacyjnym. Później pojawi się pan generał Gromadziński. Porozmawiamy także z Janem Bogatko, to studio za Nysą. O godzinie 8:10 do studia Radia Wnet przyjedzie pan marszałek Krzysztof Bosak i później jeszcze rozmowa z panem doktorem Markiem Budziszem o godzinie 8:30, ale zaczynamy od rozmowy z zapowiedzianym pierwszym gościem. Jest z nami pan Marcin Horała, były pełnomocnik rządu do spraw CPK, także Stowarzyszenie Plus. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu.
0: No i w kontekście naszej rozmowy także jeden z organizatorów dzisiejszej konferencji, co dalej z CPK, bilans, szanse, zagrożenia. Może najpierw zacznę od samego miejsca, dlaczego ta konferencja odbywa się w Pałacu Prezydenckim?
1: No dlatego, że zaprosił nas pan prezydent, to najważniejsze oczywiście, ale również dlatego, że to pan prezydent dokładnie rok temu, w pierwszym dniu spełnienia urzędu, w pierwszym dniu po zaprzysiężeniu, zgłosił tak naprawdę obywatelski, ale ten obywatelski został w Sejmie zamrożony, więc jako prezydencki projekt ustawy tak dla CPK, który przywróciłby tą pełną wersję CPK. No więc tym bardziej jest to dobre miejsce, żeby o CPK rozmawiać.
0: Rząd przekonuje, że ten projekt nie został porzucony, ale został urealniony. Ostatnio mieliśmy też zmiany, jeżeli chodzi i dymisję, jeżeli chodzi o ten projekt po stronie rządu. Z pana perspektywy, mamy do czynienia już z budową czegoś zupełnie nowego przedsięwzięcia pod tą samą nazwą i czy w ogóle jest jakaś taka wola polityczna, aby ten projekt faktycznie powstał?
1: Więc tak, no faktycznie niedawno został urealniony również pełnomocnik rządu do spraw CPK, pan Maciej Lasek, a potem urealniono skład zarządu, odwołując jego większość. I nawet pani redaktor zadała pytania, czy nowy projekt pod tą samą nazwą, a przecież już pod nie tą samą nazwą, tak. Bo rządzący próbują nas przekonać, że to jest Port Polska, choć dalibóg obowiązuje nadal ustawa o Centralnym Porcie Komunikacyjnym i jest pełnomocnik do spraw CPK, a nie do spraw Portu Polska, więc ten Port Polska to jest taka etykietka, która nawet się dobrze nie przykleiła, można powiedzieć, z tego towaru schodzi. No a co pod spodem? Pod spodem jest projekt, który jest opóźnionym, okrojonym i pogorszonym CPK. I w wymiarze lotniskowym najgorsze, co zrobiono, no to właśnie to opóźnienie. No dość powiedzieć, że rządzący się opowiadają, że być może już niedługo, no pewnie jeszcze nie w tym roku, może w przyszłym roku rozpoczną się te główne prace budowlane przy lotnisku i przy węźle. Jeżeli tak się stanie, choć się jeszcze nie stało, ale jeżeli tak się stanie, to znaczy, że no, w czasie kadencji przez 4 lata zrobili tyle, ile powinno być zrobione w jeden rok, bo w naszym harmonogramie te prace budowlane zasadnicze by się rozpoczęły jesienią 2024 roku. I to głównie w wyniku takich no, urzędniczych przedłużeń, tego, że tam różne postępowania, nie wiem, decyzja lokalizacyjna, która miała być wydana w styczniu, już była na ukończeniu w styczniu 2024 roku, to jeszcze to postępowanie trwało de facto prawie 2 lata dłużej, no bo tam jeszcze był taki szczegół, że wycofano wniosek o rygor natychmiastowej wykonalności, co powodowało, że decyzja w pierwszej instancji była nieprawomocna i trzeba było czekać na decyzję drugoinstancyjną. No i więc tutaj mamy do czynienia z potężnym opóźnieniem. Troszeczkę poszli po rozum do głowy, że skoro jest opóźnienie, to trzeba robić od razu etap pełen pierwszy. My chcieliśmy, żeby zrobić to jak najszybciej, wyodrębnić taki etap 0,8, taką no możliwie największą funkcjonalność, całość, którą może działać, a którą można szybciej otworzyć po to, żeby nie trzeba było rozbudowywać lotniska Chopina. No więc kolejny efekt, że jest rozbudowywane lotnisko Chopina po to, żeby za chwilę z niego zabrać ruch. W wymiarze kolejowym jest, powiedziałbym, jeszcze gorzej. To znaczy, no po pierwsze de facto ten program, który miał łączyć całą Polskę, został okrojony do samego Y-ka, a w wyniku zmiany koncepcji do 4 największych miast, czyli mniej więcej to jest spadek ze 100 miast, gdzie zatrzymywałyby się pociągi najwyższej jakości do 4. Oczywiście rząd przedstawił też coś, co nazwał zintegrowaną siecią kolejową, no niezwykle ambitnym, nawet powiedziałbym nadambitny projekt budowy linii kolei dużych prędkości, ale on ma to do siebie, że on ma się zacząć, jego realizacja, nawet nie budowa, tylko w ogóle realizacja w roku 35, czyli można powiedzieć, to nie ten rząd, nie następny i jeszcze dopiero następny, będziemy rozliczać, czy w ogóle cokolwiek z tego robi. więc raczej ma to wymiar grafiki.
0: Możemy powiedzieć, ile te opóźnienia, bo pamiętam, że rozmawiałam z panem posłem też rok temu, konkretnie też na antenie Radio Wnet na temat CPK. Wtedy mówiliśmy, że każde takie opóźnienie tak naprawdę w przypadku tak wielkiego projektu infrastrukturalnego no przekłada się na... ponosimy my wszyscy jako obywatele ogromne koszty. Czy dzisiaj możemy powiedzieć, no, czy te koszty są jakoś policzalne albo w kontekście, nie wiem, też no, takiej przewagi po prostu konkurencyjnej. Jak to wygląda?
1: No, te koszty oczywiście są policzalne, ale to by był taki no, projekt badawczy, solidny raport, który duża firma audytorska by musiała zrobić, żeby wyliczyć dokładnie. Ja tak mogę tylko rząd wielkości zasygnalizować. No po pierwsze, w wyniku tego opóźnienia trzeba rozbudować lotnisko Chopina i to jest całkowicie utopiony koszt, bo przecież ten ruch lotniczy będzie potem przenoszony. No to tu już na tej samej rozbudowie to jakieś takie 1,5 miliarda do 2 lekko licząc. Punkt drugi, no to oczywiście o co najmniej 4 lata odsunięte w czasie przychody z komponentu lotniskowego, a ponieważ lotnisko od początku byłoby zyskowne, no to też utracone zyski. Czyli można powiedzieć podwójnie, no bo i przychód utracony, ale no to czym ten przychód, koszty operacyjne miał przewyższać, no to było szczególnie cenne. No to tu już tak bardzo ostrożnie powiem kilka miliardów. Po stronie kosztowej, no to chociażby koszt kapitału w czasie, no i oczywiście utracone korzyści, również trwale utracone korzyści, no bo na przykład inwestor, który miał zainwestować jako udziałowiec mniejszościowy w CPK, firma Vinci lub Vinci, jak niektórzy wolą, inwestuje teraz w rozbudowę lotniska w Budapeszcie, już teraz, więc to lotnisko przejmie część ruchu, no jak przejmie, to już tak łatwo wyrwać go nie będzie. No myślę, że mówimy krótko mówiąc o stratach wielomiliardowych i to takich bardziej, no na pewno więcej niż 10, a może i dużo więcej. I oczywiście nadal, żeby tak nie było, że tylko narzekam, no trzeba docenić mimo wszystko, że CPK nie zostało całkowicie zniszczone i całkowicie zablokowane i zlikwidowane, bo wtedy po hipotetycznej zmianie rządu trzeba by zaczynać od poziomu zero. Cofnąć się 5-7 lat w procesie inwestycyjnym i zaczynać od fazy planistycznej, projektowej. No tutaj można to podjąć, jakby nadać ponownie pęd czemuś, co jest. I to jest podstawowa zaleta, choć tych strat czasowych i finansowych już nikt nie wróci.
0: Pewne decyzje są już nieodwracalne, ale jeszcze da się wrócić do tej pierwotnej wersji. Jeszcze nie wszystko stracone i rozumiem, że po to też jest ta konferencja, aby tak naprawdę nagłośnić to, co dzieje się wokół CPK i też no, pokazać, że są jeszcze eksperci, są osoby, którym zależy na tym, aby ten projekt powstawał. To powiedzmy w kilku słowach, kto tam dzisiaj pojawi się na tej konferencji?
1: No będzie oczywiście Maciej Wilk, prezes Stowarzyszenia Tak dla CPK. I będą paneliści w tych trzech głównych obszarach, czyli kolejowym, lotniskowym i powiedzmy społecznym. Społecznych efektów budowy CPK, tej likwidacji wykluczeń transportowych i tym podobnych. No, nie wiem, wspomnieć tu można chociażby Stanisława Wojterę, byłego prezesa Państwowych Portów Lotniczych. Wspomnieć można panią Iwonę Budy, która jest szefową stowarzyszenia właśnie walki z wykluczeniami transportowymi. No oczywiście również jako gospodarz miejsca otworzy Paweł Szefernaker jako reprezentant gospodarza, czyli szef gabinetu pana prezydenta. Ale jeżeli mogę jeszcze jeden wątek chwycić, czyli tych strat nieodwracalnych, to jedna tutaj będzie szczególnie moim zdaniem bolesna i szczególnie zła, no to znaczy zamówienie na tabor. W wyniku zmiany koncepcji na te pociągi szybsze, 350 na godzinę, to zamówienie na pewnie około 100 zestawów trakcyjnych, no pociągów powiedzmy w uproszczeniu dla lalika, ale fachowo to są elektryczne zestawy trakcyjne, no pójdzie za granicę. Złośliwcy mówią, że do Siemensa, skoro poprzednie duże zamówienie poszło do francuskiego Alstomu. Naszą ideą było, żeby w ramach tak zwanego poolu taborowego CPK zamówiło z kilkuletnim horyzontem, oczywiście dając czas na dojście do tej możliwości technicznej, te pociągi u polskich producentów, którzy właśnie na tym zamówieniu wytworzyliby pewne zdolności, prawda, know-how, zdolności techniczne, żeby tego rodzaju składy produkować. No, jeżeli tego nie będzie, jeżeli te składy zostaną kupione z półki jako gotowe zagraniczne produkty, No to oczywiście tego już nie odkręcimy, no bo będziemy mieli 100 zestawów trakcyjnych, no nie kupimy drugiego 100, a tych nie zezłomujemy. No to byłoby zdecydowanie marnotrawstwo.
0: No, tak,
1: niemożliwość wręcz. Jest... I tu będzie szkoda niepowetowana, że tej zdolności przemysłowej w Polsce nie zbudujemy.
0: Ale to chyba dotknął pan poseł zdecydowanie szerszego problemu systemowego. My zaraz będziemy rozmawiali z panem generałem Jarosławem Gromadzińskim i tutaj będziemy rozmawiali no, konkretnie o zakupach, wydatkach na polskie zbrojenia. Mamy pożyczkę SAFE. Słyszymy, że mamy no, nowoczesne technologie, że wydajemy najwięcej na te zbrojenia, a potem mamy sytuację, w której ta rakieta wlatuje, czyli to niebo nie jest wystarczająco dobrze chronione i mamy taką sytuację, że sektor prywatny pisze i mówi do nas, produkujemy drony, moglibyśmy dużo więcej, ale potrzebujemy ciągłości zamówień. Więc widać, że albo takiego zrozumienia, że lepiej inwestować w to, co polskie i zamykać w tym zamkniętym obiegu, a przecież CPK to nie jest projekt tylko infrastrukturalny czy tylko gospodarczy, ale dzisiaj w tak wyjątkowej sytuacji geopolitycznej to może też przede wszystkim być projekt i kwestia tej kolei strategicznej i potrzebny państwu polskiemu, no ale tutaj chyba jest szerszy problem systemowy.
1: O, niewątpliwie i to taki jeden z takich no, problemów, które jak nie pokonamy, to ta trajektoria rozwoju Polski się przegnie i zacznie opadać, bo my wydajemy gigantyczne pieniądze na zbrojenia, zwłaszcza no, 5% PKB, no, ale również na inwestycje infrastrukturalne i cały szereg innych programów. I jeżeli te pieniądze w znacznie większym stopniu nie będą zostawały w Polsce, ale też zostawały w sposób, który multiplikuje, że one budują pewne zdolności, które potem służą do dalszego zarabiania, no to po prostu nie damy rady. No nie da się tak z gospodarki wyrywać całe procenty PKB i transferować za granicę w nieskończoność, ani nawet bardzo długo. Rok, dwa, trzy, zwłaszcza, że to idzie w dług, no idzie wytrzymać, ale potem ten dług trzeba spłacać. Przychodzi moment, kiedy więcej długu zaciągnąć już nie za bardzo można i coś w tej gospodarce musi pracować, żeby było z czego właśnie te długi spłacać. I to podejście, no, które na przykład jest bardzo bliskie raportowi Powered by Poland, który też prezentowaliśmy jakiś czas temu jeszcze jako środowisko Mateusza Morawieckiego w ramach Prawa i Sprawiedliwości, no na to adresuje, tak, że musimy bardzo agresywnie dążyć do tego, żeby ten strumień finansów publicznych, zamówień publicznych, no, zabieranych Polakom w podatkach, mówiąc krótko, no nie był transferowany za granicę, tylko zostawał tutaj i tu kreował wartość dodaną. I te wielkie strumienie, takie jak na przykład wspomniane przez panią redaktor zamówienia obronne, czy wielkie projekty infrastrukturalne, również tak powinny być projektowane, to powinny być one w ogóle z celów strategicznych takich programów, no a w tym momencie nie jest.
0: To jeszcze na zakończenie powiedzmy, czy będzie można gdzieś obejrzeć, czy będzie jakaś transmisja z tej konferencji, my jako Radio Wnet też będziemy tam obecni na miejscu, ale pytanie, czy nasi słuchacze będą mogli później jakoś jej odsłuchać?
1: Tak, myślę, że warto tu sprawdzać strony Stowarzyszenia Tak dla CPK. Tam powinna być transmisja, ale również na stronach Kancelarii Sejmu, obsługa medialna Kancelarii Sejmu będzie produkować tą transmisję. Przepraszam, Kancelarii Prezydenta.
0: To jest tak jest, tak.
1: Poseł
0: jest.
1: Z człowieka jednak to... nie wyjdzie, ani na chwilę. To... Jak Kancelaria, to Sejmu, a to akurat Kancelaria Prezydenta.
0: Marcin Horała, były pełnomocnik rządu do spraw CPK, Stowarzyszenie Plus, był gościem Poranka Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Ja bardzo dziękuję.
0: Drodzy Państwo, 7:24. W takim razie, zanim przejdziemy do rozmowy z panem generałem Jarosławem Gromadzińskim, to jeszcze muzycznie spoglądam na naszą listę. Mamy ZAS pod numerem drugim, no to posłuchajmy.

0: Radio Wnet uszami słuchaczy.
1: Bo co jest ważne, proszę Państwa, ta regularność. Ja mogę mieć te wpłaty, powiedzmy, poza Patronite'em, no ale tutaj zapomnę, a tutaj później, a tutaj jeszcze coś innego. Znika nam ta regularność, a wiadomo, że to regularne finansowanie dla Radia Wnet, no jest ważne. No. Dlatego ja uruchomiłem już wcześniej, x lat temu, tego Patronite'a, wcześniej jeszcze zrzutkę i tak to właśnie trwa. Takie tak fantastyczne, jednocześnie dziwne, osobliwe, ale bardzo sympatyczne, miłe i wesołe rzeczy. No to tylko w Radiu Wnet z taką ekipą jak Państwo.
2: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

0: 7:29 na zegarach, półmetek pierwszej godziny poranka wnet, drodzy Państwo, za nami, a przed nami jeszcze wiele ciekawych rozmów. Teraz jedna z nich, pan generał Jarosław Gromadziński, szef Defense Institute. Dzień dobry. Panie generale, my wydajemy już blisko 5% PKB na obronność. Cały czas słyszymy o tym, że mamy ogromne historyczne wręcz zakupy, jeżeli chodzi o kwestie zbrojeniowe. Jednocześnie mamy taką sytuację, nie pierwszą już niestety, i taką, która może się powtarzać, czyli rakieta wlatuje w naszą przestrzeń powietrzną. Panuje chaos. Słyszymy od analityków, od ekspertów, że na szczęście udało nam się po raz kolejny, bo tutaj mogło to wyrządzić dużo więcej szkód. Mogliśmy mieć powtórkę z tego, co w Przewodowie. No to jak to w końcu jest, jeżeli chodzi o to przygotowanie Polski do ewentualnych, ale też niestety prawdopodobnych naruszeń czy ataków, jeżeli chodzi o, no, może zacznijmy od polskiego nieba, o naszą przestrzeń powietrzną.
1: Pani redaktor, szanowni państwo, pierwsze to odczarujmy te magiczne 5%, które wydajemy tak dumnie na obronność, bo to nie jest prawda. Obronność to jest część tam militarna. Niestety politycy przedstawiają, że tak duże czynimy nakłady, ale na bezpieczeństwo. Mhm. Dlatego, że w tej podziałce obronności, którą przedstawiają politycy, są ukryte sprawy związane na przykład z ochroną ludności.
0: Bo to jest 200 miliardów, tak? Prawda, że to jest chyba około nieco ponad.
1: Ale jest 5,5 miliarda przeznaczone na obronę cywilną i ochronę ludności, a to powinno być MSWiA. Mhm. MON również wydaje bardzo znaczne pieniądze na rozbudowę infrastruktury cywilnej w postaci dróg, mostów i dofinansowania. To też powinno być z innej podziałki, bo to państwo odpowiada za przygotowanie i odporność państwa, a nie tylko Ministerstwo Obrony Narodowej. Łatwo jest chowanie wszystkich pieniędzy w MON i tłumaczenie, że tak dużo wydajemy, co efektywnie nie jest wydawane na obronność. To potwierdza NATO, bo co roku składamy sprawozdanie do NATO z naszych wydatków. No i w tym roku było na wiosnę złożone i NATO zakwalifikowało tylko do działki obronność 3,72%, a nie 5%, tak deklarują władze. Więc mamy tutaj dysonans. Ja wolę pojęcie bezpieczeństwo, bo jest szersze, ale jestem przeciwnikiem ukrywania wydatków w działce obronność, czyli podziałka 29 w budżetu MON, i tłumaczenie, że to idzie na wojsko. Nie idzie na wojsko.
0: To nie idzie na wojsko, no to powiedzmy, że idzie na szeroko rozumiane bezpieczeństwo. Ale teraz niech to, przełóżmy to na konkrety. No, rakieta wleciała, wojsko o tym wie i był jakiś, i mieliśmy do tego stopnia problem z decyzyjnością, że zanim ta informacja dotarła do części powiatów, w których na przykład nie działały systemy alarmowe, zanim w ogóle ta decyzyjność była tak rozmyta, bo trzeba było czekać, prawda, na jakąś decyzję na przykład wojewody, czy później niższych szczeblem osób zarządzających, jeżeli chodzi o samorządy, no to jak to jest możliwe? Przecież od kilku lat mamy wojnę za wschodnią granicą i cały czas jest komunikat przekazywany nam, że wyciągamy wnioski, szkolimy się i jesteśmy coraz bardziej bezpieczni. A co nam tak naprawdę pokazał ten przypadek ostatni?
1: Panie redaktorze, szanowni państwo, tu musimy znowu... Obronność, bezpieczeństwo jest bardzo skomplikowanym procesem. To nie jest takie proste, jak niektórzy myślą, film Cztery pancerni, pojechał czołg i wygrał wojnę. To tak nie działa. Po pierwsze, musimy rozpatrzeć na dwa kierunki. Pierwszy kierunek to jest wojskowy, gdzie wojsko monitoruje przestrzeń powietrzną, utrzymuje pary dyżurne, tym zarządza generał Nowak, czyli dowódca operacyjny. On to wszystko widzi, on monitoruje i to on jednoosobowo podejmuje decyzję o zestrzeleniu w sytuacji zagrożenia, bo takie uprawnienia ma. Tutaj mogę osobiście mieć tylko zastrzeżenia, czy właściwie zostały relokowane siły obrony przeciwlotniczej, czyli czy wszystkie jednostki, które się dzisiaj znajdują w czasie pokoju na ścianie zachodniej i praktycznie znajdują się w garnizonach, czy nie powinny być przerzucone na kierunek wschodni do dyżurów po to, żeby uszczelnić granice, zwłaszcza na kierunku ukraińskim, ponieważ w zeszłym roku we wrześniu mieliśmy bardzo niebezpieczny incydent. 22 drony rosyjskie wkroczyły na nasze terytorium. Użyliśmy samolotów najnowszej generacji. Strzelaliśmy rakietami wartymi prawie $1 milion do obiektu, który jest warty 1000 tylko dolarów. Więc nie ma konsekwencji tutaj. I jakie wnioski z tego wynieśliśmy? No, ja nie widzę. Właśnie tutaj mam takie po prostu zastrzeżenie do moich kolegów, że tutaj powinni bardziej postawić na tą część militarną, przesunąć. I to jest jeden aspekt, który praktycznie zadziałał. Może nie jest idealny, ale zadziałał. Mhm. I mamy aspekt, który leży w moim przekonaniu. To jest cała ochrona ludności, obrona cywilna. Dlaczego? Ustawa funkcjonuje już prawie 2 lata. 8 grudnia 2024 roku jest ustawa o obronie ludności, obronie cywilnej. Ona nie jest idealna. Ona ma wiele wad. Ale jest. To jest pierwszy raz ustawa. 2 lata po rozpoczęciu wojny. Czy prawie 3. Następnie czekamy 0,5 roku na wdrożenie rozporządzeń, które są bardzo techniczne, bardzo lakoniczne. Nie ma wytycznych w dół. MSW, jak wprowadzało tą ustawę, zrobiło szkolenie dla samorządów. Ale później to jest zapomniano o tych samorządach. I dzisiaj mamy taki efekt, że RCB próbuje, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, próbuje kierować ochroną ludności gdzieś tam na prowincji. Tak nie powinno być. Tutaj największą rolę mają wojewodowie, bo wojewoda w naszych sprawach prawnych on jest przedstawicielem rządu. To on powinien jako wojewoda przejąć odpowiedzialność za kierowanie w województwie lubelskim zarządzaniem kryzysowym. To on powinien powiadamiać, to on powinien mieć system. A tutaj te tłumaczenia wojewody są tak lakoniczne i tak słabe, że to się nie broni. Dlatego mamy błąd systemowy. My dzisiaj w dobie zagrożenia ze strony wschodniej rząd musi przeorganizować zarządzanie samorządami, przeorganizować ochronę ludności, dać większą odpowiedzialność dla wojewodów, a oni są odpowiedzialni, aby to kaskadowo zeszło w dół, aż do sołtysa.
0: Czyli jest to bardzo szeroki, bo jak słyszymy, że problem systemowy, to wiemy, że nie da go się tak łatwo rozwiązać, ale z drugiej strony też jak mamy świadomość, że to już kilka lat minęło, pan powiedział o tej ustawie, tutaj już 2 lata. Ja bardzo często rozmawiam z wojewodami, jeżeli chodzi o te takie najbardziej newralgiczne nasze województwa, czyli na przykład właśnie te związane z granicą rosyjską, białoruską. No i oni tam tak naprawdę mają świadomość tego, jakie mają zasoby, czego też konkretnie u nich brakuje, co powinni robić już dzisiaj, co z kwestią schronów, schronień. Tam jakby świadomość akurat tych wojewodów naprawdę jest bardzo wysoka, ale właśnie są te problemy systemowe. Więc pytanie, panie generale, czy skoro myśmy przez tyle lat tak trudnej sytuacji, tak napiętej sytuacji, bo cały czas w tym napięciu jesteśmy, nie potrafili tego tematu dowieść, to gdzie jest problem? To jest tak, problem, że decydenci nie mają świadomości, że to trzeba robić szybko już, bo może zaraz będzie taka sytuacja, że ta rakieta spadnie i nie daj Boże spadnie znowu na... Już mieliśmy taką sytuację w Przewodowie, prawda? I wyrządzi ogromne szkody. I co wtedy?
1: Znaczy, tutaj problem jest systemowy, to jest raz, ale dwa, problem tkwi w Polsce niestety w ludziach. Bo my mamy zawsze system skonstruowany taki, że można go obejść. Tutaj jest bardzo prosta sytuacja dla mnie. Zapewne poziom odpowiada RCB, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. I tu jest źle skonstruowane, bo to jest Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Każde ministerstwo musiałoby uruchomić swoje ministerialne Centrum Zarządzania Kryzysowego. Albo mieć go w dyżurze, bo jesteśmy w dobie zagrożenia. Wojewodowie, to jest postawione na jednej osobie. I szanowni państwo, nie można się tak tłumaczyć, że nie może. Nie. 0,3 PKB, czyli prawie 12 miliardów rocznie przeznaczamy na ochronę ludności i obrony cywilnej. I moje pytanie, gdzie te pieniądze trafiają? Bo póki co to samorządowcy mają rok na wydanie tego. Wiadomo, jak w Polsce działa zakupy publiczne, jak to trwa, przetargi, odwołania. Więc tak naprawdę nie wzmacnia to systemu ochrony ludności, tylko kupują jakieś namioty piknikowe, jakieś skomplikowane piły dla strażaków, ale nie inwestują w tą. Kolejna sprawa, szkolenia, edukacja. Zakończyliśmy tylko na wydaniu poradnika takiego dumnie wydanego przez, ale z poziomu rządowego. A jak edukacja zeszła na poziom województwa, jak na poziom starostwa, jak na poziom gminy? Nie istnieje. Tu jest problem tego, że my robimy niestety w Polsce bardzo dużo ostatnio PR-owych zagadnień. One się pięknie sprzedają, pięknie wyglądają na stronach ministerialnych i ministrowie przecinają wstęgi, ale brak konsekwencji. Ja mówię, nie słowa, a czyny o was świadczą. A mam to szczęście jeździć po małych gminach, starostwach, bo prowadzę też działalność szkoleniową i edukacyjną i widzę, z jakimi problemami się borykają. Informacyjnymi, szkoleniowymi, niejasność wytycznych. To należy zrobić, a ustawa jest 2 lata i naprawdę negatywnie, nie oceniam już ustawę, tylko bardzo negatywnie oceniam sposób wdrażania tej ustawy i dla mnie nieefektywnego wydawania pieniędzy, które są lokowane do tej ustawy, aby zwiększyć ochronę ludności.
0: Bo To jest tak, że mieliśmy teraz przypadek z jedną rakietą, która wleciała, ale moglibyśmy mieć no, zmasowany, powiedzmy, atak. Pan wspomniał o tym bardzo drogim sprzęcie, o tych rakietach, których Polska używała wtedy do zestrzelenia, prawda, tych dronów, no, dużo tańszych. I tak często wygląda ta wojna za wschodnią granicą. Przecież Ukraina tak naprawdę postawiła na produkcję dronów. Gdyby w Polsce doszło do takiego scenariusza, jest takie ryzyko, że będziemy mieli no, zmasowaną próbę naruszenia naszej przestrzeni powietrznej, to jak wtedy, jaką my byśmy wtedy mieli sytuację, jeżeli chodzi właśnie o kwestie cywilów, ewakuacji, bo to wszystko, jak rozumiem, jest nieprzećwiczone, jeżeli okazałoby się, że jest naprawdę dużo poważniejsza sprawa niż tylko jedna rakieta, która narusza naszą przestrzeń powietrzną.
1: Szanowni Państwo, po pierwsze, wojna nie wybucha znienacka, to tylko w filmach. Wojna to jest proces, który narasta i będziemy go śledzić, będziemy widzieć. Tą agresję w lutym 2022 roku obserwowaliśmy przez pół roku. Wiedzieliśmy, gdzie są wojska. Czy może nie do końca wszyscy wierzyli, że Putin wyda komendę naprzód, ale do ostatniej chwili wojska były obserwowane, było można przewidzieć, do czego one są szykowane. To była już naprawdę jasna deklaracja ze strony rosyjskiej, że może dojść do inwazji na Ukrainę. I tak samo będzie w naszej sytuacji. My będziemy widzieć to. My nie jesteśmy sami. My jesteśmy w NATO, my jesteśmy w Unii Europejskiej, jesteśmy powiązani sojuszami. W ramach sojuszu mamy sam system ostrzegania, który funkcjonuje, które są awaksy w powietrzu, mamy satelity. To jest widoczne. To jest jeden aspekt, który tutaj bym nie obawiał się. Problem jest inny, że my rozbudowujemy nasze siły, obronę przeciwlotniczą, a która jest najważniejsza, wszystkie konflikty pokazują teraz, najważniejsza jest obrona przeciwlotnicza i to zintegrowana i wielowarstwowa, czyli przeciw balistyce, tym sławetnym rakietom balistycznym, przeciw samolotom i rakietom manewrującym i przeciw dronowa i samolotom niskolecącym. Te trzy warstwy trzeba zbudować. Ale my je budujemy według naszych założeń póki co do ochrony wojsk. Nikt nie rozważa, że potrzebujemy powołania coś takiego jak obrona przeciwlotnicza kraju, bo my musimy chronić duże skupiska ludzkie, infrastrukturę krytyczną, elektrownie, porty. To, co gwarantuje, jest tym kośćcem żywotności państwa. Jeżeli mówimy, że państwo mamy zbudować odporność państwa, to odporność państwa uzyskujemy wtedy, kiedy wszystkie funkcje, które działają w czasie pokoju, będą zabezpieczone w czasie wojny i przetrwają to uderzenie. I tu widzę największy problem, że my się skoncentrowaliśmy na rozbudowie sił wojskowych, a wojsko będzie przemieszczało się zgodnie z planem obronnym. Oczywiście parasolem będzie przykrywało pewne części terytorium miasta, ale to nie jest główna rola ich. My powinniśmy dzisiaj zadeklarować, że jednak w ramach tego obrony przeciwlotniczej kraju wyodrębniamy siły i środki, które są dedykowane do obrony stolicy, do obrony dużych miast, do obrony portu Gdańsk, Świnoujście, Łeba, Ustka. To, co jest kluczowe. Elektrownie, szanowni państwo, to jest klucz. Na Ukrainie są trzy elektrownie atomowe. Jedna jest w rękach Rosjan, dwie zostały w Ukrainie. Nikt ich nie atakuje, bo są atomowe. Ale my mamy klasyczne, więc one będą naturalnym targetem do wyłączenia prądu w całym Polsce. I teraz musimy być świadomi dla nas, jako obywateli i dla państwa, że to jest najważniejszy target do utrzymania go. Czyli musimy mieć siły, które będą specjalnie chroniły wielowarstwowo te wszystkie obiekty. I to jest wyzwanie, gdzie powinniśmy lokować priorytet pieniędzy. A niestety pieniądze z pożyczki SAFE tak spłaszczyliśmy, rozdaliśmy wszędzie, żeby wszyscy byli zadowoleni, każdy coś wyprodukował przez 3 lata, bo ona obowiązuje tylko na 3 lata. Ale niestety nie rozwiązaliśmy systemowego problemu, a systemowy problem, będę podkreślał, żywotny do przetrwania naszego państwa i ochrony naszej ludności. Zintegrowana wielowarstwowa obrona przeciwlotnicza.
0: A czy przynajmniej te pieniądze z SAFE, to co wiemy do tej pory, bo to jest oczywiście przecież jeszcze proces, ale to co wiemy do tej pory to wypłaszczenie, ale czy one przynajmniej są inwestowane i zostają jakby w takim zamkniętym krwioobiegu gospodarczym, czyli czy polskie firmy zostały wystarczająco docenione w tym procesie przetargowym, decyzyjnym, czy pan mówimy tutaj o ochronie nieba, czy my posiadamy na przykład własne systemy, bo jestem pewna, że posiadamy ludzi, którzy są w stanie takie systemy, taką strategię wypracować, no ale muszą dostać jakieś zabezpieczenie finansowe, jakąś ciągłość zamówień. Jak to wygląda? Ile Polski w Polsce, jeżeli chodzi o te wydatki na naszą obronność, a na ile opieramy się na tych zewnętrznych siłach?
1: Przypomina mi się film Barei, gdzie było ile cukru jest w cukrze. I tak samo u nas podchodzimy do przemysłu. Ile tak naprawdę w przemyśle zbrojeniowym jest polskiego przemysłu zbrojeniowego? I tu muszę Państwa rozczarować. Na łamach Defense 24 można znaleźć, a są artykuł analizy na przykład zwykłego pojazdu Jelcza. Taka duża ciężarówka, która jest koniem roboczym wojska. Z tego Jelcza to tylko kabina i rama jest polska. Resztę wszystko pochodzi spoza Polski. Silnik jest z Niemiec na przykład. Wszystkie elektronika, wszystko jest spoza. Więc nie możemy mówić, i politycy troszeczkę wprowadzają w błąd, mówiąc, ile to wydamy na polskie firmy. Tak, firmy, które są ulokowane na terytorium Polski, firmy, które zatrudniają Polaków, ale tak naprawdę produkt nie jest polski, bo my nie mamy aż tak większej technologii, żeby była oparta tylko o polskie fabryki, dlatego że dzisiaj nikt na świecie tego nie robi. Jesteśmy w dobie gospodarki globalnej. Proszę przypomnieć sobie pandemię, jak wszystkie łącza, zaopatrzenia zostały przecięte i raptem jaki kryzys powstał w Europie. I tak samo jest u nas, więc te pieniądze z SAFE poszły do polskich fabryk. One oczywiście mają zatrudnienie, mają produkcję, ale przypomnę, one muszą wyprodukować do końca 2030 roku, tylko 3 lata. Później już, jeżeli wyprodukuje, płaci kary. A jeżeli wyprodukuje, tam jest bez VAT-u, więc jest zysk. Ale to jest kroplówka. To nie jest rozwiązanie systemowe budowania prawdziwych zdolności przemysłu zbrojeniowego Polski, która powinna mieć po pierwsze zdezertyfikowany ten przemysł, rozproszony, to co pokazuje Ukraina. Zakłady przemysłowe są targetem bardzo dużym, więc należałoby zmienić filozofię budowania potencjału przemysłu obronnego i to, co ja uważam, powinno być oparte na przemyśle prywatnym, a nie przemyśle uzależnionym od państwa jak PGZ, bo ja podaję nawet moim studentom bardzo dobry przykład, że 13 lat funkcjonowania PGZ-u, 12 prezesów. W jaki sposób można zbudować strategię rozwoju danego przedsiębiorstwa? No nie jest to możliwe, bo jest to co chwilę zmiana, nie ma stabilności. A dlaczego? Bo prezes jest uzależniony od polityków. I ja tutaj apeluję o porozumienie ponad podziałami i żeby prezes PGZ-u nie był traktowany w ten sposób, tylko miał jakąś kadencję i nie wolno go zdjąć, jak na przykład prezes NIK-u na 6 lat dać człowiekowi, ale profesjonalnemu menadżerowi z rynku dać mu czas na to, żeby zbudował strategię, pokazał, w którym kierunku firma ma iść.
0: To prawda, bo to jest jedyny sposób, aby cokolwiek podmiotowego zbudować. Na pewno do tych tematów będziemy wracać. Pan generał dr Jarosław Gromadziński, szef Defense Institute, był gościem Poranka Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję panu za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Miłego dnia.
0: I my także pozdrawiamy i życzymy miłego dnia. Drodzy Państwo, 7:46. W takim razie teraz przeniesiemy się za naszą zachodnią granicę. Studio za Nysą i pan Jan Bogatko za kilka chwil w Poranku Wnet.
2: Studio za Nysą.
0: Studio za Nysą i gospodarz tego studia, pan Jan Bogatko. Dzień dobry.
3: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: No właśnie, przed momentem rozmawialiśmy o kwestiach polskiej zbrojeniówki, tego w jaki sposób wydajemy te pieniądze na ochronę naszego nieba. Skupiliśmy się na sytuacji za naszą wschodnią granicą, a co słychać za naszą zachodnią granicą?
3: Za zachodnią granicą jest sierpień, a więc lato, a więc wakacje, a więc wyjazdy, a więc wybory. Wybory, które będą miały miejsce we wrześniu, już niebawem, do rządów landowych, czyli krajów związkowych w Saksonii-Anhalt, w Berlinie i w Mecklenburgii na Pomorzu Zachodnim. To jest oczywiście bardzo ciekawy okres, dlatego że on będzie wskazywał w dużym stopniu na to, jak będą wyglądać przyszłe wybory do Bundestagu. Wszyscy drżą, to znaczy wszyscy, czyli lewica drży, że może stracić władzę. Czy ją straci, to jest mało prawdopodobne, dlatego że Front Jedności Narodu jest bardzo silny, z komunistami jako bardzo silną stroną tego tworu politycznego, w związku z czym nic im nie zagraża. Także w zasadzie można powiedzieć wiele hałasu o nic. W tej chwili, jeżeli przygląda się temu, jak mogą wyglądać wybory do Bundestagu, to, których jeszcze oczywiście nie ma i na które trzeba będzie jeszcze trochę poczekać, to AfD zajmuje pierwsze miejsce, no więc to doprowadza do szału partię establishmentu, takie jak CDU, CSU, komuniści czy innych. Ale teraz wybory się odbędą w Landach, czyli 6 września mamy Saksonię, Anhalt, 20 września Berlin i Mecklenburgia, Pomorze Zachodnie. Jak to będzie wyglądać w Berlinie? No więc w tej chwili w Berlinie mamy, do Berlina mamy bardzo ciekawe dane wynikające z ankiet, a mianowicie niektóre uważają, że wygrają te wybory komuniści, że Linke jest najsilniejszą frakcją, inni uważają, że AfD. Takich różnic dawno nie było, bo tu chodzi o sprawy absolutnie pierwszorzędne, więc jeżeli nie mogą się zdecydować co i jak, to to wygląda bardzo, bardzo ciekawie. Ines Schwertner, tak się nazywa szefowa komunistów. Komuniści, jak wiemy, nie używają tej nazwy, dlatego że nie chcą, aby ich kojarzono z tym, co się działo w tym kraju jeszcze nie tak dawno temu, kiedy Berlin był stolicą pierwszej demokracji niemieckiej na świecie, jak mówiono o NRD. Szefowa komunistów, Ines Schwertner, obstaje przy upaństwowieniu spółek mieszkaniowych. Co to oznacza? To oznacza, że wprowadzi się po prostu bierutowskie rozwiązania dla Berlina. Skąd to się bierze? Klientela wyborcza Die Linke, a więc wszelkiego rodzaju margines społeczny, tak to należy powiedzieć, nie chce wydawać pieniędzy na mieszkania. W Berlinie sytuacja jest taka, że jeżeli ktoś jest właścicielem mieszkania, na przykład pani czy ja bylibyśmy właścicielami mieszkania i wydajelibyśmy to mieszkanie paru X, to pan X po zapłaceniu pierwszego tam czynszu może powiedzieć, a teraz ja nie płacę i spróbujcie mnie stąd wyrzucić. I to jest już niemożliwe. Ci, którzy zainwestowali, bo namawiano ich latami do tego, żeby w tym stołecznym Berlinie budować mieszkania, no po prostu straszliwie przegrali. Teraz komuniści będą chcieli im po prostu to wszystko

0: czyli to jest taki niemiecki, angielski podcast. I że to lewica będzie o to walczyć. Będzie o to walczyć. W związku z czym niektórzy złośliwie mówią, że należałoby przenieść stolicę chyba do Frankfurtu. Ceny mieszkań w Berlinie są wysokie, wszędzie one są w Niemczech bardzo wysokie. To jest prawda, ale nie oznacza to, że te ceny biorą się znikąd. Istnieje coś takiego, o czym już zapomina się w Berlinie, jak gospodarka rynkowa, która po prostu decyduje o tym, w jakim kierunku rozwijają się ceny. I dotyczy to tak samo mieszkań, jak i chleba, sera, czekolady gorzkiej, czy czegokolwiek byśmy nie chcieli. Jeżeli chodzi o inne partie polityczne, to wygląda to w ten sposób, że uważa teraz ta ostatnia ankieta podawana jako aktualna, która jest moim zdaniem zafałszowana, wręcz mówię. Więc tam wynika, że komuniści Die Linke prowadzą, mając w Berlinie 21% przed CDU 18%, Zielonymi 17% i SPD 12%. Nawet się nie wymienia w tym zestawieniu AfD, no bo to jest dżuma, tego po prostu nie wolno. Koalicja czerwono-czerwono-zielona w Berlinie miałaby zdecydowaną większość w Izbie Reprezentantów w Berlinie i to by zadecydowało o tym, jak to miasto będzie się rządzić przez następne lata. Berlin zawsze był czerwony. To, że się ratusz berliński nazywa ratusz czerwony, nie wynika z tego, że tam zawsze siedzieli komuniści. Nie, on jest z czerwonej cegły i dlatego tak jest nazywany. Jeżeli chodzi o AfD w Mecklenburgii na Pomorzu Zachodnim, to oczywiście AfD rozwija się bardzo, bardzo i zajmuje tam pierwsze miejsce. Ale wypowiedzi niektórych polityków są zaskakujące, polityków komunistycznych, lewicy. Towarzyszka Schwertner wykorzystała ten wywiad dla Sterna, żeby zdystansować się od swojego współprzewodniczącego Luigi Pantizano, nazywa się ten współprzewodniczący komunistów w Berlinie. I tutaj on po prostu, towarzysz Luigi Pantizano powiedział, że CDU i AfD to są wszystko faszyści. Porównał ich z nimi i to jest pewna wypowiedź, która ją poirytowała. No nie można CDU jeszcze tak nazywać, dlatego że komuniści jeszcze będą dzięki CDU chcieli mieć władzę w całej Republice Federalnej, więc nie można denerwować przyszłego koalicjanta. Jak będzie wyglądać sytuacja w Saksonii, Anhalt, to też wiadomo, tam w tej chwili AfD ma 41%, absolutna przewaga, reszta po prostu w ogonie i nic nie wygląda na to jednak, żeby ta partia wygrała wybory, dlatego że musiałaby w zasadzie mieć powyżej 50% chyba, dlatego że Front Jedności Narodu drepcze jej po piętach i jednoczą się wszyscy. Tak zwana dawna prawica CDU, CSU, tak zwana lewica, czyli SPD, jeżeli w ogóle przejdzie przez próg wyborczy 5-procentowy, to nie jest takie proste. Ta partia dostała tak po uszach, że w zasadzie nikt jej już poważnie w Niemczech nie bierze. Tak wygląda sytuacja późnym latem w Niemczech.
1: Sytuacja późnym latem w Niemczech, a dopytam może o taki wątek polski, ale no też tak naprawdę być może częściowo niemiecki, bo to sytuacja geopolityczna szersza. Ta rakieta, która wleciała w naszą przestrzeń powietrzną, to w jaki sposób myśmy zarządzili tym kryzysem? Czy to była ważna sprawa, jeżeli chodzi o niemieckie media, to zostało jakoś odnotowane, skomentowane?
0: Niemcy zajmują się swoimi sprawami. Sprawy takich państw jak Polska czy inne dotyczą tylko wtedy, jeżeli powie się coś bulwersującego i może to ewentualnie uderzyć Berlin po kieszeni. Jeżeli ktoś by wypowiedział się na temat reparacji, być może to odbiłoby się w mediach, to znaczy na pewno by się odbiło. Ale to, że jakaś rakieta sąsiada, no bo przecież Niemcy uważają Rosjan za sąsiada, spada na teren innego sąsiada,

0: nie wiem, czy jest to temat dla mediów niemieckich. Nie znalazłem na żadnych w każdym razie pierwszej, drugiej, trzeciej stronie informacji na ten temat.
1: A te spotkania, które no, odbywają się, czy też rozmowy chyba z coraz taką większą intensywnością, ja mówię o spotkaniach na szczeblach, no tak naprawdę też dyplomatycznych, chyba było takie spotkanie, które teraz ja nie chciałabym pomylić, ale to chyba w... albo w Armenii, musiałabym zaraz to sprawdzę, ale te rozmowy polityków niemieckich z politykami rosyjskimi, także przedstawicieli biznesu, czy one, czy jest jakieś środowisko niemieckie, w którym to budzi sprzeciw, widzą takie, no bo jest część na pewno środowiska, które jest z tym okej, bo to kwestie energetyczne, gospodarcze i po prostu Niemcy skorzystałyby na powrocie do pewnych relacji z Rosją, ale czy są też takie głosy, które widzą, że to może być niebezpieczna droga?
0: To rzadko są podnoszone, dlatego że tu istnieje pełen konsens między partiami niemieckimi. Przyjaźń ze Związkiem Radzieckim jest wpisana na sztandary, mówię oczywiście złośliwie, Związku Radzieckiego podobno już nie ma. Nie, Niemcy są po prostu państwem, dla którego relacje z Rosją stoją na pierwszym miejscu, w gruncie rzeczy nie mówi się o tym głośno. Ale liczy się na to, że dojdzie do normalnej sytuacji. Przecież w kołach gospodarczych niemieckich to po prostu wręcz modli się o to, żeby doszło wreszcie do zakończenia wszelkiego rodzaju sankcji wobec Moskwy, po to, by biznes mógł się rozwijać. I to zawsze oni mówili od lat, odkąd zajmuje się relacjami niemiecko-rosyjskimi czy niemiecko-polskimi, że biznes wszystko załatwi, biznes zapewnia politykę.
1: A co z relacjami niemiecko-ukraińskimi?
0: Relacje niemiecko-ukraińskie są normalne, można tak powiedzieć. Niemcy wspierają Ukrainę, rzecz jasna. Niemcy płacą też za to, dlatego że wywiad rosyjski stara się uderzyć we wszystkie te miejsca, które są związane z pomocą Niemiec dla Ukrainy, a więc na przykład szpiegowanie transportów kolejowych, szpiegowanie zakładów zbrojeniowych, które dostarczają jakichś podzespołów, czy też dostarczają broni na Ukrainę. To oczywiście jest sól w oku, ale jak powiedziałem, biznes przede wszystkim, on ma zapewnić pokój.
1: Pan Jan Bogatko, gospodarz Studio za Nysą, był gościem Poranka Wnet. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo proszę, dziękuję również bardzo i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia i dobrego dnia. Drodzy Państwo, na zegarach godzina 8, a w studiu jest Michał Trzeźniewski, czyli za momencik wiadomości w Radio Wnet. Zabiorę swoje słuchawki, bo one są tutaj niepotrzebne. A zaraz po wiadomościach porozmawiamy z panem marszałkiem Krzysztofem Bosakiem. Tutaj u nas w studiu, potem jeszcze pan Marek Budzisz. To druga godzina Poranka Wnet. Antonina Bartyś jest już także cały czas czuwa, wydawca dzisiejszego poranka. No to teraz wiadomości.

0: opowiadałem mojemu koledze o spektaklu Seminarium Diabła, że robimy i że patronem medialnym jest Radio Wnet. On powiedział do mnie: o, to jest bardzo dobre radio.
1: patronite.pl/radiownet

0: Dzień dobry, zapraszam na wiadomości. Huczne obchody pierwszej rocznicy prezydentury Karola Nawrockiego. Ku nowemu rządowi prezes PiS-u mówił o konieczności powołania patriotycznego rządu.
1: Wiadomości wnet.
0: Gościem Radia Wnet był poseł Rozwoju Plus Marcin Horała. Projekt CPK jest opóźniony i okrojony, mówił Horała.
2: W wymiarze lotniskowym najgorsze, co zrobiono, no to właśnie to opóźnienie. W naszym harmonogramie te prace budowlane zasadnicze by się rozpoczęły jesienią 2024. W wymiarze kolejowym jest, powiedziałbym, jeszcze gorzej. To znaczy, no po pierwsze, de facto ten program, który miał łączyć całą Polskę, został okrojony do samego Y, a w wyniku zmiany koncepcji do 4 największych miast, czyli mniej więcej to jest spadek ze 100 miast, gdzie zatrzymywałyby się pociągi najwyższej jakości do 4.
0: Rząd zapowiedział, że jesienią zacznie się budowa lotniska centralnego. W grudniu premier ogłosił, że CPK ma nazywać się Port Polska. Rząd Donalda Tuska podniósł prędkość kolei w ramach tego projektu do 350 km na godzinę. Poprzednicy planowali prędkość do 250. Zdaniem stowarzyszenia Tak dla CPK spowoduje to wykluczenie wielu miast z udziału w nowej sieci kolejowej i konieczność zakupu taboru za granicą. Chce zmienić utrwalony model prezydentury i aktywnie proponować swoje ustawy, powiedział Karol Nawrocki podczas uroczystości z okazji rocznicy zaprzysiężenia na prezydenta. Dodał, że na 22 projekty ustaw, które złożył w Sejmie, 21 jest blokowanych przez marszałka. O niektórych projektach ustaw prezydent mówił w trakcie uroczystości.
3: W 2100 roku, jak mówią analizy, Polaków może być 27 milionów. Tymi strategicznymi problemami powinniśmy zajmować się w Pałacu Prezydenckim, w polskim Sejmie, w polskim Senacie, w polskim rządzie. Co powinniśmy robić? Jako wasz głos zaniosłem do polskiego Sejmu inicjatywę ustawodawczą odnoszącą się, drodzy państwo, do zwolnienia z podatku PIT rodziców dwójki i więcej dzieci. Musimy robić wszystko, aby pomóc polskim rodzinom, aby było nas jak najwięcej.
0: Prezydent odniósł się także do wetowania ustaw. Karol Nawrocki zawetował ich najwięcej w historii, 41. W trakcie wystąpienia powiedział, że i tak jest kompromisowy.
3: Choć określenie wetomat jest bardzo pieszczotliwe dla mnie i zupełnie, drodzy państwo, nie dotyka mnie osobiście. 259 podpisanych ustaw pokazuje, że tylko tam, gdzie mogę znaleźć odrobinę kompromisu, gdzie mogę dostrzec, że to prawo pisane jest dla Polaków, nawet jeśli mam pewne obiekcje, ale jest chociaż trochę dobre dla Polaków, to zawsze je podpiszę. Co więcej, szanowni państwo, weto to nigdy nie jest koniec dyskusji. To często są korepetycje.
0: Skandal. Podczas wystąpienia prezydenta Karola Nawrockiego siedzący w tłumie Mateusz Morawiecki cały czas grzebał w telefonie. Skoro nie był zainteresowany, to po co przyszedł? Napisała w mediach społecznościowych poseł Prawa i Sprawiedliwości Agnieszka Wojciechowska van Heukelom. Na konferencji Prawa i Sprawiedliwości ku nowemu rządowi prezes tej partii Jarosław Kaczyński mówił o konieczności powołania patriotycznego rządu. Dodał, że niedługo może otworzyć się okno możliwości do zmiany Unii Europejskiej.
4: Wyobraźcie sobie państwo Europę po zwycięstwie Frontu Narodowego w wyborach prezydenckich. No mamy panią Meloni, która w tej chwili co prawda cokolwiek mandruje, ale mimo wszystko pewnie by można było na nią liczyć. No i nowy rząd w Polsce. To już zupełnie nowy układ sił. To możliwość rzeczywistej zmiany. Może być to zmiana polegająca na całkowitym odrzuceniu obecnych traktatów i powołaniu nowych. Może być to zmiana polegająca na reformie obecnych traktatów, chociaż musi być to reforma daleko idąca.
0: Kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera Przemysław Czarnek zapowiedział stworzenie Straży Praw. Mówił, że potrzebna do tego jest zmiana konstytucji.
5: Musimy stworzyć taką rzeczywistość, w której będzie jednostka, będzie służba, która będzie stała na straży praworządności bez względu na to, kto zarządza innymi służbami. Musimy powołać do życia swego rodzaju dziś roboczo nazwaną Straż Praw. Straż Praw, która będzie broniła polskiej praworządności, broniła polskiej demokracji, broniła porządku w Polsce. To jest konieczne. I to się da zrobić nawet bez zmian fundamentalnych konstytucji.
0: Z kolei europoseł Tobiasz Boheński zapowiedział odesłanie na Ukrainę obywateli Ukrainy, którzy nie pracują legalnie w naszym kraju.
1: Żeby Europa Środkowo-Wschodnia była bezpieczna i żeby była wolna, Ukraina musi zwyciężyć. W związku z tym jedną z pierwszych, istotniejszych decyzji rządu będzie decyzja o deportacji mężczyzn, Ukraińców w wieku poborowym, którzy nie pracują legalnie w Polsce. Będą mieli okazję walczyć o swoją ojczyznę, żeby horror tej wojny się szybko zakończył.
0: Ponad 95% Ukraińców w wieku poborowym w Polsce pracuje. Odniósł się do zapowiedzi Boheńskiego Maciej Duszczyk, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Decyzja o zmianie kandydata na premiera już zapadła. Nie jest tylko jasne, na którego z dwóch polityków postawi Jarosław Kaczyński. Na Zbigniewa Boguckiego czy Tobiasza Boheńskiego pisze dziennik Rzeczpospolita, powołując się na swoje źródło. Projekt Czarnek jest skończony, wkrótce zostanie wygaszony. Miał powiedzieć Rzeczpospolitej ważny polityk PiS.
6: Prognoza pogody.
0: W upałach do Polski przyszło chłodzenie, w Warszawie do 26 stopni, w Krakowie do 24, we Wrocławiu do 29, a w Białymstoku do 25, a teraz wiadomości sportowe.
7: Wiadomości sportowe.
8: Dzień dobry, Grzegorz Milko. Iga Świątek pokonała w trzeciej rundzie turnieju WTA 1000 w Toronto Wiktorię Golubicz w dwóch setach. Polka zagrała ofensywny, skuteczny tenis, dynamicznie awansowała, zwyciężając 6-2 i 6-1. Mecz trwał raptem 67 minut. To też pokazuje, że Szwajcarka nie miała recepty na najlepsze zagrania Świątek. Iga zdobyła 54 punkty przy 29 rywalki, miała dwa asy serwisowe. Teraz w 1/8 finału Świątek zmierzy się z Martą Kostiuk. Ukrainka wyeliminowała Polkę w trakcie turnieju Roland Garros. I choć bilans Iga ma korzystny, bo trzy mecze wygrane, ale ten jeden, jakże ważny, przegrany właśnie na Roland Garros, ukochanym turnieju Igi Świątek. A więc teraz jest okazja do rewanżu. Wyniki wczorajszych meczów polskich klubów piłkarskich w eliminacjach europejskich pucharów. I to były pierwsze mecze. Jagiellonia Białystok pokonała słynne Glasgow Rangers 2-1. Szkoci prowadzili już po 4 minutach po samobójczym trafieniu Montoi. Ale jeszcze w pierwszej połowie dwa gole strzelił Kajetan Schmidt. W drugiej części Jaga miała szansę na kolejne gole, ale zabrakło piłkarskiego nosa. Lech Poznań skromnie wygrywa 1-0 z mistrzem Wysp Owczych, Klaskawik. No właśnie, bramkę strzelił w samej końcówce Janik Angero. Raków bezbramkowo zremisował ze szwedzkim Hammarby IF, natomiast GKS Katowice przegrał na wyjeździe z Hapoelem Tel Awiw 0-2. Rozgrywki League Cup to teraz w ramach tego, że pauzuje amerykańska liga MLS. Chicago Fire pokonało meksykański klub Nisaka 2-0. Tym razem Robert Lewandowski gola nie strzelił, grał do 64 minuty, po czym został zmieniony. Reprezentant Polski nie wykorzystał dwóch dobrych sytuacji, choć był aktywny i bardzo absorbował obronę rywala. No ale właśnie tym razem akurat bez bramki Meksykanie bardzo, bardzo starali się, by wielka gwiazda naszej piłki po prostu im gola nie strzelił. Kolejny mecz strażacy z Chicago w ramach tego pucharu zagrają w nocy z niedzieli na poniedziałek, a ich rywalem będzie Santos Laguna. To jest klub z Meksyku z siedzibą w mieście Torreon. A za godzinę powiem Państwu o Tour de Pologne. Teraz to wszystko, dziękuję i do usłyszenia.
9: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
6: Autopromocja.
10: Morze, słońce, warkot skuterów i mały radioodbiornik do słuchania Dolce Farniente, czyli audycji o słodkim nic nie robieniu w Radio Wnet. W każdą niedzielę od godziny 16 słuchamy włoskich przebojów, które przeniosą nas do Włoch lat 40., 50. i 60., do świata festiwali i złotego okresu radia. Zapraszam, Mikołaj Murkociński.
6: To była autopromocja.
10: Wywiad.
11: 8:11 na zegarach, drodzy Państwo, a gościem wywiadu wnet jest pan marszałek Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu, jeden z liderów Konfederacji. Dzień dobry.
12: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu.
11: I dużo ważnych tematów przed nami, ale zacznijmy od kwestii energetycznych. My płacimy ogromne kwoty, chyba jesteśmy drugim państwem w Europie, jeżeli chodzi o energię komercyjną. Pan zwrócił uwagę na to, że rozmowy dotyczące bardzo ważnego projektu infrastrukturalnego, pierwszej elektrowni atomowej, one są w impasie. Gdyby pan mógł przybliżyć słuchaczom Radia Wnet i jak my to mamy rozumieć?
12: To, co należy powiedzieć i to, co jest najważniejsze, to, że główna umowa związana z budową elektrowni jądrowej nie została ani wynegocjowana, ani podpisana do dziś z Amerykanami, których poprzedni rząd PiS-u ogłosił jako tych, którzy będą budować te elektrownie. Uważam, że to ogłoszenie było i cała propaganda sukcesu towarzysząca tak zwanemu budowaniu elektrowni jądrowej, czyli w praktyce procesowi przygotowania inwestycji. Ta cała propaganda sukcesu moim zdaniem wprowadziła społeczeństwo w błąd, sugerując, że inwestycja jest w trakcie realizacji. Temu też towarzyszą zdjęcia związane z tak zwanym właśnie przygotowaniem placu budowy, co może sprawiać wrażenie, że prace konstrukcyjne już się rozpoczęły. Tymczasem właśnie to, co trzeba podkreślić, to, że poprzedni rząd wskazał bez właściwie prowadzenia negocjacji z wieloma możliwymi dostawcami tego, kto będzie zdaniem rządu budował te elektrownie, ale nie określono ani na tamtym etapie ogłoszenia medialnego zasad finansowania, ani podziału obowiązków, podziału ryzyk, kosztów całej inwestycji, no właściwie wszystkich głównych rzeczy związanych z inwestycją. I te rzeczy, wedle mojej wiedzy, bo nie jestem w żadnym zespole negocjacyjnym, więc opieram się na informacjach po prostu krążących po rynku i wśród polityków, ale te rzeczy nie tylko nie zostały wynegocjowane do dziś, ale są po prostu poważnymi problemami. Jednym z problemów, może wymieńmy te problemy, które są w tych negocjacjach, z tego, co słychać i co krąży. Po pierwsze jest to koszt całej inwestycji i sposób jego liczenia. Wiadomo, że inwestycja, która trwa wiele lat, może mieć koszty zmienne w czasie. I samo przyjęcie w umowie sposobu liczenia i pokrywania tych kosztów, no gdzie wiadomo, żeby koszty, nie wiem, typowy problem przy dużych inwestycjach to jest to, że startuje się rozmawiając, że coś będzie kosztowało na przykład 100 miliardów, a kończy się i okazuje się, że to kosztowało 150 albo 200. No więc pytanie, w jaki sposób przy takiej inwestycji ma w ogóle działać kontrola kosztów i kto ma je pokryć i na jakich zasadach, tak? Czy ma być na przykład jakiś limit tych kosztów, czy ma być jakiś sposób uwzględniania zmiany cen usług, pracy, materiałów, a może zmian konstrukcyjnych, które okaże się, że trzeba przeprowadzić w trakcie. Jest kwestia ryzyk prawnych, zmieniającego się stanu prawnego. Zaczyna się w jednym stanie prawnym, następnie buduje się w kolejnym, a kończy się w jeszcze innym. To jest dynamiczna rzeczywistość, zahaczająca o bardzo wiele przepisów prawa krajowego, międzynarodowego. Pytanie, kto ma wziąć na siebie i na jakich zasadach koszty i ryzyka tych zmian prawnych. Jest ryzyko opóźnień. Pytanie, kto i na jakich zasadach ma wziąć na siebie ryzyko tych opóźnień. Następnie mamy cały duży temat związany z udziałem krajowych firm w tym projekcie. Czy one mają uczestniczyć? Czy to ma być zagwarantowane w umowach? Na jakim poziomie? Jakiego rodzaju prace mają te firmy wykonywać? Widziałem wypowiedzi jednego z liderów polskich organizacji pracodawców budowlanych, który sugeruje, że amerykański wykonawca nie przewiduje tu jakiejś odpowiedzialnej roli, która na przykład wiązałaby się z transferem wiedzy czy kompetencji do polskiego sektora budowlanego czy konstrukcyjno-infrastrukturalnego.
11: Których nie mamy.
12: No i oczywiście od zakresu podwykonawstwa zależy też zarobek, tak?
11: To znaczy, ile pieniędzy zostanie w Polsce.
12: Ale też podzielenie się pracą i podzielenie ryzyka. Jeżeli amerykański wykonawca tam konsorcjum, które miałby to wykonywać, to nie jest tylko ten Westinghouse, ale także firma Bechtel. Jeżeli ta firma miałaby wykonywać i brać odpowiedzialność za wszystko, no to też bierze wówczas na siebie możliwy zarobek od całości wydanych pieniędzy. Pytanie też, jak z podziałem ryzyka. wynika. I moim zdaniem, jeszcze raz podkreślenie, nie mam żadnej tajnej wiedzy, więc nie jestem w stanie ujawnić tajemnic tych negocjacji. Natomiast to i owo słyszałem i z tych moich rozmów wynika, że pomiędzy amerykańskimi negocjatorami i polskimi sytuacja jest po prostu bardzo napięta. Poziom zaufania jest niewysoki. O jedną z kwestii, na przykład, które też są przedmiotem negocjacji, jest to, przed jakimi sądami rozsądzane mają być spory. Podobno Amerykanie nie mają zbyt wysokiego zaufania do polskich sądów i chcieliby, żeby no z jednej strony polska strona finansowała tą inwestycję, ale z drugiej strony, żeby spory były rozstrzygane przed sądami amerykańskimi. Moim zdaniem taka sytuacja, jeżeli rząd by się na to decydował, z kolei tworzyłaby spore ryzyko, mówiąc delikatnie, no dla polskiej strony.
11: No oczywiście, tym bardziej biorąc pod uwagę to, w jaki sposób prezydent Donald Trump, jego administracja dzisiaj podchodzi
12: do kwestii. No i tak naprawdę jest tak, pytanie o ten wkład krajowy. Mówią ci, którzy lubią używać języka angielskiego, local content, tak? Dużo jest o tym mówienia. Pytanie, na czym to tak naprawdę ma polegać? Ja bym przestrzegał przed tym, żeby brać za dobrą monetę jakiekolwiek publiczne stanowiska przedstawicieli polskiego rządu, bo ja już w tej sprawie zabrałem głos w mediach społecznościowych parę dni czy parę tygodni temu i minister Motyka mnie próbował publicznie korygować w tej sprawie. Natomiast ja bym zwrócił też uwagę na wymowne milczenie amerykańskich przedstawicieli w tej sprawie. Gdyby było tak świetnie, że faktycznie koszt inwestycji jest określony i właściwie to zmierzamy do porozumienia, to pytanie, gdzie są te optymistyczne wypowiedzi przedstawicieli strony amerykańskiej?
11: My napiszemy takie zapytanie, może dostaniemy jakąś odpowiedź ze strony rządu, bo na pewno jest tak, że opinia publiczna powinna wiedzieć, jeżeli ta sytuacja jest tak trudna, jeżeli opóźnienia będą. Mówimy o projekcie, który jest ważny dla naszego bezpieczeństwa, dla bezpieczeństwa energetycznego, no wszystkich obywateli.
12: I przy energetyce jeszcze na jedną rzecz chcę zwrócić uwagę, która jest niezwykle ważna dla odbiorców energii, dla Polaków, zarówno tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą, jak i mieszkają w gospodarstwach domowych, które mają być ten prąd zaopatrywane. I to nie jest tylko w kontekście elektrowni jądrowej, to jest także w kontekście morskich farm wiatrowych, to jest także w kontekście farm fotowoltaicznych przyłączanych do systemu, czy lądowych wiatraków, czyli wszystkich tych nowych form energetyki, które są przyłączane do systemu. Temu często towarzyszy różnego rodzaju propaganda o niskich kosztach wytwarzania tej energii lub o tym, że to nas rzekomo prowadzi w kierunku taniej energii. I jest to oparte na przykład na takim micie, iż energia odnawialna jest darmowa lub że energia jądrowa jest darmowa, bo jakby sam proces jej wytwarzania nie wymaga węgla czy gazu, tak? Co nie znaczy, że nie wymaga paliwa, bo w przypadku energii jądrowej też mamy paliwo, którego proces pozyskiwania wcale nie jest tani, nie dysponujemy w tym zakresie technologią krajową. Na co chciałem zwrócić uwagę? Po pierwsze, koszty budowy tych wszystkich nowych źródeł wcale nie są niskie, przeciwnie, są wysokie. Po drugie, i to jest chyba najważniejsze, nie tylko w zawieranych umowach nie ma gwarancji odbioru energii po niskiej cenie, ale wręcz przeciwnie, dla tych, którzy stawiają te wszystkie instalacje, wprowadzone są gwarancje odbioru energii po wysokiej cenie. W związku z czym oficjalna propaganda o tym, że na przykład dzięki zwiększaniu udziału odnawialnych źródeł energia będzie tańsza, ona ma się nijak do tego, jak faktycznie konstruowany jest system energetyczny.
11: Czyli raczej musimy się przygotować na kolejne dziesięciolecia drożyzny energetycznej, a nawet na taki scenariusz, że tej energii może w pewnym momencie zabraknąć, czyli te blackouty są takim ryzykiem, ale...
12: Ja bym przestrzegał przed mówieniem o blackoutach, bo blackout to jest awaria systemu energetycznego, natomiast deficyty w systemie w tej chwili wprowadzane są w postaci pewnych instrumentów zarządczych, takich jak stopnie zasilania, to wówczas, kiedy brakuje w systemie mocy i trzeba ograniczyć zużycie energii, wówczas w pierwszej kolejności, zgodnie z obecną metodyką, przynajmniej w Polsce, odłączany jest przemysł, więc przemysł musi, i to jest narzędzie, jak na razie, dzięki Bogu, niezwykle rzadko lub w ogóle niestosowane. Drugim, bardziej miękkim narzędziem jest tak zwane przywrócenie przywołanie mocy, czyli jest to stwierdzenie zarządcy całego systemu energetycznego, że ci, którzy są w rezerwie, mają zacząć wytwarzać energię po to, żeby uzupełnić deficyt mocy w systemie energetycznym związany z niedostatkiem lub wyłączeniem źródeł, które albo z jakichś powodów musiały być odłączone, albo tej energii nie wytwarzają, na przykład mowa tu o źródłach pogodozależnych. I co ciekawe, liczba tych przywołań mocy rośnie. Dotychczas mieliśmy według danych ze strony polskich sieci elektroenergetycznych 5 takich przypadków, z czego 3 z 5 nastąpiły w czerwcu i w sierpniu, jeden dosłownie w ostatnich dniach.
11: I to teraz, jeżeli pan pozwoli, to przejdziemy do kolejnego tematu, ale one są wszystkie ze sobą połączone, bo tutaj padło takie hasło jak nie wiadomo ile polskiego przemysłu, ile naszego know-how też może być wykorzystane przy budowie atomu. Przed momentem rozmawialiśmy z generałem Gromadzińskim o zakupach na sprzęt, zakupach zbrojeniowych, no i o tej rakiecie, która wpadła, jednej, która tak, i to jak to wszystko zostało zarządzone. Pan interesuje się tym, ile polskiego przemysłu, ile tych pieniędzy jest wydatkowanych. No i co nam ta sytuacja pokazała?
12: To znaczy jeszcze raz, pyta pani redaktor.
11: Tak, pytam teraz, może tak.
12: Czy o przemysł, podzielę,
11: Może najpierw zacznijmy.
12: Czy o naruszenie naszej przestrzeni powietrznej, bo to są trochę dwa różne pytania.
11: Tak, dwa różne pytania, chociaż też trochę ze sobą powiązane. Dobrze, więc może najpierw zacznijmy od tego, ta rakieta wleciała w naszą przestrzeń powietrzną, jak cała ta sytuacja, co nam pokazała, jeżeli chodzi o ochronę naszego nieba, o kwestie zarządzania też całą stroną cywilno-wojskową.
12: To jest sytuacja złożona, z której można zarówno sformułować dość podstawowe wnioski, jak i takie bardziej, powiedziałbym, specjalistyczne. I wydaje mi się, że nadmiar specjalistycznych wniosków zaciemnia czasem rzeczy podstawowe. Więc rzecz podstawowa jest taka, że państwo polskie, siły zbrojne i cały system sojuszów, w którym jesteśmy, czyli NATO, dysponuje środkami wykrywania, natomiast niekoniecznie w wystarczającej liczbie dysponuje środkami neutralizacji zagrożeń nadlatujących do nas ze wschodu. Szczególnie z Rosji. To jest bardzo ważne, żeby to powiedzieć. Dlatego, że znów, podobnie jak w przypadku energetyki, transformacji energetycznej, inwestycji w energię jądrową, polskie społeczeństwo wprowadzane jest w pewne fałszywe poczucie bezpieczeństwa. Przez powtarzanie od lat, że budujemy wielowarstwowy system obrony powietrznej, i sugerowanie, że on już jest prawie gotowy, że jest gotowy, że on jest, że on uzyska zdolność bronienia polskiego nieba, polskiej granicy. Tak nie jest. My wydajemy miliardy na system wielowarstwowej obrony powietrznej, który jest pod wieloma względami niegotowy, niekompletny. To znaczy w nim nie ma wszystkich warstw. Są te, powiedziałbym, główne, średnie warstwy w jego planie. Natomiast jeżeli chodzi o drony, czy na przykład wolniej poruszające się na niskich wysokościach pociski manewrujące, to ten system już ma i będzie miał problemy z ich wykrywaniem i zwalczaniem. I to wynika z parametrów technicznych, radarów i z drugiej strony w szczególności także z liczby efektorów, czyli po prostu rakiet i środków zestrzeliwania, którymi siły zbrojne dysponują. Pomimo miliardowych nakładów, liczba tych efektorów jest, powiedziałbym, dość ograniczona i ona umożliwi punktową obronę, punktową czy strefową, bo zaraz przyjdą specjaliści, mnie poprawią, że nie tylko punktowa, ale strefowa obrona. W każdym razie dla zwykłego człowieka to, co jest istotne, żeby zapamiętać, to nie tworzymy systemu, który będzie w stanie bronić całą granicę czy całe terytorium. I znów przyjdą specjaliści, powiedzą: panie Bosak, to jest normalne, żadne państwo, może poza Izraelem, nie próbuje wytworzyć.
11: No tak, ale Izrael zestrzeli na 100 rakiet 98.
12: Chodzi o to, żebyśmy urealnili nasze wyobrażenia. Państwo polskie nie buduje systemu, który będzie bronił każde miasto i każdą wieś. Ponieważ nigdy nie została podjęta w tym zakresie decyzja, kosztowałoby to horrendalne pieniądze i po prostu taki plan nigdy nie był przedstawiony. Ten system, który budujemy, składa się z dziesiątek pojazdów i obiektów obsługiwanych przez tysiące żołnierzy i specjalistów, którzy notabene nie są jeszcze zatrudnieni w siłach zbrojnych, i sprzętu, który jest wdrażany, ale nie jest w całości wdrożony, a operacyjnie nie został do tego momentu zadysponowany do pełnienia zadań, może poza bardzo pojedynczymi komponentami. I nie ma kompletności warstwy, nie jest kompletny, jeżeli chodzi o przyjęte dla mojej wiedzy ochronę antybalistyczną i ochronę antydronową, czyli o najwyższy i najniższy poziom. Natomiast jeżeli chodzi o tę obronę przeciwko rakietom, samolotom czy pociskom manewrującym na tyle wyższej wysokości, łatwiej wykrywanym przez radary, ma być kompletny. To jest taka wiedza ogólna i podstawowa. Każdy, jeżeli prześledzi dziesiątki, setki publikacji ostatnich lat, to będzie tą wiedzę miał, tak? To jest pierwsza sprawa, którą warto powiedzieć. Druga sprawa w przypadku tego konkretnego naruszenia, do którego doszło, to co warto zauważyć, to nie była rakieta. Gdyby to była rakieta, to sprawa byłaby poniekąd prostsza, dlatego że rakieta porusza się z inną prędkością i w ten sposób jest łatwiejsza do identyfikacji. To był pocisk manewrujący się z napędem odrzutowym. Specjaliści znów dodadzą, że z silnikiem turbowentylatorowym, jeżeli ktoś się interesuje silnikami odrzutowymi, to chyba nie ma dużego znaczenia. To, co jest ważne, to, że on się poruszał, to jest po prostu rodzaj takiego autonomicznego skrzydła tego statku powietrznego uzbrojonego, które przemieszcza się na niskiej wysokości z niedużą prędkością, aczkolwiek szybciej niż te drony irańskiej konstrukcji w rosyjskiej produkcji. Co z tego wynika? Że on się przemieszcza na niskiej wysokości, jest trudniej wykrywalny, może manewrować, manewruje. Co z tego wynika? Że się porusza wolniej, jest trudniejszy do odróżnienia od małego samolotu. W związku z czym to wstrzymuje po stronie polskiej, czy po stronie któregokolwiek z państw broniących się przed takim zagrożeniem, automatyzm w zakresie decyzji o zestrzeleniu. Dlatego, że jednym z największych koszmarów każdego systemu obrony powietrznej jest przypadkowe zestrzelenie na przykład jakiegoś pasażerskiego statku powietrznego i spowodowanie niewinnych ofiar.
11: To oczywiste.
12: I stąd jest procedura wizualnej identyfikacji. Z kolei procedura wizualnej identyfikacji, a także priorytet obrony własnej ludności przed ewentualnymi skutkami zestrzelenia takiego celu, powoduje wstrzymywanie się z decyzją właśnie o automatyzmie zestrzelenia. I tutaj to wstrzymywanie się miało miejsce przez te parę minut, które pozwoliły pokonać dystans pomiędzy granicą a miejscem tego, co specjaliści nazywają miejscem upadku. Czy było to zaplanowane, czy był to jakiegoś rodzaju awaria tego pocisku. Chciałbym, żeby to polskie służby, które, jak się domyślam, służba kontrwywiadu wojskowego będzie badać ten pocisk. Mam nadzieję, że to coś z tego wyjaśni. To już jest kwestia analizy pamięci, tego, jak były zaprogramowane układy sterowania.
11: I to jest ta jedna warstwa i ten proces decyzyjności
12: natomiast jest jeszcze druga warstwa, czyli powiadamiania ludności.
11: Powiadamianie, tak, bo to chyba powinno nas
12: najbardziej... To system nawalił i właściwie nie ma zaskoczenia, bo system jest niegotowy, niezmodernizowany.
11: Mamy ustawę, pomimo która już jest od dwóch lat, mamy od kilku lat.
12: Cały czas ustawy są na papierze. Ustawy są na papierze i papier wszystko zniesie, tak? Natomiast pod względem organizacyjnym czy technicznym, pod względem technicznym system jest anachroniczny, powiedziałbym trochę na modłę sprzed 100 lat. To znaczy urzędnicy mają sobie przekazywać informacje, a następnie udać się na piechotę do miejsca, gdzie są syreny i je tam nakręcić. Bo w niektórych są, żeby ktoś mnie znów nie potraktował, że dezinformuje, to powiem, że z publikacji prasowych wynika, że część tych syren ma zdalne systemy sterowania, ale nie wszystkie. Więc przynajmniej w części powiatów trzeba było fizycznie udać się do miejsc, gdzie są zlokalizowane syreny i po prostu ręcznie je uruchomić. To czy one są elektryczne, czy trzeba kręcić korbą, to jest wtórne. Chodzi o to, że najpierw ktoś musiał być zbudzony komunikatem, później zareagować.
11: To wszystko to jest tak duże. Ukraina pokazuje,
12: że... To jest procedura głęboko anachroniczna. Tak, żyjemy w XXI wieku, w którym wdrożone są systemy zdalnego sterowania najróżniejszą aparaturą.
11: Nie wydajemy pieniędzy.
12: To znaczy wydajemy pieniądze na tak zwaną obronę cywilną, natomiast są to wydatki realizowane chaotycznie, gdzie odpowiedzialność i decyzyjność jest przerzucana na nasze samorządy. Dlaczego tak jest? Dlatego, że dla rządu jest to najprostsze. Ogłosić, że wydaje się duże pieniądze na jakiś cel i jednocześnie nie wziąć za to odpowiedzialności. Powiedzieć, proszę bardzo, gminy i powiaty, wydawajcie sobie. Ty kupisz sobie agregat, super. Ty kupisz pompę, jeszcze lepiej. Ty drabinę, dlaczego nie? A ty konserwy? Też świetnie. Proszę bardzo, zrobiliśmy tak wiele. Można się sfotografować i z drabiną, i z agregatem, i z konserwami. Na każdym zdjęciu wygląda się dobrze. Dla mediów to nawet lepiej, bo są trzy różne zdjęcia, a nie jednakowe. Zrobienie jednego dużego przetargu na nowoczesny system powiadamiania ludności, w którym byłby komponent tekstowy, nie anachroniczne SMS-y rozsyłane przez wiele godzin z możliwością podszywania się, ale nowoczesny system oparty o jakieś rozwiązania aplikacyjne i współpracę z operatorami. Zrobienie nowoczesnego systemu dźwiękowego powiadamiania ludności opartego o syreny sterowane sterowane, czy komunikaty głosowe, to byłoby znacznie większy nakład niż syreny, sterowane elektronicznie z jakiegoś jednego punktu dyspozycyjnego, to byłby jeden centralny przetarg, gdy wchodzimy w procedurę przetargową, która jest skomplikowana. Wiadomo, że łatwiej jest bez przetargów robić drobne wydatki niż w jeden większej formule przetargowej. No i ktoś musiałby za to wziąć odpowiedzialność. Pytanie, która jednostka administracji, który wiceminister? Jak na moje oko, ani w rządzie PiS-u, ani w rządzie Platformy nikt nie chciał. To, że mamy niesprawny system powiadamiania ludności, to nie jest nowa sprawa. Rozmawiałem z urzędnikami, którzy pracowali jeszcze w okresie rządu PiS-u i jakby w RCB była świadomość, były nawet pomysły na zmianę tego. Nie było decyzji politycznej, żeby zmieniać, tworzyć nowe systemy.
11: To mamy ostatnie 5 minut rozmowy, więc jeszcze teraz na moment, chciałam powiedzieć, musimy wejść w taką politykę, cały czas to
12: Panie redaktor, ale... tylko najważniejsza tak. sprawa, żeby słuchaczom to nie umknęło. Żadne decyzje, żeby zmienić którąkolwiek z negatywnych rzeczy, które powiedziałem, nie zostały podjęte. I to jest bardzo ważne, żeby to wybrzmiało, tak? Jesteśmy rok po tym, jak drony wleciały do Polski, jesteśmy parę lat po wybuchu wojny na Ukrainie, jesteśmy parę lat konfliktu hybrydowego na granicy z Białorusią. Żadne decyzje co do wprowadzenia nas w XXI wiek, jeśli chodzi o ochronę ludności, nie zostały podjęte. Politycy zarówno poprzedniego, jak i obecnego rządu w tym zakresie, moim zdaniem, przed społeczeństwem pozorują aktywność.
11: To teraz na zakończenie naszej rozmowy. Wczoraj rok prezydentury Karola Nawrockiego. Jak pan ocenia, jak obecnie wyglądają relacje na linii Konfederacja-Pałac Prezydencki?
12: Wydaje mi się, że to są dobre relacje oparte na wzajemnym szacunku i powiedziałbym takiej bliskości ideowo-programowej. Nie mówię, że to jest jakaś stuprocentowa konwergencja, natomiast chyba w trzeciej RP z mojej perspektywy nigdy nie było lepiej. Bardzo się cieszę, że mamy prezydenta, który po prostu w wielu sprawach myśli tak jak ja, czy myśli tak jak my. Jeszcze raz podkreślę, to nie oznacza stuprocentowej zgodności, bo takiej zgodności stuprocentowej nie ma ani w żadnej partii, ani w żadnym ruchu. Zawsze są szczegółowe kwestie, gdzie można znaleźć różnice, ale ja myślę, że pierwsza rocznica sprawowania urzędu to nie jest moment, w którym należy szukać dziury w całym. Jest taka, powiedziałbym, maniera w polskiej polityce, że o co nie zostaniemy spytani, to szukamy dziury w całym. Ja wolałbym chyba jednak powiedzieć te pozytywne słowa. Także cieszę się, widziałem też wczorajszą uroczystość. Ja byłem skoncentrowany na swoich obowiązkach, nie uczestniczyłem w tej uroczystości, ale no cóż, aż miło było patrzeć na wyeksponowane biało-czerwone barwy, na kulturowe nawiązania, czy to do kultury ludowej, czy do tej nowoczesniejszej kultury, ale zakorzenionej w polskiej tożsamości, jak muzyka hip-hopowa i twórczość osobiście też bliskiego mojemu sercu i gustowi muzycznemu rapera, tak? Eldo, warszawskiego rapera z ogromnym, bardzo ciekawym, bardzo bogatym treściowo dorobkiem, który polecam, jeżeli ktoś dyskografii Eldo nie zna, to tak, żeby się z nią zapoznać.
11: Tak, jest dużo takich odniesień, to prawda.
12: To jest dostępne za darmo na platformach takich jak YouTube czy Spotify. Ogromna porcja zakorzenienia i w warszawskiej, i w polskiej tożsamości. Także
11: YouTube,
12: myślę,
11: Spotify,
12: że fajnie...
11: Ja mówię Radio Wnet.
12: Fajnie, że mamy prezydenta, który zamiast dawać szansę jakimś orłom z czekolady, jakiemuś kiczowi pseudopatriotycznemu, daje szansę rzeczywistym twórcom kultury, twórcom muzyki i po prostu też nie boi się wetować, nie boi się być za to krytykowany, jeżeli złe prawo jest tworzone w rządzie.
11: To już na końcu, gdyby pan miał dać szansę, jeżeli spojrzymy na urząd premiera, Tobiasz Boheński czy Zbigniew Bogucki, kto byłby dla pana lepszym kandydatem?
12: Ja uważam, że następny premier nie powinien być z PiS-u. Uważam, że PiS rządził Polską przez 8 lat, pokazał, co potrafi. Na pewno są ci, którym się podobało. Ja należę do osób bardziej krytycznych. Natomiast uważam, że Polska potrzebuje zmian, musimy iść do przodu. Polska potrzebuje odsunięcia koalicji Donalda Tuska z Lewicą, PSL-em i Koalicją Obywatelską w składzie. Natomiast następny premier powinien być człowiekiem, który będzie bronił polskiej suwerenności, będzie bronił praw Polaków, wolności gospodarczej, mądrze pojętej właśnie tradycji, ale uważam, że
11: ci
12: ludzie z PiS-u tego nie gwarantują. Uważam, że jeżeli się... Nie chcę w tej chwili wchodzić za szeroko w te wątki jakby krytyki moich politycznych konkurentów, Myśmy to robili przez ostatnie 7 lat, a wcześniej też, będąc poza parlamentem. I każdy może odszukać te wypowiedzi. Jest po prostu tak wiele spraw, które zawiodły oczekiwania Polaków, rozczarowały, że uważam, że nie wolno popełnić tego błędu jeszcze raz, żeby tym ludziom, którzy już pokazali tę jakość rządzenia niedostateczną, żeby im dać znów ten najwyższy urząd, jakim jest urząd premiera. Uważam, że to byłoby nieodpowiedzialne.
11: I tutaj postawimy kropkę. Nie będę w takim razie już pana dopytywać, czy ten, ale do
12: możemy się umówić na osobny wywiad i porozmawiać o tym, jakiego rodzaju prawicowego rządu Polska potrzebuje i dlaczego. Jestem gotowy mówić
11: możemy
12: o tym
11: na wywiad,
12: godzinami.
11: Jestem naprawdę się do tego przygotowany.
12: Jestem gotów przekonywać argumentami i w odniesieniu do nazwisk konkretnych ludzi, w odniesieniu do konkretnych decyzji, które zapadały i które do dziś nie zostały rozliczone.
11: Bo już na konkrety najwyższy czas. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Pan marszałek Krzysztof Bosak był gościem Poranku Wnet. Dobrego dnia. Mamy Eldo, nie pytaj o nią. To utwór, który wybrał Tomasz Rosłoń, który realizuje naszą audycję. W takim razie posłuchajmy, a za kilka chwil porozmawiamy z panem doktorem Markiem Budziszem.

0: 8:40 na zegarach, drodzy Państwo, a z nami już kolejny zapowiadany gość, pan dr Marek Budzisz, analityk, który specjalizuje się w polityce międzynarodowej, Strategy and Future, także autor wielu publikacji, książek. Dzień dobry.
1: Dobry.
0: No dobrze, przed momentem z panem marszałkiem Krzysztofem Bosakiem rozmawialiśmy o tym, jak chronione jest polskie niebo, rozmawialiśmy o zakupach zbrojeniowych, ale zacznijmy może od Stanów Zjednoczonych, bo tam zdenerwował się prezydent Donald Trump na dziennikarzy, na ten artykuł dotyczący tego, że brakuje po prostu amunicji, że Amerykanie mają problem także między innymi z produkcją patriotów. Na ile to jest prawdą i te doniesienia medialne, na ile to jest duży problem dzisiaj dla administracji prezydenta Donalda Trumpa, ogólnie dla Ameryki?
1: Wydaje się, że to jest poważny problem z tego prostego powodu, że na początku tygodnia Donald Trump zapowiedział takie obezwładniające kolejne uderzenie przeciwko Iranowi, który nie chce przyjąć formuły pokojowej proponowanej czy narzucanej raczej przez Waszyngton. I potem się z tej deklaracji czy z tych gruźb wycofał. Jak się uważa, tak przynajmniej informuje amerykańska prasa, właśnie pod wpływem ocen, iż te uderzenia nie mogłyby być przeprowadzone z dystansu przy użyciu systemów rakietowych, a należałoby właśnie ze względu na brak pocisków, należałoby zaangażować lotnictwo, które powinno w takim ujęciu operować w przestrzeni powietrznej Iranu, a to już byłaby operacja znacznie bardziej ryzykowna i mogąca skończyć się ofiarami po stronie amerykańskiej. W związku z tym w sensie strategicznym ta dyskusja jest uzasadniona, bo ona pokazuje pewne ograniczenia amerykańskich zdolności do projekcji siły. No i mamy oczywiście do czynienia z analizami i z szacunkami, na ile te braki są bolesne z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych. No jeśli mówimy o systemach, o rakietach przechwytujących do systemów Patriot, no to eksperci CSIS, takiego think tanku strategicznego, którzy liczą ten potencjał rakietowy na bieżąco, uważają, że gdzieś z około 2400 sztuk przed wybuchem wojny z Iranem dzisiaj w magazynach czy w arsenałach amerykańskich sił zbrojnych jest gdzieś około 700-800 tego rodzaju systemów. To jest bardzo mało, tym bardziej, że roczna produkcja w zeszłym roku tych rakiet przechwytujących to była około 600-650 sztuk. W związku z tym czas na uzupełnienie tych zasobów też jest bardzo potencjalnie długi. Produkcja jednej rakiety trwa 2 lata, w związku z tym to pokazuje, z jakim wyzwaniem też i technologicznym i produkcyjnym mamy do czynienia.
0: A dlaczego tak się wydarzyło? To znaczy, bo no jak rozumiem, to jest tak, że no prezydent Donald Trump ma świadomość tego, że no jest wojna na Ukrainie. Tutaj pojawiła się bardzo trudna sytuacja na Bliskim Wschodzie. To jak w ogóle do tego doszło? To znaczy, dzisiaj mamy taką sytuację, pan mówi o tym, że 2 lat potrzeba na wyprodukowanie, są te braki. Z czego to wynika? Kto tutaj ponosi największą odpowiedzialność?
1: No to jest właśnie przedmiotem sporu czy konfliktu, dlatego że, przynajmniej tak informuje amerykańska prasa, Donald Trump uważa, iż został wprowadzony w błąd przez Mike'a Hexeta, bo Hexet w świetle tych relacji miał przekonywać amerykańskiego prezydenta, że wojna z Iranem będzie wojną krótką i uda się osiągnąć cele polityczne właśnie przeprowadzając takie jednorazowe, zmasowane uderzenie z dystansu przy użyciu systemów rakietowych. To się okazało oceną błędną. Dzisiaj mamy sytuację, która w gruncie rzeczy oznacza pewien pad strategiczny. Amerykanie wydali już kilkadziesiąt, ponad 100, jak się szacuje, miliardów dolarów na tę wojnę. Nie osiągnęli żadnych celów politycznych, które były formułowane wtedy, kiedy wojna z Iranem wybuchała. To, że zadali bolesne uderzenia czy ciosy Iranowi, jest rzeczą oczywistą, natomiast czym innym jest skuteczność jednorazowych operacji wojskowych, a czym innym jest osiągnięcie celów wojny. Więc Amerykanie nie osiągnęli celów wojny i teraz mają poważny problem, jak wyjść z tego konfliktu, jak osiągnąć zwycięstwo, na czym zależy Donaldowi Trumpowi. Nie ma zasobów, nie ma strategii, wojskowi przestrzegają przed dalszym zaangażowaniem. I to jest pewien problem, przed którym stoi Biały Dom po prostu.
0: Nie ma zasobów, nie ma strategii, to teraz przejdźmy do Polski. Ostatni, no nie wiem, tutaj incydent, atak, to ostatnie naruszenie naszej przestrzeni powietrznej. Tutaj chciałabym, żebyśmy skupili się na obronie cywilnej, bo pan się tym zajmuje w sposób szczególny i też pewnie jeszcze pod tym kątem obserwował pan to, w jaki sposób został zarządzony ten kryzys. Jeżeli chodzi o komunikację, o to, jak były informowane samorządy, jak byli informowani mieszkańcy, jaki obraz nam się wyłonił, co pan myślał?
1: Wyłonił nam się po raz kolejny, bo przecież to nie jest pierwszy tego rodzaju incydent czy zdarzenie. Obraz całkowitej improwizacji, no nawet powiedziałbym pewnego chaosu. Media informują o tym, że jeden z dyżurnych spał, drugi nie dojechał. Systemy ostrzegawcze były uruchomione z opóźnieniem. Ludzie nie wiedzą, gdzie się znajdują ewentualne miejsca schronienia, jak należy się zachować w takiej sytuacji, no to jest obraz naszego nieprzygotowania. To jest pochodna w moim odczuciu faktu, iż ustawa o obronie cywilnej i ochronie ludności, która obowiązuje od stycznia ubiegłego roku, ona kładzie nacisk przede wszystkim moim zdaniem na przygotowanie organów państwa i organów samorządowych na sytuacje kryzysowe, a nie sytuację wojenną. To są dwa różne stany alarmowe i rozbudowywanie zdolności na przykład straży pożarnej, czy to zawodowej, czy ochotniczej. Ja nie lekceważę tych służb, one są niezwykle potrzebne, ale one nie będą odgrywały głównej roli w zakresie systemu odporności w czasie wojny. W czasie wojny trzeba mieć alternatywny, niezależny system obrony cywilnej, a dopiero w tym roku zaczęto podejmować pierwsze w tym zakresie działania. Te działania są i spóźnione, i dość chaotyczne. No i właśnie mieliśmy tego dowód w czasie tej ostatniej sytuacji. Ponadto nie ma żadnej strategii komunikacyjnej. Proszę zwrócić uwagę, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, no to też warto o tym mówić, wydało 58 milionów złotych, poważną kwotę, na wydrukowanie i kolportaż broszury, którą po prostu większość Polaków zlekceważyła. Dlaczego? Dlatego, że nie wystarczy wydrukować jakiś materiał czy umieścić na stronie internetowej. Trzeba też przekonać współrodaków, iż powinni się przygotować, zapoznać z tą publikacją i podjąć pewne kroki. Tego nie zrobiono, więc to też pokazuje, jak ta strategia komunikacyjna jest tutaj niedoskonała, najłagodniej rzecz biorąc.
0: To co musiałoby się wydarzyć, żeby to myślenie i chyba taka mentalność, bo tak trzeba o tym powiedzieć, osób odpowiedzialnych się zmieniła, no bo mieliśmy dramatyczną historię w Przewodowie, gdzie przecież zginęli polscy obywatele, mieliśmy naruszenie przestrzeni, gdzie zestrzeliwaliśmy bardzo drogim sprzętem, prawda, te drony, które wleciały. Teraz kolejny, no nie wiem, incydent i słyszymy dobrze, że to nie mamy tutaj ofiar, że udało nam się, to bardzo często było takie hasło, które się powtarza, że po raz kolejny się udało. No nie udało się, bo to jest po raz kolejny obraz no jakiegoś takiego systemowego problemu. To co musi się wydarzyć, żeby ta mentalność się zmieniła?
1: No musi się wydarzyć bardzo wiele. No, proszę zwrócić uwagę, że dopiero teraz pan minister spraw zagranicznych mówi o potrzebie negocjacji, czy rozmów, czy ustaleń ze stroną ukraińską, taka żeby polskie lotnictwo bojowe mogło zestrzeliwać rosyjskie rakiety zmierzające w stronę Rzeczpospolitej w przestrzeni powietrznej Ukrainy. Bo przecież to nie jest pierwsza sytuacja, kiedy rosyjskie rakiety, czy to manewrujące, czy inne środki napadu powietrznego, przelatywały, tak to można powiedzieć, przez przestrzeń powietrzną Polski, kierując się w stronę zachodniej Ukrainy. Mieliśmy wielokrotne naruszenia naszej suwerenności w tym obszarze. I dopiero teraz, jak spadła rakieta na Lubelszczyźnie, pan minister akcentuje potrzebę finalizacji tych rozmów. No, trzeba by zadać pytanie, dlaczego nie przed tego rodzaju sytuacją, zawczasu, w ramach starej maksymy że raczej warto być ubezpieczonym przed szkodą, a nie po szkodzie. Po drugie, powinniśmy wreszcie odejść od takiej samouspokajającej się narracji, że jesteśmy przygotowani. Budujemy bardzo zaawansowane systemy obrony przestrzeni powietrznej. Tu się mówi często o systemie Wisła i ten wielowarstwowy system Wisła Narew to jest przedmiot naszej dumy, tylko trzeba zacząć myśleć realnie. No bo jeżeli już mówimy o systemie Wisła, to dzisiaj mamy dwie baterie systemów Patriot. Każda z baterii ma dwie jednostki ogniowe, 8 wyrzutni. Pokrywa około 15 tysięcy kilometrów kwadratowych. To oznacza, że ten potencjał, którym dysponujemy, jest w stanie pokryć 30 tysięcy kilometrów kwadratowych państwa polskiego, co oznacza, że nie mamy tak naprawdę systemu, który by dawał gwarancję wszystkim. Żeby taki system zbudować, pozostając przy tym przykładzie baterii Patriot, powinniśmy mieć ich 11, a planujemy zakup 8, czyli jakby z definicji to będzie pewien system dziurawy, czy niepełny, no ale jeszcze te dostawy nie zostały zrealizowane. Drugi element, no nawet jeśli pozyskamy te baterie od Amerykanów,

0: lekkich rakiet. No a trzeba zwrócić uwagę, że Rosjanie tylko w lipcu na teren Ukrainy wystrzelili 107 rakiet balistycznych. Nie mówię już o tych, które mają zamiar pozyskać z Korei Północnej, bo to jest kolejne 100-kilkadziesiąt sztuk, czyli ten potencjał będzie narastał. Więc nawet w takim ujęciu, powiedziałbym, bardzo optymistycznym, zakładającym, że już wszystko mamy, Amerykanie nam już dostarczyli i mamy wyszkolone ekipy, to i tak nie będzie system dający gwarancję pokrycia całego terytorium kraju i skutecznej obrony. A w związku z tym, jeśli ta obrona nie będzie pełna i w 100% skuteczna, to ludzie muszą wiedzieć, jak się zachować, bo może się tego rodzaju sytuacje mogą się powtarzać. W związku z tym trzeba o tym uczciwie Polakom powiedzieć, że państwo nie jest w stanie w 100% obronić naszej przestrzeni powietrznej i rakiety rosyjskie, jeśli wyeskaluje to do takiej sytuacji, mogą spadać na teren Rzeczpospolitej.
1: A nikt tego uczciwie nie powie, bo to nie jest taka chyba dobra kalkulacja polityczna. A już na zakończenie, czy jest jakaś alternatywa dla tych systemów Patriot amerykańskich, czy dla tych zakupów dużych zewnętrznych, które cały czas robimy? Czy Polska byłaby w stanie wypracować jakieś własne technologie, własne know-how, żebyśmy mogli oprzeć się po prostu na swoim wewnętrznym jakby obiegu gospodarczym, czy częściowo?
0: No to jest bardzo złożony temat. No, gdybyśmy mówili w ogóle o zdolnościach europejskich, to jeśli chodzi o rakiety, które mogłyby być ekwiwalentem do amerykańskich, tych rakiet przechwytujących systemów Patriot, to mówi się o dwóch konstrukcjach. Jedna to jest konstrukcja FP9 firmy Firepoint, która to firma realizuje w porozumieniu z kilkoma już państwami europejskimi, tak zwaną koncepcję Freya, czyli budowy wielowarstwowego systemu obrony europejskiej przestrzeni powietrznej. O tym wczoraj na spotkaniu w siedzibie mówił prezydent Zełenski, deklarując, mówimy o deklaracjach, nie mam możliwości sprawdzenia tego, że ten system będzie gotowy na przełomie roku 26-27 do testów. To jeszcze nie będzie dojrzały system. Druga konstrukcja to jest konstrukcja estońska firmy Frankenberg, która notabene chce budować swój zakład produkcyjny w Polsce. Tu jest umowa z Polską Grupą Zbrojeniową. Warto oczywiście temu kibicować, ale większych możliwości nie ma. Tu mamy w Europie, i to problem wszystkich państw europejskich, znaczący deficyt, jeśli chodzi o systemy obrony przestrzeni powietrznej. Amerykanie nam tutaj nie rozwiążą sytuacji, bo tak jak powiedziałem, oni mają sami ograniczenia. Lockheed Martin, który produkuje te rakiety przechwytujące, on chce je zwiększyć własne moce produkcyjne do 2000 sztuk rocznie, ale dopiero w roku 2030. W zeszłym roku wyprodukowali 600-650, tak się ocenia. To pokazuje, że zużycie jest większe niż moce produkcyjne. Amerykanie muszą wybierać swoje priorytety. O tym mówi otwarcie Donald Trump, jakby odrzucając przynajmniej podważając tę propozycję licencjonowania produkcji rakiet PAC-3 dla Ukrainy. No to jest ten stan, z którym musimy się po prostu zmierzyć, a w moim odczuciu rząd, również i opozycja niestety, albo tego nie widzą, albo tego nie chcą widzieć. No właśnie wychodząc z założenia, że nie warto Polaków straszyć, bo obywatele to są takie duże dzieci, które po prostu lepiej utrzymywać w nieświadomości. To jest bardzo, w moim odczuciu, błędne podejście. No i potem są efekty na wielu innych polach niestety negatywne, jeśli chodzi o przygotowanie społeczne do sytuacji kryzysowych.
1: Powiedział pan Marek Budzisz, analityk Strategy and Future, który był gościem Poranka Wnet. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Drodzy państwo, 8:57 na zegarach. Poranek Wnet dobiega końca. Ja podziękuję. Antonina Bartyś wydała program. Tomasz Rosłoń go zrealizował. Konrad Tomaszewski zadbał o to, abyśmy byli z państwem także podczas naszej transmisji. Ja nazywam się Jaśmina Nowak. Za kilka chwil godzina 9:00. Michał Trześniewski i wiadomości w Radio Wnet. Ale zanim jeszcze wiadomości, to spoglądam na naszą listę. Johnny Cash pod numerem 1.

0: teatrzyk Żółta Łódź Podwodna przedstawia specjalny spektakl polityczno-gastronomiczny pod tytułem Pożeraczka Książek. Występują Żyrafa Kleszcz, czyli Wieszcz, Mędrula, czyli szef kuchni, Tosia Muzysia, znaczy się Bartyś.
1: Widział ktoś Żyrafę Kleszcz? Co się znowu, gdzie się ona zapodziała? Może w Afryce jest?
2: Nie, w żadnej Afryce. Schowała się w mesie. Na pewno coś pożera.
1: A, tuś mi, bratku. A co tu widzimy na talerzu? O, nienasycenie Witkacego. Lampart w Lampeduzy. Nie za żylasty ten Lampart, aby?
2: Ależ skąd? Toż to prawdziwa uczta. No masz, znowu wyjechała z Platonem.

0: Dzień dobry, zapraszam na wiadomości. Krzysztof Bosak mówił w Radiu Wnet o problemach z budową pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Huczne obchody rocznicy prezydenta Nawrockiego. Decyzja o zmianie kandydata na premiera już zapadła, pisze Dziennik Rzeczpospolita.
1: Wiadomości Wnet.
0: Gościem Radia Wnet był wicemarszałek Sejmu, prezes Ruchu Narodowego Krzysztof Bosak. Mówił, że realizacja projektu budowy pierwszej elektrowni w Polsce wcale nie idzie dobrze. Dodał, że szumnie ogłoszono generalnego wykonawcę z USA, ale nie ustalono podstawowych kwestii. Teraz jest problem w negocjacjach.
2: To, co jest najważniejsze, to, że główna umowa związana z budową elektrowni jądrowej nie została ani wynegocjowana, ani podpisana do dziś z Amerykanami. Może wymieńmy te problemy, które są w tych negocjacjach. Po pierwsze jest to koszt całej inwestycji i sposób jego liczenia. Wiadomo, że inwestycja, która trwa wiele lat, może mieć koszty zmienne w czasie. Pomiędzy amerykańskimi negocjatorami i polskimi sytuacja jest po prostu bardzo napięta. Jedną z kwestii, na przykład, które też są przedmiotem negocjacji, jest to, przed jakimi sądami rozsądzane mają być spory.
0: W środę spółka Polskie Elektrownie Jądrowe przekazała oficjalnie teren pod budowę pierwszej polskiej elektrowni jądrowej generalnemu wykonawcy, amerykańskiej firmie Bechtel. Elektrownia ma posiadać 3 bloki w technologii AP1000 Westinghouse. Pierwszy blok ma rozpocząć pracę w 2036 roku. Elektrownia powstaje 400 metrów od Morza Bałtyckiego, tuż przy plaży w gminie Choczewo. Chce zmienić utrwalony model prezydentury i aktywnie proponować swoje ustawy, powiedział Karol Nawrocki podczas uroczystości z okazji rocznicy zaprzysiężenia na prezydenta. Dodał, że na 22 projekty ustaw, które złożył w Sejmie, 21 jest blokowanych przez marszałka. Prezydent odniósł się także do wetowania ustaw. Karol Nawrocki zawetował ich najwięcej w historii, 41. W trakcie wystąpienia powiedział, że i tak jest kompromisowy.
3: Choć określenie wetomat jest bardzo pieszczotliwe dla mnie i zupełnie, drodzy Państwo, nie dotyka mnie osobiście, 259 podpisanych ustaw pokazuje, że tylko tam, gdzie mogę znaleźć odrobinę kompromisu, gdzie mogę dostrzec, że to prawo pisane jest dla Polaków, nawet jeśli mam pewne obiekcje, ale jest chociaż trochę dobre dla Polaków, to zawsze je podpiszę. Co więcej, szanowni państwo, weto to nigdy nie jest koniec dyskusji. To często są korepetycje.
0: Ile kosztował wiec partyjny Nawrockiego? Odpowiedź w ciągu 2 tygodni napisał na X-ie wiceszef MON-u Cezary Tomczyk. Do wpisu załączył skan wniosku o udostępnienie informacji dotyczących kosztów organizacji wydarzenia z okazji rocznicy prezydentury Karola Nawrockiego. Gościem Radia Wnet był poseł Rozwoju Plus Marcin Chorała. Projekt CPK jest opóźniony i okrojony, powiedział Chorała.
4: W wymiarze lotniskowym najgorsze, co zrobiono, no to właśnie to opóźnienie. W naszym harmonogramie te prace budowlane zasadnicze by się rozpoczęły jesienią 2024. W wymiarze kolejowym jest, powiedziałbym, jeszcze gorzej. To znaczy, no po pierwsze, de facto ten program, który miał łączyć całą Polskę, został okrojony do samego Y, a w wyniku zmiany koncepcji do 4 największych miast, czyli mniej więcej to jest spadek ze 100 miast, gdzie zatrzymywałyby się pociągi najwyższej jakości, do 4.
0: Rząd zapowiedział, że jesienią zacznie się budowa lotniska centralnego. W grudniu premier ogłosił, że CPK ma nazywać się Port Polska. Na konferencji Prawa i Sprawiedliwości ku nowemu rządowi kandydat tej partii na premiera Przemysław Czarnek zapowiedział stworzenie Straży Praw. Mówił, że potrzebna jest do tego zmiana w konstytucji.
5: Musimy stworzyć taką rzeczywistość, w której będzie jednostka, będzie służba, która będzie stała na straży praworządności bez względu na to, kto zarządza innymi służbami. Musimy powołać do życia swego rodzaju dziś roboczo nazwaną Straż Praw. Straż Praw, która będzie broniła polskiej praworządności, broniła polskiej demokracji, broniła porządku w Polsce. To jest konieczne. I to się da zrobić nawet bez zmian fundamentalnych konstytucji.
0: Decyzja o zmianie kandydata na premiera już zapadła. Nie jest tylko jasne, na którego z dwóch polityków postawi Jarosław Kaczyński. Na Zbigniewa Boguckiego czy Tobiasza Bocheńskiego, pisze dziennik Rzeczpospolita, powołując się na swoje źródło. Projekt Czarnek jest skończony, wkrótce zostanie wygaszony. Miał powiedzieć Rzeczpospolitej ważny polityk PiS. To były wiadomości, za chwilę wiadomości sportowe, a po nich audycja Antywiatrakowce.
1: Wiadomości sportowe.
6: Dzień dobry, Grzegorz Milko. Iga Świątek pokonała w trzeciej rundzie turnieju WTA 1000 w Toronto Wiktorię Golubicz w dwóch setach. Polka zagrała dobry, ofensywny tenis i potrzebowała tylko 67 minut, by pokonać rywalkę. W dwóch setach 6-2 i 6-1. Szwajcarka nie miała recepty na najlepsze zagrania Igi Świątek. Iga zdobyła 54 punkty przy 29 rywalki. Miała dwa asy serwisowe. No i teraz wielki hit w 1/8 tego turnieju w Toronto. Iga Świątek zmierzy się z Martą Kostiuk. To Ukrainka właśnie wyeliminowała Igę Świątek w trakcie turnieju Roland Garros, a więc jej ulubionego tenisu, turnieju tenisowego Wielkiego Szlema, kiedy Iga wygrywała czterokrotnie. Bilans korzystny dla Polki, 3 wygrane mecze i ten jeden, ale jakże ważny przegrany, a więc nadarzyła się okazja do rewanżu. Wyniki wczorajszych meczów polskich klubów piłkarskich w eliminacjach europejskich pucharów to były pierwsze mecze. Jagiellonia Białystok pokonała Glasgow Rangers 2-1. Szkoci prowadzili po 4 minutach po samobójczym golu Montoyi, ale jeszcze w pierwszej połowie dwa gole strzelił Kajetan Schmidt. W drugiej części Jaga miała swoje szanse na kolejne gole. No, zabrakło może trochę szczęścia, trochę piłkarskiego nosa i skuteczności. Z kolei Lech wygrał bardzo skromnie 1-0 z mistrzem Wysp Owczych Klaskawik. No, bramkę strzelił w sumie w końcówce Janik Angero. Raków Częstochowa bezbramkowo zremisował ze szwedzkim Hammarby IF. GKS Katowice przegrał na wyjeździe z Hapoelem Tel Awiw 0-2. Rozgrywki League Cup to w ramach przerwy amerykańskiej ligi MLS. Chicago Fire pokonało meksykański klub Nisaka 2-0. Tym razem Robert Lewandowski grał przez 64 minuty. Gola nie zdobył. Tak jak te dwa poprzednie gole w ramach oczywiście MLS-u. Reprezentant Polski nie wykorzystał dwóch dogodnych sytuacji. Był aktywny, absorbował obronę. Kolejny mecz strażacy z Chicago w ramach właśnie tego pucharu zagrają z niedzieli na poniedziałek z klubem Santos Laguna. To klub z Meksyku z siedzibą w mieście Torreón. Tour de Pologne, czwarty etap z Żagania do Karpacza. 176 kilometrów przejechali kolarze, wjechali w góry. Sudety, Karkonosze, zmienna pogoda, trochę padało, trochę było burzowo. Ciekawy, bardzo ciekawy etap, no jak zresztą cały Tour de Pologne. Górskie premie, między innymi aktywni reprezentanci Polski, którzy wzięli udział w takiej czteroosobowej ucieczce. Patryk Stosz i Tobiasz Pawlak, tam De Bont także oczywiście rozdzielał bardzo ważne, między innymi górskie premie. Malczuleli również, ale właśnie ta czteroosobowa ucieczka została wchłonięta. No i tak naprawdę dwaj kolarze odskoczyli przed samym wjazdem na Orlinek w Karpaczu. Finisz Bart Lemen z grupy Wisma Holender wygrał tenże właśnie etap, ale dosłownie o długość, no nie powiem o błysk szprychy, bo to była długość mniej więcej kolarskiego roweru. Christian Scaroni nacisnął niesamowicie właśnie na ostatnich metrach, tyle że już nie dogonił Holendra. Włoch walczył ambitnie, zajął drugie miejsce. Trzeci był Francuz Lona i teraz na 24 pozycji finiszował Michał Kwiatkowski, a 28 był Filip Gruszczyński, jeśli chodzi o reprezentantów Polski. Klasyfikacja generalna tegorocznego Tour de Pologne to 83. edycja tego wspaniałego wyścigu pod egidą oczywiście Lang Team, wyścig World Tour. chmur północ-południe z takim rzeczywiście przesłaniem. Tegoroczny Tour de Pologne. Klasyfikacja generalna prowadzi ten, który właśnie wygrał w Karpaczu, Bart Lemmens z grupy Visma. Drugi jest Christian Scaroni. Na trzecim miejscu Niemiec Mark Bremer. Najwyższe miejsce w klasyfikacji generalnej wśród polskich zawodników ma popularny Kwiato, a więc Michał Kwiatkowski. Kolejny etap. Kolarze przenoszą się transfer do Opola i 219 kilometrów do przejechania dziś na piątym etapie Opole Kocierz Resort, a więc teraz już inna część naszego kraju, właśnie ta środkowo-południowa, a później jest jeszcze Bukowina Resort, Bukowina Tatrzańska i siódmy etap Kopalnia Soli Wieliczka. Zapraszamy Państwa do tego, by rzeczywiście śledzić ten wspaniały wyścig Tour de Pologne, bo to jest wielkie święto nie tylko kolarstwa, to jest wielkie święto całego polskiego sportu. Teraz to wszystko, dziękuję i do usłyszenia.
7: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
8: Autopromocja.
9: Hands Up in the Air, muzyka millennialsów, to audycja, w której w każdy piątek między 20 a 21 zapraszam Was na sentymentalną podróż w czasie do lat, kiedy wszyscy byliśmy piękni i młodzi, a całe życie stało przed nami otworem. Ela Mazol, zapraszam.
10: Riksza Miłosierdzia, w każdy piątek o 15. Zaprasza ksiądz Roman Siko.
8: To była autopromocja.
7: Radio Wnet uszami słuchaczy.
11: Ja Wnet słucham codziennie, od samego ranka, bo 2 godziny poranka to jak dobrej kawy filiżanka. Radio Wnet to nie tylko radio, to potężna dawka rzetelnych wiadomości i cała plejada znakomitych gości.
12: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

0: nie będzie wiatrak pluł nam w twarz i ptaków nam tumanił.
1: Stowarzyszenie Antywiatrakowców imienia Don Kiszota zaprasza.
2: Dzień dobry, witamy Państwa w kolejnej odsłonie naszego cotygodniowego programu Antywiatrakowców. Dzisiaj w zastępstwie Zbigniew Zieliński, Konrad Mędrzecki jest na festiwalu Zbigniewa Herberta nad morzem w Kołobrzegu i również jest nasz tutaj interlokutor, profesor Ludwik Pieńkowski.
3: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
2: Dzisiaj mamy kilka ważnych spraw poświęconych energetyce oraz ogólnej sytuacji. I zaczniemy od nawiązania do dzisiejszej rozmowy w radiu marszałka Bosaka na temat inwestycji w elektrowni Choczewo. I profesor nam tutaj by przybliżył, co się ostatnio wydarzyło, a troszkę tam się dzieje.
3: Tak, dzień dobry jeszcze raz. Proszę Państwa, inwestycja w Choczewie, budowy trzech reaktorów AP1000, rozwija się oczywiście powoli, rozwija się w sposób niezadowalający. Dla nas szukamy powodów, dlaczego tak się dzieje, ale musimy sobie zdawać sprawę z tego, w jakiej dzisiaj jesteśmy sytuacji. Oczywiście po zdaniu sobie z tej sprawy zobaczymy, że sytuacja jest asymetryczna. Na czym polega ta asymetria? Po pierwsze, Amerykanie od dawna dostają bardzo poważne pieniądze od nas, czyli czerpią zyski z tej inwestycji. Po drugie, lokalizacja jest ustalona dla dokładnie tego typu reaktora AP1000. No i jakakolwiek zmiana, Amerykanie dobrze wiedzą, jest tu praktycznie niemożliwa, bo wiązałaby się z olbrzymimi kosztami z naszej strony. No i w sytuacji, kiedy jest tak duża asymetria zastana, oczywiście możemy ubolewać, że do tej asymetrii doszło, no to negocjacje muszą być trudne. I w pewnej przesadzie można powiedzieć, że jesteśmy w sytuacji, że Amerykanie na pewno uzyskają od nas korzyści, może nawet i wielomiliardowe. Natomiast to, czego nie wiemy, to czy ta elektrownia w ogóle zostanie zbudowana i w jakiej cenie. Także sytuacja negocjacyjna na pewno jest bardzo trudna. Oczywiście dobrze byłoby ustalić, kto jest winny temu i tak dalej. Ale ja proponuję, żebyśmy się skupili nad tym, co się dzieje w tym kontekście w sprawie budowy drugiej elektrowni jądrowej. Bo tam wydaje się, że ryzyko powstania...
2: Budowie, to chyba zbyt optymistyczne.
3: No projekcie, tak, projekcie budowy.
2: Wishful thinking.
3: Wishful thinking, tak. Ale to, co się tam dzieje, no to wróży asymetrią no nieporównywalnie trudniejszą i gorszą. Zaczyna się ta asymetria od tego, że w przyszłym roku ma zostać, jak powiedział minister Wrochna w jednym z ostatnich wywiadów prasowych, ma zostać ustalony... ma zostać wybrany dostawca technologii.
2: A miejsce też już będzie?
3: Miejsce nie jest znane, ale dostawca technologii jest znany. No i to jest postawienie właśnie sprawy na głowie. A ja nie wiem, jaki będzie, ale w przyszłym roku ma zostać ustalony.
2: Aha, to proszę, myślałem,
3: i teraz to jest za wcześnie, żeby uznać, że AP1000 sprawdził się i należy wybrać AP1000. Wobec tego, jeżeli zostanie wybrany AP1000, to będzie to zły wybór, bo niesprawdzony. Natomiast jeżeli zostanie odrzucony AP1000, to będzie jeszcze gorszy wybór, ponieważ taka decyzja w sprawie drugiej elektrowni jądrowej jeszcze bardziej osłabi program budowy pierwszej elektrowni jądrowej. Także zamiast szukać winnych, którzy na pewno byli tego, że doszło do tak dużej asymetrii, no to należy się skupić moim zdaniem na tym, żeby... no nie doszło do jeszcze większej asymetrii i w zasadzie poważnych kłopotów państwa w sprawie projektu drugiej elektrowni jądrowej.
2: No właśnie, bo natomiast jeszcze chodzi o pierwszą, bo ja miałem tu na myśli to, co się ostatnio wydarzyło. Mianowicie plac budowy został przekazany firmie Bechtel oficjalnie przez polskie elektrownie jądrowe do działania w tym terenie. Do tej pory to nie miało miejsca i to się odbyło 5 sierpnia.
3: No tak, ale to jest dokładnie realizacja harmonogramu, który został przyjęty.
2: Ale to jest pewien krok do przodu.
3: krok do przodu, ale może ja przegapiłem, czy to było ogłoszone jako taki punkt harmonogramu, natomiast w komunikatach jest powiedziane, że to po prostu realizacja
2: harmonogramu
3: i tu nic nadzwyczajnego się nie działa. Ani
2: na stronach gov.pl było oficjalne przyjęcie, był też minister.
3: Tak, to jest to bardzo ważne.
2: Minister Motyka był, także w tym sensie był pewien taki otoczenie postępowe tutaj i to trochę mnie to zdziwiło, to przekazanie, ponieważ to mają być prace polegające na przygotowanie tego placu pod plac budowy, żeby na tak w skrócie powiedzieć, 200 milionów złotych i mają trwać 3 lata. I to jest na stronach gov.pl napisane, że to jest zgodnie z planem i tam te prace są tyle interesujące, że ja tam miałem okazję być w tym roku i tam jest bardzo dużo do zrobienia, w szczególności tam nie ma dróg. Więc Budimex, który jest tym wiodącym tutaj wykonawcą w tej sytuacji, ma zbudować parę kilometrów dróg zastępczych. Jest to tak na zdrowy rozum praca, która albo już powinna była być wykonana i załóżmy, że to miejsce jest właściwe, albo jest to powiedzmy na krótki czas. No, 3 lata mają to realizować i jest to pewien postęp, natomiast umowy, z tego co wiem, to nie ma nadal. Koniec roku, tak? W tym roku miałaby być podpisana.
3: To, co mówił minister Wrocław w jednym z ostatnich wywiadów prasowych, to, że w tym roku ma być podpisana ta umowa. Tu przypomnę, że parę miesięcy temu robiliśmy zabiegi, żeby zaprosić do naszej audycji prezesa Woszczyka, prezesa Polskich Elektrowni Jądrowych. No wtedy to było niemożliwe. Wydaje się, że warto po wakacjach ponowić takie zaproszenie.
2: Ja, tu oczywiście, spytać, jak najbardziej.
3: Jaki jest stan rzeczy, bo negocjacje muszą być trudne, bo powstała ta wielka asymetria. Czy w kontaktach pomiędzy słabszym partnerem, jakim jest Polska, silniejszym partnerem, jakim są Stany Zjednoczone, w takiej sytuacji asymetrycznej, asymetria ryzyk i kosztów, wydaje mi się, że jest nie do uniknięcia. Natomiast naszym zadaniem jest to, żeby ta asymetria nie dochodziła do sytuacji paranoicznej. A w momencie, kiedy przy planach budowy drugiej elektrowni jądrowej zaczyna się od tego, że najpierw wiążemy się z partnerem zagranicznym, a potem dopiero cokolwiek sami mamy decydować. To znaczy, że w sprawie lokalizacji ten partner zagraniczny będzie miał decydujący głos, bo powie: OK, wybraliście nas, a nam lokalizacja A w ogóle nie odpowiada, my chcemy lokalizację B. I asymetria jest straszna i oczywiście dzisiaj można deklarować, że na pewno będzie to nasza suwerenna decyzja o lokalizacji, ale budując asymetrię nie będzie.
2: Może wpływać na lokalizację?
3: Oczywiście, że może.
2: Znaczy, że to uwarunkowanie technologiczne.
3: Nie, to chodzi przede wszystkim, że partner silniejszy mówi, że...
2: No ale my jesteśmy na pewno słabsi, bo żadnego
3: się wiążemy z silniejszym partnerem przed wyborem lokalizacji? Żeby w sprawie tej wyboru lokalizacji ten partner zagraniczny nam mieszał w głowie. Po nic więcej.
2: Właśnie, bo jeszcze taką osobistą mam tutaj uwagę na temat obserwacji z tej wizyty na placu budowy. Trochę mi się teraz tutaj skojarzyło mam na myśli przeciągające się negocjacje. Mianowicie w krajobrazie tej budowy dominują wiatraki, które powstają w bezpośrednim sąsiedztwie. Ja się już z tym spotkałem kiedyś, gdy nasze Stowarzyszenie Antywiatrakowców zaczynaliśmy od słonia leśnego. Ja pojechałem obejrzeć tego słonia w Koninie, ponieważ w Koninie jest zrekonstruowany całkowity, pełen słoń, natomiast w Warszawie tylko jest noga, można ją było oglądać i to muzeum jest na brzegu jeziora, po drugiej stronie jeziora jest elektrownia Pątną Adamów Konin. I to, co mnie tam zdziwiło, że w bezpośrednim sąsiedztwie tej elektrowni, gdzie te linie wysokiego napięcia średniego tam się plączą niesamowicie, stoi 8 wiatraków, które
3: niech stoją,
2: ale ktoś je tam wybudował.
3: Ale na Hałdach koło Bełchatowa też stoją wiatraki.
2: Ale tak, tylko że...
3: Niech sobie stoją.
2: Ale ktoś je zbudował i nie wiadomo,
3: czy one... zbudował, dlatego że dostał na to dotację, tak?
2: Elektrownia, od czego zmierzam, bo tutaj profesor mnie wybija z rytmu, mianowicie te wiatraki wydaje mi się być pewnym takim przekazem niewerbalnym być może, mianowicie tej elektrowni Ponin Adamów Konin już nie ma. Zostaje zamknięta w tym roku i trochę tak mi to brzydko konweniuje niekorzystnie z tymi wiatrakami w Choczewie, więc być może wyjaśnienie pana dyrektora polskich energii, prezesa.
3: Pana prezesa Marka Woszczyka.
2: Woszczyka, nasz polskich elektrowni jądrowych, czy jednej.
3: Jądrowych.
2: Jedna, nie dwie jądrowych, nie jądrowa, bo byłoby logiczne, żeby oni zajmowali się budową kolejnej elektrowni, a nie innej. No i też mi się te wiatraki już tak źle kojarzą, ponieważ tempo powstawania tych wiatraków jest absolutnie nieprawdopodobne, a nasze te węglowe właśnie tak w tym roku zakończy produkcję i będzie stanie się elektrownią, to jest na węgiel brunatny, stanie się taką rezerwową, że ma być wyłączana i od czasu do czasu włączana. I tutaj a propos to można przywołać, to profesor nam wyjaśni, bo przywołać przywołanie mocy.
3: Tak, to znaczy tu jeszcze jeden momencik, będzie w tym wywiadzie wiceminister Wojciech Wrochna powiedział też, że elektrownie węglowe będą starania polskiego rządu w Komisji Europejskiej, żeby były w tak zwanej rezerwie strategicznej, czyli żeby
2: w zasadzie wyłączone, prawda?
3: W zasadzie wyłączone, ale zawsze gotowe do włączenia wtedy, kiedy jest potrzeba. Popatrzcie Państwo, to co się ważnego dzieje, to, że coraz bardziej gramy w otwarte karty i coraz bardziej jest wydawana komenda sprawdzam. I mieliśmy w sumie, jak tu powiedział marszałek Bosak, który przed chwilą był w Radiu Wnet, mieliśmy 5 przywołań mocy, z czego 3 ostatnio, 1 w czerwcu i 2 w sierpniu, 4 sierpnia i 6 sierpnia.
2: Czyli przedwczoraj.
3: Wczoraj i przedwczoraj. Tak. Co to jest przywołanie mocy? No to jest takie ostrzeżenie dla wszystkich tych, którzy zawarli kontrakt z PSE, z naszym centralną dyspozycją mocy, że w każdej chwili muszą dostarczyć zakontraktowaną energię, bo jeżeli nie, to kary będą wielkie. No to znaczy się, że wszyscy widzimy, że
2: czyli
3: sytuacja...
2: To głównie dotyczy węglowych elektrowni.
3: Tak, to oczywiście to przywołanie mocy może dotyczyć tylko węglowych i gazowych elektrowni.
2: Ewentualnie atomowych, jeżeli
3: no tak, jeżeli będą.
2: Ale
3: to znaczy, że gramy...
2: Wiatraki nie nadają się.
3: Nie nadają się wiatraki. Więc gramy w coraz bardziej otwarte karty. I
2: znaczy król jest nagi, jak gdyby no, się
3: tak,
2: pokazuje.
3: Ale to
2: znaczy szaty odkryje.
3: Tak, no oczywiście tak naprawdę wszyscy to odczujemy dopiero wtedy, kiedy zostaną ostrzejsze sprawy.
2: Znaczy, w tej chwili nic się nie wydarzyło i to przywołanie mocy nie zostało zrealizowane. Natomiast gdyby ono miało być zrealizowane, to może by się okazało, że tej mocy jest za mało. Albo elektrownie nie są w stanie dostarczyć.
3: Nie. Takie rzeczy są planowane i wydaje się, że
2: prognozy pogody... Elektrownie są wynagradzane z tego tytułu.
3: Tak, ale ile czasu potrzeba na podniesienie mocy, tak zwane rampy, ile, jak zmienia się pogoda, to jest coraz lepiej opanowane dziedziny i tu ryzyko blackoutu, czyli katastrofy, się zmniejsza. Natomiast ryzyko planowanych ograniczeń w dostępie do energii elektrycznej, no się zwiększa.
2: Planowanych, to znaczy
3: no, jeżeli się ogłasza przywołanie rynku mocy, to między innymi jednym z elementów jest to, że ci odbiorcy, którzy zawarli taką umowę, że polskie sieci elektroenergetyczne mogą ich odłączyć, no to wiedzą, że mogą być odłączeni w zakresie...
2: Znaczy mi tutaj się przypomniało, parę lat temu były awaria jakiejś podstacji transformatorowej w Kozienicach i wyleciało 4000 megawatów.
3: No natychmiast, tak. To...
2: Następnie tydzień później, czy dwa, doszło do zapalenia się taśmociągu i 2 gigawaty wypadły w Turoszowie chyba, czy...
3: Tak, no to są sytuacje awaryjne.
2: No ale właśnie, to wtedy, jeżeli dojdzie do... Jeżeli, ale to dotyczy taka awaria no, takich elektrowni węglowych, jeżeli dojdzie do awarii elektrowni plus zabraknie mocy, to wtedy może się okazać, że jednak sytuacja nie wydaje się być tak optymistyczna, że już mamy zabezpieczone wszystko i działa.
3: Tak, no tu oczywiście... No,
2: importem został to uratowane wtedy.
3: Wszelkimi, wszystkie ręce na pokład. Także przywołanie rynku mocy otwiera debatę
2: zwraca
3: publiczną.
2: Uwagę.
3: Zwraca uwagę, że to naprawdę już wszyscy wiedzą, że jest źle. No i tutaj można jedynie poprosić o przygotowany fragment muzyczny, czyli...
2: Ratuj się kto może.

0: Witamy po krótkiej przerwie i przejdziemy do wątku historycznego, tożsamościowego. Parę dni temu mieliśmy kolejną rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego i tu kolega przygotował ciekawy materiał o tym, jak wyglądała energetyka w Powstaniu Warszawskim.
1: Tak, też te rozważania są oparte na audycji sobotniej Tygodnik Kulturalny Konrada Mędrzeckiego, który był to 2 godziny od 8 do 10, 1 sierpnia 2026 roku. To była nieprawdopodobna audycja. Było trochę o Monte Cassino, o pułkowniku Brodeckim, który konno pojechał, odbył podróż z Polski na Monte Cassino. A druga część była poświęcona sensu stricte powstaniu. To była niezwykle emocjonująca dyskusja pomiędzy Wacławem Pokrzywnickim, autorem Misia, Konradem Mędrzeckim, Bogusławem Szostkiewiczem, który jest książkami handluje, oraz panem Michałem Tomaszem Wójciukiem, który jest autorem książki o energetyce w Powstaniu Warszawskim, obrońcy stolicy, energetycy w Powstaniu Warszawskim. Ta dyskusja była niezwykle emocjonująca. Emocjonalna, można bardziej tak powiedzieć, ponieważ dyskutanci bardzo się angażowali w to powstanie, które właściwie każdego wstrząsa. No i był bardzo ciekawy fragment poświęcony energetykom.
0: Największą rolę, o ile ja pamiętam, z lekcji historii, jak mieszkałem na Powiślu, takich lekcji namacalnych, to elektrownia Powiśle,
1: to właśnie do tego
0: przez dłuższy czas pracowała.
1: Tak, więc ja to przepraszam, ale zawsze to powstanie mnie jakoś tak dobija. I powstanie zaczęło się 1 sierpnia i wiadomo było, że jednym z kluczowych potrzeb jest energia. I 1 sierpnia została zdobyta elektrownia Powiśle przez tę grupę 100 żołnierzy, byłych pracowników elektrowni. No i właściwie zaczęła natychmiast zasilać to części wyzwolone. Części opanowane przez Niemców zostały odcięte. I tutaj chodzi mi o to, że oni to działali z takim niezwykłym zamysłem, że to było potrzebne. I po prostu to zrobili.
0: Znaczy tu najważniejszą rzeczą było to, że dzięki tej elektrowni było zasilanie dla powstańczych szpitali. Była możliwość produkcji zbrojeniowej, bo w czasie powstania była też prowadzona taka produkcja. No i kolejna rzecz, łączność utrzymywania. Więc poza tym niesamowita rola elektrowni Powiśle i tej energetyki w Powstaniu Warszawskim polegała na tym, że posiadanie prądu elektrycznego jest elementem takiej normalności, że świat się nie zawalił, że ciągle działamy. No i tu psychiczny element oczywiście odgrywał rolę. A łączność, żeby nadawać sygnał, który jest odbierany w Londynie, żeby to oczywiście potrzebne są jakieś moce. I tu też na pewno ta elektrownia odegrała dużą rolę. To, że pierwszego została zdobyta, drugiego w całości opanowana i do którego...
1: Do 5 września działała, została zbombardowana 4 września i 5 przestała działać, ale tam również zostały uruchomione fabryka, warsztaty, które produkowały do produkcji właśnie broni czy amunicji na terenie elektrowni, bo ten był prąd i tutaj ta przemyśleć. Tutaj warto zwrócić uwagę, dlaczego w ogóle ta elektrownia mogła działać. Ta elektrownia była elektrownią węglową i ponieważ Niemcy zrobili tam zapasy węgla, to mogła działać i niezależnie, tam nie było możliwości transportu czegokolwiek. I to było bardzo istotne. Ludzie, którzy organizowali powstanie, po prostu doskonale zdawali sobie sprawę, co jest ważne i potrzebne, więc to była strategiczna operacja. Po zbombardowaniu i zniszczeniu kompletnym tej elektrowni 30% tych energetyków zginęło w tym czasie. Uruchomiono kolejne elektrownie małe już na potrzeby Błyskawicy, radiostacji Błyskawica. Między innymi na Chorze, tam były zakłady mleczarskie jeszcze do niedawna. Można było je zobaczyć, bramę tych zakładów mleczarskich.
0: A czy możemy przywołać bohaterów? Czy jakieś nazwiska?
1: Możemy, ale tutaj nie mam ich spisane. Spisany w tej chwili, ale...
0: Kapitan inżynier Stanisław Skibniewski tu z moich notatek zaglądam. To główny dowództwa obrony...
1: To Cypryna chyba, pseudonim.
0: Czy... Tak, Cypryna, który był głównodowodzącym obrony elektrowni Powiśle.
1: Tak, i to właśnie pokazuje, jak jest ważna energia, energetyka, i to trzeba patrzeć na to wydarzenie również z naszego punktu widzenia, z tych przywołania mocy i tym podobnym szaleństwie nieuchronności transformacji, kiedy się po prostu narażamy na katastrofę. No i to tutaj tyle skończyło tej elektrowni, w ogóle energetyka, którzy potem działali do końca, ponieważ były małe, mniejsze szpitale, no i przede wszystkim łączność zapewniała, no bo prąd jest potrzebny do nadajników czy odbiorników. To oczywiście wiertarki mogły być napędzane ręcznie, tak jak to się zdarzało, ale tokarki.
0: No tak, raczej, produkcja zbrojeniowa mogła być prowadzona. Także pamiętajcie Państwo, że powstańcy warszawscy dobrze wiedzieli, że prąd to jest oznaka, że świat jednak się nie zawalił, że jest normalność. I dbajmy o to, żeby był ten prąd.
1: Ja właśnie do tego nawiązuję, że oni wiedzieli i trzeba ich docenić, ich zaangażowanie i taką, powiedzmy, możliwość działania, działania, bo to nie było tak, że można się zastanowić, napisać, poszukać w internecie, jak rozwiązać problem. Oni musieli to rozwiązać natychmiast. Te problemy rozwiązywali, potrafili coś dorobić, przyspawać, wytoczyć. No po prostu zrobili to.
0: Tak jest. No to ten wątek historyczny, dalekiej historii możemy chyba już powoli zamknąć i wrócić do dnia wczorajszego. Wczoraj mieliśmy rocznicę prezydentury, prezydenta Karola Nawrockiego. Bardzo uroczyste wydarzenie na dziedzińcu Pałacu Prezydenta. Wczoraj wieczorem się odbyło. To co mnie najbardziej zadziwiło w tym, to brak obecności wielu osób, które się spodziewałem. A wydaje mi się, że on wynika z tego, że nikt nie jest w stanie jakoś, nikt, mało kto jest w stanie zrozumieć fenomen, jeden z elementów fenomenu prezydenta Karola Nawrockiego, który ja rozumiem dzięki pracy ze studentami. Otóż proszę Państwa, gdy 6 lat temu wygrywał wybory prezydent Andrzej Duda, to wśród najmłodszych wyborców 75% wyborców poparło Trzaskowskiego. Natomiast gdy rok temu były wybory, to 75% tych roczników najmłodszych poparło prezydenta Karola Nawrockiego. Jak do tego doszło? Studenci sami się zwierzają, nie trzeba specjalnie ich pytać i zawsze wychodzi na jedno, że widzą w prezydencie Karolu Nawrockim prawdziwego faceta z krwi i kości, który potrafi obronić rodzinę i który wobec tego jest nadzieja, że obroni też i Polskę. Także nieobecność przywódców czy PiSu, czy też Konfederacji, no, bardzo mnie zadziwiła, wiedząc o tym, że wszyscy ci przywódcy jednocześnie mówią, że chcieliby na przykład, żeby pakt senacki był robiony przez pod patronatem prezydenta. No to z jednej strony go proszą o coś, a z drugiej strony na zaproszenie nie przychodzą.
1: To jest
0: oczywiście i jednocześnie przykre, i jednocześnie budujące, bo to pokazuje, że jeżeli się zrozumie, o co chodzi, no to wyjdziemy na prosto i wszystko będzie świetnie. I tu w kontekście energetyki, no bardzo dużo pan prezydent wczoraj mówił, w szczególności o projekcie ustawy 33% mniej koszty. Ten projekt został złożony w październiku zeszłego roku i leży tam gdzieś sobie w zamrażarce. I bardzo wszystkich zachęcam do przeczytania uzasadnienia tego projektu, bo te paragrafy, to ja nie potrafię ich czytać, ale uzasadnienie potrafię i stąd zachęcam do czytania uzasadnienia, gdyż w uzasadnieniu tego projektu jestem przekonany, że jest bardzo dobrze rozpoznana sytuacja. Sytuacja, która polega na tym, o czym już tutaj wspominałem w poprzednich audycjach, że inwestycje sieciowe, dostęp do rynku są obecnie tak sformułowane prawnie, że ci, którzy podejmują decyzje inwestycyjne, nie ponoszą biznesowej, ekonomicznej odpowiedzialności za to. Bo jeżeli prezes Urzędu Regulacji Energetyki uzna, że jakaś inwestycja sieciowa jest zasadna, to automatycznie wchodzi do taryf. I ten mechanizm, i my płacimy rachunki za to. A ci, którzy inwestują, nie mają żadnego ryzyka biznesowego. To jest naprawdę sytuacja jak w filmie Miś Stanisława Barei, kiedy jest bardzo piękny wykład ekonomiczny, że miś, że helikopter ma być jak najdroższy, ponieważ my żyjemy z procentu od inwestycji.
1: No tak to było,
0: tak było w filmie Miś i tak jest obecnie w polskiej energetyce.
1: Biura konstrukcyjne chyba było wynagradzane od wartości. No tak, ale to są wszystko rzeczy, które mamy zostane i zostały uchwalone przepisy, które nakręcają tą zieloną energię. I po prostu ktoś to zrobił to z głową. Ponieważ to, że to jest szkodliwe, to nie ma żadnego znaczenia. Natomiast te przepisy to tworzą samograj. W tym sensie, że to tempo budowy wiatraków czy fotowoltaiki wynika z tego, że te regulacje właśnie takie są i temu służą. Natomiast jeszcze można powiedzieć tu chyba coś więcej, że prezydent również kolejny raz próbował referendum.
0: A nie, jeszcze do tej ustawy jeszcze, bo tutaj jeszcze jest jeden ważny wątek. Mianowicie podkreślam, że uzasadnienie w części rozpoznania problemu jest bardzo klarownie napisane i serdecznie zachęcam do tej lektury tego. Natomiast w sensie, w części, który w projekcie prezydenckim jest zaproponowane, jak z tego wybrnąć, no jest moim zdaniem absolutnie niezadowalająca propozycja, nad którą musimy się pochylić, porozmawiać. O co chodzi? Mianowicie w projekcie prezydenckim jest jedynie propozycja, aby sztucznie narzucić ograniczenie zysku przedsiębiorstw, które operują siecią. Ich zysku, że tam jakiś procent, górna bariera i już. I tuż po złożeniu przez prezydenta Karola Nawrockiego tej ustawy w Sejmie, jej prezentacji wcześniej w Pałacu Prezydenckim, no była dyskusja na różnych portalach biznesowo-ekonomicznych, że to jest taka ingerencja sztuczna w rynek, że to nie ma szans powodzenia. No i ta krytyka jest w pełni zasadna. Dlatego też tu od dłuższego czasu, już chyba to jest trzecia audycja, w której powtórzę, że przygotowujemy taki tu plan, który mam nadzieję, że po wakacjach ujrzy światło dzienne. No, bardziej istotnej zmiany, w której ten, kto odnosi największe korzyści z inwestycji w sieci, ten musi ponosić odpowiedzialność i ryzyko finansowe za te inwestycje. Także w tej części, jak to zmienić, no projekt prezydencki moim zdaniem wymaga co najmniej no, dłuższej refleksji i zastanowienia.
1: No tak, ale to prezydent, ja rozumiem, działa w ramach tych regulacji, które są i nie przewiduje, żeby działały do tyłu, bo jedyna prawdziwe naprawienie sytuacji należałoby wywalić kilka ustaw, które spowodowały tę patologię. No ale tego się nie da zrobić. I prezydent jakiś półśrodek zaproponował, coś, co może troszeczkę to wyhamować i nie mógł zaproponować. Nie, no, wyrzućmy trzy
0: ustawy. Znaczy, są prawa nabyte i to prezydent dobrze wie. No, natomiast ja też wiem i wszyscy to wiedzą.
1: Natomiast być może trzeba zrobić rewolucję i
0: nie
1: wyrzucić.
0: Żadna rewolucja.
1: A jak nie trzeba robić, no to wtedy będziemy się motać z wiatrakami.
0: Jedne ustawy zamienić, odrzucić i wprowadzić. No bo oczywiście musi być związane to z okresem przejściowym. Druga rzecz, której brakuje w projekcie prezydenckim, to jest to, że tak długo, jak długo będziemy mieli taki schizofreniczny układ, że jedni dostawcy energii mogą dostarczyć kiedykolwiek i cokolwiek, to chodzi o pogodozależne źródła, a drudzy dostawcy energii to są ci, którzy na każde żądanie mają dostarczyć
1: prąd.
0: No ale
1: tego się nie da zmienić.
0: Jak to się da zmienić, no, wystarczy wprowadzić ustawę, że wszystkie podmioty, które dostarczają energię, muszą podlegać centralizowanemu zarządowi.
1: No tak, ale...
0: I to zmusi, że tak powiem, wszystkich inwestorów w wiatraki i fotowoltaikę, żeby nabyli udziały w elektrowniach węglowych. I te niechciane elektrownie węglowe nagle będą rozchwytywane jak świeże bułeczki, bo jeżeli dany inwestor, dany producent energii nie będzie mógł wykazać przed PSE, że w każdej chwili może dostarczyć energię do sieci, no będzie płacił kary i zbankrutuje. Także no, takie rozwiązanie jest...
1: No tak, ale czy to jest, jeżeli, tylko że to narusza ich przyszłe przychody i ta rozwój tej energetyki, powiedzmy zielonej, nazwijmy to tak ogólnie, czyli wiatraków, opiera się właśnie na tych mechanizmach, które im to gwarantują.
0: No dobrze,
1: ale... Żeby te mechanizmy wyciąć, to jest moim zdaniem bardzo trudny problem prawny i wymagałby wielkiego konsensusu. Poza tym, zanim uchwalimy te przepisy, o których profesor tutaj nam opowiada, to już dawno nie będzie elektrowni węglowych.
0: Jak to wybory są za rok i, no,
1: za rok,
0: i zobaczymy, kto wygra
1: te wybory. Pątnin już wygasza, Dolna Odra wygasza bloki węglowe, także no tutaj raczej trudno oczekiwać. Natomiast jeszcze się pojawiła taka ciekawa informacja dotycząca zwrotu na energii zainwestowanej, jeśli chodzi o ceny energetyczne elektrowni, produkcji prądu, to jest ROI, Energy Return on Energy Invested. No i tam z tego wynika, że no pewne rzeczy się bardziej opłacają, to znaczy chodzi o porównanie ilości energii potrzebnej na wyprodukowanie danego zasobu do tego, ile ten zasób wyprodukuje. No i tutaj energetyka, elektrownia atomowa jest na czele, a potem są pozostałe tam węglowe, gazowe, wiatraki, gdzieś tam mniej, ale i to w tej chwili jest taka koncepcja, żeby z tego ROI, czyli Energy Return on Invested, zmienić na wersję ekonomiczną, żeby to było oparte o ekonomię.
0: To jest moim zdaniem jedynie walki pomiędzy frakcjami,
1: nie,
0: które chcą jednych technologii, a drugich technologii.
1: To jest naukowy artykuł. Tutaj
0: tak,
1: jest...
0: naukowy artykuł na pewno. Tak, sponsorowany, nie, to, lokowanie produktów.
1: To, ale to wszędzie są sponsorowane. I, ale o co chodzi? Chodzi o to, że prowadzenie zależności, to jest takie coś, One Earth, takie wydawnictwo to zaproponowało.
0: No
1: i to jest bardzo takie sprytne posunięcie, że jeżeli to od strony ekonomicznej potraktujemy, to wtedy to rozróżnienie właśnie, żeby energetycznie, to zmiana, ta transformacja energetyczna jest możliwa. Ale o co chodzi? Chodzi o to, że jeżeli węglowe zostaną obciążone podatkami, a inne nie, no to wtedy ten balans ROI się zmieni. Także tutaj ja bym myślał, że to raczej potrzebna jest rewolucja w przepisach, a nie tam próbowanie szlifowanie jakichś przecinków. Natomiast naprawdę ja zaobserwowałem w tym roku, zresztą to każdy może jeżdżąc po kraju zobaczyć, w jakim tempie powstają wiatraki. No przed elektrownią atomową w Słajszewie w ciągu roku powstało 60. No to jest po prostu, nie licząc tych lądowych, o których się nie mówi. Po prostu tempo jest niesamowite i my nie zdążymy prawdopodobnie zmodyfikować.
0: Nie, no nie zdążymy, jeżeli...
1: Nawet po wyborach, jak będą, pójdą, są, wiadomo, że są jakby grupy interesów, więc będą wpływały na to, więc ja tak...
0: Ale tym grupy interesów należy oczywiście wysłuchać, bo to nie chodzi o to, żeby zrobić rewolucję, bo rewolucja zawsze niszczy wszystko.
1: Nie chodzi o radykalne zmiany tym sensie.
0: Tak, żeby radykalne zmiany
1: nawet
0: też niszczą
1: wszystko. Żeby pogodzić się z pewną stratą i na przykład zamknąć i odszkodowania wypłacić.
0: Teraz tak, jeżeli wprowadzone zostanie prawo, że każdy dostawca energii musi na żądanie PSE zawsze dostarczyć moc, to jest to element rynkowy, który spowoduje, że elektrownie węglowe staną się bardzo chodliwym towarem i znajdą naturalnych inwestorów.
1: Oczywiście, ale skąd będą ci inwestorzy, skoro...
0: Skąd? Oczywiście z dotacji.
1: ETS-y będą coraz większe. Nie wolno budować elektrowni
0: węglowych. Ale nie budować, to prostu chodzi o to, żeby te, które są, żeby znalazły nabywców.
1: Ale też nie wolno ich remontować.
0: Nie można. Nikt ich obecnie nie chce w obecnej sytuacji prawnej, a po takiej zmianie wszyscy będą chcieli je kupić.
1: Tak, po takiej zmianie już nie będzie tych elektrowni, a wybudować nowych
0: nie wiem, że można zawsze być smerfem marudą, ale to nie o to chodzi.
1: Chodzi mi o to, żeby nie budować, ja mam na myśli złudzeń i żeby nie mącić obrazu, że coś to zatrzyma transformację, która nam niszczy gospodarkę. No
0: my zatrzymamy.
1: To tego się nie da zrobić w tej chwili.
0: Mimo tego, że to przed chwilą było wspomniane, że w czasie obchodów wczorajszych była też mowa o tym, że Senat znowu odrzucił wniosek referendum w sprawie Zielonego Ładu.
1: No szkoda, bo to by się przydało, jeżeli może ludzie by zaakceptowali i chcieli ten ład, a może nie, więc było. No szkoda, że Senat nie podjął tutaj ryzyka, ponieważ byłoby to niespecjalnie wiążące, ale by byłby pewien taki społeczny odzew, społeczne odbicie tej sytuacji.
0: Ja uważam, że wszystko jest w naszych rękach, wszystko możemy zmienić i sprowadzenie z istotnej
1: optymista,
0: zmiany w
1: energetyce,
0: optymista. Czyli to, że ci, którzy korzystają z sieci, to za to płacą, a nie, że to jest wsadzane w nasze rachunki.
1: Tylko tego nie ma. No,
0: tak? Oraz to, że wszyscy producenci muszą być centralnie skierowani. Wszyscy oczywiście powyżej jakiegoś progu mocy, żeby nie zrobić z tego paranoi. Oczywiście prosumenci muszą być z tego wyłączeni. Tu próg mocy początkowy mógłby być na poziomie 20 MW. Oczywiście zejść niżej do poziomu jednego, może 5 MW, to kwestia jest dyskusji. Jaki okres przejściowy, ile czasu to ma potrwać, to też jesteśmy w trakcie analiz. Natomiast ja uważam, że my jesteśmy

Dziękujemy za przerywnik muzyczny. Ja jeszcze tu chciałbym nawiązać do już troszkę omawianych tematów na naszej antenie, mianowicie Mechelinki, Zatoka Puckia, ryby, Mierzeja Wiślana, ale Jurata, Jastarnia, ale dlatego, że jest związane to z wizytą reporterek Radia Wnet. Ostatnio tam króluje pani Małgorzata Kleszcz, która spotyka się z rybakami, z mieszkańcami Helu i tych okolic i tam buduje się obraz sytuacji Zatoki Puckiej. Zatoka Pucka to jest związana jest z rybołówstwem i też upadkiem tego rybołówstwa małoskalowego, czyli tych małych kutrów, które wszyscy znali jeszcze, jak jeździli kiedyś na wczasy, to tam w miejscowościach było po kilkanaście kutrów, które się ściąga na plażę i potem wypływają wieczorem, rano wracają. I to wszystko powoli zanika. A Zatoka Pucka jest o tyle istotna, że to był matecznik. Ktoś tam powiedział, po prostu były tarliska wielu rodzajów ryb. I w tej chwili ryb nie ma. I z powodem braku tych ryb jest, wydaje się, są mechelinki, czyli magazyny gazu. I w tych pokładach soli, które tam się znajdują, soli kamiennej, trzeba było wypłukać te kawerny, to jest o takich rozmiarach 170 metrów wysokości, 70 średnicy, takie wielkie komory, do których zatłacza się gaz. Można tam również olej napędowy, można wodór, można różne rzeczy składować. I ta woda słona, związana z wypłukiwaniem tego, została wylana do zatoki. I to z jednej strony zasoliła zatokę, a Zatoka Pucka była taka półsłodka, więc tam były specyficzne ryby i słodkowodne, i słonowodne, ale również użyźniła. To, więc się zaczęły glony rozmaite rozwijać. I to też powodowało z kolei skutkiem, z kolei kolejne ograniczenie możliwości wyżywieniowe ryb. Suma summarum, ryb nie ma. I ci rybacy nie mogą nic łowić i okazuje się, że oni są w takiej sytuacji niesamowitej, ponieważ wszyscy są przeciwko nim. To mam na myśli i władze państwowe, i władze samorządowe. Wszyscy po prostu im to utrudniają to działanie. W szczególności, jeśli chodzi o to zatrucie, no to jest coś, można powiedzieć, coś okropnego, żeby zniszczyć Zatokę Pucką przez wylewanie tej solanki. A nieopodal jest Mieroszyno, gdzie ma być kopalnia polihalitów i to właśnie pokazuje, że ta sól jest odżywcza, to nie tylko

0: Nie tylko to jest sól kamienna, ale właśnie zawiera magnez, wapń i inne, które są potrzebne do nawożenia. Po prostu polihality to są nawozy sztuczne, które się nadają. I dlatego...
1: Nawozy mineralne, bo one nie są sztucznie syntetyzowane.
0: Tak, mineralne, rzeczy mineralne, oczywiście. To nie są, kompostowniki, nie są to tam świnki czy bydło. No i na tych dyskusji przy tych mechelinkach pojawili się również naukowcy nasi, którzy też nie biorą strony rybaków. Mianowicie jeden tam z profesorów Zakładu Oceanografii bodajże, czy tam czegoś podobnego, powiedział, że rzeczywiście było zatrucie, ale bo to wylewanie tej wody trwało około 10 lat, tej solanki od 2010 roku, no i że wszystko się wróciło do normy, że jest właściwie w porządku, no ale rybacy mówią, ale ryb nie ma i inni tam. No to wtedy profesor mówi, no nie ma ryb, ale struktura jest taka sama jak była, czyli jednych rybek względem innych jest tak sama, a że ich jest 100 razy mniej, to w zasadzie nie zauważył. No, konkluzja jest jaka, że po 15 latach od tego wydarzenia trzeba by znowu przeprowadzić jakieś badania, jak zmierzyć, ile tam tego na dnie zaległo, bo tam część po prostu zaległa i zatruwa, część rozpłynęła się, ale nie wszystko. A w międzyczasie jeszcze pojawiły się foki. Foki na Wyspie Sobieszewskiej, których nigdy nie było. Powstały foki. I te foki wyjadają te resztki ryb i ci biedni rybacy zostali jeszcze zaatakowani rybami. I także to tutaj chciałbym podziękować redakcji oraz pani Małgorzacie Kler za fantastyczne wywiady, ponieważ tam naprawdę czuję się, jakie to jest ważne, jak ci ludzie tam przeżywają, że to jest to tragedia, autentyczna tragedia. Wszystko, właściwie cały przemysł, pozostaje tylko turystyka, co oczywiście hamuje jakby ten ujemny wpływ tych zmian, które tam zachodzą, ale per saldo dość kompletnie zmienia wszystko i wydaje mi się, że to jednak jest niekorzystne, bo co przeszkadza ją nam ci rybacy, którzy świeżą rybę, bo w tej chwili tej świeżej ryby nad Bałtykiem to najczęściej nie ma, bo jest importowana gdzieś tam z północy czy z Morza Atlantyckiego, z oceanu, a nie nasza. Tylko flądra podobno już została. Także to jest, tak wygląda sytuacja i to już byśmy kończyli i jeszcze profesor chciał się pożegnać z nami na miesiąc.
1: Bo kolega wspomina swoje wakacje ze przepięknej ścieżki edukacyjnej od KGHM-u. Kopalni w Pucku, przez Orlen, kawerny do składowania gazu, po wiatraki na morzu i na lądzie i elektrownię jądrową. Miał wspaniałe wakacje. No, ja wybieram się na wakacje.
0: Pracowite,
1: mam nadzieję. To odpoczynkowy, bez żartów, ale na pewno będą też wątki energetyczne. Pojawię się dopiero 4 września, także miesiąc wakacji przede mną.
0: Liczymy na raport energetyzujący. Energetyczny albo energetyzujący.
1: Redaktorem Mędrzewskim mówiłem, że panie redaktorze, jak najdzie mnie jakaś wena twórcza, to prześlę jakiś fejlieton. No oczywiście.
0: Może chociaż jakąś fotkę, żebyśmy zobaczyli, że brak wiatraków, a tu nie ma wiatraków. To będzie bardzo cenne.
1: Dopiero 4 września, także proszę się nie martwić, nie znikam na zawsze, po wakacjach wracam.
0: Ja również się z państwem żegnam. Hej chłopcy, Bagdet na broń. Droga długa, daleka, przed nami trud i znój. Dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo.
2: Nie będzie wiatrak pluł nam w twarz i ptaków nam tumanił.
3: Stowarzyszenie Antywiatrakowców imienia Don Kiszota zaprasza.
4: Radio Wnet uszami słuchaczy.
5: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i całą redakcję Radia Wnet. Nie poddawajcie się. Zachęcam wszystkich tych, którzy jeszcze nie są patronami, żeby byli. Ja też jestem, także wspierajmy wolne media, te praworządne. Także wszystkiego państwu też, wszystkiego dobrego życzę, żebyście byli tacy, jacy jesteście i cieszę się, że mogę mieć swoje radio.
6: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

0: Dzień dobry, zapraszam na wiadomości. Nagranie brutalnego ataku przy Złotych Tarasach podbija internet. Policja szuka sprawcy. Prawo i Sprawiedliwość chce powołania nowej jednostki Straży Praw do pilnowania praworządności. Krzysztof Bosak mówił w Radiu Wnet o problemach z budową pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce.
1: Wiadomości Wnet.
0: Brutalny atak przy Złotych Tarasach w Warszawie. Na nagraniu opublikowanym w internecie śniady chłopak w wieku około 20 lat zakrada się do dwóch młodych ludzi rozmawiających przy schodach prowadzących na patio i z zaskoczenia z całej siły uderza jednego z nich w twarz. Ten upada na schody, a napastnik ucieka. Zdarzenie najprawdopodobniej nagrał jego znajomy. Prowadzimy intensywne czynności zmierzające do ustalenia tożsamości i zatrzymania sprawcy. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że do zdarzenia doszło w czerwcu, przekazała Komenda Rejonowa Policji w Warszawie. Gościem Radia Wnet był wicemarszałek Sejmu, prezes Ruchu Narodowego Krzysztof Bosak. Mówił, że realizacja projektu budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce wcale nie idzie dobrze. Dodał, że szumnie ogłoszono generalnego wykonawcę z USA, ale nie ustalono podstawowych kwestii. Teraz jest problem w negocjacjach.
2: To jest najważniejsze, to że główna umowa związana z budową elektrowni jądrowej nie została ani wynegocjowana, ani podpisana do dziś z Amerykanami. Może wymienimy te problemy, które są w tych negocjacjach. Po pierwsze jest to koszt całej inwestycji i sposób jego liczenia. Wiadomo, że inwestycja, która trwa wiele lat, może mieć koszty zmienne w czasie. Pomiędzy amerykańskimi negocjatorami i polskimi sytuacja jest po prostu bardzo napięta. Jedną z kwestii, na przykład, które też są przedmiotem negocjacji, jest to, przed jakimi sądami rozsądzane mają być spory.
0: W środę spółka Polskie Elektrownie Jądrowe przekazała oficjalnie teren pod budowę pierwszej elektrowni jądrowej generalnemu wykonawcy amerykańskiej firmie Bechtel. Pierwszy blok elektrowni ma rozpocząć pracę w 2036 roku. Elektrownia powstaje w gminie Choczewo, 400 metrów od Morza Bałtyckiego, tuż przy plaży. Chce zmienić utrwalony model prezydentury i aktywnie proponować swoje ustawy, powiedział Karol Nawrocki podczas uroczystości z okazji rocznicy zaprzysiężenia na prezydenta. Dodał, że na 22 projekty ustaw, które złożył w Sejmie, 21 jest blokowalnych przez marszałka. Prezydent odniósł się także do wetowania ustaw. Karol Nawrocki zawetował ich najwięcej w historii, 41. W trakcie wystąpienia powiedział, że i tak jest kompromis.
3: Choć określenie wetomat jest bardzo pieszczotliwe dla mnie i zupełnie, drodzy Państwo, nie dotyka mnie osobiście, 259 podpisanych ustaw pokazuje, że tylko tam, gdzie mogę znaleźć odrobinę kompromisu, gdzie mogę dostrzec, że to prawo pisane jest dla Polaków, nawet jeśli mam pewne obiekcje, ale jest chociaż trochę dobre dla Polaków, to zawsze je podpiszę. Co więcej, szanowni państwo, weto to nigdy nie jest koniec dyskusji. To często są korepetycje.
0: Skandal. Podczas wystąpienia prezydenta Karola Nawrockiego siedzący w tłumie Mateusz Morawiecki cały czas grzebał w telefonie. Skoro nie był zainteresowany, to po co przyszedł? Napisała w mediach społecznościowych poseł PiSu Agnieszka Wojciechowska von Heukelom. Na konferencji Prawa i Sprawiedliwości ku nowemu rządowi kandydat tej partii na premiera Przemysław Czarnek zapowiedział stworzenie Straży Praw. Mówił, że potrzebna do tego jest zmiana w Konstytucji.
4: Musimy stworzyć taką rzeczywistość, w której będzie jednostka, będzie służba, która będzie stała na straży praworządności bez względu na to, kto zarządza innymi służbami. Musimy powołać do życia swego rodzaju dziś roboczo nazwaną Straż Praw. Straż Praw, która będzie broniła polskiej praworządności, broniła polskiej demokracji, broniła porządku w Polsce. To jest konieczne. I to się da zrobić nawet bez zmian fundamentalnych Konstytucji.
0: To były wiadomości, a za chwilę wakacje z królem, czyli piosenki Elvisa Presleya.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
5: Reklama. Przerywamy program i łączymy się z naszym reporterem na Starym Mieście.
6: Trzeba, kolejny dzień. Rozhisteryzowany tłum blokuje ruch w okolicach katedry w warszawskim Starym Mieście. Kulminacja rozruchów. Ojej, gdzie tam? Na ulicy Dziekania 1? Tam przy wejściu do Mizomarkizecezji Warszawskiej? Co tam się dzieje? Mikrofon podchodzi tam do tłumu.
7: Więcej sztuki!
8: Tragedia i gesty, fuga i inwencja.
6: Specjalna grupa powołana do rozwiązywania problemów miejskich wydała oświadczenie, że kryzys spowodowany jest nieprawdopodobnie atrakcyjną ofertą Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, która w okresie wakacyjnym przygotowała nieprawdopodobnie super fantastyczne i ekstra wystawy. Co to tak? Art Deco i Sacrum. Tragedia i gesty. Szamborski. La Humanité, czyli ludzkość. Józef Czapski. No i kolekcja stała z takimi malczewskimi, że aż głowa mała.
9: Po reklamie.
10: Wakacje z królem, czyli Elvis Presley w Radiu Wnet.

0: Wakacje z Królem, czyli Elvis Presley w Radiu Wnet.
1: Reklama.
2: Inaczej futryna na 10 liter.
3: Ościeżnica.
2: A teraz na 3. Tam są drzwi.
3: Vox.
4: Tam są drzwi.
5: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
1: Po reklamie.
0: Wakacje z Królem, czyli Elvis Presley w Radiu Wnet.

0: Dlaczego warto wspierać Radio Wnet?
1: Jestem patronem Państwa Radia. Miłe głosy, fantastycznie prowadzicie Państwo programy, dlatego wpłacam. No warto na takie radio wpłacać. Jest miłe dla ucha, dla duszy i serca. No fantastycznie po prostu. Pozdrawiam całą redakcję, wszystkich Was, Państwa dziennikarzy, prowadzących, tych, których może nie widać gdzieś. Wszystkich pozdrawiam serdecznie i trzymać dalej to i robić to z takim entuzjazmem i fantastycznym, nie wiem, no prowadzeniem.
2: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.
3: Nagranie brutalnego ataku przy Złotych Tarasach podbija internet. Policja szuka sprawcy. Krzysztof Bosak mówił w Radiu Wnet o problemach z budową pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Huczne obchody rocznicy prezydenta Nawrockiego. Dzień dobry, zapraszam na Wiadomości.
4: Wiadomości Wnet.
3: Gościem Radia Wnet był wicemarszałek Sejmu, prezes Ruchu Narodowego Krzysztof Bosak. Mówił, że realizacja projektu budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce wcale nie idzie dobrze. Dodał, że szumnie ogłoszono generalnego wykonawcę z USA, ale nie ustalono podstawowych kwestii, a teraz jest problem w negocjacjach.
5: To, co jest najważniejsze, to, że główna umowa związana z budową elektrowni jądrowej nie została ani wynegocjowana, ani podpisana do dziś z Amerykanami. Może wymieńmy te problemy, które są w tych negocjacjach. Po pierwsze jest to koszt całej inwestycji i sposób jego liczenia. Wiadomo, że inwestycja, która trwa wiele lat, może mieć koszty zmienne w czasie. Pomiędzy amerykańskimi negocjatorami i polskimi sytuacja jest po prostu bardzo napięta. Jedną z kwestii, na przykład, które też są przedmiotem negocjacji, jest to, przed jakimi sądami rozsądzane mają być spory.
3: W środę spółka Polskie Elektrownie Jądrowe przekazała oficjalnie teren pod budowę elektrowni jądrowej generalnemu wykonawcy amerykańskiej firmie Bechtel. Pierwszy blok elektrowni ma rozpocząć pracę w 2036 roku. Elektrownia powstaje w gminie Choczewo, 400 metrów do Morza Bałtyckiego, tuż przy plaży. Brutalny atak przy Złotych Tarasach w Warszawie. Na nagraniu opublikowanym w internecie śniady chłopak w wieku około 20 lat zakrada się do dwóch młodych ludzi rozmawiających przy schodach prowadzących na patio i z zaskoczenia z całej siły uderza jednego z nich w twarz. Ten upada na schody, a napastnik ucieka. Zdarzenie najprawdopodobniej nagrał jego znajomy. Prowadzimy intensywne czynności zmierzające do ustalenia tożsamości i zatrzymania sprawcy. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że do zdarzenia doszło w czerwcu, przekazała Komenda Rejonowa Policji w Warszawie. Na konferencji Prawa i Sprawiedliwości ku nowemu rządowi europoseł Tobiasz Boheński zapowiedział odesłanie na Ukrainę obywateli Ukrainy, którzy nie pracują legalnie w naszym kraju.
6: Żeby Europa Środkowo-Wschodnia była bezpieczna i żeby była wolna, Ukraina musi zwyciężyć. W związku z tym jedną z pierwszych, istotniejszych decyzji rządu będzie decyzja o deportacji mężczyzn, Ukraińców w wieku poborowym, którzy nie pracują legalnie w Polsce. Będą mieli okazję walczyć o swoją ojczyznę, żeby horror tej wojny się szybko zakończył.
3: Ponad 95% Ukraińców w wieku poborowym w Polsce pracuje. Odniósł się do zapowiedzi Tobiasza Boheńskiego Maciej Duszczyk, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Jeżeli ktoś jest na przykład pracownikiem budowlanym i jest miesiąc bezrobotny, to już go deportujemy czy nie? Pytał Duszczyk w wywiadzie dla WP. Decyzja o zmianie kandydata na premiera już zapadła. Nie jest tylko jasne, na którego z dwóch polityków postawi Jarosław Kaczyński. Na Zbigniewa Boguckiego czy Tobiasza Boheńskiego pisze dziennik Rzeczpospolita, powołując się na swoje źródło. Projekt Czarnek jest skończony, wkrótce zostanie wygaszony, miał powiedzieć Rzeczpospolitej ważny polityk PiS. Chce zmienić utrwalony model prezydentury i aktywnie proponować swoje ustawy, powiedział Karol Nawrocki podczas uroczystości z okazji rocznicy zaprzysiężenia na prezydenta. Dodał, że na 22 projekty ustaw, które złożył w Sejmie, 21 jest blokowanych przez marszałka. Prezydent odniósł się także do wetowania ustaw. Karol Nawrocki zawetował ich najwięcej w historii, 41. W trakcie wystąpienia powiedział, że i tak jest kompromisowy.
4: Choć określenie wetomat jest bardzo pieszczotliwe dla mnie i zupełnie, drodzy Państwo, nie dotyka mnie osobiście, 259 podpisanych ustaw pokazuje, że tylko tam, gdzie mogę znaleźć odrobinę kompromisu, gdzie mogę dostrzec, że to prawo pisane jest dla Polaków, nawet jeśli mam pewne obiekcje, ale jest chociaż trochę dobre dla Polaków, to zawsze je podpiszę. Co więcej, szanowni państwo, weto to nigdy nie jest koniec dyskusji. To często są korepetycje.
3: Gościem Radia Wnet był poseł Rozwoju Plus Marcin Horała. Projekt CPK jest opóźniony i okrojony, powiedział.
7: W wymiarze lotniskowym najgorsze, co zrobiono, no to właśnie to opóźnienie. W naszym harmonogramie te prace budowlane zasadnicze by się rozpoczęły jesienią 2024. W wymiarze kolejowym jest, powiedziałbym, jeszcze gorzej. To znaczy, no po pierwsze, de facto ten program, który miał łączyć całą Polskę, został okrojony do samego Y, a w wyniku zmiany koncepcji do 4 największych miast, czyli mniej więcej to jest spadek ze 100 miast, gdzie zatrzymywałyby się pociągi najwyższej jakości, do 4.
3: Rząd zapowiedział, że jesienią zacznie się budowa lotniska centralnego. W grudniu premier ogłosił, że CPK ma nazywać się Port Polska. Rząd Donalda Tuska podniósł prędkość kolei w ramach tego projektu do 350 km na godzinę. Poprzednicy planowali prędkość do 250. Zdaniem stowarzyszenia Tak dla CPK spowoduje to wykluczenie wielu miast z udziału w nowej sieci kolejowej i konieczność zakupu taboru za granicą. To były wiadomości do usłyszenia o godzinie 12. Za chwilę ponad 20 minut piosenek Króla, czyli Elvisa Presleya, a o 11.30 audycja Tomasza Wybranowskiego, Studio Dublin.
0: Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
8: Reklama.
9: Inaczej futryna na 10 liter.
10: Ościeżnica.
9: A teraz na 3. Tam są drzwi.
11: Vox.
12: Tam są drzwi.
13: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
8: Po reklamie.
0: Wakacje z Królem, czyli Elvis Presley w Radiu Wnet.

0: Promocja. Zapraszam Państwa na wakacje z książką. W każdą wakacyjną niedzielę o 8 rano będą mogli Państwo wysłuchać fragmentów książki Cuda Polskie Czesława Ryszki. Autor śledzi dzieje Polski pod kątem znaków z nieba, które zostały uznane za cudowne. Jak dobrze wstać skoro wnet. W każdą niedzielę o 8 rano. Zaprasza Magdalena Woźniak.
1: To była autopromocja.
2: Studio Dublin. Wieści ze Szmaragdowej Wyspy.
3: Panie i panowie, od samej północy, 7 dzień sierpnia, rok pański 2026, a ze mną tradycyjnie redaktor Bogdan Ferenc, którego serdecznie witam. Dzień dobry, Bogdanie, redaktorze najpożyteczniejszego portalu polska-je.com. Kłaniam się.
4: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, witam Ciebie Tomaszu i witam Ciebie Stanisławie, już odczytałem tę wiadomość, także no jest tak. Wszystko okej, jesteśmy.
3: Radio Wnet ma najwspanialszych słuchaczy, panie i panowie, to nie jest żadna tajemnica, kłaniamy się pięknym słuchaczkom i zacnym patronom, patronite.pl/radiownet, bo dzięki wam funkcjonujemy. Natomiast Bogdanie, dzisiaj rozpoczniemy od tego, że według starej irlandzkiej, gaelickiej tradycji lato już się skończyło, tak. Dobrze państwo słyszą, 1 sierpnia na Szmaragdowej Wyspie rozpoczęła się celtycka jesień, którą nazywamy Forward. Nie wynika to z astronomii, ale no z uważnej obserwacji natury, bo ta natura trochę inaczej układa się pod niebem Szmaragdowej Wyspy. Prawda, Bogdanie?
4: No to prawda. Już wczoraj widziałem dość dużo uschłych, czy też uschniętych liści, które zaczęły spadać. Zieleń nie jest już taka soczysta, jak była jeszcze kilka dni temu. No niestety sierpień to jest właśnie wstęp do, właściwie tak, zaczyna się ta celtycka jesień, ale jest to wstęp do typowej jesieni, która zacznie się wkrótce. No i już będziemy mieli to, co lubisz najbardziej, czyli przez całe tygodnie chmury, brak słońca, wiatr, opady deszczu, temperaturę do 10 stopni Celsjusza, także
3: to, co kocham.
4: Ideał, po prostu ideał. Tak, ale to jest też dobre, bo to człowiek się przynajmniej nie spoci, także same przyjemne rzeczy. Także to można to przeżyć, można się przyzwyczaić. Nawet 3 miesiące bez słońca już nie robią na niektórych
3: dalekach. Nawet czasami pół roku, panie i panowie. Ale tak, teraz o świcie. Nad dolinami unosi się przepiękna mgiełka, którą uwielbiam. To tak trochę stachuriadą powiało. Wieczór zapada szybciej, a wrzosowiska, te piękne irlandzkie wrzosowiska, ja zawsze mawiam, że okej, w Szkocji są piękne wrzosowiska, ale najpiękniejsze wrzosowiska są pod niebem Szmaragdowej Wyspy. No i teraz już zaczynają przybierać te swoje charakterystyczne odcienie, półcienie, purpury. No i w sadach dojrzewają pierwsze jabłuszka, no i pola powoli pustoszeją po żniwach. No i dawni Celtowie, przypomnijmy, z redaktorem Bogdanem Ferencem, szefem portalu polska-je.com, nie dzielili czasu według kalendarza astronomicznego, bo ich rok wyznaczał rytm światła, ziemi i pracy człowieka, a każda pora roku rozpoczynała się wraz z jednym z tych czterech świąt. Przypomnę nazwy tych pór roku, jeśli państwo pozwolą. Imbolc, pierwszy dzień lutego, wtedy witamy wiosnę i święto to Arach, potem Bialtin, czyli lato, kiedy rozpalamy ognisko, proszono, starożytni Celtowie prosili o urodzaj i pomyślność dla ludzi oraz zwierząt. No i oczywiście Lunasa, czyli jesień, które otworzyło to święto Fovar, czyli czas zbiorów, wdzięczności za plony i wielkich spotkań rodzinnych, panie i panowie. Studio Dublin, czas zacząć.
5: Radio Wnet, więcej niż radio.
3: A rozpoczniemy od tego, że przyjaciel, tak możemy powiedzieć, przyjaciel donosiciel, bo podsyła nam smakowite informacje, były minister stanu mniejszości i kultury, Odan O'Riordan, z którym głowiliśmy się, co zrobić podczas pierwszej edycji Polska Air Festival w roku pańskim 2014. Natomiast Odan O'Riordan doniósł nam o pewnym święcie, które wydarzy się w jednej ze stolic eteralnych Radia Wnet, bo w Krakowie, Bogdanie. Proszę o szczegóły.
4: No tak, dzisiaj rano dostałem od Odana informację. Przepraszam, że to jest za to odgłosy, ale to panowie zabierają śmieci dzisiaj. Właśnie przysłał informację, że odbywać się będzie we wrześniu, na samym początku września, kolejna odsłona Kraków Celtic Festival i czy jesteśmy zainteresowani przekazaniem Państwu tej informacji. Ja oczywiście się zgodziłem, poinformowałem też Tomasza. No i jak tylko będziemy mieli pełne wiadomości, to z całą pewnością Państwu przekażemy. A to jest już kolejna edycja, która odbywać się będzie właśnie z okazji promocji Republiki Irlandii, no właściwie całej Irlandii w Polsce.
3: Tak jest. To wszystko w dniach od 4 do 6 września. Kraków Celtic albo Celtic, bo to różnie my Celtowie, my Irijczycy, czyli Impiktowie, dawni Szkoci. Brzmi to trochę skomplikowanie. Czy też mieszkańcy Hibernii, bo tak starożytni mówili na Szmaragdową Wyspę. No i ta atmosfera, która łączy tradycje nie tylko Irlandii, ale też Szkocji i Brytanii z polską publicznością. No i w najbliższych dniach, tak jak powiedział redaktor Bogdan Ferencu, przedstawimy pełny program wydarzeń. Patronat medialny nad festiwalem również obejmuje Radio Wnet oraz Radio Near 90.3 FM, gdzie od ponad 20 lat opowiadamy w programie Polska Tygodniówka o tym, co w polskiej i irlandzkiej trawie piszczy. No i do tego tematu będziemy powracać. Natomiast teraz, panie i panowie, no cóż, będziemy rozmawiać o zielonoświątkowcach.
5: Radio Wnet. Więcej niż radio.
3: Wiem, że redaktor Bogdan Ferenc myje mi głowę. No jak możesz łączyć dwa motywy? Motyw religijny i klimatyczny. No ale ta zielona klimatologia, że kojarzy się trochę z klimakterium, patrząc na schyłek gospodarki, siły i mocy przemysłowej Europy, no to trochę zakrawa na to, że to nie wyznawcy zielonej energii, tylko bardziej religijni zielonoświątkowcy, którzy traktują niczym religię te zielone hokus pokus, czary, mary. Co się dzieje, że irlandzki rząd przyznaje, że dotychczasowe procedury klimatyczne zaczęły hamować rozwój najważniejszych inwestycji? Czy ktoś wreszcie poszedł po rozum do głowy? Czy Bogdanie coś zupełnie innego się stało?
4: Ja chciałbym, żeby to było dogorywanie, a nie klimakterium tego zielonego szaleństwa, które odbywa się w Europie, no ale na razie jeszcze musimy na to trochę poczekać. Nie zanosi się jednak na to, żeby Komisja Europejska odpuściła, ale robią to poszczególne kraje, które zaczęły myśleć już na tyle dalekosiężnie, że stwierdziły, że jeżeli dalej będziemy posługiwali się właśnie tymi wytycznymi, które przychodzą tutaj na przykład do Republiki Irlandii z Brukseli, no to wtedy żadna inwestycja właściwie nie będzie mogła w sensownym terminie powstać, nie będzie tania, a jednocześnie nie wiadomo, czy w ogóle powstanie. No i właśnie minister infrastruktury zarządził, że niestety, ale część tych rygorów, które narzucone zostały w ramach Zielonego Ładu, nie będzie obowiązywała przy kluczowych inwestycjach państwa. Do tych zaliczono między innymi budowę metra, czy też rozbudowę kolei, budowę istotnych z punktu widzenia kraju budynków, czyli mieszkalnych, czyli całych osiedli. I wtedy część zarządzeń, czy też ustaw nie będzie miała po prostu zastosowania. To zablokuje oczywiście możliwości wnoszenia sprzeciwów co do budowy takich inwestycji, czy też sprawnego kontynuowania takich inwestycji. No i wtedy może się okazać, że jednak te budowy, tak jak Metrolink, budowa podziemnej kolei Metrolink, będzie odbywała się zgodnie z planem. Nie wiem, czy, bo tu zawsze mówi się, że zgodnie z planem, no ale tak jak w przypadku tego Szpitala Narodowego, Dziecięcego Szpitala Narodowego, gdzie już 19 raz przekroczony jest termin, koszty wzrosły do ponad 2 miliardów, zdrowo ponad 2 miliardów euro. Nie wiem, czy to się uda w terminie, chociaż ja cały czas mówię, że to metro nie jest w ogóle potrzebne, bo jeżeli zrobić by kolej naziemną, czy też wiszącą, to bardziej by się to w Dublinie sprawdziło niż kopanie pod ziemią. No ale wracając do tego rozwoju gospodarczego, tutaj rząd stwierdził jednak, że nie będzie się oglądał w pewnych momentach na tak zwany ślad węglowy, czy lokalne ekosystemy. Znaczy nie będzie bezpośrednio ignorował tego, ale nie będzie aż tak daleko, nie będzie to miało aż tak dużego wpływu na same budowy i rozwój państwa, że nie będą one po prostu tutaj brane tak mocno pod uwagę. Stawia się na impuls rozwoju i wzrost gospodarczy. I to jest bardzo ważne, to powiedział niedawno właśnie minister infrastruktury, który stwierdził, że niestety w pierwszej kolejności musimy zrealizować te wszystkie inwestycje, które będą wspomagały rozwój kraju. Będzie to też, bo na razie jest to deklaracja, ale zawarta ona zostanie w pierwszej krajowej strategii zamówień publicznych, która będzie właśnie pokazywała szeroki front robót, które będą tutaj rozwijane. Oczywiście można domniemywać, że będzie przede wszystkim stawiane na rozwój infrastruktury przemysłowej, transportowej. Trochę pominięty został przynajmniej w tym pierwszym celu, który został zaprezentowany, ten cel mieszkaniowy, no ale myślę, że to będzie się toczyło wspólnie z tymi innymi programami, które w końcu dadzą nam pewien oddech, czyli będzie więcej mieszkań, a to później może doprowadzić do tego, że na przykład obniżą się czynsze, czy mieszkania, czy domy będą w zakupie tańsze, chociaż
3: nie wierzę
4: tak
3: w to.
4: Tak sobie marzę i zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie po prostu.
3: I to nie jest marzenie felietonowe, panie i panowie. Atramentem, piórem po białej karcie. Bogdan Ferenc, Tomasz Wybranowski, Studio Dublin, panie i panowie. Irlandia łagodzi przepisy klimatyczne dla strategicznych inwestycji. No ciekawe, czym pójdzie za tym reszta Europy. Ja mawiam, to jest mój prywatny komentarz, że raczej zdecydowanie nie sądzę. Natomiast popatrzymy.
4: Nie, bo tu chodzi o coś innego, bo to chodzi o Komisję Europejską, która na siłę ten Zielony Ład promuje, a tylko dlatego, że wpisała swój budżet na kolejne ileś tam lat do 34 roku zarabianie pieniędzy, a nie mogą w inny sposób zarabiać, tylko właśnie na tym Zielonym Ładzie. Także tutaj to się nie skończy, to szaleństwo będzie trwało. No chyba, że wcześniej uda nam się rozwiązać Unię Europejską.
3: Natomiast ja zawsze mawiam, że największym zwycięzcą tego zielonego, klimatycznego szaleństwa, mówię tak wprost i bez ogródek, patrząc na wskaźniki gospodarcze, chociażby porównując sobie dane gospodarcze i przemysłowe, siłę nabywczą, powiedzmy Unii Europejskiej z roku pańskiego 1997, czy Stanów Zjednoczonych, czy reszty świata, no to wygląda to bardziej niż zatrważająco, panie i panowie. Natomiast teraz słów kilka o rynku mieszkaniowym. Panie i panowie, program HAP, czyli Housing Assistance Payment, niby miał pomagać rodzinom, irlandzkim rodzinom i rodzinom rezydentów wynajmującym mieszkania, ale rzeczywistość, jak to zwykle sobie, bo tak naprawdę coraz częściej widać, że wysokość dopłat przestała odpowiadać cenom na rynku. No i cóż, sam stwierdziłeś w felietonie, dość ważnym, Bogdanie, że coraz więcej osób mimo otrzymywanego wsparcia nie jest w stanie znaleźć lokum w wyznaczonych limitach. Dlaczego program przestał spełniać swoją rolę? No i czy irlandzki rząd zdecyduje się na kolejne zmiany, bo potrzeb jest bardziej niż wiele? Patrzymy na to, jak nasi rodacy, Bogdanie, masowo emigrują, wracają na łono ojczyzny, ergo przenoszą się, bo są też takie przypadki, na przykład do Stanów Zjednoczonych. Fachowcy, specjaliści, dobrze wykształceni młodzi ludzie mówią wprost i bez ogródek. Nie możemy tutaj w Irlandii pomyśleć o zakupie własnego domu, a ba, nawet wynajęciu czterech ścian, że o założeniu rodziny i spłodzeniu potomstwa to już absolutnie, dlatego wyjeżdżają do Australii, Nowej Zelandii i inne zakątki. Czy rzeczywiście duch ochoczy irlandzkiego rządu, ale ciało i decyzje mdłe, Bogdanie, chociażby na przykładzie HAP-u?
4: Nie wiem, jak to wszystko się skończy, bo na razie jest to informacja, która została przekazana przez Simon Community, czyli taką organizację charytatywną, która stwierdziła, że właśnie coraz więcej osób, które zgłasza się do nich, a są beneficjentami systemu HAP, nie radzi sobie z opłaceniem wszystkich należnych państwu czynszów, czyli między innymi tego opłaty za mieszkania, no ale do tego dochodzą oczywiście koszty zakupu energii elektrycznej, materiałów do ogrzewania domów itd., itd. Drodzy Państwo, ten HAP ustalony był, wysokość tego HAP-u czy pułapy, które kwalifikują do otrzymania pomocy finansowej, ustalone były ładnych kilka lat temu i od tamtej pory nic właściwie się nie zmieniło, a te 5 lat temu czynsze w Irlandii, chociaż były już wysokie, nie były na takim poziomie, jak są teraz. One wzrosły o około 30%, więc naprawdę wiele osób, które zatrudnione są na przykład na umowy, które gdzie są kwoty minimalne wpisane na tych umowach, czy też pracują na pół etatu, po prostu nie radzą sobie z obecnymi kosztami zakwaterowania. No i tutaj właśnie odpowiedzią na takie przypadki miał być ten system HAB, który był dosyć mocno promowany. Zresztą on istnieje od ładnych kilkunastu lat. Także tutaj nie można powiedzieć, że to jest coś nowego. I on zawsze był pomocny osobom w trudnych sytuacji materialnych. Jednak przy obecnej wysokości czynszów, no niestety nawet te dopłaty, które sięgają niekiedy nawet kilkuset euro, nie są wystarczające, aby rodziny czy też pojedyncze osoby radziły sobie z całym obciążeniem czynszowym. Jakby to Państwu zobrazować? No jeżeli w tym momencie w Galway, ja wczoraj nawet przejrzałem ogłoszenia mieszkaniowe, jeżeli za pokój w domu z trzema czy czterema sypialniami należy w Galway zapłacić już minimum 900 euro miesięcznie, to ja naprawdę rozumiem osoby, które mają problemy z opłaceniem czynszu. No jeżeli za dom z kolei płaci się już teraz z czterema sypialniami, płaci się od 2200 euro miesięcznie, w Galway oczywiście, no to też jest to po prostu, to zabiera całą i to całkiem sensowną pensję. Także musimy tutaj zwrócić uwagę na to, że pewne systemy, które są pomocowymi tak zwanymi, których pieniądze przeznaczane są przez rząd na właśnie wsparcie mieszkańców kraju, tych, którzy w jakiś sposób nie radzą sobie z kosztami życia, no cóż, powinny być po prostu zrobione, zmodyfikowane. Powinny być zrobione przeglądy i to powinno być w tym momencie doprowadzone do jakiegoś realizmu. Oczywiście system HAP jest ustawiony w ten sposób, że w każdym mieście inna jest wysokość pomocy. Ustalono to dlatego, żeby właśnie nie było dokładnie takich samych dopłat w Dublinie i w Galway. Te miasta do niedawna jeszcze różniły się pod względem wysokości czynszów. No i wtedy było to ustalane właśnie dla danego regionu. W tym momencie, jeżeli czynsze są mniej więcej wyrównane, no to też, jeżeli z kolei w Galway byłyby dopłaty tej samej wysokości, które są w tym momencie w Dublinie, no to mogłoby być, sprawa mogłaby wyglądać inaczej. Niestety, nawet w Dublinie te dopłaty nie wystarczają. No i tutaj rząd prawdopodobnie w kolejnym budżecie, przed kolejnym budżetem, będzie musiał się nad tym bardzo mocno pochylić. Zobaczymy, jak ta sprawa zacznie się rozwijać, bo to jest dopiero informacja, która spłynęła od organizacji pomocowych. Jeżeli tym zainteresują się politycy, no to prawdopodobnie opozycja wniesie to na jednym z pierwszych posiedzeń zaraz po wakacyjnej przerwie i będzie nad tym dyskutowała. Aktualnie nie zauważyłem żadnej informacji współopozycyjnych, które podchwyciłyby temat i nawet u siebie politycy, u siebie na swoich mediach społecznościowych poruszaliby coś takiego. Także nie wiem, czy aż tak daleko wyjechali na wakacje, że nie mogą nic napisać na Facebooku czy na Twitterze. Zastanawiająca sprawa, może nikogo to nie interesuje, a może dopiero to wszystko zacznie żyć, jak oni wrócą we wrześniu do pracy.
3: Powiedział redaktor Bogdan Ferenc w studiu Dublin. Panie i panowie, zawsze w piątki od godziny 11.30 Studio Dublin na antenie Radio Wnet. Bogdanie, nie tak dawno miałem okazję w tym tygodniu, wtorkową porą, porozmawiać sobie z pewnym Władimirem, mieszkaniec do niedawna Ukrainy, który chciał zostać w kraju. Natomiast powiedział taką rzecz, że gdy zaczęła się wojna, mieszkańcy zachodniej Ukrainy zaczęli wynajmować po zawyżonych kosztach mieszkania dla swoich rodaków z terenów ogarniętych wojną. Więc pomyślał sobie, że po półtora roku przeniesie się z rodziną do Irlandii. No i powiedział, że tak naprawdę rzadko spotykam tych, którzy na własnej skórze doświadczyli tej wojny, a zdecydowana większość to mieszkańcy zachodniej Ukrainy. W związku z tym też, jeżeli chodzi o nasze irlandzkie poletko, dużo komentarzy, dużo pytań o priorytety wydatków publicznych rządu Republiki Irlandii w czasie, gdy wielu Irlandczyków, Irlandek, ale też rezydentów uczciwie pracujących, płacących podatki, zmaga się z wysokimi kosztami życia i kryzysem mieszkaniowym. Kością niezgody staje się te kolejne 27 milionów euro, które mają być wykorzystane na zapewnienie dostaw energii elektrycznej elektrycznej i ogrzewanie przed kolejnym sezonem zimowym na Ukrainie, no ale też pomruk niezadowolenia irlandzkiej opinii publicznej a propos tego, że irlandzki rząd już zaczyna zmieniać zasady wsparcia dla uchodźców z Ukrainy, bo jeszcze 2 tygodnie temu mówiliśmy o ograniczeniu pomocy mieszkaniowej dla części uchodźców z Ukrainy, a teraz mówi się o nowych rozwiązaniach i nie wykluczono, że nic się nie zmieni. Jak to wy na tej szali uczciwości, sprawiedliwości wybalansować jedną i drugą sprawę? Z jednej strony pomoc dla uchodźców, chociaż sami Ukraińcy mówią w Irlandii, że takich prawdziwych uchodźców to może jest 7-10%, a z drugiej strony Irlandia, która ma własne problemy i pomaganie, epatowanie tymi liczbami, cyframi, milionami euro, które płyną na wschód.
4: Zacznijmy od tego, że irlandzki rząd twierdzi, że wydał na Ukrainę pomoc Ukrainie i Ukraińcom 670 milionów euro. Z moich wyliczeń wynika, drodzy Państwo, że jest to ponad miliard euro i to tak całkiem sporo, ponad miliard euro. Ale
3: bo zabawiliśmy się w skrupulatne sprawdzanie, czytanie tych dokumentów, tak, oficjalnych, rządowych, dostępnych dla wszystkich.
4: Dokładnie tak. I tutaj tak to wszystko się rozjeżdża, że po prostu nie jestem w stanie tych 670 milionów nie przekroczyć. No ale to są wyliczenia rządowe. Tutaj ważniejsze dla mnie stało się jednak to, co zapowiedziane zostało bodajże 23 maja albo kwietnia, nie pamiętam. 23 lipca, przepraszam bardzo, 23 lipca przypomniała mi się ta informacja. A więc właśnie te 27 milionów euro wysłanych zostało już na Ukrainę, aby pomóc, aby wesprzeć sektor energetyczny przed zbliżającą się zimą. I drodzy Państwo, ja się zastanawiam nad jednym, ponieważ w zeszłym roku żadne gospodarstwo domowe nie dostało od irlandzkiego rządu wsparcia na rachunki energetyczne. Czy będzie to w tym roku i w jakiej kwocie? No, teoretycznie takie wsparcie znowu powróci, czyli te dodatki takie do prądu, które dostawaliśmy nam po kilkaset euro łącznie, będą znowu funkcjonowały. Jeżeli tak, to czy dostanie każdy mieszkaniec Irlandii, czy też każde gospodarstwo domowe, bo to będzie na gospodarstwo domowe przesyłane, czy też w tym roku znowu rząd rzuci mieszkańcom Zielonej Wyspy jakiś okład? No i przede wszystkim, jak to będzie wyglądało kosztowo? No bo jeżeli wysyłamy 27 milionów na wsparcie energetyczne na Ukrainie, to czy przynajmniej taka sama kwota przekazana zostanie mieszkańcom Irlandii? Myślę, że rząd, gdyby w tym momencie przekazał niższą, no to chyba raczej nie będzie zadowolony nikt w Irlandii i ten nisko oceniany już w tym momencie rząd będzie miał jeszcze niższe poparcie. Co z tym wszystkim zrobić? Drodzy Państwo, ja tak naprawdę nie wiem, kwota, która została wysłana kwoty, które zostały wysłane na Ukrainę, miały pochodzić z tak zwanego funduszu, który nie został wykorzystany na pandemię COVID-19. Tam miało się znajdować teoretycznie, cały czas teoretyzuję, bo nie mamy tak naprawdę pełnych informacji, które można by było jeszcze na dodatek potwierdzić. Tam miało być 2,5 miliarda euro. No i jeżeli z tego zostało wydane 670 milionów, co nie wierzę absolutnie, no to mamy jeszcze dużo pieniędzy, żeby po pierwsze pomagać Ukraińcom, ale też pomagać naszym mieszkańcom Republiki Irlandii. Także myślę, że tutaj rząd powinien jakoś sensownie do tego zacząć podchodzić. Na razie tłumaczy cały czas, że nie ma pieniędzy, że trzeba oszczędzać, że idą ciężkie czasy, że nie może na wszystko wygospodarować pieniędzy. No a jeżeli miesiąc czy też 3 tygodnie wcześniej dowiadujemy się, że kolejne 125 milionów przekazywane jest na Ukrainę, no to coś tutaj przestaje grać. I nie tylko ja, czy nie tylko dziennikarze z Wyspy zaczęli zadawać takie pytanie, bo zwykli ludzie, którzy czytają informacje, też zastanawiają się, dlaczego jesteśmy traktowani nierówno.
3: Ale Bogdan, wejdę ci w słowo, bo po raz pierwszy też media oficjalne, jak Irish Times, Irish Independent, ale także w RTI pojawiły się informacje na ten temat, co

0: Simonem Harrisem. Muszą po prostu pokazywać chociaż część prawdy, która się tutaj wylewa. Nie zauważyłem jeszcze tekstu takiego, który albo podobnego, który ja przygotowałem, czyli tego pełnego zestawienia, które jest dostępne, do którego można dotrzeć bez specjalnych problemów. No ale są takie szczątkowe, pojawiają się takie artykuły na to, bo skupiają się dziennikarze z wyspy tutaj na to, co na takie poszczególne kwestie, gdzie poszło na to, ile pieniędzy i czy Irlandia dostała tyle samo. Tam też się rozchodzą te liczby i też nie można wielu rzeczy potwierdzić. Także myślę, że dziennikarze zaczęli troszeczkę jednak bardziej patrzeć na to, jak mówi społeczeństwo, jak ocenia wszystko społeczeństwo. Robią to nie dlatego, żeby, jak to się mówi kolokwialnie, dowalić rządowi. Mm-hmm. Nie. Bardziej chyba, żeby zwrócić uwagę, że jednak politycy muszą zacząć działać w ramach pewnych sensownych zasad ustalonych w Irlandii wiele lat temu, że najpierw własne społeczeństwo, a dopiero później pomoc, od czego odeszliśmy, no i to już dosyć dawno, bo jakieś 15 lat temu zaczęliśmy od tego odchodzić. No ale teraz mam nadzieję, że uda się postawić polityków do pionu, no bo zbliżają się przecież wybory, to niecałe 2 lata, także będzie trochę pomocy dla społeczeństwa, no tylko i wyłącznie dlatego, że zbliżają się wybory, nie dlatego, że rząd zaczął nas lubić, nie będzie chciał od nas już tak dużych podatków, jak zabierał nam do tej pory. No zobaczymy, jak dokładnie to wszystko będzie wyglądało. W każdym razie trzymamy rękę na pulsie, na wydatkach, przede wszystkim na Ukrainę, które chyba teraz najbardziej denerwują mieszkańców Zielonej Wyspy i to nie tylko samych Irlandczyków, ale też rezydentów i osoby, które pracują tutaj normalnie, płacą podatki i dokładnie wiedzą, że to właśnie z tych podatków odbierane są im te ich ewentualne zyski później, czyli dotacje, jakie moglibyśmy dostać. No oczywiście nikt nie wierzy w słowa rządu, że to idzie z różnych źródeł finansowanych, załóżmy gdzieś z zewnątrz, z Brukseli, czy właśnie z tego niewykorzystanego funduszu 2,5 miliarda euro. Już też widziałem takie pytanie, że dlaczego ten fundusz był w ogóle przeznaczony na Ukrainę, skoro był to z naszych podatków, były to pieniądze i powinny być zwrócone do budżetu. Także mamy tutaj naprawdę ciekawie, jak się tak czytać w to wszystko, sprawdzić te wszystkie komentarze, bo najlepiej czyta się, najciekawiej jest, jak się czyta komentarze. Ja ostatnio chyba zacznę czytać w ogóle na samym początku komentarze, a dopiero później informacje, bo są naprawdę ciekawe i można się wielu rzeczy dowiedzieć. Nie tylko o tym, co dzieje się w Irlandii, ale o samych politykach. Zresztą ja też nieraz o sobie dużo się z komentarzy dowiaduję. Wiem, jak to jest.
1: Nic nowego. Ja uwielbiam czytać o sobie komentarze, bo czego to człowiek nie wie o samym sobie, tak jak powiedziałeś. Panie i panowie, a w finale powiem, że za tydzień skupimy się nad tym, jak kształtowanym i w wielkich bólach, znojach, trudach, w hektolitrach potu wykuwa się szkic pod budżet roku pańskiego 2027 na Szmaragdowej Wyspie, ale to za tydzień. Natomiast teraz jeszcze sierpień, czas wakacji, miesiąc pielgrzymek na Croagh Fodrick, czyli Górę Świętego Patryka. Choć największa pielgrzymka miała miejsce w ostatnią niedzielę lipca, Rick Sunday, o której mówiliśmy z redaktorem Bogdanem Ferencem, odbywa się pod koniec lipca owa pielgrzymka. To przez cały sierpień tysiące ludzi nadal zdobywają liczący 764 metry szczyt. Jedni z pobudek religijnych, inni dla tradycji, jeszcze inni po prostu dla niezwykłego widoku na Zatokę Clew Bay, panie i panowie. Pamiętajcie o tym, że od 1 sierpnia jest już jesień celtycka Lunasa. Jeszcze cóż, pozdrowimy naszego eksperta sportowego Jakuba Grabiasza. Jakubie, kłaniamy się, pamiętamy i pozdrawiamy. Panie i panowie, było to Studio Dublin, gdzie w rolach głównych on, redaktor Bogdan Ferenc, szef najpoczytniejszego portalu na Szmaragdowej Wyspie i Albionie, polskamyślikije.com. Bogdan Ferenc, dziękuję pięknie.
0: Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam nad Ocean Atlantycki. Do usłyszenia.
1: Tomasz Wybranowski. Usłyszymy się jeszcze kilka chwil po godzinie 13 przy konsoletach. Tomasz Tomo Rosłon, a za chwilę serwis informacyjny.
2: Studio Dublin.
3: Wystokrotki po wnecie, czego słuchać będziecie? Kto ma węża w kieszeni?

0: No i tego nie zmieni, będzie słuchał syczenia. I tyle na ten temat.
1: patronite.pl/radiownet.

0: Dzień dobry, zapraszam na wiadomości. Prawo i Sprawiedliwość chce powołania nowej jednostki Straży Praw do pilnowania praworządności. Nagranie brutalnego ataku przy Złotych Tarasach podbija internet. Policja szuka sprawcy. Huczne obchody rocznicy prezydenta Nawrockiego.
1: Wiadomości wnet.
0: Na konferencji Prawa i Sprawiedliwości ku nowemu rządowi kandydat tej partii na premiera Przemysław Czarnek zapowiedział stworzenie Straży Praw. Mówił, że potrzebne są do tego zmiany w Konstytucji.
2: Musimy stworzyć taką rzeczywistość, w której będzie jednostka, będzie służba, która będzie stała na straży praworządności bez względu na to, kto zarządza innymi służbami. Musimy powołać do życia swego rodzaju dziś roboczo nazwaną Straż Praw. Straż Praw, która będzie broniła polskiej praworządności, broniła polskiej demokracji, broniła porządku w Polsce. To jest konieczne. I to się da zrobić nawet bez zmian fundamentalnych konstytucji.
0: Europoseł Tobiasz Boheński zapowiedział odesłanie na Ukrainę obywateli Ukrainy, którzy nie pracują legalnie w naszym kraju.
3: Żeby Europa Środkowo-Wschodnia była bezpieczna i żeby była wolna, Ukraina musi zwyciężyć. W związku z tym jedną z pierwszych, istotniejszych decyzji rządu będzie decyzja o deportacji mężczyzn, Ukraińców w wieku poborowym, którzy nie pracują legalnie w Polsce. Będą mieli okazję walczyć o swoją ojczyznę, żeby horror tej wojny się szybko zakończył.
0: Ponad 95% Ukraińców w wieku poborowym w Polsce pracuje, odniósł się do zapowiedzi Boheńskiego Maciej Duszczyk, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Jeżeli ktoś jest na przykład pracownikiem budowlanym i miesiąc jest bezrobotny, to już go deportujemy czy nie, powiedział Duszczyk w wywiadzie dla WP. Brutalny atak przy Złotych Tarasach w Warszawie. Na nagraniu opublikowanym w internecie śniady chłopak w wieku około 20 lat zakrada się do dwóch młodych ludzi rozmawiających przy schodach prowadzących na patio i z zaskoczenia z całej siły uderza jednego z nich w twarz. Ten upada na schody, a napastnik ucieka. Zdarzenie najprawdopodobniej nagrał jego znajomy. Prowadzimy intensywne czynności zmierzające do ustalenia tożsamości zatrzymania sprawcy. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że do zdarzenia doszło w czerwcu, przekazała Komenda Rejonowa Policji w Warszawie. Gościem Radia Wnet był wicemarszałek Sejmu, prezes Ruchu Narodowego Krzysztof Bosak. Mówił, że realizacja projektu budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce wcale nie idzie dobrze. Dodał, że szumnie ogłoszono generalnego wykonawcę z USA, ale nie ustalono podstawowych kwestii, a teraz jest problem w negocjacjach.
4: To, co jest najważniejsze, to że główna umowa związana z budową elektrowni jądrowej nie została ani wynegocjowana, ani podpisana do dziś z Amerykanami. Może wymienimy te problemy, które są w tych negocjacjach. Po pierwsze jest to koszt całej inwestycji i sposób jego liczenia. Wiadomo, że inwestycja, która trwa wiele lat, może mieć koszty zmienne w czasie. Pomiędzy amerykańskimi negocjatorami i polskimi sytuacja jest po prostu bardzo napięta. Jedną z kwestii, na przykład, które też są przedmiotem negocjacji, jest to, przed jakimi sądami rozsądzane mają być spory.
0: Pierwszy blok elektrowni ma rozpocząć pracę za 10 lat, w 2036 roku. Elektrownia powstaje w gminie Choczewo, 400 metrów od Morza Bałtyckiego, tuż przy plaży. Decyzja o zmianie kandydata na premiera już zapadła. Nie jest tylko jasne, na którego z dwóch polityków postawi Jarosław Kaczyński. Na Zbigniewa Boguckiego czy Tobiasza Boheńskiego pisze dziennik Rzeczpospolita, powołując się na swoje źródło. Projekt Czarnek jest skończony, wkrótce zostanie wygaszony. Miał powiedzieć Rzeczpospolitej ważny polityk Prawa i Sprawiedliwości. Chce zmienić utrwalony model prezydentury i aktywnie proponować swoje ustawy, powiedział Karol Nawrocki podczas uroczystości z okazji rocznicy zaprzysiężenia na prezydenta. Dodał, że na 22 projekty ustaw, które złożył w Sejmie, 21 jest blokowanych przez marszałka. O niektórych projektach ustaw prezydent mówił w trakcie uroczystości.
5: 2100 roku, jak mówią analizy, Polaków może być 27 milionów. Tymi strategicznymi problemami powinniśmy zajmować się w Pałacu Prezydenckim, w polskim Sejmie, w polskim Senacie, w polskim rządzie. Co powinniśmy robić? Jako wasz głos zaniosłem do polskiego Sejmu inicjatywę ustawodawczą odnoszącą się, drodzy państwo, do zwolnienia z podatku PIT rodziców dwójki i więcej dzieci. Musimy robić wszystko, aby pomóc polskim rodzinom, aby było nas jak najwięcej.
0: Prezydent Karol Nawrocki zawetował najwięcej ustaw w historii, 41.
6: Prognoza pogody.
0: Po upałach do Polski przyszło ochłodzenie. W Warszawie do 26 stopni, w Krakowie do 24, we Wrocławiu do 27, a w Białymstoku do 25.
7: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
8: Autopromocja.
9: Hands Up in the Air, muzyka millennialsów, to audycja, w której w każdy piątek między 20 a 21 zapraszam Was na sentymentalną podróż w czasie do lat, kiedy wszyscy byliśmy piękni i młodzi, a całe życie stało przed nami otworem. Ela Mazol, zapraszam.
10: Riksza Miłosierdzia, w każdy piątek o 15. Zaprasza ksiądz Roman Sikor.
8: To była autopromocja.

0: Wnet tu i tam, czyli
1: wakacyjne podróże małe i duże.
2: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
3: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Mikołaj Murkociński. Witam serdecznie w tej audycji wakacyjnej, podróże wnet małe i duże, ale dzisiaj podróż będzie bardziej polityczna. Na początek polityka polska, ponieważ dużo się dzieje w tej naszej polityce. Przede wszystkim po prawej stronie mówimy oczywiście o wystąpieniu prezydenta Karola Nawrockiego. Wczoraj pierwsza rocznica jego prezydentury i również konferencja ku nowemu rządowi, troszkę chyba mniej zauważona, przynajmniej medialnie, Prawa i Sprawiedliwości, jako taka odpowiedź na inicjatywę Mateusza Morawieckiego. A w drugiej części programu z kolei zobaczymy, co dzieje się na świecie, konkretnie na Bliskim Wschodzie, ponieważ tam także dużo się dzieje. Cały czas kolejne, można powiedzieć, rundy tego konfliktu, który rozpoczął się w lutym tego roku i którego konsekwencje widzimy na stacjach benzynowych. Czy tym razem uda się dojść do jakiegoś porozumienia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem? To się okaże w najbliższych dniach, a czy jest to w ogóle możliwe, to być może się okaże po tym naszym dzisiejszym programie. Ale tak jak mówiłem, na początek polityka polska i nasz pierwszy gość, pan redaktor Miłosz Lodowski, komentator polityczny, kanał Chłodnym Okiem. Dzień dobry, panie redaktorze.
4: Czuj duch, witam serdecznie Państwa i moje ulubione Radio Wnet. I pana redaktora również oczywiście.
3: To już bardzo miło się tutaj zrobiło nam w studio, ale no dobra, to w takim razie cofnijmy się do wczorajszego dnia. Chyba takie główne to wydarzenie polityczne wczorajszego dnia, być może nawet sierpnia, czyli wystąpienie Karola Nawrockiego, ale nie tylko wystąpienie prezydenta, również wcześniej debaty na tematy polityczne, na tematy zagraniczne przed Pałacem Prezydenckim. Samo wystąpienie, które trwało około godziny z tego co widziałem. No i właśnie, to może takie pierwsze pytanie bardzo ogólne. Jak pan ocenia to wystąpienie? Takie najważniejsze momenty, które powinniśmy zapamiętać.
4: To znaczy, pierwsza sprawa, to chciałbym państwu powiedzieć, jak wspaniale było to wyprodukowane od strony i obrazka, i też koncepcji. Bo całe to wydarzenie to nie było klasyczne podsumowanie roku prezydentury, jeśli tak popatrzeć tylko i wyłącznie na strukturę. W zasadzie to była operacja ponownej legitymizacji mandatu pana prezydenta Karola Nawrockiego i prezentacja Pałacu Prezydenckiego jako pewnego alternatywnego, ja tak to czytam, centrum politycznego. Przed wyborami, przede wszystkim parlamentarnymi w 2027 roku, bo to bardzo silnie wybrzmiało właśnie w tym przemówieniu pana prezydenta. I chciałem państwu zwrócić uwagę, że po pierwsze, to wczorajsze wystąpienie, to całe zdarzenie, ono było skomponowane bardzo podobnie do bardzo przełomowego eventu z kampanii prezydenckiej, mianowicie tego, na którym też pani Emilia Wierzbicki razem z Rafałem Ziemkiewiczem przenieśli tak naprawdę wtedy jeszcze istniejące, no teraz na razie z przyczyn, że poprzenosili się do różnych stacji telewizyjnych, istniejący format telewizyjny, do którego przyzwyczajony był ten core target grupy, do której odwoływał się pan Nawrocki przede wszystkim w swojej kampanii prezydenckiej. I na tej bazie zbudowano całą przestrzeń opowieści. I tutaj przeniesiono bardzo wiele elementów właśnie z tego eventu, który, no tak jak mówię, był pierwszym elementem nowoczesnej narracji tamtej kampanii i podzielono to na takie bardzo zauważalne trzy sekcje. Mianowicie pierwsza sekcja, no, chyba żeby wystąpienie pani Emilii Wierzbicki potraktować jako czwartą sekcję, bo to był taki element też ciągłości, mikroelement ciągłości właśnie z całą kampanią prezydencką, ale właśnie pozostałe trzy sekcje, te dominujące, to była sekcja na początku debaty, do której zaproszono też bardzo ciekawe osoby, bo był pan profesor Nowak, prowadzącą była pani Dorota Gawryluk, był pan Krzysztof Stanowski i Rafał Ziemkiewicz. I to jest ożenienie kilku światów, bo z jednej strony ta funkcja tych państwa, no to było takie artyleryjskie przygotowanie pola, czyli dokładnie to samo, co wtedy w tamtym evencie z kampanii prezydenckiej uzyskano. Mianowicie oni nie byli tylko i wyłącznie ci zaproszeni goście komentujący w formie takiego panelu, nie byli tylko i wyłącznie komentatorami tego pierwszego roku. Oni w zasadzie ustalali ramy interpretacyjne, zanim pojawił się prezydent, czyli posługując się językiem muzyki albo popkultury, czy właśnie hip-hopu, który także stał się elementem całego wydarzenia, bo przecież pojawił się później Eldo, oni byli właśnie takimi supporterami głównego bohatera całego wieczoru, tego MC, Master of Ceremony, którym był właśnie pan Nawrocki. I to było bardzo amerykańskie, jeśli chodzi o formę i taką strukturę zbudowania całości.
3: No właśnie miałem się zapytać tutaj o te źródła inspiracji zza oceanu. Czy to jest świadomie i czy to funkcjonuje w Polsce w tym momencie?
4: To jest tak, że tutaj ten event rozbiłbym nawet na dwa źródła, szokująco dwa źródła inspiracji, bo oczywiście to źródło inspiracji amerykańskiej jest jakby bardzo zauważalne i też bardzo celne i kompletne, to znaczy ono daje bardzo wiele tej przestrzeni narracyjnej w zdrowy sposób do powielenia. Ono się pojawiło zresztą w kilku wypowiedziach, ale pojawiło się też źródło nieoczywiste i dawna, z dawna jakby niefunkcjonujące w polskiej przestrzeni symbolicznej. Mianowicie ja zauważyłem troszeczkę takie elementy golizmu, czyli francuskiego modelu. I to jest rzecz, przede wszystkim powiedziałbym, w budowaniu figury prezydenta i łączności jego z ludem. To jest z jednej strony oczywiście taki trumpizm, ale z drugiej strony właśnie golizm. I to jest bardzo ciekawe. Ale co tutaj jest ważne, dlaczego tak ważna była ta struktura tego panelu, który poprzedził główną sekwencję? Mianowicie tak naprawdę na tym panelu rozbrojono wszystkie kontrnarracje, które pojawiają się w przestrzeni publicznej od ponad roku, no bo także od kampanii prezydenckiej. Mianowicie, że to jest kandydat PiS-u, czy był kandydat PiS-u, czy to jest tak naprawdę element Prawa i Sprawiedliwości, czy jakiejś formacji prezydenckiej, no to tutaj, formacji, która stoi za obozem prezydenckim, no to tutaj bardzo silnie podkreślono ten charakter, że to jest kandydat obywatelski. Rozbrojono też sprawę wetomatu, że to jest tak naprawdę obrońca przed złym prawem, no, że konfliktuje państwo, no to tutaj zbudowano taką przestrzeń dyskusyjną, zresztą wspólnie z Krzysztofem Stanowskim, który bardzo to intensywnie podkreślał, że rząd odmawia kompromisu. Potem też te sprawy związane z nierealizacją obietnic, które były złożone, tych 21 punktów słynnych kampanii, no to pokazano, dlaczego próbuje, ale system broniąc się i tak naprawdę blokuje rzeczy, które nawet wydawałoby się są dla jego zwolenników czymś naturalnym, ważnym i potrzebnym. No i też pokazano, że lider poszerza społeczną bazę, więc przestaje być tak naprawdę liderem tylko i wyłącznie mieszczącym się w tej przestrzeni połowy Polski jak do tej pory. No i też stworzono bardzo ciekawą figurę, to Rafał Ziemkiewicz zbudował, że spór obecnie na skutek działalności pana prezydenta nie przebiega pomiędzy prawicą i lewicą. I to jest prawdziwy wyłom narracyjny, który się pojawił. Ja całkowicie podzielam tą intuicję Rafała, tylko pomiędzy ludem a klasą panującą albo klasą uzurpatorów, którzy sobie właśnie osadzili się w przestrzeni elit, często nie mając ku temu żadnych kompetencji albo wręcz ośmieszając tradycyjną figurę elitarną, a uzurpują sobie prawo do dysponowania, do władzy symbolicznej, no w zasadzie do każdej przestrzeni, w związku z tym można powiedzieć, że Ten panel całkowicie rozbił funkcjonujący w polskiej przestrzeni taki duopol PiS kontra PO. Czyli teraz, przepraszam, tylko skończę. Pojawiło się nowe takie, powiedziałbym, zderzenie blokowisko kontra salon. To właśnie między innymi pan Ziemkiewicz tu pokazał, bo on też powiedział, że jest chłopakiem self-made-manem z blokowiska obywatel kontra system, że jest oczekiwany awans społeczny ciężką pracą zamiast przywilejów i dziedziczenia przywilejów, to taki subtelny, powiedziałbym, wciśnięcie szpili panu Trzaskowskiemu. No i zderzenie też pomiędzy peryferiami i establishmentem, więc mam wrażenie, że to jest znaczne poszerzenie narracyjne poza standardową właśnie przestrzeń, która pojawia się w tym rynku naszych politycznych idei. No i w związku z tym w zasadzie ten panel wykonał całą brudną robotę, co spowodowało, że pan prezydent potem mógł powiedzieć wszystko, co chciał, a była jeszcze przestrzeń właśnie na tą przestrzeń kulturalną, ale też emocjonalną, bo tutaj paneliści nadali, powiedziałbym, taki rys merytokratyczny, a potem była przestrzeń oddechu w formie symboliczno-emocjonalnej i potem dopiero wszedł pan prezydent.
3: Tak, i zresztą się też odnosił do tego wszystkiego, o czym pan mówił, co się pojawiało na panelu, czyli mówił no między innymi o tym, że o tych wszystkich ustawach, które wetował, ale które również podpisywał, przekonywał, że jest ich znacznie więcej, tych, które podpisał, że jest otwarty na kompromis, również mówił o tych swoich inicjatywach ustawodawczych, które w większości zdecydowanej gdzieś tam trafiły do zamrażarki, ale ja chciałem wrócić do tej opowieści, którą pan tutaj, o której pan powiedział, i o ten golizm, bo w pewnym momencie, w pierwszej połowie swojego przemówienia, Karol Nawrocki powiedział wprost, że on chce troszeczkę zredefiniować tę prezydenturę swoją, tego, kim jest prezydent, chce być aktywnym prezydentem. No, de Gaulle, prawda, do którego tutaj się odnosimy, on był takim super prezydentem, on w zasadzie był takim pierwszym super prezydentem Francji.
4: Ale tak naprawdę on był przedstawicielem ludu. To jest właśnie ten golizm, który pojawił się u pana prezydenta. Myślę, że on jest szokujący, bo właśnie tutaj dokonała się pewnego rodzaju synteza, prawda, panie redaktorze, że ci surogaci, jakbym nazwał państwa w tym pierwszym panelu, oni ustawili tak całą sytuację, że potem w całym swoim wystąpieniu pan prezydent nie musiał użyć ani jednego elementu ostrego języka i agresywnego języka. Oni mogli sobie pozwolić na wszystko, oni mogli opisać wszystko i w związku z tym, jak już lider wchodzi na plac boju, także przygotowany tą częścią emocjonalną, tą częścią, w której tak naprawdę wyprodukowano wspólnotę i pokazano tą wspólnotę, bo ten obrazek, w którym pojawiły się te dzieci w góralskich strojach, Eldo, który pozdrawiam zresztą, gratuluję, stary, świetny wykon. To jest sytuacja bardzo interesująca, ale właśnie to jest ten anglosaski model, w którym są psy atakujące, psy szczekające, no i jest pewnego rodzaju prezydent, figura prezydenta, którego te psy szczekające tak naprawdę i ujadając tylko i wyłącznie podnoszą, wynoszą. No i jest właśnie ten element golizmu, ten element francuski, że prezydent czuje się tak naprawdę narzędziem w rękach narodu. To jest właśnie ta różnica z tym systemem amerykańskim. W systemie amerykańskim czystym lider jest jakby naczelnym sprawcą, jest delegatorem zadań, jest menadżerem przedsiębiorstwa pod tytułem państwo. Natomiast właśnie ta synteza, w której pan prezydent pokazuje, że tak naprawdę wykonuje te funkcje, które zasadniczo chcielibyśmy widzieć i które nam odpowiadają w tym modelu amerykańskim, ale jednocześnie wykonuje to jako on jest surogatem woli narodu. I to jest bardzo ciekawa formuła.
3: Ale też prezydent Nawrocki nie uciekał od polityki. On przede wszystkim występował jako polityk i chciałem się zapytać, czy to, co wczoraj zobaczyliśmy, czy to nie była taka, powiedzmy, nowa prawica, która się tworzy. Nie ma chyba jeszcze nazwy, oczywiście jest Rozwój Plus, wiemy, są podziały teraz. Mamy prezydenta Nawrockiego, którego pozycja polityczna się wzmacnia coraz bardziej po tej prawej stronie, ale mamy właśnie tych wszystkich panelistów, którzy również jakoś też uosabiają tę nową prawicę. Czy to było coś nowego? Czy to było jakieś odzwierciedlenie tej jakiejś nowej koncepcji, która tworzy się po prawej stronie naszego spektrum politycznego?
4: No właśnie, cały czas, panie redaktorze, będę będę unikał od tej prawej strony, dlatego że subtelnie pan prezydent postanowił rozszerzyć także w tej sferze narracyjnej, pokazując jak czy w tej preczęści też właśnie za pomocą surogatów zwrócono uwagę na to, jak wielu przedstawicieli lewicy czy ludzi o innych poglądach głosowało na prezydenta w drugiej rundzie. To jest właśnie coś, ja bym to nazwał może zapowiedzią zbudowania nowego ruchu po stronie prawicowej, co zbudowaniem bardzo silnego ośrodka porządkującego polską sferę polityczną w sferze narracyjnej i być może także czynnego politycznie. Bo tutaj chodzi właśnie o to, że jeśli miałbym powiedzieć, co ma być programem takiego ruchu, to właśnie, że to jest głos polskiego pokolenia self-made menów, ludzi, którzy wszystko zbudowali sami i chcą budować swoje państwo, bo to jest bardzo ważny postulat, który się pojawił, mianowicie, że ma być konstytucja, która opowie Polskę taką, jaką ona jest i jakiej potrzebuje, żeby zwiększyć swój stan posiadania, znaczenia, siły. To są bardzo ważne elementy i tego nie da się zrobić tylko i wyłącznie na gruncie tradycyjnego pojmowania prawica-lewica czy podziału prawica-lewica, tylko bardziej na zasadzie ruchu aspiracji, potrzeby, racjonalizacji, a nawet zdrowego rozsądku. I owszem, to może być traktowane w kategoriach prawicowych, ale ja uważam, że to jest nowy republikanizm.
3: Nowy republikanizm. Tylko no właśnie...
4: Nawet panie redaktorze, żeby zbudować pewną figurę, która będzie cytowana.
3: Tak.
4: Że to są narodziny czegoś, co jest elementem różnym od narodowej demokracji, która istniała w polskiej tradycji politycznej. Mianowicie to jest narodowy republikanizm. To jest bardzo subtelna różnica z narodową demokracją, ale bardzo istotna różnica.
3: Narodowy republikanizm, który powstaje, no, mówi pan o tym, że tutaj subtelnie uciekano od tego jakiegoś jasnego kojarzenia z którąś ze stron politycznych. No oczywiście mówimy tutaj raczej o prawicy, chociaż to mi troszeczkę się skojarzyło z makronizmem. Z kolei już mówiliśmy o golizmie, to z makronizmem. Przypomnę tylko, że gdy Emmanuel Macron walczył o swoją pierwszą kadencję, to właśnie przedstawiał się jako ten kandydat ani z prawej, ani z lewej strony. Ostatecznie okazał się być raczej kandydatem tych elit, czy też francuskiego deep state'u, ale już w to nie wchodźmy, ale...
4: Tu jest odwrotnie, to jest kandydat polskiego ludu i właśnie zderzający się z elitami, które utrzymują kraj w stanie nienowoczesności. Dlatego właśnie to jest ciekawe. Dlatego nazwałem to narodowym republikanizmem, bo to nie jest... To jest uczynienie z republikanizmu usankcjonowanego potrzebą realizacji celów Polski i Polaków, modelu docelowego zarządzania państwem, ale faktycznego zarządzania państwem, a nie iluzją. Innymi słowy, pan prezydent też pokazuje, że jeśli jesteśmy republiką, to republika musi mieć narzędzia i musi też stosować powagę sytuacji w bardzo wielu elementach. To też mówił Rafał Ziemkiewicz, proszę zwrócić uwagę, że on powiedział, że pewnego rodzaju kuriozum, tu mówię o Rafale, ale ja traktuję głosy panelistów jako właśnie preludium myślenia pana prezydenta. Po prostu oni mogli zrealizować cel, za który on nigdy nie musi odpowiadać, a tak naprawdę w tym wszystkim się mieści. Mianowicie Rafał zwrócił uwagę na taką rzecz, że kuriozum w rozdziale monteskiuszowskim jest to, że członkowie rządu realizują program, który sami przegłosowali jako przedstawiciele Sejmu czy Senatu. I no, to jest faktycznie coś szaleńczego.
3: To już ostatnie pytanie. Z drugiej strony, no powiedzmy od strony rządowej, płynie sygnał, że był to tak naprawdę wiec wyborczy, wiec polityczny Karola Nawrockiego. Ale też chciałem się zapytać, czy polska prawica ogólnie rzecz biorąc przetrwa tę budowę narodowego republikanizmu, ponieważ no, nie będziemy tutaj cytowali różnych epitetów, które fruwały w jedną i w drugą stronę, to oczywiście przy okazji schizmy w Prawie i Sprawiedliwości, ale jakie to może mieć konsekwencje polityczne i społeczne w kontekście nadchodzących wyborów parlamentarnych?
4: To znaczy, że prawica musi się zredefiniować, jeśli chce.
3: Ale to mało czasu zostało, rok.
4: To jest tak. Przede wszystkim trzeba podejść do tego systematycznie. Narodowy republikanizm jest czymś, przynajmniej tak jak ja go rozumiem i jak go definiuję. I jak mam wrażenie, czytam też osoby, które o tym opowiadają, być może bez tej nazwy oczywiście. To jest element bardzo nowoczesny, bardzo dostosowany do współczesnych czasów, ergo da się go wdrożyć, jak się wie po prostu po co i w jakim celu i jaką się ma strategię. No więc jeśli prawica chce przejąć władzę faktycznie i chce faktycznie zbudować nowoczesne państwo, to musi przyjąć nowoczesną strategię zmiany siebie i zobaczenia siebie w całkiem nowym świetle. Innymi słowy, wszystkie prawicowe podmioty, które są obecnie przez naszej przestrzeni politycznej, a które chcą zmieniać nasze państwo, muszą same chcieć mieć strukturę, siłę, znaczenie, program na miarę najbardziej nowoczesnego państwa, a nie na miarę swoich własnych rozumień nowoczesności. Czyli tak jak teraz rząd pana Donalda Tuska funkcjonuje w ramach prawa, jak oni je rozumieją, to mam wrażenie, że prawica, jeśli chce rządzić, musi zacząć realizować wizję nowoczesnej Polski, jak realizuje nowoczesność, faktycznie nowoczesne społeczeństwo, a nie jak rozumieją partie polityczne tą nowoczesność.
3: I być może to przemówienie prezydenta wczoraj w Warszawie przy Krakowskim Przedmieściu, może to był właśnie taki nowy impuls, który co prawda...
4: Ja uważam, że tak.
3: Paradoksalnie wypadł w środku lata, czyli w tym sezonie ogórkowym, ale być może już sama koncepcja sezonu ogórkowego...
4: W tym roku nie ma sezonu ogórkowego.
3: To już jest koncepcja przestarzała. W każdym razie będziemy obserwowali oczywiście wraz z naszym gościem, panem redaktorem Miłoszem Lodowskim.
4: Tak jest, zawsze to usłyszę.
3: Gospodarzem kanału Chłodnym Okiem, któremu bardzo dziękuję za dzisiejszą
4: rozmowę. Dzisiaj, jeśli mogę sobie pozwolić, oczywiście, będzie omówienie szczegółowe właśnie wczorajszego dnia, pod każdym względem, tak żebyście państwo zobaczyli, jak ja to widzę, główne konstrukcje narracyjne, głównie elementy tego wczorajszego dnia, całego dnia, bo uważam, że nie wolno wydzielać tej przestrzeni przemówienia prezydenckiego z tej przestrzeni konstrukcji w ramach narracyjnej, w ramach których zbudowano cały event. To jest całość. Pan prezydent mówił także głosem panelistów, mówił także głosem Eldo. To są rozpisane bardzo misternie role. Ja się bardzo cieszę, że w końcu w Polsce mówi się metodami nowoczesnych narracji, bo to nam pozwoli tak naprawdę opowiedzieć, jak nowoczesnym narodem są Polacy. Tylko po raz pierwszy to jesteśmy w stanie zobaczyć, że ktoś to w końcu czyni w przestrzeni publicznej.
3: No i tym bardziej się cieszymy, że takie optymistyczne analizy pojawiają się i w Radio Wnet, ale także oczywiście zachęcamy państwa do śledzenia kanału Chłodnym Okiem. Bardzo dziękuję, panie redaktorze.
4: Dziękuję serdecznie i życzę wspaniałych wakacji reszty.
3: I my również. Dziękujemy, do usłyszenia. Godzina 12:36. Słuchamy Kaliny Jędrusik, a później przenosimy się na Bliski Wschód.
5: Los jak wszystkim dał mi jedną tylko postać i nie nazbyt nią cieszył mnie. Ale zawsze potrafiłam inną zostać, gdy wchodziła do...

Dostosować sposób gry do nowych reguł, w efektownym fałszu ukryć się. Potrafiłabym to zrobić dla innego, a dla ciebie nie. Już nie umiem mojej prawdy minąć granic.

0: Kaliny Jędrusik słuchamy, ponieważ dzisiaj przypada 35. rocznica śmierci artystki i jeszcze jej piosenki posłuchamy w dzisiejszej audycji. A teraz przenosimy się na Bliski Wschód. Jest już z nami Paweł Rakowski, znawca Bliskiego Wschodu, komentator i także autor książek. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry, witam państwa.
0: To zacznę od takiej informacji, która pojawiła się dosłownie przed chwilą o porozumieniu bezpieczeństwa obronnościowym między Turcją, Arabią Saudyjską a Pakistanem. To jest porozumienie Mekki, tak to się nazywa, ale to tak gwoli tylko wstępu, ponieważ umawialiśmy się na taką rozmowę, można powiedzieć, podsumowującą ten ostatni miesiąc, lipiec. Trudno w tym okresie wakacyjnym regularnie opowiadać o tym, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, to proponuję, abyśmy tak postępowali obszarami, jeżeli pan się zgodzi, zaczynając oczywiście od tego najważniejszego chyba, czyli od sytuacji w Zatoce Perskiej i negocjacje, które są, czy też których nie ma, między Iranem a Stanami Zjednoczonymi. Co się tam dzieje?
1: No cóż, jeśli chodzi o ten odcinek, jest... Wiadomo, że nic nie jest, to znaczy z jednej strony oczywiście Donald Trump zapowiada, że jakiś deal będzie, z drugiej strony też media coraz częściej poinformują odnośnie tego, że jakieś te deale są, to znaczy ostatnie takie wieści są, że Iran z Omanem tutaj robi tak jakby deala bez udziału Amerykanów, raczej z udziałem Amerykanów, no i jeszcze oczywiście tutaj kwestia tych taryf. Iran, ostatnie takie doniesienia agencji Fars, dość ostro stawia tutaj zażądania, to znaczy całkowita blokada dla amerykańskiej i izraelskiej żeglugi, jak i też cła w wysokości 20% ładunków i tak dalej, i tak dalej. Co też jest istotne, Iran tutaj w tym ostatnim przynajmniej propozycji, która krąży, też domaga się, że kraje, które uczestniczyły w agresji na Iran, muszą najpierw spłacić jakieś odszkodowania na rzecz odbudowy swoich szkód, jak i też przede wszystkim to, że kraje, które szkodzą też i irańskiej osi oporu, też tutaj będą blokowane. No to generalnie stoimy na tym, że nie ma tego dealu, ale być może generalnie tutaj deal, który miał być tak głęboko zapowiadany. No cóż, każdy się z tym gubi, każdy już tego chyba nic nie rozumie, każdy ma też troszeczkę tego dość, coś co jest chyba najlepszym przykładem dzisiejsze posiedzenie w Meksyku, gdzie rzeczywiście kraje bliskowschodnie zaczynają brać swój los we własne ręce, czego jest dobrym przykładem właśnie to, że prezydent Erdogan, Mohammed bin Salman, czyli saudyjski następca tronu, i premier Sharif tutaj podpisali w Meksyku porozumienie obronne. To jest też tutaj niezwykle też istotne, z tego względu, że tak jakby wojna nam się rozlewa bardziej też na proxy. Dzisiaj też posiedzenie w Mekce, ale też przecież w nocy były i uderzenia rakietowe z Jemenu. Też coraz częściej się mówi odnośnie tego, że być może tutaj w Iraku sytuacja będzie wiele bardziej napięta w związku z tym, że jest jedna dychotomia pomiędzy rządem irackim, jak i też milicjami proirańskimi w tym kraju. Do tego wszystkiego jeszcze mieliśmy wielkie święto szyickie Arbaen, gdzie 20 milionów ludzi przybyło do świętych dla szyitów miejsc. No, mamy generalnie tak jakby sytuację dość mocnego harmidru. Ważne jest to, że oczywiście tutaj tak jakby stan niepokój, nie wojna się utrzymuje, natomiast powiem tak, widzę to, że na Bliskim Wschodzie jest dość duże rozgoryczenie postawą Ameryki. Nawet i Benjamin Netanyahu stwierdził, że tutaj pewne rzeczy sobie Amerykanie ustalają, ale go już nie obowiązują pewne zasady, jeśli chodzi o amerykańską politykę. Tak więc tutaj, jeśli chodzi o Cieśninę Ormus, jeśli chodzi o do której dochodzi też oczywiście Bab al-Mandab, wydaje mi się, że Iran ma inicjatywę i Iran ma tą inicjatywę w sposób przekonywujący i takie są fakty. Tutaj tego nie.
0: Czyli ponownie możemy powiedzieć, że ta druga runda wojny, czy już trzecia, już nie wiem jak to liczyć, która miała miejsce w lipcu, czyli potem jak to pierwsze porozumienie między Stanami a Iranem no po prostu upadło. Pamiętamy bombardowania amerykańskie w Iranie. Iran, który wysyłał rakiety przede wszystkim w kierunku Jordanii, tam na jedną z baz amerykańskich, to ponownie możemy powiedzieć, że Iran tutaj no jakoś pokazał swoją siłę przetrwania.
1: Siłę przetrwania, determinację przede wszystkim, której brakuje Amerykanom, tak? Ciężko tutaj powiedzieć odnośnie tego, żeby chwiejna polityka Donalda Trumpa, zapowiedzi, które nie wiem, czy już są traktowane poważnie, tak? Też zauważalne jest to, że po prostu tak jakby nawet i cytowalność pewnych tweetów, która jeszcze była kilka tygodni bardzo wysoka, teraz już przestaje być tak jakby znacząca. Amerykanie wykazują chwiejność. Oczywiście teraz słyszymy odnośnie tego, że w Stanach Zjednoczonych Donald Trump tutaj miał wyrazić wielkie niezadowolenie z tego, że brakuje tutaj rakiet, brakuje wszystkiego, jeśli chodzi o dalsze prowadzenie wojny, coś co akurat oczywiście mogło się przytrafić, ale znowu właśnie mogło się przytrafić. Tak, tylko przypomnę pewien bardzo ważny niuans, który być może ulatuje z całego tego harmidru obecnej wojny. To, że jakaś konfrontacja amerykańsko-irańska będzie, no mniej więcej było chyba wiadomo 47 lat, albo raczej przez 47 lat Amerykanie na pewno jakieś ośrodki w Pentagonie czy w CIA szykowały się do takowej wojny. W chwili obecnej widzimy, że brakuje amunicji, brakuje koncepcji, brakuje tak właściwie wszystkiego, a na deser oczywiście jeszcze media tutaj ujawniają, że nawet i w izraelskim Mossadzie dochodzi do czystek związanych właśnie z tym, że opcja irańska zawiodła, że tutaj nowy szef Mossadu Roman Goffman tak właśnie czyści bezlitośnie właśnie pracowników odpowiedzialnych za odcinek irański i drugi kurdyjski. Tak więc tutaj widzimy to i to też pokazuje tak właśnie szerszą skalę tego wszystkiego, że konflikt z Iranem gromko zapowiadany przez dekady no okazał się zbyt wyzywającym, zbyt wielkim wyzwaniem dla duetu Izrael-Stany Zjednoczone i to jest takie jakby bardzo mocno niepokojące, bo jeżeli nie najlepsze służby, jeżeli nie najlepsza armia, no to w takim razie kto mógłby tutaj temu Iranowi zaszkodzić? Oczywiście tutaj trzeba od razu tutaj powiedzieć to, że Irańczycy prochu nie wymyślają, nic nie wymyślają, jeśli chodzi o obecną wojnę. Widać, że mają jakąś koncepcję, tą koncepcję prowadzą dalej. Też co jest bardzo istotne, nie wiadomo kto w Iranie rządzi, tak? To znaczy, że nawet media saudyjskie zastanawiają się, czy ta wizja tego Mocztaby Chameneiego jest całkowicie realna. Widzimy też, że właśnie tutaj z jednej strony ekipa prezydencka, czyli minister spraw zagranicznych Abbas Argaci negocjuje, rozmawia. Z drugiej strony w czasie tych samych negocjacji i różnych rozmów lecą drony, lecą rakiety wysyłane przez Irańską Gwardię Rewolucyjną lub ich pośredników, czy to w Jemenie, czy to w Iraku. Tak więc no ale generalnie jeżeli chodzi o jakiś kryzys kontrolowany, to na chwilę obecną Irańczycy ten kryzys nie tylko kontrolują, ale też i powodują, czyli, tak? I powodują stratę u przeciwnika.
0: Czyli mamy pewną porażkę koncepcji tutaj izraelsko-amerykańskiej, ale też no, pewne wydarzenia, no jak na przykład to, o którym wspomniałem na samym początku, czyli to nowe porozumienie obrony. Mamy jakąś kształtującą się oś sunnicką z kolei na Bliskim Wschodzie, czyli tych państw sunnickich, którym Izraelowi nie po drodze. No przecież słyszymy także tego kandydata, potencjalnego premiera przyszłego, Beneta, który mówi, że teraz to Katar jest jednym w zasadzie no, na równi z Iranem, jeżeli chodzi o przeciwnika Izraela. Czyli mamy też jakieś głębsze tutaj zmiany strategiczne, geostrategiczne w regionie.
1: No tak, tutaj oczywiście, jeżeli chodzi o kwestię zasadniczą, to znaczy to, co łączy Izrael z Arabami, to był jakiś front antyirański, z tym, że Arabowie mogą, a Izrael musi. To jest ta różnica, tak? Czyli, że zawsze gdzieś tam w tych różnych czeluściach, w tych różnych ich wariantach operacyjnych, powiedzmy to deal z Iranem, czy jakaś tam forma dogadania się z Iranem występuje. No tutaj, jeżeli chodzi o konflikt izraelsko-irański, on, sam Iran, zresztą coś, co jest niezwykle istotne, też akurat ten Iran tak właściwie rozmawia tylko i wyłącznie z Amerykanami i tylko i wyłącznie z Amerykanami tutaj się boksuje tak właściwie, tak? To jest o tyle też istotne, że oni tutaj pokazują, że rozmawiają z panem, a nie sługą. Co też jest upokarzające dla Izraela, ponieważ to Izrael zawsze chciałby się tutaj, powiedzmy, tą ekspozyturą, powiedzmy to, amerykańskich możliwości na Bliskim Wschodzie. Natomiast tutaj to porozumienie dzisiaj z Mekki, no oczywiście tutaj ono jest bardzo poważne, to znaczy to jest tak jakby kolejne połączenie, czy kolejna jakaś próba symbiozy pakistańskiego atomu, nie projekt, tylko atomu. Z drugiej strony oczywiście Turcja, czyli druga najpoważniejsza armia NATO, no i nieograniczone możliwości finansowe Arabii Saudyjskiej. No z tym, że czy to jest tak jakby zapowiedź tego muzułmańskiego NATO, które coraz częściej tutaj gdzieś tam się pojawia w jakichś komentarzach, no jeszcze nie. Natomiast no na pewno to jest kolejny sygnał, tak, kolejny sygnał, no bo też trzeba wziąć pod uwagę to, że Pakistan jest jednym z mediatorów w konflikcie amerykańsko-irańskim, więc oni sobie nie mogą pozwolić na to, żeby, ale z drugiej strony właśnie tutaj jest ta polityka, która wielowektorowa, nazwijmy to w ten sposób, czyli że Pakistan chciałby być właśnie z jednej strony protektorem świętych meczetów, a z drugiej strony też i mediatorem, jeśli chodzi o odcinek irański. Tutaj widzimy to, że akurat właśnie Izrael, który miał jakieś ambicje, żeby być sam protektorem, powiedzmy to, o tym, o czym zresztą też tej wojny mówił Benjamin Netanyahu, no tak to raczej nie wychodzi, chociaż z drugiej strony też trzeba wziąć pod uwagę to, że tam, gdzie wspólne są interesy, powiedzmy to, saudyjsko-izraelskie, no to niewykluczone, że tutaj wczoraj odbyły się ćwiczenia marynarki wojennej izraelskiej na Morzu Czerwonym, więc niewykluczone, że może będą jakieś wspólne działania przeciwko rebeliantom Hutim, czyli tam, gdzie jest wspólny wróg, tam może być kooperacja, no ale z drugiej strony tak, wracamy do tematu palestyńskiego. No właśnie. On jest o tyle istotny, że w tym miesiącu zresztą żyliśmy też jeszcze innym tematem atomowym, to znaczy to, że Amerykanie przyznali, że tak jakby ogłosili, że będą współpracować z Saudami nad ich projektem cywilno-atomowym. Natomiast po 24 godzinach Donald Trump dodał jeden bardzo ważny szczegół, jeśli chodzi o całą tę inicjatywę, cały ten projekt, czyli on wystartuje w momencie, w którym to Arabia Saudyjska zrobi Abraham Accord z Izraelem, tak? No tylko, że Abraham Accord z Izraelem Arabia Saudyjska nie może zrobić, z tego względu, oni podejrzewam, że wszystko by inne już tam jest ułożone, dogadane, a nawet funkcjonujące. Chodzi o temat palestyński, tak?
0: Abraham Accords, czyli chodzi tutaj o normalizację stosunków z Izraelem, które zostały już podpisane przez kilka krajów arabskich, ale właśnie skoro już przechodzimy do tematu palestyńskiego, no właśnie tutaj powiedzmy zerknijmy na to, pan zresztą już o tym wspomniał, a mianowicie o tym, że premier Benjamin Netanyahu, premier Izraela odrzucił propozycję Donalda Trumpa i jego Board of Peace, Rady Pokoju. Chodzi tutaj o plan rozbrojenia Hamasu. Co tam się wydarzyło? Co się dzieje w Strefie Gazy?
1: No cóż, to już jest kolejny, tak jakby kolejna opowieść, kolejna historia. Znaczy ona jest ze sobą powiązana też to, o czym mówimy, z tego względu, że tak jakby jedną z reakcji Hamasu na wszystko, co się dzieje dookoła w regionie, znaczy jest to, że został mianowany i ogłoszony pierwszy sekretarz generalny organizacji Khalil Rahaya, a jedną z pierwszych jego decyzji po rozmowach z tureckim Ministrem Spraw Zagranicznych Hakanem Fidanem było deklaracja odnośnie złożenia broni. To jest, czy ja to tak mówię, znaczy to jest, trzeba podkreślić, to jest deklaracja póki co, tak? To jest istotne, ale ta sama ta deklaracja już jest niezwykle ważna z tego względu, że po pierwsze no, jest to bardzo poważny sygnał Hamasu odnośnie tego, że w jakiś tam sposób jest w stanie odpuścić albo raczej przyglądać się pewnym procesom politycznym, które w Gazie będą miały miejsce, tak, że to nie będzie stał na przeszkodzie całym tej procesowi odbudowy Strefy Gazy. To jest niezwykle istotne. Kolejna rzecz, rzeczywiście to odpuszczenie, powiedzmy to, kwestii zbrojeniowej powoduje to, że Izrael jest zapędzony w kozi róg, to znaczy Izrael tak właściwie tutaj nie chciałby, znaczy, no, otwarcie już tak można mówić, że pewne rzeczy Izrael tak właściwie nie chciałby, żeby Hamas wszedł na salony, a Hamas tak właściwie rozbrojony ma tą możliwość wejścia na salony. No i też, co jest kolejnym takim punktem, to, że to Donald Trump ogłosił, że Hamas

0: przy 100 dni w jakimś tam cyklu jest w stanie się rozbroić, no to tak jakby idzie na kooperację z samym Donaldem Trumpem, no i też via Ankara moim zdaniem tutaj. No to jest, no właśnie, to trzeba akurat właśnie znowu podkreślić to, że tak właściwie temat palestyński i Hamas przewędrował z optyki irańskiej do optyki tureckiej i to jest większe zagrożenie dla, powiedzmy to, Izraela z tego względu, że jeżeli tematem palestyńskim zarządzał, jak przynajmniej to było do 2023 roku, Iran, no to była sprawa idealna, tak, to znaczy Iran był skonfliktowany i z Amerykanami, i z Arabami, i wszystko grało. A natomiast co innego jest Turcja, tak, Turcja, która jest członkiem NATO, która jest, tak właściwie Donald Trump po tym ostatnim posiedzeniu w Ankarze zresztą ewidentnie wskazywał na to, że chce tutaj wpływami Erdogana balansować Izrael, no i Izrael ma problem, no bo tak właściwie gdzie Netanyahu nie spojrzy, tam widzi Erdogana.
1: I zresztą właśnie nieprzypadkowo, przepraszam, że wjedę w słowo, ale nieprzypadkowo w czasie tej ostatniej wizyty Benjamina Netanyahu w Waszyngtonie, no, premier Izraela miał bardzo dużo mówić o Turcji, złych rzeczy oczywiście, prezydentowi Trumpowi.
0: No tak, no też Amerykanie też w pewien sposób też łamią pewne odwieczne, powiedzmy to, odwieczne zasady na Bliskim Wschodzie, to znaczy Amerykanie tutaj chcą udzielić możliwość sprzedaży F-35 dla Turcji, a to już jest tak właściwie zawsze od dekad była taka sytuacja, że Arabowie nigdy nie mieli tak dobrego inne kraje bliskowschodnie nie miały tak dobrego lotnictwa jak Izrael. No tutaj nagle F-35 na lotniskach tureckich, to już jest tak jakby prawie, że balans regionalny i to już jest duże wyzwanie. No i też kolejna rzecz jest taka, że tutaj mówimy o gazie, gdzie Netanyahu widzi Erdogana, no bo tutaj akurat to trzeba zawsze to podkreślać. Syria, no jest tak jakby pod tureckim protektoratem, a jeszcze w tym miesiącu był w Ankarze libański prezydent Yosef Ayun, no i też coraz głośniej się mówi o tym, że do południowego Libanu Turcja chętnie by wysłała swój kontyngent wojskowy. Więc tutaj to przestaje być zabawne, jeśli chodzi o Benjamina Netanyahu, ponieważ on się może konfliktować z każdym, no ale ciężko musi konfliktować z, powiedzmy to, swoim alter ego bliskowschodnim na salonach Białego Domu. I to jest tak jakby pewnego rodzaju challenge i pewnego rodzaju też nowość. Więc tak, tutaj akurat Turcja jest tym krajem, o którym głośno, wydaje mi się, że w siedzibach izraelskich służb już być może zdjęcie Erdogana wisi na równi z Mocztabą Chameneig lub nawet wyżej. Natomiast fakty są takie, że to jest póki co tylko i wyłącznie jakieś tam napięcie polityczne, jakiś tam spór polityczny, no bo tutaj jeszcze jakimś konflikcie militarnym, to w ogóle nawet nie można mówić, tym bardziej, że temat Iranu jeszcze nie jest zakończony. Temat o tyle Iranu jest istotny, no bo Amerykanie też go nie mogą zakończyć, no bo widać, że ewidentnie się rozjeżdżają tutaj wszystkie strony, to znaczy z jednej strony Donald Trump chciałby zrobić swojego deala z Iranem, z drugiej strony Arabowie są mocno niezadowoleni z tego, że w tym dealu nie ma nic odnośnie takich właśnie organizacji jak Houthi, jak irackie milicje, jak Hezbollah, tak oni by chcieli przynajmniej, żeby to coś tak właściwie zostało w jakiś ten sposób uregulowane. No a Izrael tak właściwie, Izraelowi się nie podoba żaden deal, tak, czyli że tutaj mamy tak właściwie wielkie niezadowolenie, no i też wielkie też możliwości różnego rodzaju torpedowania tych deali, no bo cytując już tak właściwie klasykę Erdogana, nie wszystkie rakiety i nie wszystkie drony, które latają po Bliskim Wschodzie w trakcie tej wojny, no są z tych krajów, które się podejrzewa, że one są.
1: No właśnie, a lata ich bardzo, bardzo dużo i na pewno będzie ich latało jeszcze więcej, być może też dlatego, że i w Stanach Zjednoczonych w midtermy się zbliżają i przede wszystkim wybory do Knesetu w Izraelu, ale o tym już porozmawiamy w innej rozmowie. Tymczasem dziękuję za dzisiejszy wywiad. Pan Paweł Rakowski, znawca Bliskiego Wschodu, komentator tej polityki bliskowschodniej, był naszym gościem. Do usłyszenia.
0: Dziękuję, do usłyszenia.
1: Minęła godzina 13, teraz już serwis informacyjny. Ja z Państwem się słyszę po godzinie 16 w audycji telefonicznej Słoneczny Patron. Tak więc ja również Państwu mówię do usłyszenia. Dzisiejszą audycję poprowadził i przygotował Mikołaj Murkosiński, zrealizował Tomasz Rosłon.
2: Wnet tu i tam, czyli
3: wakacyjne podróże małe i duże. Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl.

0: Dzień dobry, zapraszam na wiadomości. Rozwój Plus proponuje tak zwaną pensję rodzicielską. Prawo i Sprawiedliwość chce powołania nowej jednostki Straży Praw do pilnowania praworządności. Okrojony i opóźniony, mówi o CPK w Radiu Wnet Marcin Chorała.
1: Wiadomości Wnet.
0: 3600 zł netto co miesiąc zamiast 800 zł na dziecko do trzeciego roku życia. Rozwój Plus proponuje tak zwaną pensję rodzicielską. W nagraniu europoseł Rozwoju Plus Piotr Müller mówił, że propozycja stanowi odpowiedź na kryzys demograficzny.
2: Stowarzyszenie Rozwój Plus przedstawiło pierwszy raport, w którym proponujemy emerytalną składkę rodzinną oraz pensję rodzicielską. To ma powstrzymać katastrofę demograficzną. Ale nasze pomysły to nie są rzeczy zapisane w kamieniu. To są rzeczy zaproponowane do dialogu i do dyskusji. Czekamy na Twoje uwagi, bo chcemy stworzyć program, który rzeczywiście będzie w stanie powstrzymać katastrofę demograficzną, ale jednocześnie będzie zachęcał do tego, aby żyć aktywnie w społeczeństwie.
0: Gościem Radia Wnet był poseł Rozwoju Plus Marcin Chorała. Projekt CPK jest opóźniony i okrojony, powiedział.
3: W wymiarze lotniskowym najgorsze, co zrobiono, no to właśnie to opóźnienie. W naszym harmonogramie te prace budowlane zasadnicze by się rozpoczęły jesienią 2024. W wymiarze kolejowym jest, powiedziałbym, jeszcze gorzej. To znaczy, no po pierwsze, de facto ten program, który miał łączyć całą Polskę, został okrojony do samego Y, a w wyniku zmiany koncepcji do 4 największych miast, czyli mniej więcej to jest spadek ze 100 miast, gdzie zatrzymywałyby się pociągi najwyższej jakości do 4.
0: Rząd zapowiedział, że jesienią zacznie się budowa lotniska centralnego. Na konferencji Prawa i Sprawiedliwości ku nowemu rządowi kandydat tej partii na premiera Przemysław Czarnek zapowiedział stworzenie Straży Praw. Mówił, że potrzebne są do tego zmiany w Konstytucji.
4: Musimy stworzyć taką rzeczywistość, w której będzie jednostka, będzie służba, która będzie stała na straży praworządności bez względu na to, kto zarządza innymi służbami. Musimy powołać do życia swego rodzaju dziś roboczo nazwaną Straż Praw. Straż Praw, która będzie broniła polskiej praworządności, broniła polskiej demokracji, broniła porządku w Polsce. To jest konieczne. I to się da zrobić nawet bez zmian fundamentalnych konstytucji.
0: Europoseł Tobiasz Boheński zapowiedział odesłanie na Ukrainę obywateli Ukrainy, którzy nie pracują legalnie w naszym kraju.
5: Żeby Europa Środkowo-Wschodnia była bezpieczna i żeby była wolna, Ukraina musi zwyciężyć. W związku z tym jedną z pierwszych, istotniejszych decyzji rządu będzie decyzja o deportacji mężczyzn, Ukraińców w wieku poborowym, którzy nie pracują legalnie w Polsce. Będą mieli okazję walczyć o swoją ojczyznę, żeby horror tej wojny się szybko zakończył.
0: Ponad 95% Ukraińców w wieku poborowym w Polsce pracuje, odniósł się do zapowiedzi Boheńskiego Maciej Duszczyk, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Jeżeli ktoś jest na przykład pracownikiem budowlanym i jest miesiąc bezrobotny, to już go deportujemy czy nie, pytał Duszczyk w wywiadzie dla WP. Gościem Radia Wnet był wicemarszałek Sejmu, prezes Ruchu Narodowego Krzysztof Bosak. Mówił, że realizacja projektu budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce wcale nie idzie dobrze. Dodał, że szumnie ogłoszono generalnego wykonawcę z USA, ale nie ustalono podstawowych kwestii, a teraz jest problem w negocjacjach.
6: To, co jest najważniejsze, to, że główna umowa związana z budową elektrowni jądrowej nie została ani wynegocjowana, ani podpisana do dziś z Amerykanami. Może wymieńmy te problemy, które są w tych negocjacjach. Po pierwsze jest to koszt całej inwestycji i sposób jego liczenia. Wiadomo, że inwestycja, która trwa wiele lat, może mieć koszty zmienne w czasie. Pomiędzy amerykańskimi negocjatorami i polskimi sytuacja jest po prostu bardzo napięta. Jedną z kwestii, na przykład, które też są przedmiotem negocjacji, jest to, przed jakimi sądami rozsądzane mają być spory.
0: Pierwszy blok elektrowni ma rozpocząć pracę za 10 lat w 2036 roku.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
7: Reklama.
8: Ale patrz!
9: Ale co?
8: Ale niskie ceny!
7: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
9: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Inaczej futryna na 10 liter.
11: Ościeżnica.
10: A teraz na 3. Tam są drzwi.
11: Vox.
12: Tam są drzwi.
13: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
14: Po reklamie.
15: Muzyczny piątek w Radiu Wnet. Zaprasza Tomasz Wybranowski.
16: Siódmy dzień sierpnia, Tomasz Wybranowski, Muzyczny Piątek. No i cóż, dzisiaj przede wszystkim, panie i panowie, o festiwalu Moc Kwiatów. Za kilka godzin ruszają pierwsze koncerty siódmej edycji Mocy Kwiatów, a jakby nie patrzeć, tym fundamentem, który będzie spajał obok dyrektora artystycznego Wojciecha Konikiewicza, będzie postać niezwykła. Piotra Pawłowskiego, znanego, legendarnego muzyka tej kultowej formacji zimnofalowej, trochę gotyckiej, trochę mrocznej, Made in Poland, ale tak naprawdę podczas festiwalu w Cekcynie. Piotr Pawłowski, niezwykły bassman, basista w dwóch odsłonach, bo dziś z formacją Dance Like Dynamite, a jutro, sobotnią porą, w supergrupie Formy Planet, panie i panowie. Natomiast ja powrócę do roku pańskiego 2012, kiedy to Goran, któremu się kłaniam, niezwykły gitarzysta spod Nieba Trójmiasta, Piotr Pawłowski i Rafał Jurewicz obdarowali mnie tym oto singlem, a chwilę później niezwykłą płytą We Will See. Informacja The Shipyard, Downtown.

No ależ to był przebój, panie i panowie, na antenie Radia Wnet, które wówczas raczkowało internetowo. A teraz 8 stolic: Wrocław, Szczecin, Białystok, Lublin, Kraków, Łódź, Bydgoszcz i Warszawa. Downtown, przebój, hit ze szlagierowej płyty We Will See, supergrupy The Shipyard, gdzie Michał Miegoń, nasz Goran, który z gitarą za pan brat od zawsze, ale też jeżeli chodzi o prowadzenie wycieczek, jeżeli mowa o muzealnych historiach, kogo, czego. Przepięknej Gdyni, naszego międzywojennego ogna na świat, przy mikrofonie formacji The Shipyard, Rafał Jurewicz, no i oczywiście z gitarą basową Piotr Pawłowski. To była płyta numer 1, natomiast płyta numer 2, Astronaut, We Are, panie i panowie, no to tam oczywiście taką kompozycja niezwykła, którą wyczarował Vincent Pierre-Claude Bellorge, znany we Francji DJ, choć nie tylko, pod pseudonimem Kawiński, no i oczywiście Guy Manuel Om Cristo, jedna druga duetu Daft Punk. No i na tej płycie niezwykłej, panie i panowie, Astronaut We Are, nagranie Night Call, przepiękny cover, przepiękna wersja.

0: Też to nagranie, panie i panowie, prawda? Niezwykły Kawiński, rok pański 2010. Ścieżka dźwiękowa do filmu Drive, gdzie to bożyszcze kobiet bez względu na wiek. Ryan Gosling z płyty Niebieska Linia, ale też to nagranie na takiej epce. Astronauts We Are, którą dżentelmeni z grupy Shipyard zdarowali mi. Rafał Jurewicz głos, Michał Miegoń, nazywany Goranem gitara, Piotr Pawłowski bas. To fundament trzydniowego festiwalu Moc Kwiatów, który dzisiaj rozpoczyna się w Cekcynie. I jeszcze Michał Muniec przy zestawie perkusyjnym. Wracając do tego nagrania, niezwykłego Night Call. Pamiętam taką noc pod niebem mojej zamojszczyzny pięknej, kiedy Karol Smek nocną porą, kiedy szykowaliśmy się do kolejnego poranka wnet, gdzieś właśnie pod niebem zamojszczyzny, gdy radio wnet wracało do źródeł, zapytał mnie Tomuś, cóż to jest? A ja powiedziałem, że to jest Kawiński, że to jest ścieżka dźwiękowa do tego filmu, ale potem powiedziałem, że jest lepsza wersja i właśnie Karolowi zaprezentowałem wersję grupy The Shipyard, ale potem też niezwykłą wersję z pierwszej płyty London Grammar, gdzie ta niezwykła, wspaniała, fantastyczna panna Reid, panie i panowie, i Karol Smyk, nasz dawny szef muzyczny, po prostu się zakochał w tejże pieśni. Natomiast If You Wait, taka płyta debiutancka formacji London Grammar.
1: Radio Wnet, więc niż radio.
0: I tam właśnie to nagranie Night Call, panie i panowie, Hannah Reid, Daniel Rodman i Dot Major. Natomiast dzisiaj opowiadamy o festiwalu Moc Kwiatów w Cekcynie. No i jako pierwsza dzisiaj na tej pięknej scenie pod Modrzewiem z ukłonami dla pana Chabowskiego i pana Konikiewicza. To fundamenty twórcy tegoż festiwalu, którego siódma edycja dzisiaj rusza w Cekcynie. Dzisiaj jako pierwsi zaprezentują się dżentelmeni z formacji Dance Like Dynamite. A czy wiecie, no bo panie to wiedzą, panowie, że diamenty żyją wiecznie. Agnieszka Rasalska i Dance Like Dynamite z płyty Litania Kłamstw.

0: Panie i panowie, niezwykła pieśń. Diamenty są wieczne. Diamonds are forever. W oryginale oczywiście tam niezwykła Shirley Bassey. Dla wszystkich bondomaniaków, a ja zaliczam się do tych ortodoksyjnych fanów filmów o przygodach Jamesa Bonda. No to państwu przytoczę taką ciekawostkę, że Shirley Bassey to jedyna wokalistka, która trzykrotnie wyśpiewała pieśni do filmów o Jamesie Bondzie. Najpierw w pierwszej części sagi, oczywiście film Goldfinger, rok 1964. Później właśnie ta pieśń Diamonds Are Forever, rok 1971. No i oczywiście tytułowy Moonraker z filmu z 1979 roku. Natomiast za chwilę, panie i panowie.
1: Radio Wnet, więcej niż radio.
0: Oczywiście powracamy pod niebo Cekcyna, bo powiedziałem o formacji Dance Like Dynamite. Tam w roli głównej sprawca tego zespołu, twórca Dance Like Dynamite, Krzysztof Sadowski, z gitarami Tomasz Kamiński, Piotr Pawłowski, gitara basowa i Arkadiusz Rek-Wądołowski, perkusja. I cóż, Dance Like Dynamite dzisiaj rozpocznie na tej scenie pod Modrzewiem festiwal. 7. edycję Moc Kwiatów, panie i panowie. No i teraz zastanawiam się, bo cała płyta obok mnie, właściwie na tym naszym monitorze, skąd mogę kliknąć myszką i wyemitować pieśń, oczywiście te pieśni oficjalne, pochodzące albo od muzyków, albo ripowane z płyt kompaktowych, a czasami i winyli. Panie i panowie, pomyślałem sobie, hokus pokus, jak to mawia kto, redaktor Łukasz Jankowski. Strona druga, utwór ostatni. Człowiek stworzył sztukę. Dance Like Dynamite dzisiaj do obejrzenia na scenie pod Modrzewiem w pięknym Cekcynie, który jest stolicą Borów Tucholskich. A zaraz już łączymy się z Krakowem, gdzie czeka na połączenie pan Paweł Mazur.

0: klubu Krzysztof Sadowski, Piotr Pawłowski, Dance Like Dynamite z albumu Litania Kłamstwem. Człowiek stworzył sztukę. A teraz już łączymy się z Krakowem.
1: Radio Wnet, więcej niż radio.
0: A tam nasz słuchacz, nasz darczyńca, nasz mecenat, nasz słuchacz, który wysyła piękne fotografie, gdzie tylko ze swoją ukochaną małżonką przemieszcza się po pięknej Europie, no ale też człowiek związany z Instytutem Pamięci Narodowej w Krakowie. Pawle, panie Pawle, dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze.
0: No właśnie, nie będziemy udawać, że jesteśmy na ty, więc będziemy mówić sobie po imieniu. Pawle, drogi, jutro zaczynają się te niezwykłe dni wydawnictwa IPN. Najpierw w krótkich żołnierskich słowach. Po co, dlaczego, od kiedy i do kiedy?
2: Dni wydawnictwa startują jutro. W każdej oddziałowej księgarni Instytutu Pamięci Narodowej. W Krakowie zaczynamy od godziny 10 i będziemy do godziny 16 oczekiwali na naszych czytelników. Same dni będą trwały przez cały miesiąc, czyli do 31 sierpnia i w tym czasie mamy zaplanowaną promocyjną sprzedaż wielu tytułów, które były, że tak powiem, czy są w naszej ofercie. Książki zaczynają się od 1 złotego, no i to są książki adresowane do szerokiej rzeszy odbiorców, bo zarówno to są książki takie typowo historyczne, ale też i mamy pozycje bardziej luźniejsze dla młodzieży, popularno-naukowe dla osób, które chciałyby, że tak powiem, poznać kontekst historyczny, niekoniecznie z takiej mocno zawodowej czy specjalistycznej strony. No ale właśnie takie wydarzenie też ma na celu to, aby upowszechniać historię Polski. Staramy się, aby informacje, które są zawarte w tych publikacjach, po prostu dochodziły do jak najszerszego grona odbiorców. No i temu właśnie ma służyć, czy służą rokrocznie Dni Wydawnictwa IPN. No my przygotowujemy szeroką ofertę. To są, tak jak powiedziałem, książki zarówno takie już typowo historyczne, naukowe, popularno-naukowe. Mamy też albumy poświęcone na przykład konkretnym postaciom, Wincentemu Witosowi, czy nasza najnowsza tutaj, że tak powiem, najnowsze wydawnictwo dotyczące generała Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego. Bardzo, bardzo ładnie wydana pozycja. Mamy też komiksy. Tak więc no, oferta jest, wydaje mi się, bardzo ciekawa. No i warto zainteresowania się.
0: Uśmiechnąłem się a propos generała Wieniawy-Długoszewskiego. Pamiętasz tę anegdotę, kiedy to dwóch oficerów chciało się pojedynkować, gdyż jeden oblał kieliszkiem wódki jego mundur, więc generał Długoszewski powiedział: panie poruczniku, honor oficera polskiego nie może być splamione oblaną czystą polską wódką. Ale to też była bardziej niż barwna postać i myślę, że ta anegdota i wiele innych w tej książce. Natomiast wiesz co, ja teraz, Pawle, patrzę na tę moją podręczną biblioteczkę i powiem, że tak, po prawej stronie Krzysztof Kaczmarski, Wojciech Muszyński i Rafał Sierchuła, generał Józef Haller. To jest ta książka, którą ostatnio czytam, wracam do niej, oczywiście wydawnictwo IPN-u. Natomiast powiedz mi o zainteresowaniu, tak? Bo to moje pokolenie, roczniki urodzone między latami 60. a 70., to ta historia była zawsze dla nas ważna, tak jak muzyka, dobra literatura też drugiego obiegu, czy poezja. Natomiast powiedz mi, czy mamy następców, czy mamy młode Polki i Polaków, którzy też garną się do tych książek historycznych, pojawiają się podczas Dni Wydawnictwa Instytutu Pamięci Narodowej. Jak to oceniasz ze swojej perspektywy, Pawle?
2: No powiem tak, no wszyscy wiemy, jaka jest sytuacja dzisiaj. Młodzież ma bardzo wiele, bardzo szeroką ofertę dla siebie. No i nam trudno jest też jakby konkurować z tym. Niemniej muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o naszą księgarnię, no to dużo w tym roku mieliśmy gości będących uczniami czy po prostu młodych ludzi, którzy z pewnym zainteresowaniem podchodzili do tych, czy z dużym zainteresowaniem podchodzili do naszej oferty. Natomiast jakby tutaj też pytasz, czy są adresaci tak. takich publikacji, czy ci młodzi ludzie się garną. No ja mogę powiedzieć ze swojej perspektywy, jak to wygląda, bo przez parę lat byłem koordynatorem konkursu poświęconego tematyce ziemiańskiej. Chodzi o konkurs ziemiański, który jest organizowany przez Instytut Pamięci Narodowej wspólnie z Fundacją Zofii Jana Włodków w Krakowie. No, wydawać by się mogło, że to jest jakby tematyka niszowa, prawda? Ziemiaństwo. No mówi się o tym, ale to nie jest jakby temat, który byłby topowy, który byłby no taki, który jest gdzieś tam ciągle obecny, ale muszę powiedzieć, że przez te lata, kiedy był, bo państwo muszą też jakby mieć ogląd sytuacji, konkurs ma formę raz, że ogólnopolską, a dwa jest organizowany w kilku etapach. Etap pierwszy jest organizowany w szkołach, gdzie uczniowie przygotowują prace konkursowe no, na dany temat, który w danym roku szkolnym jest jakby przez nas proponowany. Następnie trafiają prace do poszczególnych oddziałów i delegatur IPN w Polsce i tam mamy etap następny, etap wojewódzki, a zwycięzcy etapu wojewódzkiego trafiają do etapu finałowego, ogólnopolskiego, który no, w ostatnich latach był organizowany w Nowym Dworze w Goszycach, to jest miejscowość pod Krakowem. No i muszę powiedzieć, że rok do roku mamy około 80-90 finalistów. Do tego proszę sobie jeszcze doliczyć nauczycieli, opiekunów tych prac, to jest około 20 kilku, 30 osób zwykle. Więc no, to jest naprawdę duża impreza, która no, popularyzuje temat, który wydawać by się mogło, czy właściwie można powiedzieć, że jest nieobecny w szerszej dyskusji, czyli historia ziemiaństwa polskiego. No i właśnie jeszcze tutaj jakby wracając do tego pytania odnośnie, czy mamy jakąś nadzieję, że tak powiem, wśród młodych ludzi. No muszę powiedzieć, że tak, no bo ci, którzy uczestnicy już tego etapu finałowego prezentują naprawdę wysoki poziom. Co więcej, opowiadając o tych swoich poszukiwaniach, przygotowaniach pracy, bo też państwo muszą wiedzieć, jak te prace wyglądają. No to są prace w dwóch kategoriach przygotowywane. W multimedialnej, tak zwanej no takiej prezentacji multimedialnej, ale też w formie pisemnej. I często ci uczniowie relacjonując swoje działania, no to mówią o tym, że prowadzili kwerendy w jednym, w drugim, trzecim archiwum, przejechali ileś tam kilometrów po to, żeby się do tego archiwum dostać, bo to też to jest bardzo ciekawe, że duża część młodzieży, która bierze udział w tym konkursie, pochodzi z mniejszych ośrodków, takich jak na przykład Grębów, Tarnobrzeg, mówię teraz o Podkarpaciu, prawda, ale też mamy osoby będące i z Lublina, czy z Lubelskiego, że tak powiem szerzej, z Wielkopolski, nawet bodajże chyba z 2 czy 3 lata temu była taka sytuacja, że przyjechał chłopiec ze szkoły podstawowej, to też warto zaznaczyć, ze Świnoujścia, więc proszę sobie jakby zobrazować, gdzie mamy Kraków, a gdzie mamy Świnoujście, prawda? Mimo wszystko chłopiec przyjechał, wziął udział w konkursie. Wydaje mi się, że dla niego to było duże wydarzenie. Niemniej to też jakby dla nas stanowiło sygnał, że ta nasza praca ma sens, ponieważ jesteśmy w stanie zainteresować historią Polski osoby zarówno właśnie te najmłodsze, bo to też tu państwo muszą wiedzieć, że konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, ale też i do uczniów szkół średnich, więc mamy dosyć szeroki przekrój wiekowy, jeśli chodzi o uczestników. No i cóż, tak jak powiedziałem, no co roku skupiamy, czy konkurs skupia około 80 osób, które przyjeżdżają w danym dniu, poświęcają swój czas, biorą udział w tej rywalizacji. I co więcej, to też jest warte podkreślenia, że często co roku po prostu te twarze się nam powtarzają, więc to jest tak, że ktoś podłapie bakcyla związanego z historią chrześcijaństwa i się tym zaczyna interesować. I to naprawdę są bardzo piękne historie, bo okazuje się, że ktoś zaczyna po prostu dociekać, czy to o swojej rodzinie jakichś szczegółów, czy też właśnie o swoich sąsiadach, o rodzinie, która ziemiańskiej, która przez lata tam żyła i w wyniku tak zwanej reformy rolnej musiała swoją siedzibę dawną opuścić, prawda? I dzieci zaczynają pytać, zaczynają się zastanawiać i z tego powstają naprawdę bardzo, bardzo ładne prace i mające, no wydaje mi się, sporą niekiedy wartość taką naukową, prawda? Już pomijam kwestię tego, że jakby to chodzi też o rozwój tych młodych ludzi, że oni przygotowując się, robiąc kwerendy, na miarę oczywiście swoich możliwości, mimo wszystko po prostu rozwijają się i to mam nadzieję i jestem prawie, że pewny, po prostu to zaportentuje w przyszłości. I chyba nie będzie tak źle.
0: Też mam taką nadzieję. Natomiast słuchając Ciebie, panie i panowie, pan Paweł Mazur z Podnieba Krakowa, Instytut Pamięci Narodowej, powiem Ci, że jaśniejesz, jak o tym opowiadasz po prostu, a słychać radość w Twoim głosie, no i to, że to ziarno historyczne posiane przez Ciebie i innych ludzi związanych z Instytutem Pamięci Narodowej pada na podatną glebę i to jest bardziej niż piękne. Ja sam przypominam z czasów mojej wczesnej młodości, właściwie przełom dzieciństwa i pierwszej wczesnej młodości, że tak naprawdę nie były ważne te konkursy przedmiotowe, ale tak naprawdę na mojej kochanej Zamojszczyźnie najważniejszym konkursem, Pawle II, pan Paweł Mazur, moim państwa gościem, był konkurs o Zamościu Zamojskich i Ordynacji Zamojskiej. Koniec, kropka. To była najważniejsza historia, to były bitwy na wiedzę, na przeczytane książki, na ciekawostki, no i cóż, sam uśmiecham się do tych czasów, kiedy potykałem się właśnie z moimi rówieśnikami i starszymi osobami z klas już licealnych, bo zaczynaliśmy w szkole podstawowej w Bożuczynie, chyba od piątej klasy szkoły podstawowej i to było najważniejsze wydarzenie. Tam gdzieś w kąt szły te dyplomy olimpiad przedmiotowych, ale właśnie ten historyczny konkurs był najważniejszy. Natomiast muszę Cię zapytać jeszcze, Pawle, o jedną rzecz. Spuentujemy sobie raz jeszcze ramy dni wydawnictwa IPN, natomiast patrząc na Irlandię, oczywiście w całej Europie, poziom wiedzy, poziom edukacji gwałtownie spada i ty to wiesz, i ja to wiem, i to nie jest żadna tajemnica, natomiast wszyscy o tym wiedzą, natomiast nikt z tym nie robi nic, jeżeli chodzi o czynniki oficjalne. Natomiast co warte jest przeszczepienia z Irlandii, o tym często powtarzam, to, że irlandzkie dzieci potrafią zaśpiewać te swoje gaelickie, irlandzkie piosenki, wiedzą o tych swoich legendarnych bohaterach, czego my nie robimy, o naszych bohaterach, jeżeli chodzi o mitologię słowiańską, tą naszą zaprzeszłość, wybiegającą poza rok 966. Jak myślisz, czy jest szansa, że my w końcu złapiemy ten swój słowiański korzeń i że zaczniemy o tym mówić szerzej, tak aby te historie trafiły do szkoły podstawowej czy do szkół licealnych? Jak myślisz, jest na to szansa, czy ciągle o tym mówimy i nic się nie dzieje?
2: Znaczy, myślę, że jakby ja czy my możemy mówić za siebie w takim znaczeniu, że jeśli chodzi o Instytut Pamięci Narodowej, my też prowadzimy różnego rodzaju zajęcia, działalność, jeśli chodzi o młodzież i nawet tych najmłodszych. Mhm. Bo mamy często gości z przedszkoli czy ze szkół, tych najmłodszych po prostu, którym opowiadamy o historii Polski w sposób taki, który jest jakby najbardziej dla nich przystępny. Nawet mamy taką publikację Historia w kolorach bodajże się nazywa. Aha. Przeznaczoną dla dzieci najmłodszych, na której my po prostu pracujemy. i przedstawiając te treści, które no są no dla nas najważniejsze, czyli prawda, godło, flaga biało-czerwona, te wartości, które są, że tak powiem, no najbardziej nam znane, najbardziej bliskie, prawda? Też chodzi o to, aby tym najmłodszym te rzeczy przyswoić. Wydaje mi się, że no, po prostu no, nie ma co tracić nadziei, trzeba robić tak. Swoje i takie działania prowadzić.
0: A wiesz, że my to robimy na antenie Radia Wnet i też te nasze prastare historie trafiają pod ten lateralny dach. 8 stolic: Wrocław, Szczecin, Białystok, Lublin, Łódź, Bydgoszcz, Warszawa i Kraków, gdzie jest Paweł Mazur. Natomiast a propos tych konkursów, też przypominam sobie konkurs, który współorganizowaliśmy z panią Małgorzatą Kupiszewską, osoba ci zapewnie znana, ogólnoświatowy, nie tylko ogólnopolski konkurs i konferencja Pułkownik Ukliński, zwycięska misja. I powiem ci szczerze, jak dowiedziałem się, że prawie 1000 prac przyszło na ten konkurs, to czułem się bardziej niż spełniony jako ten patron medialny. Ala Radio Wnet i ala VIA, Radio NIR FM, i to naprawdę cieszyło, że zapalamy tych młodych ludzi. Pawle, rozmawiamy już sobie prawie 15 minut, natomiast ku brzegowi, jak mawia mój profesor, wspaniały mediewista, profesor Stefan Nieznanowski, podsumowanie, zaproszenie i w telegraficznym skrócie o dniach wydawnictwa IPN. Drogi Pawle.
2: Zapraszamy Państwa na dni wydawnictwa IPN zaplanowane między 8 a 31 sierpnia tego roku w księgarniach poszczególnych oddziałów IPN na terenie Polski. Książki zaczynają się od złotówki. Są to pozycje, które no, są warte uwagi. Są to pozycje zarówno książkowe, jak i albumowe. Mamy też i komiksy, tak więc no, oferta jest szeroka. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie interesującego i ciekawego.
0: A przy okazji Paweł Mazur.
2: Tak więc serdecznie zapraszamy.
0: I przy okazji Paweł Mazur, który bardzo dużo wie o tej historii najnowszej Nowej Huty. Pamiętasz, jak wspierałeś mnie, pomagałeś mi materiałami, kiedy robiłem ten wielki fresk a propos prymasa tysiąclecia. Stefana kardynała Wyszyńskiego, i to też korzystałem z materiałów pana Pawła Mazura. Raz jeszcze ci za to dziękuję. Czasem, kiedy beatyfikowano go, wielkiego tego naszego prymasa, a dzisiaj tak się uśmiechnę gorzko, cierpko, gdyby ktoś zapytał nawet...
2: Dziękuję.
0: Mówię
2: tak,
0: o tym...
2: Bo przepraszam, bo uciekł sygnał. Myślałem, że my się zgubili.
0: Nie, jesteśmy cały czas. Natomiast ja mówię z uśmiechem, że wszyscy pamiętają wielkiego, błogosławionego Stefana kardynała Wyszyńskiego. A gdyby dzisiaj zapytać nawet tych rzetelnych katolików, nieniedzielnych, to chyba nie potrafiliby odpowiedzieć, że prymasem Polski jest arcybiskup Polak. Ale to tak na marginesie. Paweł, bardzo ci dziękuję. Paweł Mazur, IPN. W okolicach 15 sierpnia znowuż się połączymy i będziemy opowiadać z ukłonami, bo tam słyszę kobiece piękne głosy twoich pań, z którymi współpracujesz, więc Radio Wnet kłania im się bardziej niż nisko. No i cóż, zaraz chór Politechniki Morskiej w Szczecinie i Tomek Organek. Lubisz tę pieśń, fotograf Brok, no to w finale, zanim ta pieśń zabrzmi, powiedz mi, czym dla ciebie jest powstanie warszawskie? Ja często mawiam, chwała powstańcom, wieczne potępienie dowódcom i tym, którzy sprawili, że wiedząc, że tak naprawdę Polska została wydana na żer Związku Sowieckiego i Józefa Stalina, nic z tym nie uczynili, aby rozegrać to trochę inaczej. Opowiedz jeszcze o tym, Pawle.
2: Trudne pytania zadaje pan redaktor na sam koniec. No cóż, mogę powiedzieć, że no powstanie, jak dla każdego Polaka, powstanie warszawskie było bardzo dużym wydarzeniem, no tragicznym wręcz dla naszej wspólnoty. No i też wydaje mi się, że no, naszym obowiązkiem jest oddać hołd tym, którzy ruszyli 1 sierpnia no, niemalże z gołymi rękami na Niemców. Natomiast wydaje mi się, że ta dyskusja, czym było powstanie i jak je oceniać, jest no, dla nas potrzebna. Tutaj ze swojej strony mogę Państwu polecić, zarekomendować książkę W cieniu wyroku na miasto, która odsłania kulisy przygotowań do powstania warszawskiego i wydaje mi się, że no, warta jest tego, aby szersze grono czytelników się zapoznało z tą książką, chociażby po to, aby jakby w dyskusjach codziennych, załóżmy, o powstaniu, no, używać argumentów, które no, są, mają jakby podstawę, prawda? Czy generalnie w dyskusji, żeby dyskusja miała charakter merytoryczny, a nie tylko i wyłącznie tam emocjonalny.
0: Dokładnie.
2: Bo często niestety tak to wygląda, ale wydaje mi się, że no to tak jak w innych, jeśli chodzi o inne wydarzenia w historii Polski, czy w historii świata, zawsze będą spory, czy ci, czy tamci, kto miał rację. Niemniej, no, muszę powiedzieć, że no, po prostu powinniśmy znać historię Polski, aby no, być lepszymi tak naprawdę, wydaje mi się. Więc no, na pewno, tak jak tak powiedziałem na wstępie, no, jest to, czy było to bardzo ważne wydarzenie tragiczne w historii Polski. No i musimy o tych, którzy zginęli, pamiętać.
0: I czcić ich pamięć.
2: Dzisiaj po prostu i czcić ich pamięć. No, tak to wygląda.
0: Panie i panowie, Paweł Mazur, Pawle, ja jeszcze powiem a propos tego argumentu, że no to już było po Teheranie, niestety. Listopad, grudzień 1943, no i cóż, wszyscy o tym wiedzieli. Pawle, dziękuję ci za rozmowę. No i cóż, niech ten fotograf Brok zabrzmi. Wiem, że tę melodię lubisz z płyty Oceli nas miłość, Tomka Organka, chór Politechniki Morskiej w Szczecinie i Tomek Organek. A tobie dziękuję za rozmowę, panie i panowie, z prawdziwą przyjemnością informuję, że moim państwa gościem był pan Paweł Mazur, krakowski IPN, który zapraszał na dni wydawnictwa Instytutu Pamięci Narodowej. Dziękuję ci pięknie.
2: Dziękuję państwu. Do usłyszenia.

Jestem fotograf, mówią mi brody. Oprócz nagana mam niezły wzrok. Może widzę i ciut jakby więcej. Może to prawda, gdy patrzę na ręce, to wiem, że ocalić potrafię tak wiele. Trzeba tylko ocalić kamerę. Wzrok wbijam w ziemię, gdy miasto mi gaśnie. W ciemnościach cierpienie, w przebłyskach, gdy jaśniej.

W oktawie pożegnania Glena Hansarda on i Marketa Irglowa Follow You Slowly ze ścieżki do filmu Once

0: Volume Slowly. Niespodziewany Oscar za najlepszą piosenkę za rok pański 2007. Niskobudżetowy film spod nieba Irlandii. I ta pieśń Glena Hansarda, którego już nie ma z nami, i Marketa Irglowa. Z Radiem Wnet mija godzina 14. Za chwilę serwis informacyjny ze studia 37.
1: Studio 37 muzycznie. Zaprasza Tomasz Wybranowski.
0: Minęła 14.
2: Wiadomości wnet.
0: Serwis dnia: Polska, świat, gospodarka i historia. Tomasz Wybranowski, dzień dobry. Dzisiaj o bezpieczeństwie, pieniądzach i pamięci. Najważniejsze wydarzenia dnia w serwisie Radia Wnet. Prezydent domaga się pieniędzy dla wojska bez dodatkowego zadłużania. Rząd odpowiada, że blokowanie europejskiego programu obronnego może osłabić modernizację armii. Spór o przyszłość finansowania polskiej armii staje się jednym z najważniejszych punktów napięcia między prezydentem a rządem. Karol Nawrocki, podsumowując pierwszy rok swojej prezydentury, zaapelował do władz o uruchomienie rozwiązania określonego jako polski safe 0%. Chodzi o mechanizm, który według prezydenta miałby pozwolić przeznaczyć dodatkowe środki na modernizację sił zbrojnych bez sięgania po klasyczne kredyty. Dajcie polskiemu

0: Zysku pieniądze z polskiego Save 0%, mówił dr Karol Nawrocki, pytając jednocześnie, dlaczego akceptowane są środki pochodzące z zadłużenia, a nie rozwiązania oparte na krajowych zasobach finansowych. Prezydent Nawrocki odniósł się również do kwestii stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Jak zaznaczył, kolejnym krokiem powinno być doprowadzenie do realizacji projektu nazywanego Fortem Trumpa, dużej stałej infrastruktury wojskowej USA w Polsce. Według prezydenta Nawrockiego Polska stała się jednym z najważniejszych punktów strategicznych NATO na wschodniej flance. Podkreślał, że współpraca z Waszyngtonem pozostaje fundamentem polskiej polityki bezpieczeństwa. Na te słowa buduje mocne relacje z naszym najważniejszym strategicznym sojusznikiem, czyli Stanami Zjednoczonymi, odpowiedział minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef MON skrytykował sprzeciw wobec unijnego programu SAFE, który ma wspierać rozwój europejskiego przemysłu obronnego. Zdaniem ministra blokowanie tego mechanizmu może oznaczać spowolnienie modernizacji polskiej armii. A spór pokazuje głębszą różnicę polityczną. Zarówno prezydent, jak i rząd mówią o konieczności wzmacniania armii, zwiększania wydatków i rozbudowy potencjału obronnego. Różnica dotyczy jednak sposobu finansowania. Warszawa musi dziś wybierać między korzystaniem z europejskich mechanizmów, własnych środków oraz nowych instrumentów zadłużenia. No to teraz pytanie, być albo nie być, tańsze paliwo coraz bliżej. Minister energii o programie CPN w Polsat News. Miłosz Motyka w programie Graffiti na antenie telewizji Polsat dziś zapowiedział, że decyzja w sprawie programu mającego obniżyć ceny paliw może zapaść już w przyszłym tygodniu. Kierowcy czekają na decyzję rządu dotyczącą programu CPN, który miałby pomóc w ograniczeniu wysokich cen paliw. O szczegółach tego rozwiązania mówił minister energii Miłosz Motyka w rozmowie w programie Graffiti na antenie telewizji Polsat. Minister przyznał, że ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła, ale rząd chce zakończyć analizy w najbliższych dniach. Jeżeli chodzi o pakiet CPN, tej decyzji jeszcze nie ma. Deklaracja pana premiera jest utrzymana. Podejmiemy ją najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu, powiedział Motyka.
1: Radio Wnet. Więcej niż radio.
0: Według ministra pojawiły się już pierwsze pozytywne sygnały na rynku paliw. Ceny hurtowe zaczęły spadać po deklaracjach Stanów Zjednoczonych i Iranu dotyczących możliwego porozumienia oraz zmniejszenia napięcia na Bliskim Wschodzie. To właśnie sytuacja geopolityczna od miesięcy wpływa na rynek energii. Każde zagrożenie dla transportu ropy, szczególnie w rejonie Zatoki Perskiej i Cieśniny Ormus, natychmiast przekłada się na ceny paliw na całym świecie. W rozmowie pojawił się również temat rekordowych wyników Orlenu. Minister pytany, czy część zysków koncernu mogłaby zostać przeznaczona na obniżenie cen dla kierowców, zwrócił uwagę, że wynik spółki jest efektem wielu obszarów działalności, nie tylko sprzedaży paliw, ale także gazu, eksportu i innych segmentów energetycznych. Najważniejsze dla wielu Polaków pozostaje jednak kwestia paliw. Jeśli rząd zdecyduje się na uruchomienie programu CPN, kierowcy mogą poznać szczegóły już w najbliższych dniach. A teraz o pacie w Instytucie Pamięci Narodowej. Senat odrzucił kandydata na prezesa IPN. Mateusz Pytna bez poparcia Izby Wyższej. Procedura wyboru prezesa Instytutu Pamięci Narodowej rozpocznie się więc od nowa. Senat nie zgodził się na powołanie doktora Mateusza Szpytny na stanowisko prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. W głosowaniu jego kandydaturę poparło 38 senatorów, a przeciw było 50, a jeden z nich wstrzymał się od głosu. Decyzja oznacza, że trwająca od wielu miesięcy procedura obsadzenia stanowiska prezesa IPN rozpocznie się ponownie. Szpytna wcześniej uzyskał większość w Sejmie, jednak zgodnie z ustawą wybór szefa Instytutu wymaga również zgody Senatu. Po głosowaniu sam Mateusz Szpytna przyznał, że spodziewał się takiego rezultatu. Jak mówił, nie traktuje tej decyzji jako osobistej porażki. Jego zdaniem jednym z powodów odrzucenia kandydatury mogły być jego związki z Karolem Nawrockim. Szpytna był jego zastępcą, kiedy Karol Nawrocki kierował Instytutem Pamięci Narodowej. To już druga próba wyłonienia nowego prezesa IPN, zakończona niepowodzeniem. Wcześniej parlament nie zaakceptował kandydatury doktora habilitowanego Karola Polejowskiego. Mateusz Szpytna, przypomnę, związany jest z IPN od 2000 roku, jest historykiem zajmującym się m.in. okresem II wojny światowej, szczególnie tematyką pomocy udzielanej Żydom przez Polaków podczas okupacji niemieckiej. Był także twórcą i dyrektorem Muzeum Polaków Ratujących Żydów imienia rodziny Ulmów w Markowej.
2: Wiadomości w net.
0: Dalsze informacje. Rynek pracy w Polsce lekko hamuje. Bezrobocie w lipcu wzrosło. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podało najnowsze dane. Wskaźnik wzrósł nieznacznie, ale Polska nadal pozostaje jednym z europejskich liderów niskiego bezrobocia. Stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce w lipcu 2026 roku wyniosła 5,9%. Tak wynika ze wstępnych danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. To niewielki wzrost w porównaniu z czerwcem, kiedy wskaźnik wynosił 5,8%. Najtrudniejsza sytuacja nadal utrzymuje się w województwie warmińsko-mazurskim, gdzie bezrobocie sięga prawie 10%. Najniższy poziom odnotowano natomiast w Wielkopolsce 3,8%. W lipcu w urzędach pracy zarejestrowało się około 99 tysięcy osób. To blisko 15 tysięcy więcej niż miesiąc wcześniej, ale jednocześnie mniej niż rok temu. Resort pracy tłumaczy część zmian nowymi zasadami działania urzędów pracy. Od 2025 roku zmieniły się m.in. przepisy dotyczące utraty statusu bezrobotnego w przypadku braku kontaktu z urzędem przez określony czas. Na rynku pojawiło się więcej ofert niż w czerwcu. Pracodawcy zgłosili ponad 37 tysięcy wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej. To wzrost miesięczny, ale jednocześnie mniej ofert niż rok wcześniej. A teraz patrzymy na zagranicę. Prezydent Trump łodzi oczekiwania Kijowa. Sami potrzebujemy tych rakiet, powiedział. Prezydent USA odrzuca kolejne apele Ukrainy o dostawy patriotów. Waszyngton mówi coraz wyraźniej. Najpierw nasze własne bezpieczeństwo. Donald Trump jasno odpowiedział na prośby Ukrainy dotyczące przekazania kolejnych rakiet do systemów obrony powietrznej Patriot. Podczas spotkania w gabinecie owalnym amerykański prezydent powiedział krótko: nam samym potrzebne są rakiety. Prezydent USA podkreślił, że Stany muszą utrzymać własne zdolności obronne i nie mogą bez ograniczeń przekazywać najbardziej zaawansowane uzbrojenia. Amerykański prezydent po raz kolejny skrytykował także politykę poprzedniej administracji Joe Bidena, twierdząc, że pomoc wojskowa dla Ukrainy osiągnęła ogromną wartość finansową. Według prezydenta Trumpa poprzedni prezydent przekazał Ukrainie uzbrojenie warte około 300 miliardów dolarów. Decyzja Białego Domu jest ważnym sygnałem dla Kijowa. Systemy Patriot należą do najcenniejszych elementów ukraińskiej obrony przed rosyjskimi atakami rakietowymi. Dla Ukrainy oznacza to konieczność szukania kolejnych źródeł wsparcia, przede wszystkim w Europie. Jednocześnie prezydent Trump zaprzeczył, jakoby amerykańskie magazyny wojskowe były w krytycznym stanie. Podkreślił jednak, że odpowiedzialność prezydenta USA polega przede wszystkim na ochronie własnych zdolności obronnych. Czy Cieśnina Ormus znowuż będzie otwarta? USA i Iran blisko porozumienia, ale wojna nerwów trwa. Najważniejszy szlak transportu ropy może zostać odblokowany. Waszyngton i Teheran mówią o postępie, ale wzajemna nieufność pozostaje bardziej niż ogromna. Stany Zjednoczone i Iran sygnalizują, że rozmowy dotyczące ponownego otwarcia Cieśniny Ormus weszły w końcową fazę. Donald Trump przyznał, że formalnego porozumienia jeszcze nie ma, ale negocjacje, jak powiedział, idą bardzo dobrze. Jednocześnie prezydent USA ostrzegł, że nawet po podpisaniu umowy zagrożenie dla żeglugi pozostaje realne. Jedna mina morska albo pojedynczy atak na statek mógłby ponownie sparaliżować ruch tankowców. Iran przekazuje zaś, że rozmowy prowadzone przy udziale Omanu są bliskie zakończenia. Według Teheranu podstawowe ustalenia zostały już osiągnięte. Jeden z proponowanych mechanizmów zakładałby, że Iran kontrolowałby statki wpływające do cieśniny, a Oman odpowiadałby za jednostki opuszczające ten akwen. Waszyngton sprzeciwia się jednak rozwiązaniom, które mogłyby oznaczać pobieranie opłat od statków handlowych. Cieśnina Ormus ma znaczenie dla całego świata. Przez ten wąski przesmyk przechodzi 1/5 światowego transportu ropy i gazu. Jeśli USA i Iran rzeczywiście osiągną porozumienie, będzie to pierwszy poważny krok w stronę deeskalacji. Jednak program nuklearny Iranu i napięcie w regionie nadal pozostają największymi przeszkodami. A teraz przed nami bardziej niż ważna informacja. Wołyń po 83 latach oddaje swoich zamordowanych. Ekshumacje w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej. 55 odnalezionych ofiar, w tym 26 dzieci. Wśród szczątków zachowane różańce, medaliki i przedmioty codziennego życia. Pamięć wraca spod ziemi. Instytut Pamięci Narodowej zakończył kolejny etap prac ekshumacyjnych na terenie dawnych polskich miejscowości Ostrówki i Wola Ostrowiecka na Wołyniu. Prace prowadzone od 13 lipca do 7 sierpnia były realizowane przez specjalistów Instytutu Pamięci Narodowej, przedstawicieli Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ekspertów z Ukrainy oraz biegłego medycyny sądowej z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. trzech miejscach pochówku odnaleziono szczątki 55 osób, w tym 26 dzieci. Najmłodsze ofiary miały zaledwie kilka miesięcy. Największą mogiłę odnaleziono w Woli Ostrowieckiej. W zbiorowym dole śmierci spoczywało 48 osób. 24 dzieci, 17 kobiet i 3 mężczyzn. Według ustaleń specjalistów ciała zostały wrzucone do dołu bez strumien w przypadkowym układzie. Na wielu czaszkach znaleziono ślady obrażeń odpowiadających szokującym opisom egzekucji z sierpnia 1943 roku. W Ostrówkach odnaleziono także pojedynczy grób kobiety oraz mogiłę zbiorową 6 osób, w tym 2 dzieci. Badania wykazały również ślady ran postrzałowych. Instytut Pamięci Narodowej podkreśla, że wyniki badań są zgodne z relacjami świadków oraz wcześniejszymi ustaleniami historyków. Nadal nie odnaleziono jednak miejsc pochówku około 300 mieszkańców obu miejscowości zamordowanych 30 sierpnia 1943 roku. Uroczysty pogrzeb odnalezionych ofiar odbędzie się 30 sierpnia w rocznicę tragedii. Szczątki zostaną pochowane w kwaterze ofiar UPA na cmentarzu w Ostrówkach. A jutro po godzinie 14.10 w Muzycznej Polskiej Tygodniówce moja rozmowa na ten temat ze znakomitym reżyserem i dokumentalistą Mariuszem Pilisem.
1: Radio Wnet. Więcej niż radio.
0: Były to wiadomości Radia Wnet, który przygotował i przedstawił Tomasz Wybranowski. Prawie 13 minut po godzinie 14. Tomasz Wybranowski, druga część Muzycznego Piątku. No i za chwilę trochę grunge'owo odwiedzimy ten deszczowy tygiel z Seattle z formacją Candlebox. Któż nie zna tego lichu gitarowego, prawda?

0: Far Behind, Candlebox, ta niezwykła płyta z początku lat 90. No i cóż, na tej wielkiej windsurfingowej desce wspomnień cofamy się do lat 90. z uśmiechem na twarzy. Byliśmy młodsi, byliśmy szczuplejsi i mieliśmy w głowie to, że nie ma rzeczy niemożliwych. No cóż, jedno i drugie poza mną, ale to trzecie wciąż ze mną, że wszystko absolutnie jest możliwe, szczególnie gdy opowiadam o muzyce, gdy opowiadam o świecie i mam tak wspaniałą publiczność radiową, jak wy, piękne słuchaczki moje, kochane, bez względu na wiek, i wy, zacni i dzielni słuchacze, którzy nas wspieracie, panie i panowie, bo bez was nie istniejemy. No i cóż, moja sekcja dziecięca, w zespół, przypomnij.
1: Wspieraj radio wnet, patronite.pl / radio wnet.
0: Przypominam, że dzisiaj pod Modrzewiem w Cekcynie, panie i panowie, u pana Czesława Chabowskiego, rozpoczyna się festiwal, 7. edycja Mocy Kwiatów, i w dalszej części programu słów kilka o dzisiejszych wykonawcach, a jutro uda nam się też połączyć z dyrektorem artystycznym Wojciechem Konikiewiczem, panie i panowie. Natomiast teraz LA Guns, czyli Strzelby z Los Angeles, z miasta aniołów. I wersja koncertowa tego niezwykłego filmu, gdzie Keanu Reeves i Patrick Swayze, tytuł oryginalny Point Break, a tłumaczony Na fali, Over the Edge. Muzyczny piątek z Radiem Wnet, Tomasz Wybranowski. Przy konsoletach Igor Toporowski, który będzie z państwem aż do godziny 23, no bo my zamkniemy dzisiaj ten wieczór pasmem Polish Chart, gdzie dzisiaj tylko o grupie TSM z powodu pewnej rocznicy 45-lecia. Ale teraz Elegance, Over the Edge.

0: Over the Edge. Wersja z oklaskami tego szlagieru hitu, który przyniósł nam film, gdzie wielki Patrick Swayze i równie wielki Ken Reeves, Point Break na fali LA Guns, panie i panowie. A teraz chwilę. No, jesteśmy bardziej niż alright z Igorem Toporowskim, bo nawet wyczarujemy krótką porcję reklam.
1: Reklama.
2: Ale patrz!
3: Ale co?
2: Ale niskie ceny!
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
5: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
6: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie!
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
8: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
1: Po reklamie.
10: Muzyczny piątek w Radiu Wnet. Zaprasza Tomasz Wybranowski.
0: 14.26, leniwy, choć gitarowy piątek, w muzycznym piątku Radia Wnet, panie i panowie. Już ostrzę sobie zęby na datę 23 października tegoż roku, albowiem ukaże się album From the Dark. Z przejęcia plącze mi się język, panie i panowie, a w roli głównej Tony Iommi, legendarny gitarzysta grupy Black Sabbath. Od niespełna tygodnia jest z nami to nagranie World Alone. Tony Iommi powraca, tym razem z wokalistą spod nieba Norwegii, Jørn Lande.

Mieć prawie 8 dych na karku i tak wymiatać na gitarze, to tylko on potrafi. Wielki Tony Iommi, no chociaż też Jimmy Page to potrafi zdecydowanie. Piękne słuchaczki i zacznijmy, słuchacze. Te emocje zapowiadające płytę From the Dark, nagranie World Alone przed chwilą. Tak, kiedy po raz pierwszy rzuciłem sobie na talerz odtwarzacza kompaktowego płytę 13, 19 krążek grupy Black Sabbath z roku 2013, z tym otwierającym End of Beginning. Niezwykła kompozycja i jest klimat w tym nagraniu właśnie z tej ostatniej płyty grupy Black Sabbath. Natomiast panie i panowie, skoro to na Iommi, no to przypominam, że w tym roku Robbie Williams wydał bardziej niż znakomitą płytę o tytule Britpop. A single record is Kim z Tomem Iommim.

0: Tony Iommi najpierw solo, zapowiadając krążek From the Dark, który ukaże się październikową porą, a teraz zrobię Williamsem z albumu Britpop. Panie i panowie, dla mnie to jedna z najlepszych popowych płyt obok produkcji niejakiej Olivii Rodrigo. Dobra muzyka to warta słuchania muzyka. Krzysztof dopowiada niezmiennie.
1: Radio Wnet, więcej niż radio.
0: Mówiłem dzisiaj o Keanu Reevesie i tym filmie Breakpoint, gdzie Keanu partnerował wielkiemu Patrickowi Swayze. Natomiast informacja, że Alexandra Grant po raz kolejny odwiedziła Polskę. Partnerka Keanu Reevesa, która ma polskie korzenie, warto o tym pamiętać, znowuż przyjechała do Wrocławia, gdzie pracowała nad wyjątkowym projektem artystycznym. Jak poinformowano, stworzyła nową kurtynę dla teatru polskiego. Natomiast, panie i panowie, powracam na album Britpop wielkiego Robina Williamsa i często mawiam tak, piękne słuchaczki i zacni słuchacze, że te najlepsze utwory kryją się jako te dodatki, jako bonus tracki. No i cóż, z ukłonami raz jeszcze dla naszej pani Agnieszki Kaszy, która nas podsłuchuje. Słówko na literę F, brzydko brzmiące w języku angielskim. F, trzy kropki, amazing. Muzyczny piątek z Radiem Wnet.

0: pani Agnieszka zauważyła, że swoją drogą to ciekawe, że tak świetny tytuł albumu jak Bullet Pop do tej pory nie był jeszcze wykorzystany. Ale nadrobił to Robbie Williams zdecydowanie z wiatrem sierpniowym we włosach, no bo tylko on z gracją potrafi tak pięknie, choć szpetnie zakląć w języku Szekspira. To dla pani Agnieszki Kaszy. Natomiast pani Marta Nitecka napisała do nas spod nieba Białegostoku. Panie Tomku, a dla mnie, a dla pani, pani Marto, czary mary, bo dzisiaj rozpoczyna się Festiwal Mocy Kwiatów w Cekcynie, serce Borów Tucholskich. Nagranie formacji Worms of Senses to grupa, która nie boi się eksperymentować, nie uznaje gatunkowych ograniczeń, a w ich twórczości, pani Marto, słychać inspirację i rockiem progresywnym, i domieszka psychodelii, trochę, parę gramów muzyki alternatywnej, a może nawet, myślę, że mogę to powiedzieć, free jazzu. Propozycja dla słuchaczy, którzy lubią, kiedy ta muzyka prowokuje do myślenia teraz, a po drugie być może natchnie was na to, aby pojechać do Cekcyna, niedaleko Bydgoszczy, i pojawić się na festiwalu Moc Kwiatów. Czesław Chabowski pod Modrzewiem, to niezwykłe miejsce, i Wojciech Konikiewicz zapraszają. Worms of Senses dla pani Marty Niteckiej spod nieba Białegostoku, naszej słuchaczki, nagranie Traffic.
1: Radio Wnet.

Worms of Senses, nagranie Traffic, panie i panowie. A dzisiaj, pierwszego dnia festiwalu, siódma edycja Mocy Kwiatów, gdzie pod Modrzewiem u pana Czesława Chabowskiego, to przepiękne miejsce, gdzie w Cekcynie, Cekcyn to serce Borów Tucholskich. No i dzisiaj na tej scenie pod Modrzewiem najpierw Dance Like Dynamite, potem Cztery Dziady. No i jako trzecim dżentelmeni z formacji Worms of Senses. A dzisiaj wieczór ten zakończy wielki Konrad Kucz z Mateuszem Kwiatkowskim. A ja wyczarowałem teraz, panie i panowie, bo za chwilę ta jesień, moja najpiękniejsza, najukochańsza pora roku, z Indian Summer Sky, czyli z babim latem. I właśnie teraz Konrad Kucz z płyty Babie Lato, Gorące Babie Lato, część pierwsza. Dzisiaj w finale pierwszego dnia festiwalu Moc Kwiatów w Cekcynie. Przepiękny koncert Konrada Kucza i Mateusza Kwiatkowskiego.

ambientowo, przepięknie, tak dzisiaj będzie w finale, późnym wieczorem pod niebem Cekcyna. Konrad Kuczy z albumu Babie Lata, a dzisiaj na scenie pod Modrzewiem będzie mu towarzyszył Mateusz Kwiatkowski. Natomiast w niedzielę, panie i panowie, legendarna Moskwa zamelduje się podczas trzeciego dnia festiwalu Moc Kwiatów.

Formacja Hedone, wstyd stojebki niezwykłej, niedługo znowu zaprezentują w całości, bo 5 lat mija od premiery. W roli głównej maestro Maciek Werk, panie i panowie, lider formacji Hedone, ale także, tutaj podpowiem za chwilę, nowa pieśń, nowy singiel grupy Hedone. Natomiast Maciek Werk to również dyrektor artystyczny, pomysłodawca najważniejszego festiwalu pod niebem Rzeczypospolitej tej polskiej, gdy mowa o dźwiękowcach, realizatorach, tych, którzy słyszą tę muzykę inaczej. Mówię oczywiście o Sound Edit Festival. Festiwal wchodzi w okres dorosłości, no i w tym roku między innymi pojawi się wielki głos formacji The Stranglers, Hugh Cornwell i oczywiście Mark Almond, którego po prostu uwielbiam. Ale skoro wokół tematu wstydu, no to teraz Deal do Baggins i Paweł Spiernalis. I mawiam tak, śpiew pana Ralfa Kamińskiego ma się tak do tego, jak śpiewa, dysponuje głosem Paweł Spiernalis, jak blada zapałka, jej błysk do dostojnego grzmotu.

Paweł Śmiernalisz. I Dilda Baggins, czyli Bartosz Marmol, wstyd, niezwykły singiel. No i cóż, panie i panowie, z

0: Tu przyszła była żona z tej epki Postscriptum do ostatniej płyty Administratora Elektro. Bartosz Marmol, a ja już zapraszam na Rikszę Miłosierdzia, ojca Romana Sikonia całego w Zielonościach. Kłaniam się Państwu, zostaję z Państwem Igor Toporowski.
1: Studio 37 muzycznie. Zaprasza Tomasz Wybranowski.

0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie, drodzy radiosłuchacze. Prosto z zieloności, ale z polskiej zieloności, bo u nas w naszej ojczyźnie też pięknie zielono. Dzisiaj będzie taka wyjątkowa oczywiście audycja z cyklu Skąd się biorą księża? Skąd się biorą salezjanie, zakonnicy? Ale żeby rozwiązać tą zagadkę, to mamy dzisiaj specjalnego gościa.
1: Drapieżska Irena, mama salezjanów.
0: Mama nie tylko salezjanina, ale salezjanów właśnie. Irena, pani Irena, jestem w tej chwili w Twardogórze, to jest niedaleko od Wrocławia. Odwiedzam tutaj mamę mojego współbrata, który mnie zaprosił do Amazonii. Trzeba odwiedzić mamę. On też odwiedzał moich rodziców. I myślę, że mama Irena pomoże nam rozwiązać tą zagadkę. Skąd się biorą księża? Skąd się biorą salezjanie? Jeszcze tutaj towarzyszy nam taki gość,

0: On się nie wypowie, chyba że w swoim języku, to jest pies Florek. Tutaj taki czarny psiur, to jest jakiś rasowy?
1: Mieszaniec, to jest mieszaniec. Karolina sobie przyniosła takiego pieska, był malutki, no i była szczęśliwa, a ten piesek urósł na większego.
0: Urósł na większego i teraz mama się nim zajmuje.
1: I to jest domowy piesek. On tylko w domu i pilnuje mamy.
0: Tak jest. Karolina to siostra księdza Sławomira, ale nie tylko księdza Sławomira, ale to się wyjaśni wszystko po naszej modlitwie. Przejdźmy, drodzy radiosłuchacze, do tego, co najważniejsze w naszej audycji, koronka do miłosierdzia Bożego. W tej koronce powierzajmy wszystkie te intencje, jakie nosimy w naszych sercach, naszą ojczyznę, Brazylię, misjonarzy naszych tam, naszą młodzież i w Polsce, i w Brazylii, i nasze mamy, naszych rodziców, chociaż nie jest Dzień Matki, ale zawsze, kiedy się modlimy, szczególnie też za wstawiennictwem Matki Bożej dla nas katolików, to jest każdy dzień jak Dzień Matki, Dzień Ojca. Módlmy się, powierzajmy wszyscy naszych rodziców.
1: U nas jest Bazylika Mniejsza, Matka Boska, Maryja Wspomoże Niewinnych. No, biskup kiedyś mówił, Matka Ludzi Zagubionych.
0: O, proszę bardzo. Drodzy radiosłuchacze, jak się czujecie zagubieni, to do Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych tutaj w Twardogórze, ale też w innych sanktuariach Matki Bożej Wspomożenia Wiernych. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczony pod Ponckiem Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Święta Siostro Faustyno, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Błogosławiony Księże Michale Sopoćko, módl się za nami. I w intencji naszego Radia Wnet prosimy o wstawiennictwo właśnie patronów dziennikarzy, patronów mediów. Święty Archaniele Gabrielu, módl się za nami. Święty Franciszku Salezy, módl się za nami. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie, drodzy radio słuchacze. Dzisiaj nasza audycja z Twardogóry, niedaleko od Wrocławia. To jest takie miasteczko ważne dla salezjanów w tej historii salezjańskiej powojennej, kiedy wielu salezjanów nie mogło już wrócić na te ziemie kiedyś polskie na wschodzie, na Kresy Wschodnie. Bardzo często znajdowali tutaj na terenie, na ziemiach odzyskanych, chociaż Twardogóra to nie są ziemie chyba jeszcze odzyskane, chyba to było w Polsce. W Polsce nie, przed wojną
1: to,
0: też?
1: Nie, to już Niemcy, to już były Niemcy.
0: Były Niemcy. Mama mnie tutaj poprawiła, bo naszym gościem dzisiaj w audycji jest mama księdza Sławomira Drapiewskiego, którego dobrze znacie z tych audycji, Irena Drapiewska, ale też mama przed naszą modlitwą powiedziała, że jest matką księży. Niech ta zagadka będzie rozwiązana.
1: No nawet ksiądz inspektor mówi, że ja jestem waszą mamą.
0: No tak, oczywiście, bo tak w naszej tradycji salezjańskiej to już każda mama ma wielu synów salezjanów i każda mama jest mamą salezjańską. Ale jak to jest konkretnie w pani historii?
1: No ja konkretnie, no każdy wybrał swoją drogę. Piotr, no poświęcił chyba właściwie.
0: Kim jest Piotr?
1: Kim jest Piotr? No salezjaninem. Teraz jest obecnie proboszczem. No a kiedyś pamiętam, dawno temu, jak młodzież składała takie jakby ślubowanie czy coś Matce Boskiej, bo to był odpust Matce Boskiej, składali róże. No i każdy coś tam mówił. No i Piotr tak jakby powiedział, że tak, no jakby chciał być księdzem, nie wiem.
0: Ile miał wtedy lat?
1: O nie wiem, był młodzieńcem, to nie wiem. Nie pamiętam.
0: 18? 15?
1: Nie, więcej. Prędzej, no może 17, 18 może miał. Nie pamiętam, tyle było.
0: Piotr, mamy drugie imię. Pierwsze imię, jakie poznaliśmy, to był Sławek, Sławomir. Mamy dwóch księży. Dlatego tu jest mama księży. Jeden ksiądz Piotr niedaleko stąd pracuje, jest proboszczem. Drugi jest daleko, daleko, 11 tysięcy kilometrów stąd w Amazonii. Ale jeszcze są inne dzieci. Rodzina dość duża.
1: Dosyć duża. Jeszcze jest najstarszy syn w Irlandii. Ma piątkę dzieci. Jedną córkę, no już dorosłą, no i jeszcze czterech chłopców. Najmłodszy ma 4 latka.
0: Najstarszy ma na imię?
1: Syn Julian.
0: Pani. Julian.
1: Tak.
0: Potem?
1: Potem jest Piotr, Sławek i córka Karolina, która rok temu wyszła za mąż. Także jeszcze jeden syn mi doszedł.
0: Karolinę też pozdrawiamy. Pozdrawiamy Juliana, Piotra. Ale jeszcze z Julianem jeszcze jest zagadka, bo to już jest, będzie trzeci duchowny w rodzinie.
1: No, Julian jest diakonem stałym w Irlandii. No i pomaga tam księdzu, bo księży jest mało. No i chrzci dzieci, prowadzi pogrzeby. Młodzież przygotowuje do bierzmowania. No i takie, nie pamiętam więcej.
0: Matka trzech duchownych, dwóch księży salezjanów, Piotr, Sławek i Julian, diakon stały w Irlandii i córka...
2: Brak zasięgu GPS.
0: O, brak zasięgu GPS mi się tutaj włączył. Trzeba to wyłączyć, bo nam tutaj będzie zakłócać naszą audycję. Karolina najmłodsza niedawno wyszła za mąż, to było też święto rodzinne. Sławek tutaj jechał z Brazylii. Ale może zacznijmy od początku, jak to się w ogóle stało, jak pani poznała mama, jak mama salezjańska poznała swojego męża?
1: No właściwie znaliśmy się od dziecka. Mieszkaliśmy no blisko siebie, parę kroków. No i właściwie był kolegą mojego męża. No i jakoś tak przyszedł.
0: Kolegą męża? Nie, to on później był mężem. Jak pani poznała swojego męża?
1: No swojego, Andrzeja.
0: Andrzeja.
1: No to właśnie mówię, że od dziecka się znaliśmy. No, a był moim, a był mojego brata.
0: A brata, tak.
1: Kolegą. Tak. Chyba źle powiedziałam wcześniej.
0: Ale tutaj pochodzicie z Twardogóry? Z
1: Twardogóry. No, jedna ulica, przejść przez ulicę i była druga ulica.
0: A skąd wasze rodziny się wzięły w Twardogórze? Bo tutaj różne są losy.
1: No tak, właściwie przyjechali, no, teściu był stolarzem. Przyjechali, nie wiem, to była chyba z polskiej już ziemi, nie pamiętam miejscowości, a mój tata przyjechał, no nie wiem, bo tam w tym koło Wieruszowa to było jeszcze Polska? Nie pamiętam. Nie pamiętam, jak to było.
0: Myślę, że tak.
1: No i także jakoś, no, a moja mama przyjechała z Białej Dolnej z koleżankami, no i tutaj się gdzieś poznali, ale nie wiem gdzie, no w Twardogórze chyba.
0: Tutaj dopytuję, bo tutaj też wielu ludzi ma te korzenie ze wschodu, z kresów wschodnich, ale wy akurat tutaj macie korzenie tutaj bliższe, bardziej z centralnej Polski. Tak to tutaj wyglądają losy ludzi, a dla Salezjanów też to miejsce tutaj jest ważne, bo na początku nawet zaraz po wojnie próbowali jakiś czas, tutaj było niższe seminarium, tak. Gdzie przygotowali się tacy, którzy, chłopcy, którzy myślą, tak jakby no, szkoła średnia, ale z tym takim zamiarem, że w przyszłości pójdziemy do tego wyższego seminarium, będziemy księżmi, będziemy salezjanami. Tutaj szybko te władze komunistyczne to zamknęły, ukróciły tą działalność salezjańską, ale też razem z salezjanami, właśnie z ziem, z kresów wschodnich, tutaj przywieziono figurę właśnie Matki Bożej z Pomorzenia Wiernych.
1: Właściwie przywieziono w czasie wojny, były skrzynie z maszynami do szycia krawieckimi i w tym wszystkim w jednej skrzyni właśnie była ta figurka Matki Boskiej. I nie wiem, nawet chyba jak bomba czy coś uderzyło, to tamto, no zniszczyła tamte skrzynie, a ta jedna skrzynia została, no i została przywieziona tu do Twardogóry. No i tutaj umieszczona w tym kościele. Bo kiedyś to był kościół ewangelicki, spalił się, no później został odbudowany i został katolickim kościołem. I obok jest mały kościółek, który wcześniej cały czas był kościółkiem katolickim. No i jeszcze jest mały kościółek na samym dole Twardogóry. No i też na początku, też katolicki, bo na początku słyszałem, że tam się msze odprawiały. To jest taki malutki kościółek.
0: Może tak opowie nam tutaj mama salezjańska, jak to życie wyglądało, jak ta rodzina się rozwijała z biegiem czasu, z biegiem lat. No jak ci synowie i córka, jak to życie rodzinne wyglądało? Oczywiście to, co możemy zdradzić, prawda?
1: No, dzieci jak to dzieci, chłopcy, no, by właśnie słuchali nas. Bo było powiedziane, że mają przyjść, jak byli mniejsi, mają przyjść na wieczorynkę, no to przychodzili. No nieraz się zdarzyło trochę inaczej. Mieli pilnować Karoliny, no to zostawiali ją z jakimiś tam koleżankami swoimi, a oni no bawili się w chowanego albo grali w piłkę. No i tak wyrośli pomalutku. Chodzili do oratorium. No córka też, jak już podrosła, też chodziła do oratorium, pomagała tam. No, przy półkoloniach, czy tam jakichś zimowiskach, także też była związana z salezjanami.
0: Mówimy tutaj o latach 80., 90., kiedy tutaj rodzina wzrastała, ale też jest ciekawe, że no, to wychowanie dawniej było trochę inne niż w dzisiejszych czasach, bo dzisiaj tak rodzice właściwie kontrolują dzieci 24 godziny na dobę, a wtedy to właściwie no, synowie gdzieś sobie biegali, dawali sobie radę. Jak to było?
1: No dawali sobie radę. No właściwie to śmieją się, że byli dziećmi ulicy, że ulica ich wychowała. A teraz wychowuje dzieci właściwie komórka, komputer. Także nie ma wspólnych takich zabaw dzieci z podwórka.
0: Także... Nie było takiej konieczności, żeby tak kontrolować zawsze, gdzie to dziecko jest wtedy, bo wiadomo, że gdzieś się bawią, jest bezpiecznie, nic się im nie stanie, bo nawet wtedy i samochodów było
1: też
0: mniej.
1: Nie było tyle.
0: Tak. I po prostu pojawiali się na posiłkach.
1: Tak. Tak, jednak na posiłkach. No.
0: A jak mieli obowiązki, żeby zajmować się młodszą siostrą, to znajdowali opiekunki.
1: Tak. Chociaż no, młodszą siostrą najwięcej się zajmował Piotr. Także no, Piotr lubi do tej pory dzieci.
0: Tak jest.
1: Wychował swoją siostrę.
0: Piotr, ksiądz proboszcz w Cieszkowie, tak? W Cieszkowie. Drodzy radiosłuchacze, tak, widzicie, ta audycja nam się rozwija i powoli dowiadujemy się, pewnie nie spodziewaliście się tego, że skąd się biorą księża? No księża biorą się po prostu ze zwykłych polskich rodzin i też to pewnie nie było tak, że oni byli, jak to było z nimi, jeśli chodzi o taką gorliwość właśnie w chodzeniu do kościoła, we wszystkich tych nabożeństwach, bo dowiedzieliśmy się, że chodzili do oratorium. Oratorium to jest takie słowo klucz w salezjańskim świecie, ale to nie oznacza utworu muzycznego, tylko to jest takie miejsce modlitwy, zabawy, spotkań. Takie miejsce, gdzie jest gra i sport, ale jest i też ta formacja duchowa. Taki byśmy powiedzieli innymi słowy klub młodzieżowy, chociaż niektórzy fachowcy salezjańscy by się na mnie obrazili, ale takie miejsce właśnie dla młodzieży, gdzie się spotykali. Jak to było z ich taką gorliwością? Bo ktoś sobie może wyobrażać, że taki człowiek, który później zostaje księdzem, młody człowiek, decyduje się na to, no to jest zawsze taki ze złożonymi rączkami, zawsze pobożny. Jacy to byli synowie?
1: No synowie właśnie chodzili, jak byli mali, chodzili na roraty. Roraty były wcześniej rano, a później szli do szkoły. Także tak byli przyzwyczajeni. No, a z córką to chodziłam, jak już po południu to też chodziłam, bo bym musiała wracać, jak już było ciemno. No i tak normalnie, byli normalnymi dziećmi.
0: Łobuzowali coś?
1: No, jak wszystkie dzieci. Ale wyrośli na porządnych ludzi.
0: Jakie takie, zapamiętała pani takie numery, które zrobili?
1: Grzeczni byli.
0: O, mama chce być dyskretna. Nie chce nam tutaj zdradzić, bo teraz to już są poważni kapłani, ojciec rodziny. Przeniesiemy się na kontynent i amazoński, i przeniesiemy się do Irlandii. Porównamy sobie, jak to wygląda pobożność, jak pani Irena widzi też tych swoich synów, teraz jeden w Irlandii, drugi w Amazonii, trzeci tutaj niedaleko w Cieszkowie. Przy okazji można mieć swoje refleksje na temat, jak wygląda Kościół w Polsce i na świecie. A teraz, drodzy radiosłuchacze, na chwilę przerwiemy i posłuchamy muzyki.

0: drodzy radiosłuchacze. Pijemy sobie kawę z mamą Ireną, mamą księdza Sławomira Drapiewskiego, misjonarza w Amazonii, i księdza Piotra Drapiewskiego, tutaj proboszcza w pobliskim Cieszkowie, i też mamą Karoliny. Duża rodzina, rodzina, która wychowała trzech duchownych, bo jeszcze zapomniałem o Julianie, który jest diakonem stałym w Irlandii. Popijamy sobie kawkę. Tutaj przede mną czereśnie, no to oczywiście wiecie, że owoce niespotykane w Amazonii. Jeszcze są przede mną papierówki, nasze słynne jabłka. Za oknem cisza, to też zjawisko, które jest niespotykane w Amazonii. Ale dopytajmy o wrażenia z Amazonii właśnie panią Irenę, bo miała okazję odwiedzić syna w Amazonii. I tak pojedziemy najpierw naszą rikszą miłosierdzia, pojedziemy do Amazonii, potem do Irlandii, a potem wrócimy do Polski i tak sobie będziemy snuć nasze refleksje, jak też wygląda Kościół na świecie, jak ta wiara nasza katolicka wygląda na świecie. Jak to było z podróżą do Amazonii, w odwiedziny do Sławka?
1: No, podróż przebiegła całkiem, bo Sławek był moim przewodnikiem. No, tam mnie zawiózł, jak żeśmy przylecieli. Wysiadłam z samochodu, to mówi, jak tu gorąco. Nie wytrzyma. No, jak byłem w pokoju, no była klimatyzacja. Ja wychodziłam na korytarz, jak tu gorąco. No, przyszliśmy. No, miałem się wykąpać, bo było tak gorąco, spocone. I ja mówię, czemu tylko tu jest jeden kran? Czemu zimna woda? A później, ojejku, jaka ona gorąca. Także no, dowiedziałem się, jak tam jest gorąco.
0: Rozwiążmy zagadkę. To są też takie rzeczy, na które pierwsze zwracamy uwagę, no bo właśnie bardzo rzadko występuje coś takiego, jak żeby była gorąca woda w kranie, to jeszcze się z tym nie spotkałem. Czasami są takie prysznice przepływowe, elektryczne, gdzie można wziąć prysznic w takiej w miarę gorącej wodzie. A dlaczego nagle ta woda gorąca pojawiła się w kranie? No bo oczywiście rury są na zewnątrz, rury się nagrzały od słońca, więc na początku trochę poleciało zimnej wody, a potem zaczęła lecieć gorąca woda. Może taka anegdotka z języka co prawda angielskiego, ale te prysznice są nazywane, przypuszczam, że to musieli turyści ze Stanów nazwać, taką nazwę nadać tym prysznicom w Brazylii, suicide shower, czyli prysznic samobójców. Bo zresztą Sławek mi mówił, że nieraz ten prysznic może nas pokopać, że tam może być przebicie prądu. Tak, tego typu prysznice są całkowicie zakazane ze względów bezpieczeństwa w Europie, a no w Brazylii są właściwie taką normą. To są nasze pierwsze takie spotkania i tak jak pani Irena powiedziała, nie ma ciepłej wody, gorąco strasznie. I co tam, jakie były takie wrażenia pozytywne, negatywne, jeszcze inne? No bo Manaus, wielkie miasto.
1: No, właściwie miasto, centrum mi się podobało. No, ale te takie zewnętrzne ulice, no to takie były slumsy. No, tak ludzie, tak, no raczej biedni. Widziałam taką kobietę z dzieckiem, siedziała na chodniku pod murem, no karmiła, dawała banana temu dziecku. To nieraz tam jakiś tam bezdomny leżał, też przy jakimś tam sklepie. No takie różne spostrzeżenia. No roślinność, właśnie to mało roślinności, tylko w niektórych tam dalej jak żeśmy jechali, no to tam były przy drogach, były jakieś tam drzewa. No ale w środkach tej zieleni tam były takie też takie domki, takie slumsy. No miejscami takie jakieś jeziorka. No i takie, no właściwie byliśmy też w puszczy zwiedzać, ale to taka puszcza dla turystów. No i tam było też jeziorko, takie większe jezioro. Także weszłam do wody, no Sławek sobie popływał, a później była wycieczka nauczycieli, Amazonką płynęliśmy i Rio Negro, jak się te dwie rzeki łączyły, a płynęliśmy statkiem, później mój syn kazał mi skakać do wody. A ja mówię, no, sami młodzi będą się z babki śmiać. No, ale musiałam skoczyć. Sławek mówi, mamo, ja cię będę tutaj asekurował. No dobrze. Miałam ten makaronik.
0: No makaronik.
1: I, makaronik i miałam tą kamizelkę. No i płynęłam, tu mi właściwie no, dał rękę, a później mi puścił, a ja mówię, Sławek, ja się topię. No i tam dalej jakieś rybki pływały, a Sławek robił zdjęcie pod wodą, żeby zobaczyć, jak tam te rybki koło moich nóg pływają. No ale całkiem było sympatycznie.
0: To są takie stałe punkty właśnie, kiedy ludzie odwiedzają Manaus, turyści właśnie odwiedzają też to miejsce spotkania tych dwóch rzek, rzeki Amazonki i Rio Negro, bo jest to taka atrakcja słynna, gdzie te rzeki jeszcze przez 11 kilometrów niby razem, a niby oddzielnie, bo jedna strona jest taka mętna, jasno-brązowa, jak kawa z mlekiem, druga jest taka czarna, taka bardziej przejrzysta jak herbata. No i to jest właśnie to spotkanie rzek, spotkanie wód. Ale jest jeszcze taka jedna atrakcja, nie wiem czy tam Sławek zabrał, to jest to pływanie z delfinami, z różowymi delfinami.
1: To nie byliśmy, akurat tam mnie nie zabrał.
0: No to zapraszamy jeszcze raz, bo to jest największa tam atrakcja, jedna z największych, gdzie różowe delfiny i tam właśnie te biura turystyczne. Ja też jeszcze nie pływałem, jeszcze nie widziałem. Widziałem czasami te delfiny w naszych rzekach, gdzieś koło naszych łódek przepływają, ale nie widziałem tej atrakcji. Na tym spotkaniu wód też nie byłem jeszcze, ale może będzie okazja kiedyś, jak ktoś przyjedzie też w gości, bo właśnie tak też wygląda nieraz nasze misyjne życie, że żeby zobaczyć te atrakcje turystyczne, to mamy wtedy okazję, jak ktoś przyjedzie nas odwiedzić, to wtedy mamy dobrą wymówkę, żeby gdzieś pojechać. I co jeszcze? Jakie jeszcze wrażenia?
1: To ja myślę, że ksiądz Roman jakiś zabierze na to spotkanie z tymi delfinami różowymi.
0: Będziemy razem pływać z delfinami. Oczywiście, drodzy radiosłuchacze, jeśli wam się marzy Amazonia, na pewno warto. Chociaż ja zawsze mówię, nie zachęcam, nie zniechęcam. Trzeba wiedzieć, gdzie się jedzie, gdzie się wybieramy, bo no, taką wadą największą na pewno w tym odwiedzaniu takiego miasta jak Manaus i innych wielkich miast, no to jednak jest brak bezpieczeństwa, że czuje się, że jest niebezpiecznie, prawda?
1: Tak, no nieraz jechałam samochodem ze Sławkiem, no i robiłam zdjęcia, to Sławek mi, mamo, nie trzymaj telefonu przy szybie, no właściwie była szyba otwarta, bo stracisz telefon. No i starałam się nie tak blisko trzymać, żeby robić zdjęcia, ale bardzo lubiłam zdjęcia robić, bo to taki...
0: Trzeba, wiadomo, trzeba no, w takiej sytuacji słuchać tego, który jest na miejscu syna i rzeczywiście tych zasad przestrzegać, aż dla nas to jest coś nowego, bo rzeczywiście w naszej ojczyźnie jest bardzo bezpiecznie, bardzo miło i czujemy się no, niezagrożeni, na pewno nikt się o tym nie myśli, robiąc zdjęcie, że ktoś wyrwie nam telefon z ręki albo aparat, czy wyrwie nam coś innego, to raczej to są takie ewenementy, jeżeli coś takiego się stanie, na jednym końcu Polski, to zaraz cała Polska się dowiaduje, że coś takiego się stało. No to są takie minusy, ale na pewno warto, jeśli ktoś chce, jeśli ktoś jest zdeterminowany i jest miłośnikiem przyrody tej tropikalnej, amazońskiej, to warto odwiedzić Amazonię. A jak wyglądała właśnie tam pobożność, jak wyglądały te msze święte tam, bo mama tutaj odwiedziła Sławka, kiedy on był dyrektorem szkoły, wielkiej szkoły salezjańskiej w centrum Manaus, ale też przy tej szkole jest kościół, są oczywiście msze święte, szczególnie niedzielne msze święte, bo to nie jest kościół parafialny, ale taka parafia personalna, właściwie kościół przy tej szkole, ale w niedzielę na msze trochę ludzi przychodzi. Jak ta pobożność tam wyglądała, ta msza święta? Czy były jakieś zaskoczenia?
1: No, msza, no, ludzie się modlili, ale dla mnie było zaskoczeniem, że rodzice dawali małym dzieciom komórkę, żeby się bawiły, żeby się modliły do komórki. No i tak to dla mnie było zaskoczeniem, ale tak to ludzie byli raczej pobożni. No, słuchali kazania, które Sławek mówił. Także, no, wydaje mi się, że akurat w tym kościele no, ludzie byli, modlili się.
0: Muzyka głośna, nagłośnienie głośno, ludzie śpiewali głośno?
1: Ludzie śpiewali, był zespół też, który tam grał. No, ciekawe, ale nie tańczyli. Także, no i właściwie musiałem się przedstawić po polsku. Nie, bo nie umiałam portugalskiego. No, ale Sławek mówi, mamo, to ja przetłumaczę tak, jak ma być.
0: Tak to wygląda. Syn pomoże mamie, a przyjęcie ludzi, taka jakby taki, może savoir vivre, taka gościnność, jak to wyglądało?
1: Właściwie ludzie są bardzo gościnni. A najbardziej to im się podobają niebieskie oczy. Bo u nich nie ma, same są ciemne oczy, także są zachwyceni niebieskimi oczami. No ja akurat takie mam.
0: Wymień się z nami oczami. Ja miałem takie pytania, czy to jest możliwe, żebyśmy się wymienili oczami. To była Amazonia. To było centrum Amazonii, ale też spotkanie, chociaż wiadomo dla turystów, ale też te pokazy tańców, występy indiańskie też była możliwość zobaczyć.
1: Tak, była możliwość dla turystów. No i po drodze można było węża potrzymać trochę, bo tam dzieci z tymi gadami no właściwie byli, no parę groszy chcieli zarobić. No i, ojejku, zapomniałam, co się ten przytula.
0: Leniwiec?
1: Leniwiec, o. Miałam okazję trzymać leniwca z małym swoim, no...
0: Baby. Gdzie,
1: no, baby, nie wiem,
0: baby.
1: Co, nie wiem, co to znaczy.
0: Dzieckiem leniwca. No, z tak. Małym leniwiec. Także. Duży leniwiec z małym leniwcem.
1: Tak, tak.
0: Czy on był rzeczywiście leniwy?
1: Tego to nie wiem, ale trzymał mnie mocno ten duży. No i Indianie pokazywali te swoje różne tańce. No, Indianka mnie oczywiście wymalowała, ale to mi przeszkadzało. No i ja się umyłam i wyglądałam super. Różne kolory na buzi.
0: To takie były malowidła takie na czarno, czy jakieś
1: nie,
0: czerwone?
1: Bardzo kolorowe. Także, ale ja takie nie lubię takich.
0: No. Kolejne atrakcje poznaliśmy, drodzy radiosłuchacze. Można właśnie razem z Indianami niedaleko, właściwie w Manaus, skorzystać z takich atrakcji, gdzie poznajemy w jakiejś mierze oczywiście kulturę indiańską, taką powiedzmy kulturę eksportową dla gości, dla turystów, ale też warto zobaczyć, jeśli ktoś o tym marzy, to można też sobie pomalować twarz.
1: No, u nas też malują. W Polsce też malują twarze. No jeszcze było coś takiego, że można było zjeść mrówki z grilla. No ale ja z tego nie skorzystałam. Tylko Sławek próbował.
0: Teraz z Amazonii przenieśmy się do Irlandii. Tam jest syn najstarszy, Julian. Jak wygląda tam pobożność? Jak wygląda tam kościół w porównaniu też z Amazonią, z Polską? Jak wygląda też jego posługa jako diakona stałego?
1: No, tam są ludzie pobożni. Także no, w niedzielę jest zawsze no, pełny kościół właściwie. No i tak jak w tygodniu też jest msza, ale nie byłam w tygodniu, raczej to nie wiem. Szkoła to też jest właściwie katolicka, także no, dzieci tam się modlą rano. Wszyscy wychodzą na taki korytarz, no i rano się modlą wszystkie dzieci. Także no, pobożność tam raczej jest. Dla mnie to było zaskoczenie, jak w środę popielcową u nas sypią popiołem, a tam dają takie czarne krzyżyki na czoło. I dla mnie było to zaskoczenie. Później spotkałem jakiegoś pana na placu zabaw i też miał ten krzyż. Także no, zupełnie inaczej niż u nas.
0: To podobnie w Brazylii też takie krzyżyki się robi, a w Afryce nawet spotkałem się kiedyś w Ugandzie z taką sytuacją, że jeszcze misjonarz wcześniej ten popiół czarny jeszcze z wodą mieszał, żeby to się zrobiła taka powiedzmy maść, żeby ten krzyż jeszcze lepiej się przykleił do czoła. I później wszyscy z wyraźnymi tymi krzyżami chodzili po ulicach wiosek i miasteczek. To są inne zwyczaje. U nas rzeczywiście posypuje się tym popiołem, a tam widocznie to jest ważne, żeby pokazać, że ma się ten krzyż na czole.
1: Tak. No tak mi się wydaje. No, wcześniej to nie wiedziałam o tym, że coś takiego tam jest, nie?
0: Przybliżmy naszym radiosłuchaczom, co to znaczy diakon stały, czym się diakon zajmuje.
1: Ten diakon stały zajmuje się, no, udziela chrztów, pomaga księdzu przy odprawianiu mszy świętej, może no, udziela komunii też. No,
0: adorację może prowadzić.
1: Może adorację. Dzieci, młodzież przygotowuje do bierzmowania. Może też pogrzeby prowadzić.
0: Śluby.
1: Śluby też. Także, no i praktycznie ochrzcił swojego najmłodszego syna. Także to było fajne. Tylko mówił za długie kazanie.
0: Tak to czasami bywa. Ale z kazaniami to nigdy nie jest prosto, bo ja czasami mam wrażenie, że jakoś nie poszło to kazanie, albo że było za długie. A ludzie mówią, nie, dobrze. A czasami myślę, że za krótkie, a jednak było za długie. No i to jest tak, różnie to bywa. Albo myślę, no, a nie poszło dobrze. A ludzie mówią, jak jestem wdzięczny księdzu za to kazanie, naprawdę wspaniałe było. Duch Święty działa, a my sługami nieużytecznymi jesteśmy. Diakon stały też, bardzo często mamy diakonów stałych w Brazylii, wszędzie tam, gdzie jest szczególna potrzeba, gdzie brakuje księży, diakon stały jest człowiekiem, mężem, jest ojcem i tutaj służy jeszcze dodatkowo, oprócz tej podstawowej swojej służby jako ojca, męża, tutaj jeszcze służy w kościele jako diakon, pomagając w ewangelizacji, w prowadzeniu ludu Bożego. I wracamy do Polski. Tutaj niedaleko jest syn Piotr, proboszcz w Cieszkowie. Jak wygląda jego tutaj posługa?
1: No, ma właśnie dwa kościoły, no, w których praktycznie musiałby jakieś remonty przeprowadzać. No, ludzie chodzą do kościoła, ale jest mniej. Jest bardzo mało młodzieży i dzieci, co chodzą do kościoła. No, także, no, właściwie miasteczko to jest No takie ładne, czyste.
0: Ten syn Piotr jest takim człowiekiem bardzo statecznym, poważnym, ale takim sympatycznym właśnie, z takim ojcowskim charakterem. Bym powiedział, Julian też taki jest żywy i Sławek jest taki żywy. Jak to było? Jakieś różnice w wychowaniu, czy tak już mają to w sobie?
1: To są takie charaktery, nie mogą być jednakowi. Każde dziecko jest inne. Także trzeba się z tym pogodzić.
0: Tak jest.
1: A wychowanie było takie same. Także.
0: I córka. Córka już duchownym nie jest, ani duchowną. Wyszła za mąż rok temu. Co o córce można powiedzieć?
1: No właściwie córka to też wychowuje dzieci, bo uczy w szkole. Także no, też to jak

0: Tata też był taki właśnie zawsze wesoły, zawsze lubił różne kawały robić, więc my tutaj z radością odwiedzaliśmy dom rodzinny Sławka. Spotykaliśmy się nieraz w Krakowie na Dniu Wdzięczności Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego. No i też czekamy na spotkanie w niebie, mamy nadzieję na spotkanie w niebie z tatą i też Bożemu Miłosierdziu polecamy tatę księdza Sławka, Piotra, diakona Juliana, tatę Karoliny. Drodzy radiosłuchacze, nagadaliśmy się, objechaliśmy cały świat dookoła. Ostatnie słowa mamy salezjańskiej Ireny.
1: No, właściwie to jestem szczęśliwa, że znaleźli swoją drogę powołania. No i chyba też są szczęśliwi. No i pozdrawiam wszystkich.
0: Skąd się biorą księża, drodzy radiosłuchacze? Z naszych normalnych polskich
1: rodzin.
0: Tak jest. Dziękujemy mamie, że poświęciła nam ten czas. I dla was wszystkich, drodzy radiosłuchacze, Boże błogosławieństwo i dla rodziny Drapieskich, dla wszystkich synów, córki, wnuków, dla całej ekipy Radia Wnet. Pan z wami i z duchem twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwajcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki.

0: Kiedy słucham Radia Wnet, wiem, że mówią do mnie ludzie, którzy chcą przekazać prawdę w informacjach, którzy mają świetną publicystykę i znakomitą kulturę. To jest znakomita stacja, więc wspierajmy ją, żeby mogła dalej istnieć i nadawać. patronite.pl/radiownet. Pozdrawiam. Filip Frąckowiak, Muzeum Zimnej Wojny imienia generała Ryszarda Kuklińskiego.
1: Autopromocja.
2: Prawdziwi ludzie. Prawdziwe historie. W reportażach Fundacji Głos Ewangelii. W najbliższą niedzielę w Radiu Wnet o godzinie 12:45.
3: O książkach przecenionych oraz niedocenionych, autorach zapomnianych, literackich klasykach i debiutantach, a także pisarskich rocznicach, wydarzeniach i zjawiskach. W Nieregularniku Literackim, niedziela, godzina 14, rozmawiają Tomasz Zapert
4: i Krzysztof Masłoń.
1: To była autopromocja.
5: Słoneczny patron w Radio Wnet.
6: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Mikołaj Murkociński. Witam serdecznie w audycji Słoneczny Patron, audycji na wskroś wakacyjnej i też takiej wyjątkowej, ponieważ to jest Słoneczny Patron w piątkowe popołudnie, więc nie dość, że wakacje, to jeszcze weekend przed nami. Przez najbliższe dwie godziny wraz z Igorem Toporowskim, który realizuje tę audycję, będziemy dla Państwa puszczać muzykę, ale będziemy również z Państwem rozmawiać, dlatego że kto mówi Słoneczny Patron, ten mówi audycja dla naszych patronów, ale nie tylko dla słuchaczy, być może dla słuchaczy, którzy patronami chcą zostać, albo którzy po tej rozmowie właśnie tutaj na antenie w czasie tej audycji patronami zostaną. To jest ten moment, żeby przypomnieć link patronite.pl/radiownet. Jeżeli Państwo uważają, że warto wspierać Radio Wnet, no to właśnie w taki sposób Radio Wnet można wspierać. Za wszelkie takie wsparcie bardzo dziękujemy, ale oczywiście będą jeszcze momenty w tej audycji, aby Państwu podziękować. Ale Słoneczny Patron, telefony i ja jednak proponuję, abyśmy dzisiejszą audycję zaczęli od rozmowy, od wywiadu. To będzie rozmowa z panem europosłem Bogdanem Rzońcą, ponieważ dużo się dzieje w tej polityce i być może to będzie też taki sposób, aby zaproponować państwu jakiś temat dzisiejszych telefonów, dzisiejszej audycji. Oczywiście to tylko

dyspozycja. No i można do nas dzwonić w sprawach wszelakich. No oczywiście przede wszystkim, żeby podzielić się swoimi wrażeniami z tego czasu wakacyjnego, z tego w jaki sposób i gdzie Państwo spędzają te czasy urlopów i ten bardzo gorący sierpień, przynajmniej tutaj przy krakowskim przedmieściu 79. Ale ponieważ jest to właśnie audycja wakacyjna, to zaczniemy ją piosenką. Po piosence rozmowa, po rozmowie kolejna piosenka i mam nadzieję debata, rozmowa z Państwem na naszej antenie. Wtedy również przypomnę Państwu numer telefonu tutaj do naszej redakcji. A teraz już Anna German.

0: A z nami na łączach jest już gość dzisiejszego programu, pan europoseł Bogdan Rzońca, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie pośle.
1: Dzień dobry, pozdrawiam z deszczowego Podkarpacia.
0: Deszczowe Podkarpacie. Nie jesteśmy w stanie uwierzyć tutaj, patrząc za okno na krakowskim przedmieściu, ale chyba zgodzimy się co do tego, że na prawicy dużo się dzieje. Wczoraj taki dzień pełen wydarzeń i zaczniemy może od tego, co działo się właśnie przy krakowskim przedmieściu, tylko troszkę dalej na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego. Wystąpienie pana prezydenta Karola Nawrockiego. Pierwsza rocznica wyboru Karola Nawrockiego na urząd prezydenta. Czy pan słuchał tego przemówienia?
1: Tak, słuchałem przemówienia oczywiście jak najbardziej. Jestem pod wrażeniem i muszę powiedzieć, że no mamy prezydenta, który nie dość, że fantastycznie nas reprezentuje, to jeszcze trzyma formę, podwyższa tę formę i wszystko, co robi, o czym mówi, naprawdę splata się w taką jedną całość i wspólną wizję Polski, którą chce realizować z Polakami. Ta liczba Polaków, którzy wczoraj przyjechali na spotkanie, tylko potwierdza, że Karol Nawrocki jest mężem stanu, jest liderem, no i jest też normalnym człowiekiem, bardzo autentycznym w tym, co robi. To jest rzadkość u polityków. On niczego nie musi udawać. On taki jest i my już o tym wiemy i cieszymy się, że taką uroczystość zorganizował. Brakowało chyba czegoś takiego w przeszłości. Teraz możemy powiedzieć, że to komunikowanie się Karola Nawrockiego z Polakami przybrało taką bardzo, bardzo bezpośrednią formę i Polacy doskonale rozumieją, o czym mówi Karol Nawrocki, a Karol Nawrocki, prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, wie, czego oczekują Polacy.
0: No właśnie, a o czym mówił Karol Nawrocki? Ponieważ w tym przemówieniu było bardzo dużo polityki. I jakie takie najważniejsze punkty pan zapamiętał z tego przeszłogodzinnego przemówienia?
1: No na pewno to, co ważne, to kwestia budowania silnej pozycji Polski i chęć budowania tej silnej pozycji Polski od strony gospodarczej. I tu wyraźnie widać było, że potrzebuje pan prezydent Nawrocki partnera do prowadzenia, dobrego prowadzenia spraw gospodarczych w Polsce, a rząd przeszkadza w tym, no próbuje jakby wypuklić różnego rodzaju sytuacje, które niby mają prezydenta Karola Nawrockiego obnażać, a tymczasem okazuje się, że jego prostolinijność, bezpośredniość i mówienie o sprawach gospodarczych dla Polaków jest bardzo cenne, istotne i oceny, które otrzymuje za to, co robi, są bardzo wysokie w przeciwieństwie do ocen Donalda Tuska i jego rządu, który no, jest nijaki, można powiedzieć, chyba że 120 już tych ministrów tam jest, a rzeczywiście prace nie idą tak, jak powinny być, więc widać wyraźnie, że prezydent Karol Nawrocki potrzebuje jakby większych kompetencji. Chyba w podtekście było to powiedziane, żeby mógł wszystkie swoje zapowiedzi z czasów kampanii realizować, potrzebuje innych, większych kompetencji, albo przynajmniej normalnego rządu, który chciałby z nim iść tą drogą budowania silnej pozycji Polski. Natomiast no, widać wyraźnie, że Donald Tusk myśli bardziej o Europie, jest raczej politykiem znudzonym, bawi się jakimiś tam kredkami, jakimiś małymi organkami, rysuje różne rzeczy, które no, nie przystoją nawet premierowi. Jakby widać wyraźnie różnicę klasy. Więc chcę wyraźnie powiedzieć, że ten główny akcent gospodarczy jest bardzo widoczny i to, że prezydentowi zależy to się na gospodarce polskiej, na rozwoju, to jest bardzo ważne i Polacy to doskonale rozumieją. Wszyscy chcemy żyć w bardziej bogatym gospodarczo kraju i w bezpiecznym kraju. I to też wybrzmiewało bardzo wyraźnie. No i ta wypowiedź fantastyczna, że on nie będzie się wstydził nigdy mówienia o sprawach polskich i nie będzie udawał, będąc w różnych miejscach na kuli ziemskiej, że czegoś nie wypada powiedzieć, bo to jest polskie albo bo mamy w Polsce taki czy inny problem. On mówi o tym, co boli Polaków i chce to wyraźnie eksponować także na konferencjach międzynarodowych, na spotkaniach gospodarczych, politycznych, w procesach dyplomatycznych, które są no, naprawdę bardzo silnym punktem prezydentury Karola Nawrockiego. Te dobre relacje z Stanami Zjednoczonymi to jest to, co powinniśmy szanować. No niestety premier nie rozumie tego, minister spraw zagranicznych Sikorski tego nie rozumie, no ale prezydent robi co może i myślę, że w tym obszarze dyplomacji prezydent Karol Nawrocki robi za rząd dużo więcej i dla Polski dużo więcej niż połowa tego rządu, który no, obija się albo można powiedzieć nawet niektórzy ministrowie nie wiedzą, jaki mają przydział czynności i nie wiedzą, po co są w tym rządzie, więc wszystkie te akcenty gospodarcze i dyplomatyczne naprawdę wczoraj świetnie wybrzmiały.
0: Powiedział pan, że Karol Nawrocki potrzebuje partnera i tutaj przechodzimy do drugiego tematu naszej rozmowy, chociaż do jeszcze tego przemówienia wrócimy. Ku nowemu rządowi. To była konferencja, wydarzenie, które zostało zorganizowane przez władze Prawa i Sprawiedliwości. No właśnie, proszę powiedzieć, bo ja się tutaj zawahałem, mówiąc konferencja, czy to była konferencja programowa, tak przynajmniej się mówi o tym wydarzeniu w mediach, czy to było spotkanie. Co to było dokładnie?
1: To była konferencja programowa po to, żeby z jednej strony pokazać, że jesteśmy jako Prawo i Sprawiedliwość cały czas w akcji dyskusji o przyszłości Polski, że ten rząd działa bardzo źle i że Prawo i Sprawiedliwość ma po raz kolejny propozycje programowe, które trzeba po prostu Polakom oferować, o nich mówić. I po to było. Oczywiście było to kilka godzin wcześniej niż wystąpienie prezydenta Nawrockiego, ale to dobrze współbrzmi wszystko to, co powiedział prezes Kaczyński, kandydat na premiera Czarnek, czy inni mówcy, którzy wczoraj występowali na tej konferencji programowej. Bardzo ważny akcent wybrzmiał, jak chodzi o sprawy praworządności w Polsce, zbudowanie no, tej straży praw. To jest takie straż ewidentne praw, nawiązanie, tak, nawiązanie do Konstytucji 3 maja, bo taki urząd powstał wtedy, pamiętamy, prawda, wszyscy podziwiają Polskę za Konstytucję 3 maja. Byliśmy bardzo nowocześni, kiedy ją uchwalaliśmy w 1791 roku i taki urząd powstał wtedy, tak samo i dzisiaj, kiedy no, widzimy na każdym kroku bezprawie w prokuraturze, w ministerstwie pana Żurka, kiedy no, można powiedzieć i dziennikarze są prześladowani, i politycy są prześladowani, i nie ma uczciwych procesów. Niektórzy nasi koledzy muszą uciekać, bo wiadomo, że ciężko by było się bronić w tym kraju. Więc to wszystko wymaga naprawdę naprawy i taki urząd, który byłby bardzo, powiedzmy, składał się nie z polityków, tylko właśnie z osób, którzy myślą o praworządności w sposób absolutnie neutralny, w sensie funkcjonowania dobrego prawa, które by pomagało funkcjonować społeczeństwu obywatelskiemu, społeczeństwu polskiemu. To jest bardzo ważny, bardzo ciekawy pomysł. Ten pomysł także związany z Ukraińcami, żeby ich no, jednak zapytać się, co oni tu robią, jeśli nie pracują, a tylu ich jest. Ja mogę to tylko potwierdzić, bo jak latam z Rzeszowa do Brukseli, to połowa samolotów w Rzeszowie to są obywatele ukraińscy, którzy gdzieś lecą albo przylatują skądś. Więc coś tutaj jest na rzeczy, więc myślę, że całkiem nieźle to wybrzmiało wczoraj i te pomysły nasze gospodarcze, mówienie o rolnictwie przecież, to także kluczowa kwestia, było o tym wczoraj.
0: To wybrzmiało, ale no, czy no, no jednak wydaje się, że ta konferencja była także taką odpowiedzią na wydarzenie Stowarzyszenia Rozwój Plus Grill u Mateusza Morawieckiego. Czy rzeczywiście tak powinniśmy też interpretować to wydarzenie ku nowemu rządowi?
1: Ja myślę, że to, co wczoraj zostało powiedziane od strony programowej, jest bardzo ważne. Ta, powiedzmy, sytuacja, która powstała nie zamyka, mówię o podziale w obrębie Prawa i Sprawiedliwości, nie zamyka drogi do mądrego kompromisu, do dobrych pomysłów, do współorganizowania dobrego państwa. Uciekałbym od takich sytuacji, gdzie trwa jakiś proces różnienia się po to, żeby się tylko poróżnić między młodymi politykami po jednej czy po drugiej stronie. Raczej zachęcam do patrzenia na te propozycje programowe Prawa i Sprawiedliwości, także tego, co działo się na Polska jest najważniejsza i powinna być dla nas najważniejsza. My jesteśmy stronnictwem naprawdę ważnego, wielkiego celu, mówię o Prawie i Sprawiedliwości. No a dzielenie się, ja słyszę to, jest często na samym dole tutaj, prawda, spotykam się z ludźmi, nie podoba się to Polakom.
0: Rozłam się nie podoba.
1: Polakom, którzy żyją nie polityką, tylko żyją swoją codziennością, którzy wiążą koniec z końcem, którzy chcieliby silnego państwa, no mówią, że te wszystkie spory nie przetwarzają Polsce, tak powiem, nadziei na szybką poprawę, więc uważam, że trzeba zasypywać rowy, że trzeba porównywać programy. Wyborcy wybiorą, natomiast na pewno nie byliśmy gorsi w tej ofensywie programowej wczoraj w stosunku do tego, co działo się na grillu, i uważam, że drzwi do porozumienia są i będą otwierane, a nie zatrzaskiwane, bo na to czeka zwykła, najnormalniejsza i największa grupa Polaków, tych ludzi, którzy idą do wyborów z nadzieją na poprawę funkcjonowania państwa, a nie chcą słyszeć o sporach między liderami, bo to się po prostu nie podoba.
0: No to jeszcze teraz w takim razie wrócę do tego przemówienia prezydenta Karola Nawrockiego. Tak jak już mówiłem, dużo polityki było w tym przemówieniu, dużo również ataków na rząd i też no, wskazywanie, że jednak zdecydowaną większość ustaw prezydent podpisuje. Dużo się dzieje na prawicy, duże zmiany. To ja zapytam, kto dzisiaj jest liderem na prawicy szeroko pojętej w Polsce?
1: Ja myślę, że tu nie ma żadnych wątpliwości, że mamy bardzo dobrego lidera w Prawie i Sprawiedliwości, myślę tu o panu prezesie Jarosławie Kaczyńskim. Mamy fantastycznego prezydenta Karola Nawrockiego. Ci ludzie potrafią ze sobą współpracować i dziękują sobie nawzajem przy każdej możliwej okazji, kiedy się spotykają. Mamy środowisko Mateusza Morawieckiego, które trochę się obraziło na coś, ja przypuszczam na co, ale nie chcę o tym mówić, bo wolę mówić o pomysłach gospodarczych. Więc mamy dobrych, bardzo dobrych liderów. Jarosław Kaczyński jest absolutnie tutaj mężem stanu numer jeden dla mnie. I po co te jego kreacje, czy to wcześniej Andrzeja Dudy, czy teraz Karola Nawrockiego na prezydenta, potwierdzają tylko jego szachowe, że tak powiem, zdolności do przewidywania rzeczywistości. Więc, ale też i ja sam potwierdzę, że pan Jarosław Kaczyński jest bardzo otwarty na różne propozycje. Był wspólny ze Zbigniewem Ziobrą, został zamknięty ten spór. Pamiętam, byłem na tym marszu, kiedy krzyknął Jarosław Kaczyński: Zbyszku, wracaj, a Zbyszek Ziobro odpowiedział: wracam, bo trzeba, żebyśmy byli razem. Myślę, że powinien też może Mateusz Morawiecki usłyszeć tamto zawołanie Jarosława Kaczyńskiego. I choć chce budować, bo chce być liderem, chce budować własne środowisko, to jednak dobrze wszyscy wiemy, że 3-4% to jeszcze nie jest sukces, a może być to przeszkoda do zdobycia pełnej władzy w przyszłorocznych wyborach. Ja w każdym razie jestem wierzący, więc wierzę w rozsądek, rozumność liderów i namawiam moich kolegów z obydwu stron, bo rozmawiam z nimi, do jedności, do prezentowania pomysłów, a nie do odgadzania się od siebie i mówienia, że to my jesteśmy lepsi, bo prawda, wymyśliliśmy to czy tamto. Nie. Jeśli będzie dobra propozycja programowa, to uważam, że Polacy to docenią, a przede wszystkim doceniają spójność i jednomyślne, pozytywne myślenie o przyszłości gospodarczej państwa polskiego. Polacy coraz bardziej znają się na gospodarce, coraz bardziej widzą, że od tego polskiego budżetu zależy naprawdę coraz więcej, a nie od tych mrzonek, że Unia nam wszystko da. O tym zresztą Karol Nawrocki też mówił wczoraj. Więc mamy tę świadomość, że silna gospodarka, silny budżet, a z tym jest katastrofa, ponieważ Donald Tusk prowadzi do wariantu greckiego, zadłużył państwa polskie, osłabło tempo inwestycji, albo te inwestycje zostały ograniczone, więc to dumne zmierzanie do Polski, do krajów najbogatszych zostało zatrzymane przez Donalda Tuska i uważam, że to za to Donald Tusk powinien zapłacić, natomiast mądrością prawej strony sceny politycznej powinna być jedność i właśnie to przywrócenie dobrych pomysłów dla przedsiębiorców, dla ludzi pracy, dla rolników i mówienie o bezpiecznych granicach. Tak, to jest to, na co pracy czekają.
0: I to rzeczywiście też o tym mówił prezydent, zapowiadając strategię rozwoju, która ma zostać zaprezentowana poszczególnym ugrupowaniom politycznym, ale o tym jeszcze będziemy rozmawiali na antenie Radia Wnet. Tymczasem bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę, pan europoseł Bogdan Żońca.
1: Dziękuję bardzo. Prawo i Sprawiedliwość. Pozdrawiam. Jestem pierwszy dzień na urlopie.
0: O, no to tym bardziej dziękuję i przepraszamy w takim razie, ale do usłyszenia, udanego urlopu.
1: Godzina. Bardzo miło was słyszeć zawsze.
0: Bardzo nam miło również z panem rozmawiać, między innymi w audycji Słoneczny Patron, czy też Popołudnie w Net w czasach niewakacyjnych. I tak, jeszcze może przytoczę reakcję Jarosława Kaczyńskiego na platformie X, ponieważ Rzeczpospolita dzisiaj w Rzeczpospolitej, w Dzienniku Rzeczpospolita możemy przeczytać, że projekt przemysłowy, projekt Czarnek, czyli ten plan, aby to Przemysław Czarnek był premierem w przyszłym rządzie potencjalnym Prawa i Sprawiedliwości, że ten projekt jest już wygaszany. Na to zareagował Jarosław Kaczyński, pisząc, że już od ponad 35 lat, od czasu powołania Porozumienia Centrum, nasze środowisko polityczne było obiektem ataków opartych na kłamstwach, manipulacjach i insynuacjach. Przykre jednak jest to, że dzisiaj te ataki wychodzą od ludzi, którzy jeszcze do niedawna udawali, że chcą być w PiS, a podjęli decyzję o rozłamie. Koniec cytatu. No i pytanie, czy rzeczywiście ta jedność na prawicy jest jeszcze możliwa, ale to już dyskusja na inne audycje. Teraz już przechodzimy do tej bardziej wakacyjnej naszej formuły. I tak, czekamy na telefony od państwa. Ja już za chwileczkę podam państwu numer telefonu, ale zaczniemy już może od piosenki.

0: I podaję Państwu numer telefonu naszego redakcyjnego telefonu 572 296 545 545, powtarzam, 572 296 545. Jesteśmy tutaj z Państwem do godziny 18. To jest audycja Słoneczny Patron i zachęcamy do tego, aby dzwonić do nas teraz na antenie pod ten redakcyjny numer telefonu 572 296 545.
1: Ostro krzyknął ptak, w zatoce księżyc się rozpłynął i w Portofino szeptałam tak.

0: I to była, to był cover polskiej znanej piosenki Portofino, piosenki, której chyba najbardziej, której najbardziej znanym wykonaniem było wykonanie Dalidy. Mamy pierwszy telefon, odbieramy i się witamy. Halo, dzień dobry, jesteśmy na antenie.
1: Dzień dobry, pozdrawiam serdecznie z Krakowa, pana redaktora i cały zespół mojego ulubionego Radia Wnet. Od 3 lat słuchanego codziennie w kręgu rodziny. Ja dzisiaj chwilę chciałem tylko poświęcić sprawie muzyki,
0: tak,
1: bo mam wrażenie, że tutaj to Radio Wnet jest muzycznie sfokusowane na tego Kesza, tak? I na Korę.
0: Aha.
1: I na Korę, a tymczasem na przykład pierwszy raz od 3 lat słyszałem w tym tygodniu panią Frąckowiak.
0: Tak.
1: Bardzo zasłużoną dla rozwoju muzyki i w ogóle dla spraw niepodległościowych w Polsce. I ani razu nie udało mi się usłyszeć pana... w tej chwili zapomniałem.
0: Tak.
1: Który ma bardzo dużo płyt takich niepodległościowych poświęconych Katyniowi między innymi na M na wszystko, ale to akurat
0: tak, ja przyznam szczerze,
1: także gratuluję serdecznie wspaniałych skarbów, jakie udało wam się zdobyć na rynku medialnym, czyli pana Jabłonkę z jego wspaniałymi opowieściami i audycjami i również pana profesora, jeżeli nie przekręciłem, Miziołka chyba, który opowiada o Rafaelu, o obrazach Rafaela.
0: A i tak, zgadza się.
1: Po prostu to są perełki, trzymajcie ich za wszelką cenę, bo po prostu serce się raduje słuchając i cieszę się, że Radio Wnet właśnie ma takich współautorów audycji. No i na sam koniec jeszcze powiem, że tak, jestem jednym z patronów Radia Wnet poprzez bezpośrednie wpłaty na konto. I pozdrawiam serdecznie.
0: I my również pozdrawiamy. Pozdrawiamy również, pozdrawiamy Kraków. Bardzo dziękujemy za wsparcie i również za te sugestie. Za te sugestie, jeżeli chodzi o muzykę. Rzeczywiście, Johnny Cash, dzisiaj ja sam słyszałem chyba jedną piosenkę. Kory dzisiaj nie słyszałem, bo to każdy redaktor ma jakieś swoje preferencje muzyczne i kiedy to w ferworze właśnie jakiejś rozmowy, gdy się kończy rozmowa, no to myśli o jakiejś piosence, no to oczywiście myśli o piosenkach, które lubi słuchać. No to chyba nie jest absolutnie tajemnicą, że redaktor Jaśmina Nowak to jest absolutna fanka Johnny'ego Cash'a, z kolei redaktor Łukasz Jankowski bardzo gustuje w muzyce Manamu. To rzeczywiście tak trochę jest, ale teraz w takim razie słuchamy pani Frąckowiak, a ja tylko przypomnę numer telefonu 572 296 545. Powtarzam, 572 296 545 i czekamy na państwa telefony, a teraz już czas na muzykę.

0: I mamy kolejny telefon. Pani Krystyna z Warszawy dodzwoniła się do Radia Wnet. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Ja dzwonię w sprawie skarbów. Aha. Bo ten pan mnie uprzedził, ale Radio Wnet ma więcej tych skarbów. Ja chciałam o panu powiedzieć. Jest pan największym skarbem Radia Wnet. Ja pana śledzę od początku. No tak niesamowity jest pan. Tak się pan rozkręcił, że ja nie wiem, co to będzie za rok. No i bardzo miło by było pana słyszeć w rozmowach politycznych, bo jest pan niesamowicie przygotowany. Jest pan tak pracowitym dziennikarzem, że to rzadkość. To naprawdę. Proszę. Niech pan nie ucieka z Radia Wnet, bo ja tylko Radia Wnet słucham. A z tego co, bo po głosie to nie zawsze można poznać, ale tak z ciekawości kobiecej poszperam w internecie znalazłam pana twarz. Tak. Więc jest pan młodziutkim człowiekiem.
0: No, to
1: tak z wyglądu.
0: To komplement za komplementem. Przyznam szczerze, że ja już tu jestem pewnie czerwony zupełnie.
1: Nie,
0: bardzo
1: potrzebnie, bardzo bo pani... tak słucham i chyba rzadko ktoś pana wspomni, jest pan niesamowity, ma pan taką wiedzę, że to wskazywałoby, że pan już jest takim bardzo doświadczonym dziennikarzem, no może pan jest. Ale
0: to nie mnie sądzić.
1: I muzyka, i polityka, i sprawy wschodnie, i sprawy polskie, no po prostu... Super, bardzo miło się pan. Jeszcze do tego ma pan taką klasę, nie atakuje pan. No po prostu mam nadzieję, że się pan nie zmieni.
0: Ojejku.
1: I że będzie pan ciągle w Radiu Wnet i będzie pan miał coraz więcej programów. A jeszcze drugą taką osobę chciałam też bardzo pracowitą.
0: No właśnie, przejdźmy
1: żeby
0: do
1: panu
0: kolejnej.
1: Było raźniej.
0: Dobrze, tak, dziękuję.
1: Panią Hanię Tracz.
0: No, tak.
1: Uważam, że jest niesamowicie pracowita, niesamowicie przygotowuje się dogłębnie do programów i wynajduje bardzo fajne tematy.
0: Tak,
1: także gratuluję.
0: Z Hanią Tracz często sobie czasami jeździmy robić jakieś audycje i rzeczywiście mogę potwierdzić.
1: A razem państwa jeszcze nie przyłapam, za przeproszenie w cudzysłowie. Raczej nie, ale podziwiam. Zostańcie, nie uciekajcie z Radia Wnet. Niech was nic nie skusi, bo nie warto i... No i powodzenia życzę.
0: Pani Krystyno, bardzo, bardzo dziękuję. No to jest bardzo, bardzo miłe.
1: Jest pan super. Nawet bym chyba już do szefa chciała pójść i powiedzieć, bywałam czasami u pana redaktora, prezesa, ale naprawdę w pana sprawie to chętnie bym poszła, bo prosząc, żeby pan był jak najdłużej.
0: Bardzo pani dziękuję.
1: I rozmowy polityczne pan koniecznie.
0: Bardzo, bardzo pani dziękuję. Rozmowy polityczne to rzeczywiście głęboka woda dla mnie, przyznam szczerze, że zawsze się ich najbardziej boję, ale będę nad tym pracował, to pani obiecuje w takim razie. A proszę powiedzieć, gdzie pani spędza wakacje, to jeszcze może tak podpytam.
1: No już wróciłam, byłam we Włoszech, było pięknie, jezioro Garda, przepiękne miasteczka, przepiękna Riviera, polecam. No, było super.
0: Bardzo się cieszymy. I jeszcze zapytam w takim razie o piosenkę. Może ma pani jakieś życzenie muzyczne?
1: Oj, kurczę, widzi pan, nie przygotowałam się. Ale ja lubię takie, bo jestem emerytką.
0: Tak?
1: Więc ja lubię takie właśnie starocie, jakiś Szczepanik. Leszek Długosz, którego zaniedbujecie, mało jest puszczany, a to świetny i poeta. I wykonawca, i kompozytor.
0: Świetnie się składa, bo akurat właśnie Igor Toporowski znalazł piosenkę teraz, więc posłuchamy Leszka Długosza z dedykacją.
1: Dziękuję za spełnienie moich marzeń i życzę wszystkiego najlepszego.
0: I bardzo pani dziękujemy i również życzymy udanych tych już wakacji już w Polsce. I
1: tak,
0: oczywiście zachęcamy do dzwonienia częściej w Radio Wnet.
1: Jak będzie pan, to ja będę dzwonić.
0: Już dość mnie pani zawstydziła. Bardzo pani dziękuję. Do usłyszenia.
1: Dziękuję. Do usłyszenia. Powodzenia.

liściu kaliny. Jesień, jesień już. Po ciszy na stawie, po krzyku żurawi. Jesień, jesień już.

0: kropelki z dzikiej róży z porzeczki, żeby sprawdzić, czy zimą to wypić się da. To się w głowie nie mieści, że tak szumi, szeleści, tak bliziutko, o krok prawie tuż. Głębokimi rzekami pachnącymi szubarami idzie jesień prosto w nasz próg. Ale co tam, przecież taka jesień złota nie jest zła. Ale co tam.
1: Ja tylko przypomnę numer telefonu 572 296 545. Czekamy na telefony od Państwa w audycji Słoneczny Patron na antenie Radia Wnet. 572 296 545.

ten już, ach, ten dzień w kolorze śliwkowym, berberysu i głowu ma smak. Stawia drzewom pieczątki, żeby było w porządku, że już pora, że trzeba iść spać. A my tak po kieliszku, po troszeczku,

0: A my mamy kolejne połączenie, kolejnego radiosłuchacza, który dozwonił się do Radia Wnet. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Z kim mamy przyjemność?
1: Proszę pana, dzwonię z okolic Łodzi.
0: Tak.
1: Słyszę tu rozmawiacie o tych swoich skarbach dzisiaj.
0: Tak wyszło.
1: No to chciałem też dorzucić coś od siebie, bo też taki skarb wykryłem tam u was.
0: Proszę.
1: Chodzi mi o tą panią, która nadaje z Wilna.
0: A, pani Agata Antoniewicz.
1: To chyba jest pani Ola Siemaszko.
0: Ola Siemaszko, tak, zgadza się. Mhm.
1: Tak? I proszę pana, zwróciłem uwagę na jej akcent, bo ona mówi po polsku bardzo dobrze, biegle,
0: tak,
1: ale z tym niesamowicie silnym wschodnim akcentem.
0: Takim śpiewnym bardzo.
1: Tak, to jest coś, co ja uwielbiam po prostu, wie pan?
0: Tak, rozumiem.
1: No ja tak słucham trochę wyrywkowo waszego radia, no ale parę razy udało mi się usłyszeć i tak zwróciłem właśnie na to uwagę. Mhm. I powiem panu, że trochę się interesuję ostatnio tam sytuacją na polskich Kresach przed wojną.
0: Tak.
1: I tak sobie myślę, jak ją słyszę, że w tym jej akcencie, w tym jej głosie, to tak jakby ta przedwojenna Polska, której już nie ma i której już nie będzie, no tak jakby dalej istniała w tym...
0: Tak. No, tak, to prawda, że ja też przyznam szczerze, że często lubię słuchać tych audycji wschodnich, bo to jest, Ola Siemaszko jest właśnie w składzie naszej redakcji wschodniej i często słucham, podgłaśniam sobie, bo również bardzo wpada w ucho ten właśnie taki charakterystyczny akcent, ta wymowa wschodnia, która no oczywiście przywodzi na myśl te nasze Kresy wschodnie.
1: Tak, i to jakbym mógł coś prosić, to tą panią pozdrowić ode mnie.
0: Tak.
1: A zresztą muszę powiedzieć, że tak słuchając tego waszego radia, no to same skarby tam są, no same skarby, wszyscy.
0: Ojejku.
1: Dosłownie wszyscy.
0: Nie przesadzajmy, ale pozdrowimy Olę Siemaszko jak najbardziej. A proszę powiedzieć, co słychać pod Łodzią? Co słychać u pana?
1: No nic specjalnego, dzisiaj trochę taki dzień, ulga od tego upału. Jak słoneczko się chowa za chmury, to się robi tak przyjemnie nawet. No i tak czas sobie leci po prostu.
0: Wróciło rzeczywiście to takie bardziej polskie lato, bo do tej pory to mieliśmy albo niskie temperatury jak na lato, albo bardzo ekstremalnie wysokie. Rzeczywiście teraz mamy mieć kilka takich dni bardziej normalnych. To jeszcze zapytam pana o jakieś życzenie muzyczne, ponieważ to w końcu także o muzykę chodzi w te wakacje.
1: Spełniacie takie rzeczy?
0: Jak najbardziej, jeżeli tylko możemy.
1: To wolicie coś trudniejszego, czy coś łatwiejszego?
0: To może tak odpowiem. Proszę posłuchać, pomyśleć o innych radiosłuchaczach i to tak podjąć decyzję.
1: Dobra, no to żeby być w tym naszych polskich klimatach, to niech będzie Tadeusz Nalepa, Rzeka Dzieciństwa.
0: Dobrze, szukamy. Tadeusz Nalepa, Rzeka...
1: Breakout.
0: Breakout, tak. Patrzę na Igora Toporowskiego, który tutaj jest ze mną w studio przy Krakowskim Przedmieściu i który wyszukuje tych wszystkich piosenek. A ja panu bardzo serdecznie dziękuję za połączenie.
1: No, dziękuję.
0: Życząc udanego czasu, tego letniego, letniowakacyjnego, chociaż nie wiem, czy pan już był na wakacjach, czy pan jeszcze planuje wakacje?
1: Nie, no ja to tutaj wakacje spędzam, powiedzmy, przy domu. No.
0: Aha, przy domu. No, czasami tak najlepiej, tym bardziej, że...
1: Właśnie, ja tak lubię.
0: Tak czasami.
1: Dobra jest,
0: tak,
1: dziękuję.
0: Lepiej. Dziękujemy bardzo, do usłyszenia.
1: Dziękuję.
0: I mamy piosenkę, słuchamy w takim razie.

0: Jest z nami kolejna radiosłuchaczka. Dzień dobry pani.
1: Dzień dobry, Małgorzata z Warszawy. Witam serdecznie.
0: Witamy.
1: No bardzo cenię sobie radio właśnie z Nedi redaktorów. No jestem stałą, wierną słuchaczką. No pan redaktor ma bardzo ciekawe audycje i prowadzi je z kulturą, z wiedzą, także brawo.
0: Dziękuję.
1: No ale, cały zespół zasługuje na pochwałę. Także no w tym względzie, tu w tematach, w wywiadach, no to bardzo mi się podoba. No jedno takie małe zastrzeżenie to miałabym właśnie też do utworów, które są powielane, są te same utwory. Jak tak na przykład pani Frąckowiak, też Halina Frąckowiak, też bardzo ją lubię. I ma ogromny zasób ciekawych, pięknych utworów, a no jeżeli już coś się pojawia, to w kółko słyszę ten papierowy księżyc. No, także no to już trochę jest.
0: Dobrze.
1: Także więcej wyszukań, jakichś perełek takich mniej oklepanych. A szczególnie ja preferuję sobie polskie utwory, bo uważam, że na antenie z nagrań zagranicznych i tych szczególnie anglosaskich. No to pachnie mi to trochę takim kosmopolityzmem. Cudze jakieś propagowanie jakichś cudzych innych nacji, a swoich tak dokładnie no nie znam. Także potem się dziwimy, że młodzież ulega tej inżynierii społecznej, temu globalizmowi. Właśnie naszym atutem na tle światowym jest właśnie nasza kultura, język, co może zaciekawić innych i propagujmy to na wszelkie sposoby.
0: Tak, słuszna uwaga.
1: Także ogólnie Radio Wnet na tak, z plusem, także na rozluźnienie atmosfery.
0: Tak.
1: I tak właśnie chciałam zaproponować pana Krzysztofa Krawczyka utwór Człowiek po 40.
0: Tak.
1: No też ostatnio mamy, mało go słyszę na antenie, a jest bardzo zdolnym piosenkarzem. No i teraz no, mamy całe godziny Presleya. Mamy takiego rodzinnego Presleya niedocenionego, niezauważanego. Także pozdrawiam serdecznie, wakacyjnie, słonecznie, także do usłyszenia.
0: I my również pozdrawiamy i do usłyszenia i słuchamy w takim razie Człowieka po 40. Ladies and gentlemen, the most dynamic duo in town.

0: I mamy kolejny telefon. Kolejny telefon z Warszawy. Pan Jacek jest już z nami. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry panu, panie redaktorze. Podobno pan jest dobry w polityce.
0: Tego to nie wiem, myślę, że jeszcze...
1: No, jakaś tam pani mówiła na ten temat coś. Proszę pana, ja chciałem poruszyć taką rzecz, że w ogóle pisowcy i cała ta, pożal się Boże, prawica, to są tchórze i idioci. Nie mogą sobie poradzić z saboterzystami spiskującymi z Rosją i Niemcami. Następnymi pokoleniami komunistów pod wodzą Tuska. To jest takie żałosne. Używają nieodpowiednich określeń na tą sytuację, jaka jest w dziedzinie, załóżmy, mediów.
0: Ale mówi pan w kontekście tych podziałów, które teraz mają miejsce na prawicy? To ma pan na myśli?
1: To jest najmniejszy problem, te podziały. Po prostu chodzi o to, że oni są niemoty. Po aż prostu tak. Chodzi, bo co nie potrafią, nie mogą zrozumieć tego, że te całe bolszewickie towarzystwo wygrywa wybory przez dużą przewagę dezinformacji medialnej nad informacją. Po prostu jest za dużo mediów, które szerzą propagandę, dezinformację i rozpraszają uwagę ludzi. Dlatego wygrywają przez ostatnie 30 parę lat wybory. Od 40 prawie lat wygrywają wybory, z wyjątkiem tych 8 lat, co się PiS-owi udało rządzić przez wygrać.
0: I według pana w przyszłym roku również taki scenariusz jest możliwy?
1: No, jest możliwy, dlatego że jeszcze do tego dochodzi, głupki się tam spierają o byle co. Morawiecki założył jakąś plus.
0: Stowarzyszenie jak na razie.
1: No, to już lepiej, żeby jakąś partię prawicową nazwać WSN, czyli Wolność, Sprawiedliwość, Niepodległość. A jakieś tam plus.
0: No, tych plusów jest dużo w polityce.
1: Tak, jeszcze nieoklepane. Nawet mają tak ciężkie mózgi, że nawet coś nowego tak nie potrafią wymyśleć, żeby jakąś nazwę, coś, nawet nazwy nie potrafią.
0: No, może nie obrażajmy, może rzeczywiście brakuje kreatywności, no może tak to nazwijmy.
1: Kreatywność to słowo, dobrze, że pan redaktor podpowiedział.

0: są prawo, żeby chipować szczury.
1: Może do tego nie dojdzie, no.
0: Ale wie pan, ja mówię tak przesadnie, no.
1: Tak,
0: ale
1: hiperbola.
0: Wie pan, oni to jest, oni spełniają zapotrzebowanie ruskich. Te wszystkie prawa unijne, to wszystko, te ograniczenia, ten ETS, to jest ruska robota. Przecież w Parlamencie Europejskim jest masę skorumpowanych przez Putina tych osłów, tych posłów. Bolszewickiego autoramentu.
1: To jest rzeczywiście temat rzeka i temat rzeka, którego nie ujmiemy w dwie sekundy, które nam zostały do godziny 17, a teraz już czas na serwis watykański.
0: Bardzo mi się podoba, że pan podejmuje dyskusję ze mną, a nie zakrzyczy, zagada i wyłączy. Z panem można podyskutować, widzę.
1: Panie Jacku, dziękuję za telefon.
0: Dziękuję.
1: I do usłyszenia i udanego popołudnia. A teraz już...
0: Wzajemnie, miłego dnia.
1: Miłego dnia. My teraz mamy małą przerwę na właśnie serwis watykański, ale proszę nie odchodzić od radioodbiorników, ponieważ po serwisie watykańskim, czyli mniej więcej za 5 minut, ciąg dalszy słonecznego patrona na antenie Radia Wnet.
2: Słoneczny patron w Radio Wnet.
3: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
4: Opublikowano szczegółowy program papieskiej podróży do Francji. Przygotowania do wizyty Leona XIV trwają także w Urugwaju. Z kolei w Ziemi Świętej chrześcijanie zmęczeni politycznymi negocjacjami błagają o pokój. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. I podparyska miejscowość Saint-Denis, Lourdes, które jest duchową stolicą Francji, i Metz w rodzinnych stronach przyszłego błogosławionego Roberta Schumana. Te miasta odwiedzi Leon XIV podczas czterodniowej pielgrzymki do Francji. Odbędzie się ona od 25 do 28 września, a będzie jej towarzyszyło hasło, aby świat miał życie. Materiał Piotra Kowalczuka.
5: W Paryżu Ojciec Święty spotka się m.in. z młodzieżą podczas czuwania na stadionie w Saint-Denis i z katechumenami oraz neofitami na kampusie Instytutu Katolickiego. W katedrze Notre Dame będzie przewodniczył nieszporom, a na placu de la Concorde odprawi mszę świętą dla wiernych. Ponowi też gest świętego Jana Pawła II z 1980 roku, udając się z przemówieniem do siedziby UNESCO. Z kolei w Lourdes Leon XIV będzie modlił się wspólnie z pielgrzymami podczas mszy świętej i nabożeństwa różańcowego, a także spotka się z francuskimi biskupami. Z kolei w Metz, oprócz Eucharystii, zaplanowano również dwa spotkania międzyreligijne i poświęcone korzeniom Europy. Watykan poinformował, że w czasie wizyty Leon XIV spotka się też z niektórymi ofiarami wykorzystania ze strony Kościoła.
4: Na Leona XIV czeka też Urugwaj. Biskup Milton Troccoli, przewodniczący episkopatu, mówi, że papieska wizyta, która odbędzie się od 6 do 8 listopada, będzie darem dla kraju oraz okazją do wzmocnienia ewangelizacji, odnowienia nadziei i ugruntowania chrześcijańskich korzeni narodu urugwajskiego.
6: Biskup Troccoli podkreślił, że przybycie papieża jest długo wyczekiwaną łaską, która doda otuchy wspólnocie katolickiej, wzmocni jej misję ewangelizacyjną i przekaże całemu krajowi odnowione przesłanie nadziei. Jesteśmy małym kościołem, ale takim, który zawsze stara się pozostać wierny i w komunii z Kościołem Rzymskim, dodał. Jednocześnie biskup zauważył, że wizyta ta wykroczy daleko poza Kościół i będzie dobrą nowiną dla całego społeczeństwa urugwajskiego. Papież Leon XIV będzie drugim papieżem, który odwiedzi Urugwaj po świętym Janie Pawle II, który dwukrotnie tam przybywał. Dla Watykan News, Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio.
4: W Asyżu zainaugurowano dziś Międzynarodowy Dom Modlitwy i Nadziei. Miejsce, które ma być centrum międzyreligijnych spotkań modlitewnych i inicjatyw podejmowanych na rzecz pokoju na świecie. Z tej okazji do umbryjskiego miasteczka przybył łaciński patriarcha Jerozolimy, kardynał Pier Battista Pizzaballa, który w rozmowie z mediami watykańskimi przypomniał o dramacie mieszkańców Ziemi Świętej, tęskniących za pokojem i zmęczonych przeciągającymi się negocjacjami.
7: Wśród chrześcijan, podobnie jak w całym społeczeństwie panuje ogromne zmęczenie tym ciągłym przeciąganiem liny, tymi komunikatami, którym później

0: Przeczają fakty. Nikt już nie wierzy nawet w informacje, które okazują się prawdziwe. A kiedy wydarzy się coś dobrego, również trudno w to uwierzyć, bo ludzie nie są już przyzwyczajeni do tego, by takie rzeczy się zdarzały. Jest to sytuacja naprawdę bardzo trudna i obciążająca.
1: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
2: Autopromocja.
3: Festinalente, czyli spiesz się powoli.
4: Rozmowy o sztuce, kulturze i o wszystkich rzeczach oczywistych, o których zdążyliśmy zapomnieć.
3: Pomnożyliśmy nasze dobra, ale zredukowaliśmy wartości. Dlatego czytamy za mało książek, a telewizji oglądamy zdecydowanie za dużo. W każdą niedzielę o godzinie 15 opowiemy o wybranych książkach z perspektywy młodych artystów. Kiedy spieszysz się powoli, pozostaje ogrom przestrzeni na obcowanie z drugim człowiekiem i sztuką. Taką przestrzeń zapewnia audycja Festinalente. Audycję będą prowadzić dla Państwa Igor Toporowski
4: i Tymoteusz Dąbrowski. Zapraszamy.
5: Szybciej, wyżej, dalej. Kto pierwszy, drugi, trzeci, a może ostatni? Analiza zwycięstw, ale też porażek, motywacji, sportowych charakterów. Czy więcej talentu, a może pracy decyduje o końcowym wyniku? Te i inne tematy w audycji Porozmawiajmy o sporcie. W każdą niedzielę od godziny 18. Grzegorz Milko, zapraszam.
2: To była autopromocja.
6: Reklama.
7: Ale patrz!
8: Ale co?
7: Ale niskie ceny!
9: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
10: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
11: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie!
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Po reklamie.
12: Słoneczny patron w Radio Wnet.
13: I tak, proszę Państwa, minęła godzina 17, dochodzi 17.07, przy mikrofonie nadal Mikołaj Murkociński, ja za konsoletą wciąż Igor Toporowski, który realizuje tę audycję. Przypominamy dla patronów, dla naszych radiosłuchaczy. Zachęcamy do tego, aby do nas dzwonić. 572 296 545. Powtarzam, 572 296 545. Czekamy na Państwa telefony, na Państwa przemyślenia, na różne tematy. I cóż, wakacje trwają. Ja się tak przy jednym z telefonów tak się zreflektowałem, że ja chyba jestem jednym z tych, którzy puszczają więcej tej muzyki zagranicznej niż polskiej, więc spróbuję w jakiś sposób tutaj nadrobić te zaległości. Może taki kawałek, utwór znany, ale na pewno mój ulubiony utwór artysty polskiego Zbigniewa Wodeckiego.

572 296 545. Czekamy na Państwa telefony w audycji Słoneczny Patron Radia Wnet. 572 296 545.

0: I tak zaśpiewał Zbigniew Wodecki. My wciąż czekamy na Państwa telefony 572 296 545. To jest numer naszego redakcyjnego telefonu, który odbieramy tutaj jeszcze do godziny 18. Ale skoro mamy taką przerwę, jeżeli chodzi o te telefony, to może rzućmy okiem na to, co się dzieje w Krakowie, ponieważ mieliśmy jeden telefon z Krakowa, ponieważ mamy często radiosłuchaczy z Krakowa, którzy do nas dzwonią, to wiemy, w Krakowie trwa już chyba oficjalnie kampania wyborcza i Łukasz Gibała zaczął swoją kampanię wyborczą dosłownie przed chwilą już oficjalnie. Ogłosił swoją kandydaturę na rynku głównym, a z nami już jest radiosłuchacz. Halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry, Zbyszko z Warszawy się kłania.
0: Dzień dobry. Słuchamy pana.
1: Ja chciałem nawiązać do wyprawy państwa redaktorów w okolice Władysławowa.
0: Tak. Małgorzata Kleszcz tam była.
1: Właśnie, ja tam doskonałe, naprawdę bardzo interesujące rzeczy opowiadał. Ja chciałem nawiązać do tych pokładów soli, które się znajdują w tamtej okolicy.
0: Tak.
1: Jako taką pewną ciekawostkę, ponieważ w tych pokładach soli tam znajdują się zostały magazyny gazu zlokalizowane koło Mechelinek, ale nieopodal z kolei ma być kopalnia nawozów mineralnych sztucznych przez KGHM w okolicach Mieroszyna. To również są pokłady soli, tylko wzbogacone o siarkę, węglany siarki, potasu, magnezu, to co jest toczliwkom potrzebne. Chciałem zwrócić uwagę, że te pokłady soli to właściwie są prawie wszędzie w Polsce, ponieważ to się ciągnie od Gdańska do Szczecin, po Szczecin. Również mamy Kłodawę, mamy Inowrocław,
0: tak.
1: Dzieliczkę. I to wszystko jest sól. Czyli po prostu pod Polską znajduje się całe mnóstwo różnych interesujących rzeczy, bo raz ta sól jest związana z jednymi związkami, również z miedzią. KGHM wydobywa chyba połowę miedzi, nie miedzi, tylko soli takiej technicznej w Polsce, czy jedną czwartą, że ogromnej ilości. Pod tymi pokładami soli są te łupki. Także to jest takie bardzo ciekawe naświetlenie.
0: Ja nie wiem, czy dzisiaj nie było, dzisiaj chyba też po godzinie 9 w audycji, sekundkę, jaka on, z wiatrakami, Stowarzyszenie Antywiatrakowców, tak. O tym była dzisiaj mowa właśnie, nie wiem, czy właśnie przypadkiem nie o tej planowanej kopalni, która ma powstać, którą ma zbudować KGHM, jako właśnie jeden z potencjalnych kolejnych problemów w tej okolicy.
1: Kolejnych problemów. Właśnie
0: nie wiem, czy dobrze powiedziałem, przyznam szczerze.
1: To znaczy, to jest problem taki, powiedzmy, pozytywny może.
0: Pozytywny, być, tak.
1: Ta kopalnia, oczywiście można jakoś to tak zrobić, że to będzie złe, ale same te nawozy produkowane z tej kopalni to były bardzo użyteczne dla naszego rolnictwa, bo to podnosi, są bardzo dobre. Mhm. Również w Górach Świętokrzyskich też wydobywa się coś podobnego. Także po prostu jesteśmy niezwykle bogaci. Natomiast jeżeli pan wspomniał o tych problemach, no to tam również wyszło tą Zatokę Pucką, że budując te kawerny, po prostu wytłoczono dziesiątki milionów metrów sześciennych tej solanki. No bo to trzeba do takiej kawerny powstają poprzez wypłukanie. Pokłady soli mają grubość 200-300 metrów, proszę sobie wyobrazić. No to jest coś nieprawdopodobnego. Właściwie pod całym krajem mamy takie bogactwo. W jednym miejscu towarzyszy temu miedź, w innym złoto, w trzecim coś tam, nawozy. No po prostu wszystko, co by się zamarzyło nam tutaj jako takie lokalne bogactwo. Nie są związane chyba tylko z węglem kamiennym, ale to inne.
0: Tak.
1: Inne pozytywne.
0: Inne problemy, tak.
1: Problemy. No oczywiście
0: tak.
1: Są problemy.
0: Żartujemy oczywiście.
1: Mentalne. Ale ja też bym też zwrócił uwagę, jeżeli można parę minut, w tą Zatokę Pucką po prostu ona została zniszczona przez to wydobycie, co spowodowało zanik również rybołówstwa. Zresztą też jak jeżdżę nad morze tutaj nasze bałtyckie, no to widać, jak te kutry zanikają. Po prostu kiedyś było 10, teraz są 3 i podobno głównie to oni ten bursztyn łowią.
0: Tak, zresztą o tym właśnie rozmawia właśnie redaktor Kleszcz, właśnie tam zrobiła wiele tych rozmów właśnie w ramach tej swojej podróży z kolei, ponieważ przebywa ona na Półwyspie Helskim i tam nie najlepiej to się przedstawia, powiedzmy sobie szczerze.
1: Tak, tak, no bo zarówno w Bałtyku, jak i w Zatoce Puckiej tych rybek nie ma. I podobnoż to jest też związane z tym, że ta Zatoka Pucka była takim źródłem rybek. Tam po prostu one się lęgły, rodziły, czy tarły, jakby tam to powiedzieć. Ale została zatruta i ci rybacy, również tam wszyscy miejscowi, którzy z tego korzystali, z tych ryb, to no, oni są kompletnie jakby tak, według tej relacji pani Klesz, to są tak pozostawieni właściwie sami sobie i na czele tego niestety tej jakby krucjaty, może to źle powiedziane, przeciwko tym rybakom, tym rybom, no to niestety stoi tak zwana nauka polska, po prostu tam naukowcy nasi, tam profesorowie z Gdyni czy Gdańska, no po prostu mówią, że wszystko jest w porządku. Tak było. No, nic się nie zmieniło. No, było tam trochę trucia, ale wróciło do normy. Problem też polega na tym, że jak tam się to wylały, tą solankę, to nie oznacza, że ona się rozpuściła. Ona prawdopodobnie mogła zalec po prostu przy dnie na dużych przestrzeniach albo tam się coś wytrąciło. I to nie jest tak, że się ulega rozcieńczeniu, tylko po prostu ona tam na stałe się znalazła. No i tam jaki profesor, ja powtarzam tą relację, bo chciałem na to zwrócić uwagę, jakie to jest okropne. I on twierdzi, że jest wszystko w porządku. No ale tam ktoś mówi, no dobrze, ale przecież nie ma ryb. Ryby skończyły się w 2010 roku, jak zaczęli to pompować, tą solankę. I do tej pory nie ma.
0: Tak.
1: No nie ma ryb, zgadza się. No ale podobno wszystko się z grubsza, jakby ta struktura tych zwierzątek tam się odbudowała. No ale ryb nie ma, ich tam 100 razy mniej, czy tam 1000 razy mniej. Ponieważ to nie chodzi tylko o ryby, tylko o różne inne tam omułki, zwierzątka, które tam mieszkały.
0: Tak, zgadza się, o cały ekosystem też.
1: O cały ekosystem, jak te ryby są jakby emanacją sytuacji, a nie same w sobie żyją, jeżeli można tak powiedzieć, tylko są zakotwiczone w ekosystem.
0: No ja mogę już zdradzić, że Małgorzata Kleszcz chyba, z tego co pamiętam, jeszcze patrzę teraz w nasz kalendarz redakcyjny, ale on chyba ją będzie można usłyszeć... No właśnie, nie wiem kiedy, więc nie powiem państwu, chyba albo w poniedziałek, albo we wtorek, w każdym razie ciąg dalszy.
1: Tak, to fajnie, bo ta w Jastarni była, czy
0: tak, zgadza się, była w Jastarni, no i tam właśnie rozmawiam.
1: Tam jest ogromny port, znaczy on był, znaczy jest jeszcze, można powiedzieć, geograficznym, ale tam ja też kiedyś widziałem, no to po prostu to jest jakby obraz nędzy i rozpaczy. No Władysławowo, to jest też duży port, w którym się nic nie dzieje.
0: Zgadza
1: się. To jest obraz przemysł, to powiedzmy bardziej przemysłowy, no ale wróćmy do tych no, kutrów, które tam trzy osoby płyną i ile oni mogą tych ryb tam nałowić.
0: No
1: nie
0: właśnie.
1: Nie mówiąc o tych fokach, które się tam zalęgły jeszcze.
0: A to swoją drogą.
1: Bo tam wyżerają.
0: Pan Zbigniew Zieliński, z tego co pamiętam, prawda?
1: No tak.
0: Tak, wiem, bo mamy pana zapisanego, bo pan chyba również był przecież, z tego co kojarzę, bo przyznam szczerze, że nie zawsze słucham, ale w audycji antywiatrakowców, z tego
1: tak,
0: co pamiętam.
1: Tak, no tak, chciałem rozwinąć ten temat, bo tam się nie udało, to zwrócić uwagę, no zauważyć, żeby wszyscy zauważyli, co się dzieje i również te bogactwo, które się po prostu pod naszym tutaj ziemią, na tej głębokości 1000 metrów czy 800 metrów się znajduje. I ono jest wszędzie i powinniśmy zadbać o nie, jakoś wykorzystać. I nie musimy się opierać na imporcie czegoś tam, różnych rzeczy, tylko po prostu mamy na miejscu. A moglibyśmy.
0: Oby tak było. Bardzo, bardzo, bardzo panu dziękuję. To jeszcze tylko zapytam o jakieś może życzenie, jakaś piosenka, którą by pan chciał usłyszeć teraz?
1: Nie, mam. Bo zawsze jakieś spory są z panią Hanik, także ja nie próbuję nawet proponować.
0: Dobra, to Igor Toporowski. W takim razie dziękuję, do usłyszenia. A teraz dziękuję, już propozycja Igora Toporowskiego.

0: deszczu wam przyniosę.
1: A ja przypominam numer telefonu 572 296 545. Powtarzam, 572 296 545. Czekamy na państwa telefony do godziny 18.
0: Nowoście w Awinion. Zielone staroświeckie granie.

0: To była Ewa Demarczyk, a my mamy połączenie z kolejną radiosłuchaczką. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dobry, ja najpierw mogłam pana zapytać w czasie przerwy, ale zapomniałam, to zacznę od pytania. Tak. Nie mogę przypomnieć ostatnio, jakoś mi wyleciało z głowy, taki słynny pisarz, o którym państwo też mówili, Sergiej na imię i mogę, jak pan sobie nazwisko polskiego pochodzenia czy białoruskiego. No, szukam książki i się okazało, że mam w głowie pustkę, mogę się nazwiska przypomnieć. Sergiusz albo Sergiej, no jedno.
0: Nie, tutaj Igor Toporowski, który realizuje...
1: No, Igor wszystko wie, to może coś tam sobie przypomni, albo będę jeszcze następnym razem.
0: Tak, to wie pani co, że mnie pani zbiła z pantałyku, jak to się mówi, ale to postaramy się wyszukać.
1: Nie wszystko można wiedzieć, pamiętać, jak słychać. Ja dobrze znam tego pisarza, a szukam książki i się okazuje, że no wie pan, jak to jest.
0: A to było w czyjej audycji? To były to... Kto o tym?
1: To w ogóle się dużo o nim mówi. No to znany taki dramatyczny życiorys są z jakiegoś takiego trochę bambrowatego człowieka rosyjskiego pochodzenia. To sobie przypominam, został właśnie polskim. Okazało się imigrantem i po różnych jakichś tam udziałach.
0: Lebiedzie w morze.
1: Nie. Jakieś takie nazwisko, jakieś Cki, coś takiego.
0: Dobrze, będziemy szukali w takim razie.
1: Dobra, ja jeszcze sobie przepilnuję, może mi się przypomni, bo czasami jest takie rozjaśnienie, jak się człowiek rozłączy, a to pytam. No więc tak, ja nie chciałam drążyć tematu, tu pan zrobił nam duży wykład, to ja dam odpocząć, zwłaszcza, że sama ledwo żyję, mamy bardzo gorąco. I chciałam dedykować, słuchaj, że ledwo myślę. Chciałam dedykować państwa gościom, oprócz osób, które mnie czasami strasznie denerwują, a niestety zawsze tak jest, na pewno ja też nie jednego denerwuję. Jest mnóstwo osób, zawsze zapomnę komuś, chciałam dedykować... Między innymi pan Adam Struch, który zawsze mi chodzi po głowie. Pamiętam, jak kiedyś poświęcił uwagę, już to było dawno, ale muzyce arabskiej i świetnie, tak trochę sarkastycznie właśnie powiedział, że to jest świetna muzyka i należałoby jej poświęcić trochę uwagi. Dedykować profesorowi Zanussiemu, któremu no, nie wiem ile lat stuknęło, ale nie wiem, czy jeszcze będę miała okazję być na wykładzie, byłam na wielu i którego szanuję i uwielbiam. Myślę, że ma się dobrze.
0: Tak.
1: Komu tam jeszcze był jakiś taki fajny gość, no może nie po nazwiskach, wszystkim, którym się zawdzięcza jakiekolwiek jasne punkty w tym ponurym świecie i można dzięki temu nie zwariować audycję. O, jest jeszcze pani Maria od etnicznej muzyki, też się zaznaczę przy nazwisku Maria. Od etnicznej muzyki ostatnio była też parę lat temu z asystentką chińską, słynna od etno. To może też pan to porozpiedział, Maria. No oczywiście, że nie pamiętam. Muszę się zapisywać.
0: Jeszcze pani wpadła na redaktora, który naprawdę ma problem z nazwiskami, a już imionami to już w ogóle.
1: No ja przejściowo, dosyć dobrze pan wiem, bo ja przejściowo też mam w głowie taki bagaż, że nie sposób, żeby tam się mieściło. Robię sobie co jakiś czas reset samoistnie chyba, bo też panią Maria. No bo na koncercie to jest znana specjalistka, pani profesor etnicznej muzyki. Fantastyczna, bo ostatnio zmarła pani Anna Słowińska, tak?
0: Zgadza się.
1: Pani Maria, jeżeli gdziekolwiek słyszę to, albo ktoś słyszy, przekaże, że no z utęsknieniem, że może jeszcze się pokaże w Orce. Wszystkim ludziom kultury, których państwo zaprosiliście z dedykacją do was, że w ogóle zapraszacie takie świetne postaci. No i do pana Adama Struga, którego jestem fanką.
0: Adama Struga będziemy w takim razie słuchali.
1: Jakiegoś... Może nie pana Struga, bo chciałam coś tak od siebie bardziej. Tak? I nie chodzi po głowie piosenka pani Tiny Turner, którą słyszałam w duecie z Barry White'em i tam się powtarza taki zwrot na Tiet. Niestety to jest takie bardzo kołyszące, balladowe, spokojne. Chyba, że pan Igor znajdzie coś innego, może takiego właśnie kołyszącego.
0: Tutaj widzę, że Igor Toporowski, który przypomnę realizuje dzisiejszą audycję, tutaj na cztery ręce na komputerze tutaj szuka, więc będziemy szukali to jeszcze w takim razie.
1: Coś trudnego, wie pan, bo to są wspaniałe osoby, wymagająca to coś trudnego. Może coś świetnego Prince'a, a może...
0: Okej. Ale widzę po jego spojrzeniu, że coś jest, więc coś
1: błysnęło,
0: jest. Więc coś błysnęło, więc teraz już będziemy słuchali. Ja tylko jeszcze zapytam, jak pani mijają wakacje? Lato może tak?
1: Okropnie. Nie ruszajmy dalej tematu.
0: Dobrze, to nie ruszamy tematu.
1: I dla pana Igora oczywiście nieustająco z wdzięcznością za elokwencję i cierpliwość.
0: Dobrze, oczywiście. W takim razie dziękujemy.
1: Oczywiście pana też pozdrawiam. Niech pan się trzyma i się nie przyjmuje, że coś z głowy wyleci. Nie ma inaczej.
0: Ach, to już coraz częściej mi tak się zdarza. Dobrze, bardzo pani dziękuję. W takim razie do usłyszenia. Udanego popołudnia mimo wszystko. 572 296 545 to jest nasz numer telefonu. 572 296 545. A teraz słuchamy już piosenki, która została zadedykowana przez naszą radiosłuchaczkę.

0: I mamy kolejne połączenie. Tylko dodam, zanim tutaj powiemy dwa słowa, to tylko dodam, ponieważ chyba znaleźliśmy tego Sergiusza, o którego chodzi. Zadzwoniła do nas pani Krystyna z Warszawy, z którą wcześniej rozmawialiśmy. Chodzi najprawdopodobniej o Sergiusza Piaseckiego. To taka podpowiedź. A teraz już nasza kolejna radiosłuchaczka. Halo, halo, dzień dobry. Nie, jeszcze się nie słyszymy. Teraz się słyszymy. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Już mogę mówić?
0: Tak, słuchamy panią. Skąd pani dzwoni?
1: Dzwonię z Warszawy, Barbara Bamianowska. Jestem wierną słuchaczką Radia Wnet w drodze do pracy rano i w drodze z pracy, czyli przed chwilą. I cenię sobie te bloki w tym czasie nadawane. Też strasznie sobie cenię to, że jest coś takiego jak Ponad Oceanami, bo w życiu bym nie znała takich różnych informacji z tamtej strony oceanu.
0: Tak.
1: Ale przyłączam się do wszystkich wcześniejszych głosów. Więc tej polskiej muzyki,
0: tak,
1: bo uważam, że jest świetna i polskie teksty są świetne. Mówię o tych kultowych tekstach sprzed tam, nie wiem, 10 czy paru tam innych lat. Młodzi ludzie ich nie znają, a smacznie się ich słucha, ale też bardzo jakoś mi leży na sercu pamiętanie o różnych polskich rocznicach.
0: Tak.
1: To oczywiście przypominacie o tym, ale ja oczywiście nie jestem osobą, która chce żyć tylko historią, martyrologią, Pan Boże, ale mam zawsze jakiś taki wyrzut sumienia, że o pewnych sprawach po prostu ludzie nie wiedzą, nie pamiętają. I zawsze, kiedy zbliża się koniec lata i ludzie albo wracają z nadmorza, albo jeszcze jadą, to ja myślę o Piaśnicy. I powiem szczerze, że nawet w zeszłym roku myślałam, pójdę do Radia Wnet i powiem, że po tym jednak przypominali. Tysiące ludzi jeżdżą szosą Bejchorowo, Hel, i tylko niektórzy wiedzą, że tam w Lesie Piaśnickim...
0: Chodzi o zbrodnię w Piaśnicy, to trzeba przypomnieć.
1: Mówię oczywiście o zbrodni piaśnickiej. O tym ludzie nie wiedzą. Iluż moich znajomych pojechało i zobaczyło te miejsca, pomniki w lesie. 12 tysięcy ludzi zamordowanych zaraz po wkroczeniu Niemców na Pomorze. Kto wie z młodych ludzi, że pierwszym obozem był obóz Stutthof, już we wrześniu założony. Ja jestem warszawianką, nie pomorzanką, ale strasznie rażą mnie pewne rzeczy, że właśnie wjeżdżam do miasta Gdańsk na rondo Wolnego Miasta Gdańska, a mijając Piaśnicę mam poczucie, że tylko stara strzałka informuje o tym, co tam się działo. I gdzieś strasznie sobie cenię przypominanie o różnych faktach, które budowały naszą historię. I my po prostu musimy te fakty znać. My nie mamy rozdrapywać ran, my nie mamy żyć, tak jak powiedziałam, martyrologią. On musi nie znać, bo wtedy nie damy sobie wciskać jakichś bałamutnych faktów. No,
0: tak, to do pana naszej antenie Krzysztof Jabłonka, którego często prosimy o to, żeby właśnie robił takie kalendaria. Ja chyba przedwczoraj ostatnio...
1: Ale właśnie strasznie cenne. Ja oczywiście Krzysztofa Jabłonka słucham, kiedy tylko mogę i nawet osobiście go gdzieś kiedyś miałam ochotę poznać. Znaczy nie ochotę, tylko okazję. Ale właśnie te kalendaria są potwornie ważne, bo młodzi ludzie nie mają naprawdę pojęcia o różnych rzeczach. Znaczy faktach mówię w tej chwili historycznej, bo różnych rzeczach to mają pojęcie. Nie chcę już zanudzać, ale gdzieś ta Piaśnica mi leży na sercu, że w tym pędzie po słońce, ale też musi mieć refleksję. Wszystkie mapy regionów, o atrakcjach wszelakich, zawsze się kończą w taki sposób, że tej Piaśnicy nie pokazują, znaczy tylko miejsca. I to jest jakiś taki, dla mnie taki wyrzut sumienia. No mnóstwo różnych jeszcze rzeczy, ale nie będę się zajmować czasu antynowego.
0: Bardzo. Bo mówiła pani o polskich wykonawcach, o polskich artystach. Czy może ma pani kogoś na myśli?
1: Oczywiście. Strasznie otrzeźwiający głowę każdego człowieka tekst Bosso, Zakopauer. Otrzeźwiający, a jednocześnie nieprzerażający. To jest strasznie mądra piosenka. No, jeśli to jest, to bardzo chętnie.
0: Mamy.
1: Jest. To super. No i w ogóle kupę polskich wykonawców, no przed chwilą nalepa, no muzyka po prostu, inaczej mi się prowadziło samochód słuchając, no po prostu genialne, no.
0: Rozumiem. No pozdrawiam. Pozdrawiamy również, bardzo dziękujemy.
1: Dbajmy o polski język, bo strasznie zubożał tak w takim popularnym wydaniu. Zubożał to jest najdelikatniej powiedziane.
0: Tak, to nic dodać, nic ująć. Bardzo dziękujemy za połączenie i udanego popołudnia, udanego wieczoru i udanego weekendu i udanego sierpnia, ale mam nadzieję, że wcześniej będziemy mieli jeszcze okazję porozmawiać jeszcze być może w innej audycji Słoneczny Patron. A teraz już słuchamy Zakopower.

0: I mamy ponownie połączenie z panią Małgorzatą, która już się do nas dodzwoniła w tej audycji, ale tutaj nawiązał się taki mały dialog między naszymi słuchaczkami, więc słuchamy. A, tak, teraz słuchamy. Pani Małgorzata z Warszawy.
1: Tak. No jeszcze raz pozwoliłam sobie zadzwonić, Małgorzata z Warszawy. No chciałam odpowiedzieć pani, która poszukiwała autora książek, ale no dość polecanego ostatnio. Właśnie to jest Sergiej Piasecki, no autor między innymi powieści Kochankowie Wielkiej Niedźwiedzicy. Ale jeszcze chciałam dwa zdania dodać, że właśnie on, znaczy dość głośno było ostatnio o tym autorze, bo niedawno zostały sprowadzone jego szczątki z Wielkiej Brytanii do Polski i pochowano na powązkach wojskowych. No i też właśnie tutaj propagatorem tego był pan prezydent Nawrocki. No i właśnie, no, właśnie inicjatorem IPN. Także bardzo jestem autor polecany. A jeżeli można jeszcze prosić tak, taką piosenkę słucham. Kolorowe lato, Ben i Beck, to bardzo bym prosiła i dziękuję bardzo.
0: To my bardzo dziękujemy za pomoc. Za pomoc tutaj na antenie w Słonecznym Patronie, bo w sumie to właśnie także po to jest ta audycja. I oczywiście chodzi o Sergiusza Piaseckiego. To podpowiedź od naszej radiosłuchaczki. Teraz piosenka, ale wcześniej jeszcze przypomnę numer telefonu 572 296 545. Powtarzam, 572 296 545. Został nam nieco ponad kwadrans audycji Słoneczny Patron, tak więc proszę dzwonić, a teraz już piosenka.

I to było kolorowe lato. I dzwonią Państwo na nasz numer 572 296 545. Niektóre z tych rozmów nie są emitowane na antenie, bo akurat jest piosenka, albo po prostu Państwo chcą także tak już na offie coś polecić. I tutaj pierwsza polecajka. Pani Paulina poleciła, jeżeli mowa była o Sergiuszu Piaseckim, to Adam i Ewa, to romans jest, ale także była tutaj podpowiedź pani Maria Przyłomiec, to jest z kolei ta, to jest z kolei ta, ta, ten, ten, ta, ta, ta, ta, ta artystka, ta postać, która zajmuje się muzyką etno. Bardzo dziękujemy za te wszystkie podpowiedzi. Rzeczywiście czasami pamięć się zawodzi, czy też no, tutaj wychodzi szydło z worka, że redaktorzy nie słuchają wszystkich audycji, bądź też po prostu brakuje im kultury osobistej. Tak też można to zinterpretować. Proszę Państwa, 572 296 545. Zachęcam Państwa do tego, żeby jeszcze dzwonić, bo muszę przyznać, że mnie, Igorowi Toporowskiemu, ta dzisiejsza audycja sprawia dużą, dużą przyjemność. I rzeczywiście tutaj bardzo sobie Państwa telefony i głosy cenimy. Tak, nie będę jakiegoś tutaj wątku kolejnego otwierał, jeżeli chodzi o aktualności, więc posłuchamy w oczekiwaniu jeszcze może na Państwa telefony. Zostało 12 minut jakiejś piosenki. Znowu tutaj patrzę na Igora Toporowskiego, który jest współautorem dzisiejszej audycji. Słoneczny patron, słuchamy piosenki i czekamy oczywiście na Państwa telefony 572 296 545.

0: I mamy kolejne połączenie, tym razem chyba z Pomorza, jeżeli dobrze zapamiętałem. Dzień dobry.
1: Tak, zgadza się. Dzień dobry. Z tej strony Tomasz z Pomorza. Ja chciałbym podziękować i powiedzieć, że tęsknię za serwisem międzynarodowym.
0: A, ja też.
1: To jest fantastyczna audycja, po prostu. Czegoś takiego nam brakowało. Kiedyś też w piątki prowadził pan, nie wiem, czy pan dalej to robił, bo nie trafiałem przez jakiś czas takie podsumowanie, jakby rano przed siódmą.
0: Było, zgadza się i będzie ono, tylko że w innej formule troszkę, tak.
1: No to super, to się cieszę bardzo, bo to też było bardzo fajne. I właściwie to tyle. Boże, zamówię krótką piosenkę, powinna być chyba, bo kiedyś ją poznałem ją zresztą dzięki Radiu Wnet.
0: Tak.
1: Dzięki pani Eli Mazol, taka perełka z jednej z jej audycji. Utwór jest zespołu The Budos Band i nazywa się Up From The South.
0: Tak.
1: Tak, i jeszcze chciałbym powiedzieć, że to ja się wyłamię, bo ja jestem za zagranicznymi piosenkami.
0: Oho.
1: I dziękuję za minę, bo dzięki panu poznałem minę.
0: A, mina, no tak, tak.
1: I cudowna jest i to po prostu tak tyle chciałem powiedzieć.
0: Bardzo
1: dziękuję.
0: Bardzo dziękuję. Miłego dnia, miłego popołudnia. Rzeczywiście serwis międzynarodowy teraz na ten okres wakacyjny został na chwilę zawieszony, ale powróci oczywiście od września, mam nadzieję od września, ale raczej od września i mam nadzieję, że będzie też miał troszkę bardziej rozbudowaną formułę, ale to oczywiście też zależy od ramówki i od innych spraw.
1: To ja też mam taką nadzieję, bo nam brakuje naprawdę czegoś takiego, brakuje, no nie brakuje, bo mamy prawda ten serwis i trochę możemy powiedzieć o świecie tak, bo zazwyczaj skupiamy się na jakiejś jednej sprawie, tak? Coś się dzieje na przykład w Zatoce Perskiej czy gdzieś tam w Azji, a to jest taki przegląd i to jest dobre, bo pan zwraca uwagę tam na rzeczy, które często, ja uważam, w innych mediach po prostu nie są poruszane.
0: Tak, i zresztą taki był zamysł tego programu, więc bardzo dziękuję raz jeszcze pan Tomasz z Pomorza, nasz radio słuchacz, do usłyszenia, a teraz zamówiona piosenka.

572 296 545 to jest numer telefonu redakcji Radia Wnet. Zostało nam 5 minut audycji. Słoneczny patron, proszę dzwonić, a ja... A ja jeszcze tylko sprostowanie, nie chodzi o Marię Przełomiec, tylko Marię Pomianowską. Zdecydowanie jest tutaj jakiś problem z nazwiskami dzisiejszego popołudnia. 572 296 545.

0: I tak, na razie telefonu nie mamy, to w takim razie ja powracam jeszcze do tego wątku, który rozpocząłem chyba krótko po godzinie 17, czyli do... A nie, jednak mamy jakiś telefon, odbieram od razu. Halo, dzień dobry, jesteśmy na antenie Radio Wnet.
1: Witaj Mikołaju, Sylwester z tej strony, z Józefowa.
0: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Dzwonię po prostu, żeby podziękować ci za te wszystkie audycje, które prowadzisz. Jesteś dla mnie mistrzem świata i nie wyobrażam sobie radia bez ciebie, można tak powiedzieć.
0: To ciężki kaliber, jak to się mówi. Nie wiem, jak sobie poradzić. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, to bardzo miłe. I no cóż, nie wiem, co powiedzieć. Jak się spędza wakacje w Józefowie?
1: No teraz jeszcze został miesiąc, dzieci mają jeszcze wolne. Mhm. Także jakoś staramy się je gdzieś upchać, także jakbyś miał trochę czasu, to mogę podrzucić, czy do radia, czy gdzieś tam, gdzie
0: do radia, do Krakowa, do radia Wnet zawsze można podrzucić, bo tutaj mamy publiczność najróżniejszą i też ci najmłodsi często do nas zaglądają przy różnych okazjach. No właśnie, gdy na przykład nasi słuchacze odwiedzają naszą redakcję przy krakowskim Przedmieściu i zawsze oczywiście zachęcamy Państwa do tego, żeby zaglądnąć, czy jakieś życzenie muzyczne, bo zostały nam nieco ponad 2 minuty.
1: To może coś z twojej audycji niedzielnej, Dolce Farniente.
0: Dolce Farniente, świetnie.
1: Tak, ostatnio troszkę chyba tam się zaniedbujesz, ale
0: tak,
1: zaniedbujesz, rozumiem, że są wakacje, więc czekam na powrót i wszystkiego dobrego. No.
0: Dziękujemy bardzo, ja dziękuję sam osobiście. Do usłyszenia i rzeczywiście zapraszam Państwa do słuchania audycji Dolce Farniente, czyli audycji o słodkim nic nie robieniu. Poznajemy w tej audycji muzykę włoską lat 40., 50. i 60. i rzeczywiście w ostatnim czasie tej audycji nie było, bo najpierw był wyjazd radiowy do Jordanii, później był urlop, ale teraz obiecuję, że już w najbliższą niedzielę o godzinie 16 będziemy słuchali muzyki włoskiej. To troszkę wbrew tym tutaj prośbom, które się pojawiły, żeby było więcej tego repertuaru polskiego. Ale jest dużo wspólnych elementów, dużo wspólnych punktów między muzyką włoską a współczesną muzyką polską. Zresztą zaczęliśmy od coveru, tę godzinę, nie, przepraszam, całą audycję zaczęliśmy od Sławy Przybylskiej, która śpiewała Miłość w Portofino. I ta piosenka również pojawia się w naszych audycjach, w moich audycjach niedzielnych Dolce Farniente. Raz jeszcze serdecznie Państwa zachęcam do tego, aby słuchać. A teraz posłuchamy w takim razie, no co, miny chyba, tak mi się wydaje, tylko mam tak jeden swój kawałek, który chcę usłyszeć. Będzie to piosenka Nessuno, Mina. I ja również Państwu bardzo dziękuję za dzisiejszą audycję. Naprawdę to była duża przyjemność, nie tylko ze względu na różne, nie wiem, czy zasłużone pochwały. W każdym razie bardzo dziękuję w imieniu całego zespołu. Dziękuję wszystkim patronom, radiosłuchaczom.

0: Słoneczny patron w Radio Wnet.
1: Autopromocja.
2: Hands Up in the Air, muzyka millennialsów, to audycja, w której w każdy piątek między 20 a 21 zapraszam Was na sentymentalną podróż w czasie do lat, kiedy wszyscy byliśmy piękni i młodzi, a całe życie stało przed nami otworem. Ela Mazol, zapraszam.
3: Studio Londyn, na antenie Radia Wnet.
4: W każdą niedzielę. Start o godzinie 9 rano czasu polskiego, o 8 czasu londyńskiego.
3: 3 godziny najświeższych informacji z wysp.
4: Wywiady z interesującymi ludźmi.
3: I dużo dobrej muzyki.
4: Oraz kultury polonijnej.
3: Wszystkiego, czym żyje brytyjska Polonia.
4: A co mogłoby zainteresować Polaków na całym świecie?
3: Niedziela.
4: 9 rano, czerwony dywan.
3: Zapraszają
4: Iza Smolarek
3: i Aleks Sławiński.
1: Była autopromocja.

I witam serdecznie wszystkie słuchaczki oraz słuchaczy Radia Wnet. Tutaj mówi do Państwa Igor Toporowski. Jest to przedwieczorek w Radiu Wnet. Bardzo spontaniczny, ponieważ jeszcze przed godziną sam nie wiedziałem, że nadarzy się taka okazja, żeby do Państwa chwilkę pogadać i przede wszystkim zaprezentować utwory muzyczne. Właśnie wysłuchaliśmy zespołu Waterboys i ich takiego sztandarowego przeboju The Hole of the Moon. Również tym zespołem zamkniemy dzisiejszą audycję przedwieczorkową, gdy już będziemy w ten konkretny wieczór właśnie wchodzić. A tutaj, gdy realizowałem słonecznego patrona, który prowadził Mikołaj Murkociński, to można było usłyszeć kilka głosów naszych radiosłuchaczek na temat prezentowania muzyki w radiu, a tak dokładniej, jeśli chodzi o prezentowanie polskiej muzyki. Ja uwielbiam i polską muzykę, ale i też zagraniczną. Dzisiaj akurat będę głównie prezentował tę zagraniczną muzykę, ale w ostatni wtorek mieli Państwo również okazję wysłuchać przedwieczorka w Radio Wnet i tam stricte wybrzmiewał Baim, Manam czy inne nasze polskie zespoły, gdzie prezentowałem głównie właśnie wokalistki, to znaczy damskie frontmenki. Jeśli chodzi o następną środę, to tak, ponieważ w tym tygodniu to wyjątkowo był wtorek, ale jeśli chodzi o przedwieczorek w Radiu Wnet, to na pewno będzie on miał miejsce w każdą środę do końca sierpnia, tudzież w jakieś okazje, jakieś luki antenowe będzie mógł on wypełnić, jeśli oczywiście ja będę na posterunku lub zostanę odpowiednio wcześniej powiadomiony, ale może zanim przejdę do tego, co będzie w następną środę w przedwieczorku w Radiu Wnet, bo tak sobie pomyślałem, że no ta audycja jest taka bardzo, ma taki rodzaj aperitivu, takiego intra do tego, co będzie można usłyszeć w następnych przedwieczorkach. Jest to stricte autopromocyjna audycja, ale zanim przejdziemy do tego, to polski akcent i może będzie to zespół, którego jeszcze Państwo nie poznali. Jest to współczesny zespół, nadal działający od niespełna kilku lat. The Casino i ich epka sprzed roku. The Casino, w którego skład wchodzą Hubert Wiśniewski na wokalu i gitarze, Michał Badecki na basie i Piotr Dawidek na perkusji. Właśnie usłyszymy dwa utwory z ostatniej z ubiegłego roku epki o tytule Jesień i właśnie ten tytułowy utwór przed nami, a zaraz po nim Dym.

The Casino i epka Jesień, chociaż do jesieni jeszcze bardzo daleko, my odczuwamy skutki tych upałów, chociaż jednocześnie dzisiaj mam wrażenie, że nie było aż tak źle, na pewno słońce nam tak nie doskwierało jak w poprzednich dniach tego tygodnia i może to jest ta drastyczna różnica, słońce schowane za chmurami od razu, nic nas tak nie głaszcze gorącą ręką po plecach i można łatwiej przejść na przykład krakowskim przedmieściem do gmachu Radia Wnet. Mi się właśnie dzisiaj troszkę lżej spacerowało. The Casino i Jesień oraz Dym, a przed nami Baxter Dury. I jak ta dwuczłonowa nazwa może dobrze brzmieć niczym pseudonim, to muszę Państwa zawieść. Jest to po prostu imię i nazwisko Baxtera Dury'ego, który jest synem swoją drogą Iana Dury'ego, frontmana zespołu The Blockheads. Baxter Dury i dwa utwory, Miami i Slumlord, które za sekundkę wysłuchamy, a i również będziemy mogli je usłyszeć w środę, w przedwieczorku w Radiu Wnet pomiędzy godziną 18 a 19 i wiele więcej utworów tego artysty, który jest naprawdę perełką brytyjskiej alternatywy i no może nie chcę Państwu za wiele zdradzać, ale na pewno nie jest to codzienny gatunek, z którym się można spotkać, taka senna narracja i świetne produkcje muzyczne, naprawdę świetne, oraz chórki, damskie chórki, które towarzyszą temu człowiekowi od wielu, wielu lat, ponieważ od 20 lat około wydaje on regularnie. Na ile regularnie, to może to na tyle regularnie. Czasami co 5 lat, czasami co 2 się zdarzy taki album u Baxtera Dury'ego, ale no jest aktywny tak czy siak od tych 20 lat na brytyjskiej scenie muzycznej i zawsze te damskie chórki bardzo również nastrojowe towarzyszą jego wokalowi. Baxter Dury, Miami, troszkę wolniejsze i takie do właśnie wolniejszego tańca, a zaraz po Miami Slumlord, żywszy i o wiele bardziej rytmiczniejszy.

Baxter Dury, Slumlord oraz Miami. Baxter Dury bardzo niepokorny, czasami może i wulgarny, agresywny, ale i też potrafi być wrażliwy i intymny. No te wszystkie twarze oferuje nam Baxter Dury i zapraszam do przyjrzenia się im bliżej w środę, już za kilka dni w następnym tygodniu. Przed nami M83, kolejny zespół, jakiemu się przyglądamy. Teraz będzie troszkę melancholijnie i nostalgicznie. To jest muzyka elektroniczna pomieszana bardzo pięknie w symbiozie właśnie z rockiem. Oraz, i to będzie utwór Solitude, Felsman plus Tiley Reinterpretation. Oraz zaraz po tym utworze ich największy przebój i bardziej ruchliwy, Midnight City.

A już w tę niedzielę zapraszam serdecznie Państwa na audycję Festina Lente od godziny 15 do godziny 16, gdzie przyjrzymy się razem z Tymoteuszem Dąbrowskim takiemu toposowi generalnie w tekstach kultury jak oniryzm. Tymoteusz Dąbrowski, z tego co wiem, planuje korzystać ze sztuk wizualnych. Ja przygotowałem dla Państwa takie teksty kultury, no może nie powiem jakie, ale jeśli chodzi o kategorie, to film i literatura, więc będzie to pierwsza taka audycja, jeśli chodzi o serię Toposy złowione i, jak wspominałem, oniryzm będziemy brali w szranki. A oczywiście Twin Peaks, Angelo Badalamenti, David Lynch. David Lynch, który jest, można powiedzieć, już takim współczesnym symbolem surrealizmu, oniryzmu. I to właśnie, który stoi za serialem Twin Peaks oczywiście. I właśnie ta czołówka z tego serialu wybrzmiewa w tym momencie. Zatopmy się w tym, razem w tym śnie.

Festi na Lente już w tę niedzielę od godziny 15 do 16 będziemy razem z Tymoteuszem Dąbrowskim stawać w szranki z takim motywem jak oniryzm. I właśnie David Lynch, tak jak i teraz, służył nam za wspaniałe tło muzyczne, będzie i nam również towarzyszył przy tej audycji Festi na Lente. I dalej zostajemy w tym takim spokojnym klimacie. Posłuchamy teraz Martina Rotha, który bardzo specjalizuje się w ambiencie i w takiej muzyce. Można by powiedzieć, może to ktoś się ze mną nie zgodzi, ale neo-meta-klasycznej, może bardziej meta-klasycznej, ponieważ neoklasycyzm już figuruje w naszym słowniku, ale jest to definitywnie muzyka, która jest jak najbardziej współczesna, ale jednocześnie wydaje mi się, że patrząc na moich rówieśników i osoby młodsze, to można ją podpiąć do tego, do muzyki klasycznej. Chociaż niestety, no dzisiaj staje się to, jest to po prostu swego rodzaju niszą, ale dlatego też w sumie chcę Państwu prezentować tego typu również brzmienia. Martin Roth, Alicia Snuar oraz I Woke Up Like This.

I Woke Up Like This oraz Alicia Snuar, obie kompozycje Martina Roffa. No i mogli Państwo właśnie usłyszeć taką mieszaninę tego ambientu, ale również z instrumentami klawiszowymi, ponieważ Martin Roff bardzo często się porusza właśnie tymi palcami na pianinie. Tak jak obiecałem, tak jak zapowiadałem, rozpoczęliśmy tę audycję zespołem The Waterboys i również i tym zespołem zakończymy. Ja jeszcze, tak jak wspominałem, że jest to audycja autopromocyjna stricte, to jeszcze przypomnę o Wnet Kultura, o kanale na serwisie YouTube, gdzie rozmawiamy szeroko i głęboko o kulturze. Wczoraj miała miejsce premiera odcinka, gdzie przeprowadziliśmy razem z Tymoteuszem Dąbrowskim wywiad z naszym zaprzyjaźnionym z Radiem Wnet malarzem Arnoldem Ananiczem Ananiciusem oraz również dzisiaj właśnie 52 minuty temu miała premierę, miał premierę odcinek drugi, druga część wstępu do postmodernizmu, gdzie Tymoteusz nas przeprowadza przez te różne konstrukcje bardzo nam bliskie, ponieważ sprzed zaledwie kilkudziesięciu lat. To był przedwieczorek z Igorem Toporowskim w Radiu Wnet. Niezmiernie mi było miło Państwa gościć tutaj w czasie antenowym. Już za chwilę muzyczne IQ i Radek Ruciński na pewno przedstawi dla Państwa ciekawe osobistości. The Waterboys oraz We Will Not Be Lovers i no wspaniały już tutaj początek muzyczny tego utworu, bardzo zapadający w pamięć. Uwielbiam ten utwór. Do usłyszenia i dziękuję Państwu bardzo serdecznie.

0: z Igorem Toporowskim.
1: Autopromocja.
2: Morze, słońce, warkot skuteru i mały radioodbiornik do słuchania Dolce Farniente, czyli audycji o słodkim nic nie robieniu w Radio Wnet. W każdą niedzielę od godziny 16 słuchamy włoskich przebojów, które przeniosą nas do Włoch lat 40., 50. i 60., do świata festiwali i złotego okresu radia. Zapraszam, Mikołaj Murkociński.
3: Republika Latina, czyli to i owo o Ameryce.

A nie mamy tego takiego stosownego dżingla, że sponsorem ktoś tam gdzieś tam, o widzicie, wróciłem po latach, można by powiedzieć. A gdzie tam po latach? Po miesiącu. Dobry wieczór, minęła punktualnie 19 na kalendarzach. No mamy piękny, słuchajcie, letni piątek, 7 sierpnia. To data bardzo ważna, przynajmniej w moim życiu. Kto wie, ten wie. Z tej strony Radek Ruciński. Zaczynamy godzinną podróż z cyklem Muzyczna IQ na falach Radia Wnet. Przed nami bardzo, bardzo, słuchajcie, napięty rozkład jazdy, aż 3 spotkania, 2 z nich odbędą się na łączach telefonicznych, ale pierwszego gościa, pierwszego mam już na wyciągnięcie ręki tu w naszym warszawskim studiu. Drodzy słuchacze, zanim zdradzę, kto siedzi po drugiej stronie stołu, chciałem podzielić się z wami pewną refleksją. Zastanawiałem się dzisiaj nad pojęciem mantry. No na pewno znacie to słowo. Zazwyczaj słysząc je, mamy przed oczami buddyjskich mnichów w szafranowych szatach, siedzących gdzieś tam w kwiecie lotosu, gdzieś na himalajskich szczytach. O właśnie, himalajskie szczyty. Dobrze się kojarzą teraz ten upał. Ale powiedzmy sobie szczerze, my w XXI wieku też mamy swoje mantry. No chociażby moją, co rano, główną mantrą jest jeszcze tylko 5 minut i wstaję. O, zawsze to powtarzam. A stojąc w piątkowych, gigantycznych korkach, powtarzamy pod nosem no, zaklęcia, których no mikrofonu absolutnie zacytować nie mogę. I mówiąc jednak zupełnie poważnie, prawdziwa mantra to fascynujące zjawisko. To wibracja, to sylaba i powtarzalność dźwięku, która ma moc zatrzymania naszego wiecznie pędzącego umysłu i wprowadzenia nas w stan absolutnego balansu. To muzyka, która nie krzyczy o uwagę, ale pozwala nam zajrzeć w głąb siebie. I właśnie w takie rejony zabierze nas dzisiaj pierwsza bohaterka naszego programu, którą już słyszycie w tle. No właśnie, kto za tym stoi, o tym przekonacie się już za dosłownie kilka minut. Najpierw jednak zróbmy to, po co tu przyszliśmy. Wyłączcie na chwilę swoje telefony, weźcie głęboki oddech i dajcie się otulić tym dźwiękiem.

0: I wracamy, moi drodzy, na ziemię, chociaż mam wrażenie, że wibracje po tym utworze wciąż lekko unoszą się w naszym radiowym studiu. Mam nadzieję, że udało wam się na te kilka minut odciąć od tego piątkowego pędu. I tak jak obiecałem przed chwilą, nie jestem sam. Naprzeciwko mnie z uśmiechem na twarzy, a jakże, siedzi osoba, która wie o tych wibracjach znacznie więcej aniżeli ja. Kobieta, która starożytne, mistyczne dźwięki potrafi przenieść w realia współczesnej muzyki. No, tworząc, słuchajcie, przestrzeń absolutnego spokoju. Moim Państwa gościem jest dziś w studiu Dominika Dominiak. Cześć.
1: Cześć, witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Wnet.
0: To niech tak będzie, że zadamy od razu pytanie na rozluźnienie od naszego słuchacza.
1: Okej.
0: Skąd pomysł na imię?
1: Moja babcia, bo nazwisko to Dominiak, a Dominika to mama mojej mamy od świętej Dominiki, tak? Więc też jest to w kontekście mantr, tak? Wszystko wokół tej wibracji energii, prawda?
0: Zobacz, to jest tak naprawdę przestawienie jednej literki, nie? Dominika, tak. Dominiak. Tak. No dobra, to zanim jeszcze, słuchaj, przejdziemy do tych głębokich duchowych rozważań i rozkładania twojej twórczości.
1: Notabene, przepraszam, tak? Że wejdę w słowo. Często dostaję pytanie od ludzi, czy to jest pseudonim artystyczny, czy tak naprawdę się nazywam, tak? Więc no, nie muszę już pseudonimu wymyśleć.
0: Też nie byłem pewien, no, ale już mamy wszystko jasne. Powiedz mi tak zupełnie szczerze, czy zdarza ci się wyjść z siebie?
1: Wyjść z siebie, to jest, wiesz, pojęcie względne, bo można wyjść z siebie jako duszą z ciała można wyjść.
0: Rozumiem.
1: To są śmierci kliniczne, ale tak.
0: Nie, to ja, dobra.
1: W taki sposób wyszłam z siebie podczas wypadku na motorze w wieku 17 lat, jako pasażerka.
0: Dostąpiłaś śmierci klinicznej.
1: No tak to nazywają. Mhm. Akurat nie przechodziłam przez żaden tunel, ale widziałam istoty światła, do których się zbliżałam. Z lotu ptaka widziałam swoje ciało, z którym się w ogóle nie identyfikowałam. Widziałam karetkę, która podjechała, ludzi, którzy się zebrali. Notabene było takie to szczęście w nieszczęściu, że za nami, bo ja byłam pasażerką na motocyklu i na skrzyżowaniu na Aleja Kennebelgradzka, notabene w Warszawie, stanął samochód, w który uderzyliśmy z niedużą prędkością, około 60 km na godzinę, ale przeleciałam 20 metrów, upadłam na głowę i wyszłam duszą z ciała, ale istoty światła powiedziały, że muszę wracać do ciała, bo mam tu dużo do zrobienia. Miałam niewładną lewą nogę, uszkodzony kręgosłup w trzech miejscach, ale chodzę i śpiewam.
0: Moi drodzy, ona chodzi, ona się unosi nad ziemią, nie tylko jak śpiewa. No ale dobra, masz takie, słuchaj, momenty, że zamiast głębokiego oddechu i wibracji tych masz taką ochotę, nie wiem, siarczyście przekląć. Na przykład, kiedy rano, nie wiem, ucieknie ci tramwaj, albo gdy uderzysz się małym palcem u stópy, nie wiem, w róg łóżka.
1: Wiesz co, akurat w takich sytuacjach nie. Ogólnie unikam przekleństw, ale to nie znaczy, że w przeszłości nie przeklinałam. Myślę, że kwestia świadomości tego, że każde wypowiadane słowo to jest energia, wibracja, którą sobie tworzymy, naszą rzeczywistość i podświadomie przyciągamy różne zdarzenia, jako też i odnośnie pola fizyki kwantowej, że tym, czym emanujemy, wibrujemy, też do siebie przyciągamy i tak naprawdę wypełniamy siebie tą energią, więc to my decydujemy tak samo, co zjemy na śniadanie, na obiad, na kolację, czy to służy naszemu organizmowi. I jeżeli dbamy o swoje ciało, które jest naszą świątynią, no to wtedy świadomie możemy wybierać te słowa, też na przykład afirmacje, prawda? Mhm. Ale jeżeli bym miała ochotę dać ujścia jakimś emocjom, wybrałabym raczej dynamiczną medytację Osho, w której właśnie można sobie pokrzyczeć, albo trening wokalny, gdzie krzyczę na sylabach.
0: Jak to było? Osho?
1: Osho, to jest taki...
0: Już myślałem, że tutaj jakaś nam się wdarła kryptoreklama.
1: Nie. To jest jeden z takich nauczycieli duchowych, którego książki można poczytać. Wiele ciekawych rzeczy tam można znaleźć.
0: Przed chwilą posłaliśmy Om Mani Padme Hum. To mantra, tak, która doczekała się milionów przecież wykonań na całym świecie. Ty widniejesz tutaj jako autorka muzyki, no bo tekst, rozumiem, jest oryginalnym.
1: Starożytny.
0: Ten starożytny, tak?
1: Tak.
0: Powiedz mi, czy ty kiedy komponujesz, myślisz bardziej niż jak muzyk szukający ładnej melodii, czy może trochę jak terapeuta, który szuka, nie wiem, konkretnej częstotliwości, żeby wpłynąć na układ nerwowy słuchacza, na przykład na mój?
1: Różnie, wiesz, bo czasami słyszę muzykę po prostu, sama ona wpada mi w moją wyobraźnię, w głowie i ją słyszę i sobie ją zaczynam nucić, a świadomie pod kątem terapeutycznym szukałam częstotliwości, w jakiej by to zaśpiewać i dlatego moja twórczość muzyczna jest w podniesionej częstotliwości w dźwięku C528 Hz. Na YouTubie można wiele muzyki relaksacyjnej znaleźć o tej częstotliwości. To jest strój 444 Hz. Notabene jeszcze jak uczęszczałam na lekcje z emisji głosu, zawsze miałam tendencję, jak to mój nauczyciel mówi, do lekkiego zawyżania na dźwięku F, ale kiedy właśnie zaczęłam w tym stroju 444, czyli 528, czyściutko. Aha. I pozdrawiam Marcina Kwazara, z którym notabene też działałam przy mantrach w jego jeszcze starym Gagarin Studio na Mokotowie, który mnie zachęcił właśnie, żeby podnieść ten strój i tak mi się spodobało, że...
0: I ta konkretna częstotliwość ma wpływ na odbiorcę.
1: Oczywiście, notabene...
0: Możesz mnie nauczyć tego stroju? Ja mogę coś powiedzieć teraz w tym stroju 528 Hz w C?
1: czy możesz powiedzieć? No, musielibyśmy teraz mieć kamerton i żeby nam ktoś dał dźwięk, chociaż C, prawda? Bo to wszystko...
0: A to może będę spróbował naśladować ciebie.
1: To możesz zaśpiewać tę mantrę.
0: A to możesz ty dać próbkę i ja spróbuję to powtórzyć?
1: Wiesz co...
0: Nie róbmy tego na żywo, tak, bez sensu.
1: Nie róbmy tego na żywo. Jeżeli na żywo, to zapraszam na koncert.
0: Kiedy? Najbliższy?
1: Jeszcze terminu nie ma, ponieważ cały projekt z mantrami wymaga jeszcze dokończenia. To jest projekt notabene nagrywany, ta mantra była nagrywana na Jamajce w Kingston z zespołem Kabaka Pyramid Band w legendarnym Grafton Studio w 2017 roku. A zaczęło się od studia Leszka Możdżera, który to uwielbił sobie strój 432 Hz.
0: To jest niesamowite. No, to jest coś, czego pewnie nigdy nie zrozumiałem. Bo niestety jestem tylko i wyłącznie odbiorcą muzyki, sam jej nie tworzę, ale cieszy mnie to wszystko, cała ta matematyka i to jest niesamowite. Chociaż dla ciebie mam wrażenie to więcej niż właśnie ta wspomniana matematyka i fizyka, to dla ciebie fundament duchowy.
1: Duchowy, ale jeżeli mówimy o matematyce czy fizyce, to jest nauka cymatyka, która pokazuje nam, gdzie już można sobie zobaczyć też filmiki na YouTube, jak wibracja, konkretna częstotliwość wpływa na to, jak się układa materia. Można zobaczyć, jak ten strój 440, obecny taki powszechny już po tej II wojnie światowej, który był zmieniony na masową skalę, bo wcześniej obowiązywał 432, w baroku 416. Było dużo protestów, pomimo protestów muzyków w Wielkiej Brytanii, we Francji, to zmuszono nas do tego, żeby zmienić ten strój na 440. To on działa dysharmonijnie na układanie się materii, a inne częstotliwości, czy 432, czy 518, te 444, sprawiają, że jak zobaczysz, jak się układa, jak takie płatki śniegu, piękne fraktale, prawda?
0: Wiem, tak, ale wiesz co, ja dostąpiłem czegoś takiego na sobie. Pamiętam, byłem kiedyś na koncercie w sali kongresowej, koncert, nie pamiętam, a cappella, i człowiek, który robił basy, takie robił, że ja właśnie poczułem te wibracje na swoich pośladkach. Mam wrażenie, że się... Wiem, zabrzmiało... Słuchajcie, to jest akurat ta część ciała, na której byłem mocno osadzony. No i prawdopodobnie cała ta sala kongresowa wówczas chodziła od tych basów. Ja to poczułem, nie? I rzeczywiście miało to wpływ na moją materię, jak to ładnie nazwałaś. Tę konkretną tutaj u mnie, piękną, symetryczną, tak jak u wszystkich. Dobrze, to o czym my mówimy?
1: A w ponad 80% jesteśmy wodą i jak też doktor Emoto, który zajmował się już świętej pamięci ponad 25 lat, poświęcił tej nauce jako, że woda ma pamięć, no to właśnie ta wibracja. Powiem tak, ja kiedyś prowadziłam koncerty dla dzieci w przedszkolach i widziałam na przykładzie, gdzie były łączone grupy żłobkowe z przedszkolakami, gdzie dzieci nie mówiły nawet jeszcze mama, tata, one po jednym koncercie powtarzały jakąś om siwa om, prawda? Albo dziecko autystyczne, bo też w prywatnych przedszkolach czy z ADHD bardzo się uspokajały, prawda? Wchodziły w tą harmonię. Dlaczego? Bo dwie półkule mózgowe się harmonizują. Notabene jedna z droższych szkół w Wielkiej Brytanii wprowadziła jako obowiązkowe pierwsze zajęcia z recytowania z Bhagavad Gita czy mantr, ponieważ dzieci się lepiej uczą, lepszą mają koncentrację, są spokojniejsze, a też przyczynia się to i na nasze zdrowie. Powracamy do tej homeostazy.
0: A powiedz mi, czy to, że na przykład, że usłyszałem w porannym programie jakiś konkretny utwór muzyczny, niekoniecznie z mojego, który mi przypadł do gustu, nie wiem, muzyka całkowicie odległa od moich upodobań i to, że siedzi w mojej głowie przez cały dzień i ja go gdzieś tam nieświadomie nucę, to jest właśnie rodzaj mantry?
1: No tak, to co sobie powtarzamy, to jest, możemy mówić, że mantrujemy, ale samo słowo mantra pochodzi z starożytnego języka sanskrytu i jest to od słowa man, a w sanskrycie man znaczyło zarówno serce i umysł. Nie było oddzielonego serca od umysłu. Tra jest od słowa trang, co znaczy projekcja. I w mantrach chodzi o to, żeby wprowadzić umysł w projekcję serca, czyli do tej naszej istoty duchowej.
0: Czyli do tego pulsu.
1: Do tego pulsu, do tej miłości, którą w istocie jesteśmy.
0: A ja mam arytmię, wiesz? To taki chyba nigdy nie nauczy się mantry. No ale dobra.
1: No to notabene właśnie doktor Emoto opracował też na poprawę pracy serca czy arytmię w częstotliwościach 432 aparaturę Love and Sound, ale mantry też w tym pomagają, tak? Więc warto sobie
0: odłożyć
1: słuchać
0: leki na miesiąc i spróbować z mantrą. Dobra, spróbuję od jutra. Słuchaj, droga Dominiko, przed nami tak. Premiera na naszej antenie twojego najnowszego utworu, który no przede wszystkim niesie ze sobą konkretny komunikat i otwiera nowy rozdział w twoim życiu. Nowy singiel nosi tytuł Eta Wodniczka i powiem ci szczerze, że brzmi to bardzo kosmicznie, ale i bardzo kobieco. Opowiedz więcej.
1: Okej, tak. Eta Wodniczka to mój najnowszy singiel. Notabene piosenkę napisałam w 2012 roku. Podkład został zrobiony kilka lat temu, a w tym roku sfinalizowałam, nagrywając wokale, robiąc mix i mastering. Oczywiście też w tej samej częstotliwości, co śpiewane przeze mnie mantry, czyli 528 Hz. Kosmicznie. Eta, ponieważ jest to siódma liczba alfabetu greckiego, a siódemka ma dla mnie duże znaczenie w takim wymiarze duchowym, numerologicznym. No i też w Biblii się często pojawia chociażby nawet stworzenie świata w 7 dni. Dzisiaj mamy 7 notabene, tak. Jako tak ciekawe, prawda? Tak, a wodniczka od tej właśnie znaku zodiaku, który wnosi nowe, jest takim pozytywnym prekursorem, wodnik, tak? A wodniczka, bo kobieca, żeńska energia.
0: Ale powiedz mi, ten utwór to zapowiedź większego projektu, tak?
1: Tak,
0: bo gdzieś tam wyczytałem, że tak, że będzie tak. Her Story, czyli her story, jej opowieść. Tak.
1: Zazwyczaj mężczyźni pisali historię.
0: To było
1: od jego opowieść. Myślę, że gdybyśmy czytali książki pisane przez kobiety, inaczej byśmy tę historię
0: Ja mam wrażenie, że wielu facetów zamiast tego historia, to oni częściej uprawiają histeria.
1: O, okej. Okay.
0: Dobra. Powiedz mi, jakie to będą historie? Co opowiesz?
1: W całej płycie?
0: Tak.
1: A to będzie niespodzianka. Generalnie skupia się wszystko wokół świadomości, rozwoju duchowego, takiej wiary w siebie, tej pozytywnej energii i właśnie przekazu, który daje nam tę moc, tę siłę i żeby odnaleźć swoje duchowe powołanie w tym życiu.
0: A powiedz mi, czy to prawda, że czy dobrze przeczytałem, że w codziennej pracy zawodowej zajmujesz się terapią i wspieraniem dobrostanu ludzi?
1: Dotychczas tak, zajmowałam się poprzez chociażby wspieranie...
0: Bo mówiłaś o dzieciach też tutaj z autyzmem, prawda?
1: Tak, to było lata temu, a w ostatnich kilku latach było związane to z branżą konopi siewnej włóknistej, która została niestety w Polsce mocno zniszczona. Wspieranie ludzi właśnie i zwierząt w kwestiach różnych chorób nowotworowych i nie tylko, bo też można z wielu, wielu dolegliwości. No właśnie i teraz pytanie, czy będzie można niedługo, tak wiecie, sobie spokojnie o tym rozmawiać, patrząc na tą ustawę, która już trafiła do prezydenta. Mm-hmm. Wiesz o niej pewnie, prawda?
0: Tak.
1: No właśnie.
0: No słuchaj, no bo ty jesteś też specjalistką, moi drodzy, od ziół i grzybów.
1: Tak, funkcjonalnych.
0: Jak ci się udaje?
1: Lion's Mane, Reishi Shiitake, nie psychoaktywne.
0: Ale jak ci się udaje utrzymać, słuchaj, równowagę między tą twardą nauką, no trochę mikroskopami, jakby nie było, uczelnianymi laboratoriami. Ojej, jaki ten język polski jest trudny. A światem tych właśnie mistycznych, starożytnych mantr i wibracji, bo ja mam wrażenie, że one się czasami jakby wykluczają. Czy nie?
1: Nie do końca, bo widzisz, już tak jak cymatyka pokazuje nam, jak wpływa dźwięk i tym samym energia na materię, na to, co jest stałe, ale wiesz... Każda materia to jest pusty atom w środku, więc to jest najbardziej niesamowite i że wymaga obserwatora, żeby się to podtrzymywało, więc to jest takie fajne do kontemplowania. A jeżeli chodzi o badania naukowe, uwielbiam potwierdzenia w nauce na to, co działa, co wie się intuicyjnie albo widzi się, jak pomaga ludziom, że akurat właśnie to pomaga tobie. Stąd też właśnie poczyniłam, przez rok go pisałam, notabene będąc jeszcze też na Jamajce w zeszłym roku, e-booka o adaptogenach i nootropikach z badaniami naukowymi, jakich nie znajdzie się nawet w internecie czy innych leksykonach. Takie, wiecie, prosto z laboratorium. Nazwałam go Santa Herbs i notabene moja strona właśnie z tym e-bookiem, santaherbs.com. Także.
0: Szukajcie, santaherbs.com.
1: Szukajcie, a znajdziecie.
0: Polska dziołcha z Jamajki. No, ona wie wszystko.
1: Z Mokotowa,
0: tak jest. Mantra, moi drodzy, to równowaga. Niech was nie opuszcza, tak jak nie opuszcza Dominiki. Ogromnie dziękuję ci za tę dzisiejszą wizytę, za niesamowitą dawkę wiedzy o dźwięku, wibracjach. No i słuchaj, za to muzyczne zatrzymanie się, którego no, w ten piątkowy wieczór, myślę, bardzo potrzebowaliśmy.
1: Serdecznie dziękuję za zaproszenie i zapraszam do posłuchania wszystkich słuchaczy mojego najnowszego singla, Eta Wodniczka.
0: Tak jest, powiedziała Dominika. Brawo. Drodzy Państwo, no tak jak teraz wspomniała Dominika, to na co czekaliśmy, czas na absolutną radiową premierę w muzycznym IQ. Zamknijcie oczy, otwórzcie głowy i poczujcie tę częstotliwość. Przed Wami Dominika Dominiak i jej najnowszy, wibrujący dobrą energią singiel, Eta Wodniczka.
1: Miłego odsłuchu.

0: I wracamy na naszą radiową orbitę. Tak brzmiała Dominika Dominiak. Hej, no tak, Radek, te błędy. Jak to się mówi? Literówki. O, te literówki. No, Dominika Dominiak i jej pulsująca, transformująca eta wodniczka. I mam nadzieję, że ten utwór nastroił was odpowiednio na resztę tego piątkowego wieczoru. My jednak płynnie zmieniamy klimat, bo w muzycznym IQ uwielbiamy muzyczne kontrasty. Tak jak obiecałem przed chwilą, łapię za radiowy telefon i wybieram numer, by połączyć się z naszym kolejnym gościem. A jest to człowiek, który w dzisiejszym pędzącym za chwilowymi trendami świecie stawia na coś, co powoli staje się towarem deficytowym. Autentyczność, klasyczną melodię i szczery przekaz. Po drugiej stronie linii czeka już na nas autor tekstów, kompozytor, wokalista i gitarzysta. Artysta, który właśnie otwiera nowy, wielki rozdział w swojej muzycznej drodze, prezentując światu swój pierwszy w pełni, moi drodzy, taki jest autorski zestaw 6 utworów zebranych pod pięknym szyldem Słodkie Przebudzenie. Ale zanim powiem mu dobry wieczór, zacytuję jego własne słowa, no bo chyba najlepiej oddają one ducha tej twórczości. Nie interesuje mnie opowiadanie historii, które kończą się po 3 minutach piosenki. Fascynuje mnie to, co zostaje w człowieku na lata. Pamięć, tęsknota, nadzieja, miłość i nieustanne poszukiwanie własnego miejsca. Zatem, moi drodzy, czas poszukać tego miejsca razem z nim na naszej antenie. Moim Państwa gościem jest Marek Gargas. Halo, halo, Marku, słyszymy się?
1: Oczywiście, jestem cały czas na nasłuchu. Witam serdecznie pana redaktora i wszystkich radiosłuchaczy, którzy zechcą mnie posłuchać. Bardzo mi miło, że poświęcacie mi ten swój czas antenowy.
0: Marku, ten twój cytat o historiach, które zostają w nas na lata, no uderzył mnie bardzo mocno. No, kiedy przygotowywałem się do naszej rozmowy, wiesz, żyjemy w epoce TikToka, gdzie piosenka no, ma dosłownie kilkanaście sekund, mam wrażenie, no tak, żeby zaistnieć. Powiedz mi na początku, nie boisz się trochę tego płynięcia pod prąd?
1: Moje życie wyglądało zawsze troszeczkę pod prąd. Absolutnie nie boję się tego, bo wiem, że wielu ludzi ma te same odczucia co ja, czyli chciałoby znaleźć w muzyce coś głębszego, nie tylko łatwą, wpadającą w ucho melodię i łatwy tekst, ale melodię, która zarówno niesie w sobie komercję, czyli jest miła dla ucha, do słuchania i która zostaje w pamięci, ale tekst, który coś niesie w sobie, jakąś treść.
0: No ale przede wszystkim... Przepraszam, tak, kontynuuj proszę.
1: Przede wszystkim to, co chcę zawrzeć i zawarłem w moich kompozycjach, to jest moja cząstka mojego wnętrza, moje doświadczenia życiowe i to, co wynika z moich obserwacji. To chciałem coś przekazać po prostu. Chciałbym, żeby ta muzyka została i te treści zostały w kimś. Jeżeli ktoś posłucha jednego utworu, żeby miał ochotę posłuchać i dowiedzieć się, co jest w następnym utworze.
0: No właśnie, a nie jest łatwo, moi drodzy, dzisiaj, w dzisiejszych czasach być artystą, który ponad cyferki w internecie, no przedkłada po prostu tę klasycznie dobrą piosenkę z dobrym, z mądrym tekstem. I właśnie o tę autentyczność oraz muzyczne detale za chwilę zapytam cię nieco szerzej, bo mam do ciebie jeszcze kilka pytań dotyczących Słodkiego Przebudzenia. Ale Marku, zostań z nami na łączach, nie odkładaj słuchawki, a my tymczasem udowodnimy naszym słuchaczom, o czym tak naprawdę rozmawiamy. Przejdziemy do konkretów, czyli do samej muzyki. Drodzy Państwo, zanurzamy się w tę autorską opowieść. Oto jeden z 6 utworów, które otwierają ten zupełnie nowy etap na polskim rynku muzycznym w wykonaniu naszego gościa. Posłuchajcie, jak w 2026 roku brzmi klasycznie dobra piosenka stworzona z emocji i szacunku do słuchacza. Przed wami Marek Gargas i utwór Tańcząc z miłością. Słuchamy, łapiemy odpowiedni rytm i za moment wracamy do naszej rozmowy.

0: I tak oto jesteśmy z powrotem w studiu naszego radia. Przed chwilą wybrzmiało tańcząc z miłością, a na naszych łączach cały czas czeka na nas autor tego utworu, Marek Gargas. Mówiłem o takim klasycznym graniu. No właśnie tak, to słowo klasyka różnie się może kojarzyć, bo komuś z klasyką może się kojarzyć chociażby Zbyszek Wodecki, tak, a komuś innemu jeszcze ktoś inny. No tutaj mamy do czynienia z taką klasyką, bym powiedział, taneczną nawet, bo tu można śmiało tańczyć, słuchajcie. Także przy piątkowym wieczorze ktoś tam być może gdzieś tam bioderkami zakręcił przy odbiorniku. Marku, ty prezentujesz nam 6 utworów. To format taki bardzo intrygujący. Więcej niż standardowa epka, ale jeszcze nie do końca pełnowymiarowy, godzinny longplay. Powiedz mi, czy to jest taki zamknięty, 6-odcinkowy miniserial o emocjach, czy raczej pierwszy taki rozdział znacznie, nie wiem, grubszej może muzycznej książki, którą gdzieś tam zamierzasz nam powoli dawkować. Jak to wygląda?
1: Tak, dokładnie. To jest właśnie ten pierwszy rzut, pierwszy rozdział. Powiem szczerze, że miałem ogromny problem, żeby spośród moich kompozycji, które już zrealizowałem, żeby wybrać te 6 na pierwszą tą płytę, taką powiedzmy informacyjną, która mam nadzieję, znaczy no mam nadzieję, na pewno doczeka się kontynuacji w poszczególnych kolejnych płytach. Ona w jakiejś tam pigułce zawiera to, co chciałbym przekazać.
0: Mhm. Wiesz co, tytuł twojego projektu to też taka trochę intrygująca rzecz. Słodkie przebudzenie. Wiesz, przebudzenie w dzisiejszym świecie często kojarzy się z takim chłodnym zderzeniem z rzeczywistością, nie wiem, z szumem informacyjnym. A u ciebie jest ono słodkie, jak zaznaczasz. Powiedz mi, z czego tak naprawdę się przebudziłeś, tworząc ten materiał? Do jakiej rzeczywistości chcesz nas tym przebudzeniem zaprosić?
1: Tak, w moim wypadku to przebudzenie jest bardzo pozytywne, dlatego nazwałem, bardziej niż bardzo nawet pozytywne, dlatego nazwałem to słodkie przebudzenie, a są to dwa aż momenty w moim życiu, więc jest to dual, jest to stereofoniczne przebudzenie. Jedno to, że do tej pory nie decydowałem się na publikowanie własnej twórczości. Grałem cudze utwory, było to coverowanie, chociaż tworzyłem, ale tworzyłem do szuflady. Jakoś, nie wiem, nie było czasu, nie było natchnienia, nie było tego przebudzenia, żeby powiedzieć, nie no, w końcu trzeba to wreszcie wyjąć z szuflady, trzeba to zrealizować i po prostu podzielić się z tym z słuchaczami. I to jest jeden ten element tego mojego przebudzenia, a drugie to, że miałem w swoim życiu taki etap, na szczęście niezbyt długi, ale to, że nie koncertowałem, nie uprawiałem czynnie muzyki. Było to związane z moją sytuacją rodzinną i na szczęście zdarzyło się tak, że mogłem pełnowymiarowo wrócić do muzyki i stąd właśnie to przebudzenie to oczywiście jest tak hasłowo, prawda? I że to jest po prostu oznacza mój fajny, cudowny powrót do muzyki i nie tylko do muzyki, ale do tego, że zdecydowałem się, żeby stworzyć swój osobisty, nie tylko autorski, ale wręcz bardzo osobisty projekt, który niesie jakąś cząstkę mnie, odzwierciedla to, co mi w duszy gra. I stąd właśnie ten tytuł. Oczywiście w piosence nie jest to w ten sposób pokazane, bo jest to po prostu taka alegoria, nazwijmy to. Jest to sprawa miłości, sprawa tego, jak mężczyzna powinien i odnosi się do swojej ukochanej i jak ją traktuje i co ona dla niego znaczy, co znaczą te uczucia. Tak hasłowo to po prostu zostało zawarte w tej piosence.
0: Wiesz, ja trochę to tak widzę, ta nostalgia u ciebie ma swój własny, unikalny rytm, mam wrażenie. Przed chwilą chociażby słuchaliśmy Tańcząc z miłością. Taniec to ruch przecież, dynamika, chwytanie momentu, tu i teraz. Ale chociaż w zapowiedziach płyty mocno akcentujesz nostalgię właśnie, pamięć i tą tęsknotę. Czyli też jakby patrzenie wstecz. I to jest niesamowite, że ty w swojej twórczości łączysz ten dynamiczny taniec z tym właśnie melancholijnym bagażem wspomnień. I ci się udaje. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że mija 10, może 15 lat, ktoś przypadkowo trafia na zbiór twoich utworów ze Słodkiego Przebudzenia, zakłada słuchawki, wciska play. Powiedz mi, z jaką jedną dominującą myślą lub emocją chciałbyś, żeby ten słuchacz został po wysłuchaniu całości?
1: Przede wszystkim, żeby to oddziaływanie było bardzo pozytywne. Jest to muzyka, która chce i mam nadzieję, że mi się to udało, że zawiera jakąś, nie jakąś, ale jakąś konkretną treść. Natomiast jest to no, muzyka rozrywkowa, więc musi być równocześnie i radosna, i lekka. W związku z tym chciałbym, żeby dwa elementy przede wszystkim zostały w słuchaczu. Mianowicie to, że zrozumie tą treść, że znajdzie cząstkę tych swoich przeżyć, emocji, ale również uśmiechnie się i będzie to dla niego taki relaks, który prowadzi go w dobry nastrój. A kolejne, co by mi się marzyło, to, że po przesłuchaniu jednej piosenki, żeby zechciał jeszcze posłuchać kolejnej.
0: Pięknie, słuchaj. I wiesz, wyobraź sobie, że jak to wszystko mówiłeś tak ładnie, uśmiechałem się. I chyba jedno z twoich życzeń już się spełniło, a zaraz się spełni kolejne, bo posłuchamy utworu tytułowego. Marku, nasza rozmowa nieubłaganie dobiega końca, ale na finał naszego spotkania, tak jak mówię, zostawiliśmy sobie utwór szczególny, kompozycję tytułową, czyli to Słodkie Przebudzenie. Ja ci bardzo dziękuję za ten wspólny czas na naszej antenie, za szczerość i za muzykę, którą no mam nadzieję, tak jak i ty, zostanie w słuchaczach na dłużej. Trzymam mocno kciuki za kolejne rozdziały twojej twórczości i do usłyszenia.
1: Dziękuję ślicznie, również do usłyszenia i właśnie to bardzo ważne, co powiedziałeś, szczerość. To jest to, co przyświeca mi, jest bardzo ważnym elementem w mojej muzyce, żeby zawrzeć, żeby to było moje, autentyczne i szczere. Dziękuję i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś porozmawiamy.
0: No, oczywiście, dzięki wielkie, powiedział Marek Gargas, a przed nami obiecany utwór tytułowy Słodkie Przebudzenie, zatem zostańcie koniecznie z nami, a bo zaraz po tej piosence wracamy do studia i łączymy się z naszym trzecim, ostatnim już dzisiaj gościem.

0: No i to było to tytułowe słodkie przebudzenie w wykonaniu Marka Gargasa. Zostajemy w klimatach autentycznych i bardzo osobistych, bo czas na trzeciego finałowego gościa dzisiejszego wydania muzycznego IQ. Na naszych radiowych łączach czeka już wokalista, kompozytor i autor tekstów, który ze swoich piosenek tworzy, no trzeba przyznać, niezwykle emocjonalne opowiadania. Część z Was na pewno doskonale kojarzy jego szczere do bólu single, już ich trochę ma. To artysta niezwykle wrażliwi, moi drodzy, tak. On udowodnił niedawno, tworząc muzykę do spektaklu Odroczone nadzieje na podstawie książki Anety Kresińskiej. Także będzie dużo takich wrażliwych nut i momentów. Dziś jednak spotykamy się z wyjątkowej okazji, bo Kawiora, o nim mowa, właśnie zakończył pracę nad swoim najbardziej osobistym dziełem, debiutanckim albumem zatytułowanym Znikam. Dobry wieczór po drugiej stronie, Kawiora, cześć.
1: Dobry wieczór, witam wszystkich słuchaczy.
0: Bardzo się cieszę, że do nas dołączyłeś. Słuchaj, na sam początek, tak zupełnie na rozluźnienie, muszę cię zapytać o ten tytułowy powrót i ucieczkę zarazem. Kiedy Kawiora po ciężkim dniu, albo po prostu szukając weny, mówi całemu światu znikam, to dokąd tak naprawdę najchętniej ucieka, żeby naładować baterię? Masz jakąś taką swoją tajną, fizyczną albo chociaż mentalną kryjówkę?
1: Oczywiście, że tak. Każdy chyba artysta ma jakąś taką tajną kryjówkę, do której może uciec i na chwilę się zamknąć. Tą kryjówką moją jest moje małe studio, w którym zamykam się, siadam do pianina i wyrzucam z siebie wszystko, co po prostu gdzieś tam we mnie tkwi.
0: Wiesz co, bo ja mam wrażenie, że to twoje znikanie tak? W twoim przypadku ma głęboko terapeutyczny wymiar, co płynnie prowadzi nas do twojego nowego materiału. I muszę przyznać, że zaserwowałeś nam tu no, niezwykle intrygujący paradoks. Twój debiutancki album nosi przecież tytuł Znikam, a promuje go singiel pod tytułem Koniec. No i wiesz, ktoś to czyta, tylko te same nagłówki, pomyślałby, że to płyta o ostatecznych rozstaniach, nie wiem, zamykaniu drzwi, paleniu za sobą mostów albo jakiejś apokalipsie. Tymczasem przekaz samego utworu jest zupełnie odwrotny, jeśli chodzi o utwór Koniec, prawda?
1: Album ogólnie Znikam to jest właśnie dobrze rozkminione, bo znikam, zamykając pewien etap w swoim życiu. Ale album też promowały trzy poprzednie single, czyli Latać, Stary Kumpel i Brzeg.
0: Tak.
1: I Koniec jest jakby takim nowym singlem, który promuje już tak całkowicie tą płytę. I faktycznie gdzieś pojawia się w tym singlu taki ten element nadziei, bo singiel opowiada o relacji, która no, może jest już na finale zamknięcia, ale jeszcze pojawia się jakiś taki element.
0: No właśnie, ty dajesz jej szansę, prawda? Nie skreślasz jej od razu, tej relacji.
1: Tak. Pojawia się taki element. To jest taki trochę przekaz, który pisząc tę piosenkę uderzyłem trochę w czasy, w jakich jesteśmy, gdzie tych relacji się nikomu nie chce naprawiać, a bardziej od nich uciekać.
0: No wiesz, to tak jak zepsute sprzęty trochę, prawda? No kto naprawia zepsute sprzęty? Najczęściej je po prostu wymieniamy na nowe.
1: Bumerzy.
0: Dobra. Dobra, okej. No tak, ale możemy przecież poświęcić ten swój czas, spróbować je naprawić. Tak podobnie jest z relacjami. Fajnie, że dotykasz tego tematu. Kawiora, zostań z nami na łączach, nie odkładaj telefonu, bo ja bym chciał, żebyśmy żeby to muzyka właśnie teraz była tym najważniejszym elementem naszego spotkania. Będę miał jeszcze do ciebie kilka pytań oczywiście, może intrygujących pytań o cały album Znikam. A państwa zapraszam teraz na odsłuch tego wyjątkowego singla. Piosenka o tym, że to, co nierzadko brzmi jak ostateczny finał, czasami jest po prostu początkiem nowego, mądrzejszego rozdziału. Przed nami Kawiora i jego najnowszy utwór, moim zdaniem przewrotnie zatytułowany, ale jakże pięknie. Koniec.

0: I tak brzmi koniec. A my kontynuujemy naszą rozmowę. Kawiora nadal jest z nami na linii. Masz na koncie muzykę do spektaklu Odroczone nadzieje. Teatr to z założenia kreacja, wcielenie się w rolę, reżyserowanie jakiejś iluzji. Z kolei o debiutanckim albumie Znikam mówisz, że to twój najbardziej osobisty, niemalże obnażający projekt. Powiedz mi, jak to jest przeskoczyć z bycia ilustratorem, tak, cudzych scenariuszowych historii do wystawienia na widok publiczny własnych, tych najtrudniejszych przeżyć.
1: Nie jest to na pewno łatwe. I zawsze to powtarzam, że chyba do tego musiałem dorosnąć, ponieważ te utwory mają wiele lat. Wiele lat gdzieś tam sobie leżały w szufladzie. Więc dorosłem do tego, żeby po prostu te utwory pokazać. Tylko i wyłącznie też dlatego, że wiem, jak bardzo te piosenki rezonują z innymi ludźmi i tak naprawdę są te problemy nie tylko moje, ale są bardzo uniwersalne, więc jeśli ktoś znajduje w nich coś dla siebie, to jest naprawdę bardzo miłe. Ja miałem kiedyś taką historię odnośnie piosenki Latać, że napisał do mnie jakiś pan, który powiedział, że gdzieś wpadł przez przypadek na tą piosenkę, wysłał ją do byłej żony i znowu są razem. Także...
0: Wow.
1: Piękne.
0: Ale to jest, słuchaj, niesamowite, co opowiadasz. Wiesz, ja w swojej autorskiej audycji nie muszę być wcale obiektywny i mogę ci powiedzieć, jak bardzo to, co posłuchałem przed chwilą, niezwykle wzruszające i mądre jednocześnie i właśnie dające tę nadzieję, coś pięknego. Ty w ogóle wiele ze swoich kompozycji nazywasz opowiadaniami. Kiedy tworzy się portret, czy ilustrację, czym ja zajmuję się na co dzień, często te najdrobniejsze, najbardziej ostre, a czasem wręcz celowo przerysowane detale, no nadają całości prawdziwy charakter. Ja zastanawiam się, jak to wygląda w twoim procesie twórczym. Czy ty w tych muzycznych szkicach wolisz łapać emocje od razu, na gorąco, twardą kreską, czy raczej dajesz jej czas, żeby nabrała tego odpowiedniego dystansu?
1: Jeśli chodzi o utwory na tą płytę, jeśli pojawiał się element takiej niepewności co do utworu, że w jakimś momencie mnie przystawiło, nigdy tego utworu już nie kończyłem, bo wiedziałem, że on już będzie robiony na siłę i będzie po prostu przekoloryzowany. Jeśli utwór na bieżąco nie powstał, to nigdy nie wyszedł. Utworami też miałem tak, że często pojawiało się takie coś, że siadałem do pianina, zagrałem dwa dźwięki, miałem cały numer gotowy z tekstem. Tak. On po prostu był wyrzucony. Nigdy nie miałem takiego czegoś, że dzisiaj napiszę taką piosenkę, że po prostu wow, nie? Pod publikę, bo ta piosenka jest pisana dla pieniędzy, tytułując klasykę.
0: Wiesz co, no wrócę do tego, co mówiłem wcześniej, o tych słowach, które się tutaj powtarzają. Koniec, tak, to co się może kojarzyć. Ostatni koniec. W ogóle przeglądając swoją dyskografię, zauważyłem ten właśnie fascynujący wzór słów, bo utwór ostatni, ten singiel najnowszy, właśnie koniec wspomniany, czy cała debiutancka płyta, tytuł Znikam. To jest niesamowite, że ty w tych końcach tak naprawdę szukasz pretekstu do nowych początków. Im to się bardzo podoba i wydaje mi się, że wielu z nas by to pomogło, gdybyśmy podchodzili do końca właśnie w taki sposób. Ale skoro singiel nosi tytuł Koniec, a cała debiutancka płyta to Znikam, to aż prosi się, by zapytać o to, co znajduje się po drugiej stronie. No bo w naturze i w sztuce przecież nic nie ginie. Każda pustka dąży gdzieś do wypełnienia, każdy finał robi miejsce na coś nowego. I kiedy ten album w całości ujrzy już światło dzienne, prawda, a ty te metaforycznie znikniesz i zamkniesz ten intensywny, bardzo osobisty rozdział, co zobaczysz, gdy spojrzysz w przód? Jaką przyszłość ujrzysz, mistrzu Jedi?
1: Ja już ją widzę, ponieważ na nowy album piszą się piosenki, jest już 5 nowych demówek i to będzie całkowicie inny kawiora i inna płyta.
0: No to
1: bardziej gitarowo mogę zrobić.
0: Cudownie, moi drodzy. Trzymam zatem mocno kciuki za tę czystą kartę, nowe muzyczne horyzonty i wszystko, co na niej zapiszesz. Kiedy już wyjdziesz, słuchaj, z tego znikania właśnie. A i bardzo ci dziękuję za tę szczerą, mądrą i głęboką rozmowę. Moim i państwa
1: bardzo
0: gościem
1: dziękuję.
0: Był kawiora. Wielkie dzięki.
1: Pozdrawiam serdecznie.
0: Pozdrawiamy. Dziękuję. Szanowni Państwo, nasz dzisiejszy czas w muzycznym IQ powoli dobiega końca. To była niezwykle intensywna godzina, pełna muzycznych odkryć, ważnych premier i mam nadzieję skłaniających do refleksji rozmów. Zostawiam Was z muzyką, byśmy mogli łagodnie dobić do portu. Przed Państwem raz jeszcze Kawiora. Tym razem, no jakże w pięknym, niezwykle klimatycznym utworze Brzeg. Ja nazywam się Radek Kruciński. Do usłyszenia w kolejnym wydaniu muzycznego IQ.

0: Hands up in the air. Muzyka millennialsów.
1: Sandal Bands, Dublin, Warszawa. To zamknięta w trzech słowach brytyjsko-irlandzko-polska radiowa historia. Ten program od lat łączy polskich muzyków z wszystkich krajów świata. Z wami, o was, dla was. Polish Chart.
2: Dzień dobry, wieczór. Tomasz Ubranowski. Dzisiaj będzie hard rockowo, metalizująco. Będę wskazany ojca dyrektora. Dzisiaj opowieść o grupie TSL, najpierw AC/DC, It's a Long Way to the Top.

Wielki bąskot Angus Young, It's a Way Long to the Top, oczywiście po tytule If You Wanna Rock and Roll, panie i panowie. Paśmie Polish Chart dzisiaj hardrockowo, dzisiaj metalizująco, ze sprawą formacji TSA, albo jak to woli, z angielska, z przydechem TSA, ale zanim to nastąpi, jeszcze jedna radość dla mojego serca, ale myślę, że dla państwa takoż, ponieważ w tym roku mija dokładnie 40 lat od premiery trashowego arcydzieła. Nigdy nie powstała lepsza trash metalowa płyta w historii. Nad album grupy Metallica numer 3 Master of Puppets w tym roku 40 lat od premiery. A najpiękniejsze nagranie to instrumentalny Orion z niezwykłym basem jednego z najniezwyklejszych basistów świata, który przedwcześnie odszedł na drugą stronę. Imię jego Cliff, a nazwisko Barton.

Ale się tego słucha radości, nawet do tego wyciszenia niezwykłego. Panie i panowie, grupę Metallica z płyty Master of Puppets. A teraz już tle instrumentalne nagranie grupy Iron Maiden z płyty Power Slave. Lost for Words po tytule Big Ora. Ja będę opowiadał o dzisiejszym daniu głównym. Tak jak wymyślił sobie nasz ojciec, dyrektor listy Polish Chart, Sławomir Orwat. Bo dzisiaj mowa o grupie TSA, grupa heavy metalowa założona w 1979 roku przez wielkiego nieobecnego Andrzeja Nowaka. Wspierał go pan Tomasz Zatwarnicki. Na chwilę potem doszuszowali do zespołu pan Marek Kapłon, niezwykły perkusista, którego perkusję, którego rytm słychać także w nagraniach grupy Jam. Janusz Niekrasz, niezwykły, gwieździsty, jak mawiam, basista. A potem do grupy dołączył jeszcze Stefan Machal i tak utworzyła się ta platynowa wersja grupy TSA. No bo w roku 1981 do grupy dołączył Marek Piekarczyk. I wtedy tak naprawdę to wszystko się zaczęło. No i ten singiel niezwykły, najpierw mass media, zwierzenia kontestatore, a potem ta płyta koncertowa live, nagrana oczywiście w krakowskim Teatrze Stu, album live z piosenką, przesłaniem 51. Muzykę stworzył Andrzej Nowak i Marek Piekarczyk, a słowa dopisał Jacek Grzechak. I cóż mogę powiedzieć, piękne słuchaczki i zecni słuchacze, grupa TSA, która powstała w Opolu, stanowiła jeden z tych trzech filarów metalowej sceny w Rzeczypospolitej w czasach jeszcze komunizujących. Rok 1979, Opolem, Andrzej Nowak, Tomasz Zatwarnicki i utworzenie grupy TSA. Rok 1980 to tak naprawdę początki, te prawdziwe początki formacji Turbo, gdzie z gitarą, a kompozycyjnie wielki Wojciech Hoffmann, któremu się kłaniam i pozdrawiam. I oczywiście formacja Kat, o której dzisiaj też wspomnę nie raz i nie dwa.

Dzisiaj w Radiu Wnet zdecydowanie hard rockowo i metalowo. Tutaj wybrzmiewa formacja Iron Maiden, Last for Words, Big Aura, a ja do godziny 23 z Igorem Toporowskim opowiadać będę o grupie TSA, a teraz czas na 51.

0: z albumu TSLI w roku 1982-51. Niektórzy mawiają, że jeden z największych przebojów zespołu, albo nawet największy, chociaż ja się z tym nie zgadzam, bo mam przynajmniej trzy, które dla mnie są ważniejsze, ale każdy ma w sobie dużą moc subiektywizmu i różnych przeżyć na długościach i szerokościach geograficznych swojego życia i przyszłych tygodni i lat. Natomiast jedno jest pewne, to jedna z najwspanialszych i najważniejszych polskich metalowych ballad w historii muzyki. Oczywiście tematem narkotyki i tragedie, które powodować mogły i wciąż mogą ich zażywanie i bliższy kontakt z używkami narkotycznymi. A bezpośrednią inspiracją do powstania tego, no, jakby nie patrzeć, mocno pożegnalnego, bo pożegnalnego utworu, była śmierć z przedawkowania przyjaciela, członków grupy TSA. Wydarzyło się to, jak mi kiedyś opowiedział Andrzej Nowak, około roku 1975, jeszcze przed powstaniem utworu, a tyczyło to bliskiego przyjaciela, współzałożyciela gitary grupy TSA, Andrzeja Nowaka. A tytuł wziął się od słynnej wówczas próby przemytu do PRL-u 51 kg narkotyków. Dzisiaj w grupie TSA, grupa heavy metalowa, założona w 1980 roku. No i ktoś pomyśli sobie, patrząc na daty urodzin i śmierci Andrzeja Nowaka, no to nijak nie wynika z tego jakaś okrągła data, o której warto by było mówić ciut dłużej. Natomiast ja odpowiadam, rocznica 45, kiedy to do grupy TSA doszlusował Marek Piekarczyk. I w roku 1981 grupa TSA dała się poznać jarocińskiej publiczności w Cugrach, wygrywając ów festiwal Przegląd Muzyki Młodzieżowej pod niebem Jarocina. A więc można powiedzieć 45 lat trwania grupy TSA, chociaż trwało to krótko, choć dłużej niż mgnienie, mrugnięcie okiem tej platynowej grupy TSA z Markiem Piekarczykiem, ze Stefanem Machelem, z Andrzejem Nowakiem, Januszem Niekraszem i Markiem Kapłonem w roli głównej. No i ta trylogia, trzy znakomite płyty, TSA Live, rok 1982. Następnie TSA Czerwona, jak nazywaliśmy, TSA Album. I oczywiście Heavy Metal Świat, Heavy Metal World, rok 1984. Natomiast wszystko zaczęło się od tego niezwykłego singielka. Gdzie masz media i zwierzenia kontestatora. Zresztą zwierzenia kontestatora to też książka, gdzie członkowie grupy i Marek Piekarczyk opowiadają, wspominają to wszystko, co związane było z grupą TSA. No i taka opowieść niezwykła. Marek Piekarczyk w tejże książce wspomina swoją współpracę z panią Marygą Rodowicz, gdy mowa o festiwalu Polskie Piosenki w Opolu, rok pański 1986. No i taki oto cytat. Tam miała miejsce śmieszna historia. Siedzieliśmy sobie z Ryśkiem i Florgiem, czyli chodzi o panów Piekarczyka i Ciborowskiego, który grał na skrzypcach i na gitarze Maryli Rodowicz. Florek nosił też wąsy, długie włosy i wielu myliło go ze mną i z moim bratem. pani Maryla weszła do garderoby i powiedziała: o, trojaczki, jakby fajnie było mieć takich trzech skrzypków na scenie. No i od słowa do słowa, jak wspomina Marek Piekarczyk, dostaliśmy meloniki, fraki i skrzypce i weszliśmy z nią na scenę. Pozostali muzycy zdziwili się, bo nie powiedziano im o tym żarcie. No bo jedynym naprawdę grającym był Florek Ciborowski, a my z Ryśkiem udawaliśmy po prostu happening. Jeden smyczek zepsułem, wspomina Marek Piekarczyk, bo mi włosy pluwały w powietrzu. A Maryla śpiewała wtedy piosenkę, przypomnę, był to rok 1991, Kasa i Seks. Dzisiaj metalizujące opowieści o grupie TSA, piękne słuchaczki, zacni słuchacze. 45 lat mija od ich triumfu pod niebem Jarocina. O grupie TSA mogę opowiadać bez końca, więc dzisiaj bardziej facecyjki, anegdoty i prezentacja tych najważniejszych nagrań. Oczywiście z pozdrowieniami od ojca dyrektora Listy Poliszczarty, Sławomira Orwata. Gdyby ktoś dopytywał mnie, co też w tle, panie i panowie, to ze specjalnej wersji wydłużonej płyty Master of Reality. Dźwięki z tej dodatkowej płyty winylowej i kompaktowej. Sweet Leaf, wersja studyjna, instrumentalna. A za chwilę wracamy do czasów pierwszego singla niezwykłego i to był jeden z najszybszych debiutów fonograficznych w historii Rzeczypospolitej Polskiej. To singiel, a zaraz później płyta live i płyta TSA album. Najpierw mass media, a potem zwierzenia kontestatora. Radio Wnet, muzyka warta słuchania. Tomasz Wybranowski dzisiaj hard rockowo, heavy metalowo.
1: Radio Wnet, więcej niż radio.

najpierw mass media z oklaskami. TSA 45 lat mija.

No a teraz już mało znana wersja też koncertowa Zwierzeń Kontestatora. DSA. Z pamiętnego koncertu, gdzie w sali kongresowej w 1981 roku w Warszawie

Grupa też niezwykłe zwierzenia kontestatora. Z tego cudem odnalezionego materiału rok pański 1981, koncert w sali kongresowej, która wciąż w remoncie pod niebem miasta stołecznego Warszawy. Natomiast przypomnę, grupa TSA, początki rok pański 1979, Andrzej Nowak i Tomasz Zatwarnicki. Ale tak naprawdę to dopiero rok 1980 dał ten mocny sznyt grupy TSA z jej platynowością, nadzwyczajnością, kiedy cały świat wpatrzony był w nową falę brytyjskiego heavy metalu i to, co robili Australijczycy z grupy AC/DC, a wcześniej Ozzy Osbourne i koledzy z grupy Black Sabbath i wielki Robert Plant, Jimmy Page i grupa Led Zeppelin. 1980 rok, Marek Kapłon, Janusz Niekraszy, Stefan Machal, Andrzej Nowak tworzą grupę TSA, Tajne Stowarzyszenie Abstynentów. No i w roku 1981 dołączył wielki Marek Piekarczyk. Niezwykłe wydarzenie, zwycięstwo w Cuglach na festiwalu w Jarocinie w 1981 roku i wielka kariera stała otworem niczym wielka autostrada. Pierwszy singiel Mass Media Zwierzenia Kontestatora, potem płyta Live z 1982 roku i TSA album płyta Czerwona, jak mawialiśmy. I powiem tak, mimo licznych perturbacji, licznych napięć wewnątrz zespołu, grupa TSA zapisała się w muzycznych kronikach w charakterze prekursorów heavy metalu w Polsce. Tak piszą liczni dziennikarze, chociaż ja mawiam, że tak naprawdę pierwszą metalową grupą w Polsce była grupa Turbo, a grupa TSA grała znakomity, wspaniały, cudny hard rock przełamany w bluesie. I tego zdania absolutnie nie zmienię. No ale cóż, od tego pierwszego zebrania Tajnego Stowarzyszenia Abstynentów, gdzie świętej pamięci Andrzej Nowak i Tomasz Zatwarnicki, minęło już 47 lat, to ta grupa wciąż jest ważna dla prawdziwych fanów muzyki. No panie i panowie, cóż to był za rok? Przypomnijmy sobie, że to jeden z tych najniezwyklejszych, najważniejszych koncertów, schyłkowych koncertów grupy Led Zeppelin przed tragiczną śmiercią Johna Bonhama, perkusisty grupy w 1980 roku. A rok wcześniej, w 1979 roku, zagrali podczas Kneipp-Wolf Music Festival dla ponad 100 tysięcy widzów. No i ten rok to także niezwykła płyta Bona Scotta i grupy AC/DC z niezwykłym hiciorem Highway to Hell. Więc Australijczycy mieli AC/DC, a my mieliśmy grupę TSA. Panie i panowie, no to teraz wersja nieco inna nagrania 51. Zdecydowanie akustyczna. Znajdziecie to na płycie pod zbiorowym tytułem Lektury obowiązkowe, tom drugi. Pięćdziesiąt jeden.

trzy zapałki. A tym nagraniu zaraz będę panie i panowie opowiadał bardziej niż bardzo. Z jednego zasadniczego powodu, i to nagranie jeszcze dzisiaj powróci, bo obok 51, to chyba trzy zapałki są tą balladą absolutną, totalną i kompletną. I za kilka minut więcej słów na temat tej niezwykłej piosenki. Chociaż dzisiaj tymi śladami, tropami Andrzeja Nowaka i grupy TSM trochę biegam, trochę przeskakuję, bo tak naprawdę grupa TSM dla nas, dla ludzi urodzonych gdzieś na przełomie lat 60. i 70. była bardziej niż ważna. Niestabilna sytuacja w Rzeczypospolitej Polskiej. Brakowało nam wielu rzeczy, ale od czego mieliśmy marzenia? Od czego mieliśmy pragnienia, piękne słuchaczki i zacznijmy słuchacze? No i ta muzyka nam pomagała, ta muzyka nas wspierała, ta muzyka łączyła młodych ludzi, którzy rozmawiali właśnie, kiedy spotykali się o muzyce, o książkach, o koncertach, marzyliśmy o wyprawach do Jarocina, no i dlatego dzisiaj ten program. 45 lat mija w tym roku od wielkiego triumfu grupy TSA pod niebem Jarocina na festiwalu. Tym niezwykłym pierwszym festiwalu, który potem już od roku 1990 zaczął tracić animusz, stał się bardziej odpustowy, mniej było tej pasji, energii, tego zęba i tego, że ludzie spotykali się ze sobą, by słuchać muzyki. Wkradł się merkantylizm, reklama, Jarocin był transmitowany w telewizji polskiej i tak dalej, i tak dalej. Wielu osobom się to podobało, mi trochę mniej. Ale teraz, panie i panowie, przeskakuję do roku 1984, bo wtedy ukazała się ta płyta Heavy Metal Świat, Heavy Metal World, no i utwór tytułowy, który w zasadzie był dopełnieniem tego wspaniałego albumu. Dla mnie to jeden z tych platynowych, metalowych albumów, nie tylko w Rzeczypospolitej Polskiej, ale na całym Bożym świecie. A dla wielu osób to był prawdziwy pokoleniowy hymn. Nie tylko dlatego, że jest zbudowany na jednym z najbardziej niezwykłych, charakterystycznych riffów polskiego rocka całej dekady lat 80., ale też i 90. I myślę, że w rankingu, gdyby ktoś zapytał dziennikarzy, muzyków, słuchaczy, który riff zrobił na nas prawdziwe wrażenie, wielkie wrażenie, monumentalne wrażenie, to powiedzielibyśmy, że motyw z Heavy Metal Świat. Ale to nagranie to także niezwykły tekst, bardziej niż manifestacyjny, bardziej niż konfrontacyjny, stawiając tych, którzy rządzili PRL-em, naprzeciw tych, którzy mieli marzenia, pragnienia i większe oczekiwania od życia, świata i ówczesnej PRL-owskiej Rzeczypospolitej. No bo tak naprawdę to jednoznaczna deklaracja, którą wyśpiewał Marek Piekarczyk, oderwania się od świata i budowania swojej własnej, prywatnej, prymarnej, małej rzeczywistości. No i trochę symbolicznie odciętej od tego zakłamania późnego komunizmu, PRL-u, ścinanego właśnie gitarowym riffem niezwykłym. Jeszcze jedna ważna rzecz, że ta płyta numer 3 grupy TSA pokazała, że nie byli kalką zagranicznych bandów, a obrali własne, zgodne z wizją muzyków Marka Kapłona przy zestawie perkusyjnym panów Niekrasza, pana Machela, pana Piekarczyka, że to nasza muzyka. No i jeszcze jedna rzecz, brzmienie grupy TSA znakomicie zgrywało się z głosem Marka Piekarczyka i to tworzyło spójną
świeżą, ale przede wszystkim jakościowo nową, wielką jakość. No i cóż, panie i panowie, po tym występie w Warszawie z września 1981 roku dzisiaj prezentuję nagrania z tej płyty, która ukazała się w roku pańskim 2016. Cóż mogę powiedzieć? Możemy się rozkoszować tymi nagraniami. I przepraszam, że trochę błądzę, trochę mylę te ścieżki, ale tak naprawdę grupa TSA to jeden z tych najważniejszych zespołów dla ludzi, którzy wykuwali swoje marzenia, przyszłość w latach 80. TSA Heavy Metal World z tym niezwykłym, niczym grom z nieba, riffem. Tomasz Wranowski, Radio Wnet, w paśmie listy Polish Chart, redaktora Sławomira Orwata, któremu kłaniam się.

To jest pod Tatrami taki żarcik, który zamykał płytę Heavy Metal World, czyli Heavy Metal Świat z roku pańskiego 1984. I teraz kilka słów o tej płycie niezwykłej. Natomiast zwycięstwo w Jarocinie w 1981 roku było o tyle zaskakujące, że tak naprawdę w owym czasie grupa TSA grała instrumentalnie i nie było jeszcze na pokładzie Marka Piekarczyka, który doszlusował sierpniową porą 1981 roku, 45 lat temu. No i potem ten niezwykły koncert pod niebem Warszawy w roku 1981. Natomiast krążek Heavy Metal World ukazał się nakładem poczciwego Poltonu. Dziewięć nagrań od Kocicy po zamykający TSA pod Tatrami. I oczywiście platynowy skład, bo przy zestawie perkusyjnym Marek Kapon z gitarą basową Janusz Niekrasz. Z gitarami, panie i panowie, Stefan Machal i on, Andrzej Nowak. A przy mikrofonie Marek Piekarczyk.

Ale warto też powiedzieć, że w tym samym roku ukazał się anglojęzyczny album Spunk, trochę nielegal, nakładem Megaton. No to jeden z tych płytowych białych kruków.

W tle grupy Iron Maiden z czasów płyty Powerslave. No i proszę posłuchać sobie w tle wielkiego Steve'a Harrisa, wielkiego Andy Murray i Adriana Smitha. Dave Murray, Adrian Smith to niezwykłe gitary. I w czym tak naprawdę Stefan Machel i Andrzej Nowak ustępowali wielkim z grupy Iron Maiden? Chociaż zawsze mawiam, że grupa TSA to wysmakowany, wspaniały hard rock przełamany z bluesem. A ten pierwszy heavy metalowy band to grupa Turbo. Koniec, kropka. Natomiast heavy metal świat ukazał się też pod niebem Niemiec i Belgii ze sprawą wydawnictwa Mausoleum. Potem płyta ukazała się też w Stanach Zjednoczonych. I cóż, było blisko, jak powtarzał mi Andrzej Nowak, było blisko, by osiągnąć sukces, ale wtedy już naprężenia w zespole dawało sobie znać.

A za chwilę dwa nagrania z płyty Heavy Metal Świat. Piękne słuchaczki i wy, zacznijmy słuchacze. Najpierw Ty, On, Ja. Strona pierwsza, utwór drugi, bo są takie płyty, które znamy absolutnie na pamięć. A potem Maratończyk, strona

Drugi utwór, pierwszy TSA, panie i panowie. 45 lat minęło od sukcesu grupy Pod niebem Jarocina. No i 45 lat mija, odkąd do grupy TSA doszlusował wielki głos Marek Piekarczyk. Redaktor Wybran funduje wam dzisiaj dużo wspomnień. Bo Radio Wnet to muzyka warta słuchania, o czym zapewnia też Igor Toporowski, który mi towarzyszy przy konsoletach w Warszawie.

0: Najpierw Tyon, ja teraz Maratończyk, panie i panowie. No i cóż mogę powiedzieć, to jeden z tych zespołów, który w latach 80. XX wieku zapoczątkował wielki rockowy bunt. No i cóż, nie jest tajemnicą, że grupa nigdy nie należała do ulubieńców władz, chociaż pojawiła się na festiwalu w Opolu dwukrotnie bodajże. No i w czasach PRL-u też byli antysystemowi, bo filozofia Andrzeja Nowaka, Stefana Machela, niezwykłego perkusisty Marka Kapłona, Janusza Nekrasza i oczywiście Marka Piekarczyka, który 45 lat temu doszlusował po zwycięstwie na festiwalu w Jarocinie, to był drugi festiwal w Jarocinie, do grupy TSA, to ich filozofia zawsze związana była z wolnością. Te długie włosy, które kojarzyły się ze światem hipisów, flower power, ale muzyka niepokorna absolutnie. No i tak jak już mówiłem o tym pierwszym singlu, Mass Media, na drugiej stronie zwierzenia kontestatora Marek Piekarczyk śpiewał: wychowały cię mass media, nie wysilał cię się twój mózg, no chyba, że to Radio Wnet, ale Radio Wnet dopiero rok pański 2009. Piękne słuchaczki i zacni słuchacze.
1: Radio Wnet, więcej niż radio.
0: No i ten pierwszy singiel Mass Media zwraca uwagę na to, żeby myśleć samodzielnie, a nie przyjmować bezkrytycznie tego, co serwowała PRL-owska propaganda. Czy dzisiaj jest inaczej? Śmiem wątpić. Piękne słuchaczki i zacni słuchacze. Ale pozostajemy jeszcze przy płycie Heavy Metal Świat, bo teraz ta niezwykła biała śmierć, protest song, manifest, aby nie wracać się blisko z białą damą, z białym narkotycznym proszkiem. Wersja oryginalna z Heavy Metal Świat, a potem wersja na rynek zachodni, belgijski, niemiecki, amerykański. White Death, TSA.

0: Biała Śmierć, trzecie nagranie z płyty Heavy Metal World. Słuchacie Radia Wnet, Tomasz Wybranowski w zastępstwie wakacjującego ojca dyrektora listy Polish Chart Sławomira Orwata.
1: Polish Chart. Lista od mainstreamu po underground.
0: Bo to wasze radio, muzyka warta słuchania, a Krzysztof niezmiennie dopowiada mi.
2: Radio Wnet, więcej niż radio.
0: Ale teraz czas na angielską wersję pieśni Biała Śmierć, White Death, w moim odczuciu bardziej niż przejmująca. Heavy Metal World, wersja angielska. Z tą trochę niefortunną okładką.

White Dead, Biała Śmierć, piękne słuchaczki i zacinijmy słuchacze. Pasma Polish Chart na antenie Radia Wnet, dzisiaj o grupie TSA. 45 lat mija od triumfu grupy TSA, instrumentalnie, hard rockową, gitarową, ta ściana dźwięków, niektórzy mawiali, że to muzyka pękających strun, zwycięstwo, gloria i chwała, a chwilę potem spodnie babochni doszlusował do grupy TSA. Marek Piekarczyk i ten wrześniowy pamiętny koncert pod niebem Warszawy. Panie i panowie, i Bogu dzięki, że jest z tego świadectwo płytowe. Natomiast gdyby nie perturbacje osobowe, gdyby nie te napięcia wielu charakterów, mocnych charakterów, to kto wie, być może grupa TSA znana byłaby poza granicami kraju. Oczywiście były próby, a propos płyty Spunk czy Heavy Metal World, a to pod niebem Belgii, Niemiec, Stanów Zjednoczonych. Natomiast w roku 1995, a tak na dobre w 1996, muzycznym dorobkiem grupy TSA zainteresowała się na poważnie Warner Music Poland. No i wydawało się, że po pierwsze będzie można ponownie zjednoczyć muzyków, a drugim rzutem, że ich muzyka pojawi się pod niebem Europy Zachodniej i innych krajów, gdzie Warner Brothers ma swoje agendy. Niestety, wszystko szło bardziej niż dobrze, gdyby nie wypadek samochodowy Stefana Machela. No i ostatecznie grupa TSA nie zagrała tego wielkiego koncertu. W składzie Marek Piekarczyk, Andrzej Nowak, Stefan Machel, Janusz Niekrasz, Marek Kapłon i jeszcze do tego panowie Kraszewski i De Gustis. Był tylko ten koncert akustyczny w Trójce i też recital w Sopocie, no i wtedy była ta dziwna płyta, powiem szczerze, mam do niej trochę ambiwalentny stosunek, płyta Live 1998 z apostrofem pisana. O tych perturbacjach mówić będę jeszcze za moment, panie i panowie, ale powrócę jeszcze do albumu Heavy Metal Świat. Jak państwo słyszą i czują, to moja najulubieńsza płyta. Oczywiście cenię maestrię i klimat Teatru Stu, jeżeli chodzi o płytę koncertową TSA Live. Uwielbiam płytę czerwoną, czyli TSA album, bo tam ta pieśń niezwykła, trzy zapałki, o których jeszcze będę opowiadał za niespełna 7-8 minut, bo ona musi wybrzmieć w tej wersji oryginalnej z płyty. Natomiast Heavy Metal Świat to ten album, który zafascynował mnie jako 12-latka, już wcześniej dzięki moim przyjaciołom z sąsiadującym i z Bożuczynem. Bożuczyn cukrowni. Zaraziłem się bakcylem metalu. To za sprawą Staszka Bartonia, mojego serdecznego przyjaciela z dawnych czasów, który teraz pod niebem Nowego Jorku. Jeśli mnie słucha albo słuchacie, to donieście i pozdrówcie Stasia Bartonia, który zawsze chlubił się tym, że jego nazwisko Barton brzmi trochę tak jak Barton. No i teraz mówią na niego Barton pod niebem Nowego Jorku. Dzięki Staszkowi Bartoniowi i świętej pamięci Mariuszowi Kotowi, to jest ten ksiądz proboszcz, który uczył słuchać młodszych kolegów dobrej muzyki. Właśnie połknąłem tego hard rockowego, metalowego bakcyla. Panie i panowie, no to teraz nagranie, które otwierało płytę Heavy Metal Świat TSA, formacji TSA Kocica. Tomasz Wybranowski, wspomnienia o grupie TSA. 45 lat mija od triumfu w Jarocinie, to lipcową porą. A w sierpniu doszusował na pokład Marek Piekarczyk z ukłonami dla Bochni.

Demetrowa koda do ostatniego dźwięku, do ostatniego tchnienia, panie i panowie. A teraz powracam do tej najkunsztowniejszej pieśni grupy TSM, jak mawiam, bo trzy zapałki. Niektórzy mówią, że to też wielki przebój, że gigantyczny przebój i tak dalej, i tak dalej. A ja mawiam, że to największa w dorobku grupy pieśń, w dorobku grupy TSM, o której dzisiaj opowiadam. Nagranie to pochodzi z właściwego debiutu płyty wydanej w roku 1983, no bo to była taka dziwna koincydencja, bo zespoły albumy koncertowe wydają z reguły po 4-5 albumach studyjnych, no a grupa TSM zrobiła to trochę z marszu na fali popularności, nagrywając podczas 3 wieczorów materiał na płytę live. A dopiero potem ukazał się ten debiut studyjny, rok później. Trzy zapałki i postać wielkiego Jacques'a Prévert'a, to ten od spadających liści, ale przede wszystkim właśnie od tej niezwykłej pieśni. Ta pieśń sięga wspomnieniami do czasów I wojny światowej. Jest męska, brutalna, wojenna, żołnierska, ale bardziej niż liryczna, bo to romantyczny opis żołnierza, historii jego miłości, który w okopie tęskni do swojej ukochanej. Czasami bywało tak, że były krótkie przerwy między kolejnymi atakami, ergo wystrzałami artylerii z obu stron, i wtedy żołnierze oglądali skrywane pod mundurem zdjęcia swoich ukochanych. No i w ciemnościach robiono to za pomocą zapalanych zapałek. Ta tytułowa trzecia jest niemal pewnym wyrokiem śmierci, bo dawała snajperowi z drugiej strony okopów możliwość wstrzelenia się w rozjaśniony cel i zabicie przeciwnika, który w tej chwili tęsknoty i wielkiej miłości wychodził na żer śmierci. Trzy zapałki. Cedzę trochę te słowa, panie i panowie, bo to pieśń absolutnie niezwykła. Jacques Prévert, a tłumaczenie Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Ta pieśń, ten wiersz był także w wypisach niegdyś dla licealistów. Trzy zapałki kolejno zapalone nocą. Pierwsza, by zobaczyć twoje oczy. Druga, by zobaczyć twoje usta. Trzecia, by zobaczyć całą twoją twarz i całkowity spokój. Aby wszystkiego nauczyć się na pamięć, gdy obejmę cię swymi ramionami. Marek Piekarczyk, Andrzej Nowak, Stefan Machal, Marek Kapłon, Janusz Niekrasz. Mistrzowskie platynowe TSA i trzy zapałki.

Trzy zapałki. Pieśń absolutnie doskonała, tam niczego nie brakuje. Wszystko w odpowiednich proporcjach, no i zawsze roztkliwiam się nie tylko nad tymi dialogami gitarowymi Andrzeja Nowaka i Stefana Machela, ale też basem pana Janusza Niekrasza, no i te ozdobniki na blachach, hi-hatach i werblu wielkiego Marka Kapłona. Panie i panowie, no ale tak to się dzieje, że ludzie odchodzą, ludzie znikają i tak naprawdę warto z nimi obcować, warto tych naszych idoli obserwować na żywo, słuchać ich, być blisko, czerpać z ich aktu twórczego to, co dobre dla samych siebie. Styczniową porą 2022 roku po długiej chorobie odszedł Andrzej Nowak. Gitara, ta łukająca, bluesowa, przełamana w te gitariady hard rockowe, metalowe, gitara Andrzeja Nowaka. No i cóż, grupa TSM to była prawda, wybicie się na wolność w latach 80. naszego PRL-u. Natomiast ja często powracam do pieśni Andrzeja Nowaka i formacji Złe Psy Prawda. Z albumu Duma, rok pański 2014.

Prawda, Andrzej Nowak i grupę Mzłe Psy zakumplował się z nim na dobre. Ojciec dyrektor listy Polish Chart, Sławomir Orbat, natomiast ja pamiętam taką historię, to był bodajże właśnie rok 2014 albo 15, kiedy lista Polish Chart była wówczas gościła na antenie irlandzkiej rozgłośni Near 90.3 FM, gdzie mój program Polska Tygodniówka od ponad 20 lat nieprzerwanie, co czynię sobie jako wielki honor, no i ważny zapis w moim zawodowym curriculum vitae. I obóż ta pieśń, prawda, zwyciężyła i ja połączyłem się, to był pomysł Sławka Orbata, żeby połączyć się na żywo ze studia w Dublinie, no i Andrzej Nowak grał wtedy koncert, ten koncert wtedy przerwał, o dziwo, bo jak powiedział, z reguły telefon jest wyłączony, i poinformował widzów, słuchaczy swojego koncertu, Andrzej Nowak i Złe Psy, że jesteśmy numerem jeden w liście polskich przebojów w net Polish Chart Sławomira Orbata, i potem chwila rozmowy, panie i panowie. To był czas, kiedy Andrzej Nowak był w niełasce, bo jego konserwatywne poglądy kuły tych i owych, ale zawsze na antenie Radia Nir FM, ale też na antenie Radia Wnet był, jest i będzie obecny. Podobnie jak ta formacja, która wyklinana jest od czci i wiary, od ortodoksyjnych fanów grupy TSA. Natomiast mówię o formacji TSA Michalskim, Niekrasz, Kapłon, Wester i Lekki, bo w rolach głównych tam dwóch członków tej platynowej grupy TSA z lat 80., a mianowicie Marek Kapłon i Janusz Niekrasz, czyli perkusja, gitara basowa, przy mikrofonie Damian Michalski, Maciek Wester z gitarami, no i oczywiście Piotr Lekki, znany z anteny Radia Wnet. Powracam do rozmów z Piotrem, bo to i znakomity muzyk, wirtuoz gitary, ale też dobry, ciekawy, świetlisty człowiek, panie i panowie. I pomyślałem sobie, że w finale, prawie w finale programu zabrzmi nagranie tytułowe z ich płyty z roku 2023. Niezwyciężone. No bo skoro byłam TSA gwiazdorska obsada, to dlaczego nie dać głosu sercu, perkusji i kręgosłupowi, gitarze basowej tego platynowego składu? A płyta absolutnie znakomita. TSA MNKWL. Niezwyciężony.

0: Niezwyciężony, panie i panowie, w rolach głównych kto? Janusz Niekrasz, gitara basowa, Marek Kapon, ten nadświetny, nadzwyczajny perkusista, który potrafi zagrać metal, hard rock, ale też czule bluesa, bo przecież grał na bardziej niż ważnych płytach grupy Jam. Przy mikrofonie Damian Michalski, Maciek Wester z gitarą i on, Piotr Lekki. Panie i panowie, dzisiaj opowieść o grupie TSA. Tak teraz klikam, patrząc na playlistę, ale już dzisiaj niczego nie zmieszczę. Ale jutro w dobitce po godzinie 20, sobotnią porą w paśmie Polish Chart, redaktora Sławomira Orbata, jeszcze kilka perełek związanych z grupą TSA. Przypomnę, 45 lat minęło w lipcu od czasu, gdy grupa TSA zwyciężyła na drugim festiwalu w Jarocinie. To raz, a sierpniową porą do grupy doszlusował Marek Piekarczyk i tak stworzył się ten platynowy, nadzwyczajny skład. Panie i panowie, to lista Polish Chart.
1: Witam wszystkich, mówi Kazik Staszewski i chciałem pozdrowić wszystkich słuchaczy Polish Chart.
0: Natomiast, panie i panowie, wspiera mnie dzisiaj Igor Toporowski, któremu kłaniam się z perspektywy już nieco zmierzchowego, patrząc na ten anturaż poza naszymi redakcyjnymi oknami Dublina, który budzi się do sobotniego życia rozrywkowego, że tak się wyrażę. I Tomasz Wybranowski. Polish Chart, zostańcie z Radiem Wnet za chwilę w porcie nadzwyczajnej muzyki, jak to u nas. Kłaniam się.
2: Polish Chart. Lista od mainstreamu po underground.
3: Nocne powtórki Wnet.
4: Zaczynamy od rozmowy z zapowiedzianym pierwszym gościem. Jest z nami pan Marcin Horała, były pełnomocnik rządu do spraw CPK, także Stowarzyszenie Plus. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu.
4: No i w kontekście naszej rozmowy także jeden z organizatorów dzisiejszej konferencji, co dalej z CPK, bilans, szanse, zagrożenia. Może najpierw zacznę od samego miejsca, dlaczego ta konferencja odbywa się w Pałacu Prezydenckim.
5: No, dlatego, że zaprosił nas pan prezydent, to najważniejsze oczywiście, ale również dlatego, że to pan prezydent dokładnie rok temu, w pierwszym dniu spełnienia urzędu, w pierwszym dniu po zaprzysiężeniu, zgłosił tak naprawdę obywatelski, ale ten obywatelski został w Sejmie zamrożony, więc jako prezydencki projekt ustawy tak dla CPK, który przywróciłby tą pełną wersję CPK. No więc tym bardziej jest to dobre miejsce, żeby o CPK rozmawiać.
4: Rząd przekonuje, że ten projekt nie został porzucony, ale został urealniony. Ostatnio mieliśmy też zmiany, jeżeli chodzi i dymisję, jeżeli chodzi o ten projekt po stronie rządu. Z pana perspektywy mamy do czynienia już z budową czegoś zupełnie nowego przedsięwzięcia pod tą samą nazwą i czy w ogóle jest jakaś taka wola polityczna, aby ten projekt faktycznie powstał?
5: Więc tak, no faktycznie niedawno został urealniony również pełnomocnik rządu do spraw CPK, pan Maciej Lasek, a potem urealniono skład zarządu, odwołując jego większość. I nawet pani redaktor zadała pytania, czy nowy projekt pod tą samą nazwą, a przecież już pod nie tą samą nazwą, tak. Bo rządzący próbują nas przekonać, że to jest Port Polska. Choć dali Bóg, obowiązuje nadal ustawa o Centralnym Porcie Komunikacyjnym i jest pełnomocnik do spraw CPK, a nie do spraw Portu Polska. Więc ten Port Polska to jest taka etykietka, która nawet się dobrze nie przykleiła. Można powiedzieć, z tego towaru schodzi. No a co pod spodem? Pod spodem jest projekt, który jest opóźnionym, okrojonym i pogorszonym CPK. I w wymiarze lotniskowym najgorsze, co zrobiono, no to właśnie to opóźnienie. No dość powiedzieć, że rządzący zapowiadają, że być może już niedługo, no pewnie jeszcze nie w tym roku, może w przyszłym roku rozpoczną się te główne prace budowlane przy lotnisku i przy węźle. Jeżeli tak się stanie, choć się jeszcze nie stało, ale jeżeli tak się stanie, to znaczy, że no, w czasie kadencji przez 4 lata zrobili tyle, ile powinno być zrobione w jeden rok. Bo w naszym harmonogramie te prace budowlane zasadnicze by się rozpoczęły jesienią 2024 roku. I to głównie w wyniku takich no, urzędniczych przedłużeń, tego, że tam różne postępowania, nie wiem, decyzja lokalizacyjna, która miała być wydana w styczniu, już była na ukończeniu, w styczniu 2024 roku, to jeszcze to postępowanie trwało de facto prawie 2 lata dłużej No bo tam jeszcze był taki szczegół, że wycofano wniosek o rygor natychmiastowej wykonalności, co powodowało, że decyzja w pierwszej instancji była nieprawomocna i trzeba było czekać na decyzję drugoinstancyjną. No i więc tutaj mamy do czynienia z potężnym opóźnieniem. Troszeczkę poszli po rozum do głowy, że skoro jest opóźnienie, to trzeba robić od razu etap pełen pierwszy. My chcieliśmy, żeby zrobić to jak najszybciej, wyodrębnić taki etap 0,8, taką no możliwie największą funkcjonalność, całość, którą może działać, a którą można szybciej otworzyć po to, żeby nie trzeba było rozbudowywać lotniska Chopina. No więc kolejny efekt, że jest rozbudowywane lotnisko Chopina po to, żeby za chwilę z niego zabrać ruch. W wymiarze kolejowym jest, powiedziałbym, jeszcze gorzej. To znaczy, no po pierwsze, de facto ten program, który miał łączyć całą Polskę, został okrojony do samego Y, a w wyniku zmiany koncepcji do 4 największych miast, czyli mniej więcej to jest spadek ze 100 miast, gdzie zatrzymywałyby się pociągi najwyższej jakości, do 4. Oczywiście rząd przedstawił też coś, co nazwał zintegrowaną siecią kolejową, no niezwykle ambitnym, nawet powiedziałbym nadambitny projekt budowy linii kolei dużych prędkości, ale on ma to do siebie, że on ma się zacząć, jego realizacja, nawet nie budowa, tylko w ogóle realizacja w roku 35, czyli można powiedzieć, to nie ten rząd, nie następny, jeszcze dopiero następny, będziemy rozliczać, czy w ogóle cokolwiek z tego robi. Więc raczej ma to wymiar grafiki.
4: Możemy powiedzieć, ile te opóźnienia, bo pamiętam, że rozmawiałam z panem posłem też rok temu, konkretnie też na antenie Radio Wnet na temat CPK. Wtedy mówiliśmy, że każde takie opóźnienie tak naprawdę w przypadku tak wielkiego projektu infrastrukturalnego, no przekłada się na... ponosimy my wszyscy jako obywatele ogromne, ogromne koszty. Czy dzisiaj możemy powiedzieć, no czy te koszty są jakoś policzalne, albo w kontekście, nie wiem, też no, takiej przewagi po prostu konkurencyjnej. Jak to wygląda?
5: No te koszty oczywiście są policzalne, ale to by był taki no, projekt badawczy, solidny raport, który duża firma audytorska by musiała zrobić, żeby wyliczyć dokładnie. Tak mogę tylko rząd wielkości zasygnalizować. No po pierwsze, w wyniku tego opóźnienia trzeba rozbudować lotnisko Chopina i to jest całkowicie utopiony koszt, bo przecież ten ruch lotniczy będzie potem przenoszony. No to tu już na tej samej rozbudowie to jakieś takie 1,5 miliarda do 2 lekko licząc. Punkt drugi, no to oczywiście od co najmniej 4 lata odsunięte w czasie przychody z komponentu lotniskowego, a ponieważ lotnisko od początku byłoby zyskowne, no to też utracone zyski, czyli można powiedzieć podwójnie, no bo i przychód utracony, ale no to czym ten przychód, koszty operacyjne miał przewyższać, no to było szczególnie cenne, no to tu już tak bardzo ostrożnie powiem kilka miliardów. Po stronie kosztowej, no to chociażby koszt kapitału w czasie, no i oczywiście utracone korzyści, również trwale utracone korzyści, no bo na przykład

0: zero. Cofnąć się 5-7 lat w procesie inwestycyjnym i zaczynać od fazy planistycznej, projektowej, no tutaj można to podjąć, jakby nadać ponownie pęd czemuś, co jest. I to jest podstawowa zaleta, choć tych strat
1: czyli pewne...
0: czasowych i finansowych już nikt nie wróci.
1: Pewne decyzje są już nieodwracalne, ale jeszcze da się wrócić do tej pierwotnej wersji. Jeszcze nie wszystko stracone i rozumiem, że po to też jest ta konferencja, aby tak naprawdę... nagłośnić to, co dzieje się wokół CPK i też pokazać, że są jeszcze eksperci, są osoby, którym zależy na tym, aby ten projekt powstawał. To powiedzmy w kilku słowach, kto tam dzisiaj pojawi się na tej konferencji?
0: No będzie oczywiście Maciej Wilk, prezes stowarzyszenia Tak dla CPK. I będą paneliści w tych trzech głównych obszarach, czyli kolejowym, lotniskowym i powiedzmy społecznym, społecznych efektów budowy CPK, tej likwidacji wykluczeń transportowych i tym podobne. No, nie wiem, wspomnieć tu można chociażby Stanisława Wojterę, byłego prezesa Państwowych Portów Lotniczych, wspomnieć można panią Iwonę Budych, która jest szefową Stowarzyszenia właśnie Walki z Wykluczeniami Transportowymi. No oczywiście również jako gospodarz miejsca otworzy Paweł Szefernaker jako reprezentant gospodarza, czyli szef gabinetu pana prezydenta, ale jeżeli mogę jeszcze jeden wątek chwycić, czyli tych strat nieodwracalnych, to jedna tutaj będzie szczególnie moim zdaniem bolesna i szczególnie zła, no to znaczy zamówienie na tabor. W wyniku zmiany koncepcji na te pociągi szybsze, 350 na godzinę, to zamówienie na pewnie około 100 zestawów trakcyjnych, no pociągów powiedzmy w uproszczeniu dla lalika, ale fachowo to są elektryczne zestawy trakcyjne, no pójdzie za granicę. Złośliwcy mówią, że do Siemensa, skoro poprzednie duże zamówienie poszło do francuskiego Alstomu. Naszą ideą było, żeby w ramach tak zwanego poolu taborowego CPK zamówiło z kilkuletnim horyzontem oczywiście, dając czas na dojście do tej możliwości technicznej, te pociągi u polskich producentów, którzy właśnie na tym zamówieniu wytworzyliby pewne zdolności, prawda, know-how, zdolności techniczne, żeby tego rodzaju składy produkować. No, jeżeli tego nie będzie, jeżeli te składy zostaną kupione z półki jako gotowe zagraniczne produkty, no to oczywiście tego już nie odkręcimy, no bo będziemy mieli 100 zestawów trakcyjnych, a nie kupimy drugiego 100, a tych nie zezłomujemy. No to byłoby zdecydowanie marnotrawstwo.
1: Tak,
0: niemożliwe. Tu będzie szkoda niepowetowana, że tej zdolności przemysłowej w Polsce nie zbudujemy.
1: Ale to chyba dotknął pan poseł zdecydowanie szerszego problemu systemowego. My zaraz będziemy rozmawiali z panem generałem Jarosławem Gromadzińskim i tutaj będziemy rozmawiali konkretnie o zakupach, wydatkach na polskie zbrojenia. Mamy pożyczkę SAFE. Słyszymy, że mamy nowoczesne technologie, że wydajemy najwięcej na te zbrojenia, a potem mamy sytuację, w której ta rakieta wlatuje, czyli to niebo nie jest wystarczająco dobrze chronione i mamy taką sytuację, że sektor prywatny pisze i mówi do nas, produkujemy drony, moglibyśmy dużo więcej, ale potrzebujemy ciągłości zamówień. Więc widać, że albo takiego zrozumienia, że lepiej inwestować w to, co polskie i zamykać w tym zamkniętym obiegu, a przecież CPK to nie jest projekt tylko infrastrukturalny czy tylko gospodarczy, ale dzisiaj w tak wyjątkowej sytuacji geopolitycznej to może też przede wszystkim być projekt i kwestia tej kolei strategiczny i potrzebny państwu polskiemu, no ale tutaj chyba jest szerszy problem systemowy.
0: O, niewątpliwie i to taki jeden z takich problemów, które jak nie pokonamy, to ta trajektoria rozwoju Polski się przegnie i zacznie opadać, bo my wydajemy gigantyczne pieniądze na zbrojenia, zwłaszcza 5% PKB, ale również na inwestycje infrastrukturalne i cały szereg innych programów. I jeżeli te pieniądze w znacznie większym stopniu nie będą zostawały w Polsce, ale też zostawały w sposób, który multiplikuje, że one budują pewne zdolności, które potem służą do dalszego zarabiania, no to po prostu nie damy rady. No nie da się tak z gospodarki wyrywać całe procenty PKB i transferować za granicę w nieskończoność, ani nawet bardzo długo. Rok, dwa, trzy, zwłaszcza, że to idzie w dług, idzie wytrzymać, ale potem ten dług trzeba spłacać. Przychodzi moment, kiedy więcej długu zaciągnąć już nie za bardzo można i coś w tej gospodarce musi pracować, żeby było z czego właśnie te długi spłacać. I to podejście, które na przykład jest bardzo bliskie raportowi Powered by Poland, który też prezentowaliśmy jakiś czas temu jeszcze jako środowisko Mateusza Morawieckiego w ramach Prawa i Sprawiedliwości, na to adresuje, tak, że musimy bardzo agresywnie dążyć do tego, żeby ten strumień finansów publicznych, zamówień publicznych, zabieranych Polakom w podatkach, mówiąc krótko, nie był transferowany za granicę, tylko zostawał tutaj i tu kreował wartość dodaną. i te wielkie strumienie, takie jak na przykład wspomniane przez panią redaktor zamówienia obronne, czy wielkie projekty infrastrukturalne, również tak powinny być projektowane.

0: to powinien być jeden w ogóle z celów strategicznych takich programów, no a w tym momencie nie jest.
1: To jeszcze na zakończenie powiedzmy, czy będzie można gdzieś obejrzeć, czy będzie jakaś transmisja z tej konferencji, a my jako Radio Wnet też będziemy tam obecni na miejscu, ale pytanie, czy nasi słuchacze będą mogli później jakoś jej odsłuchać?
0: Tak, myślę, że warto tu sprawdzać strony Stowarzyszenia Tak dla CPK, tam powinna być transmisja, ale również na stronach Kancelarii Sejmu, obsługa medialna Kancelarii Sejmu będzie produkować tą transmisję. Przepraszam, Kancelarii Prezydenta.
1: To jest tak jeden. Jest, tak.
0: Poseł
1: jest.
0: Z człowieka jednak to... nie wyjdzie, ani na chwilę. Jak Kancelaria to Sejmu, a to akurat Kancelaria Prezydenta.
1: Marcin Horała, były pełnomocnik rządu do spraw CPK Stowarzyszenie Plus, był gościem Poranka Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
0: Ja bardzo dziękuję.
2: Nocne powtórki Wnet.

0: Nocne powtórki w net.
1: Pan generał Jarosław Gromadziński, szef Defense Institute. Dzień dobry. Panie generale, my wydajemy już blisko 5% PKB na obronność. Cały czas słyszymy o tym, że mamy ogromne historyczne wręcz zakupy, jeżeli chodzi o kwestie zbrojeniowe. Jednocześnie mamy taką sytuację, nie pierwszą już niestety, i taką, która może się powtarzać, czyli rakieta wlatuje w naszą przestrzeń powietrzną. Panuje chaos, słyszymy od analityków, od ekspertów, że na szczęście udało nam się po raz kolejny, bo tutaj mogło to wyrządzić dużo więcej szkód. Mogliśmy mieć powtórkę z tego, co w przewodowie. No to jak to w końcu jest, jeżeli chodzi o to przygotowanie Polski do ewentualnych, ale też niestety prawdopodobnych naruszeń czy ataków, jeżeli chodzi o, może zacznijmy od polskiego nieba, o naszą przestrzeń powietrzną.
2: Panie redaktorze, szanowni państwo, pierwsze to odczarujmy te magiczne 5%, które wydajemy tak dumnie na obronność, bo to nie jest prawda. Obronność to jest część tam militarna. Niestety my politycy przedstawiają, że tak duże czynimy nakłady, ale na bezpieczeństwo. Mhm. Dlatego, że w tej podziałce obronności, którą przedstawiają politycy, są ukryte sprawy związane np. z ochroną ludności.
1: Bo to jest 200 miliardów, tak? Prawda, że to jest około
2: nieco ponad. Ale budżet 5,5 miliarda przeznaczone na obronę cywilną, ochronę ludności, a to powinno być MSWiA. Mhm. MON również wydaje znaczne pieniądze na rozbudowę infrastruktury cywilnej w postaci dróg, mostów i dofinansowania. To też powinno być z innej podziałki, bo to państwo odpowiada za przygotowanie i odporność państwa, a nie tylko Ministerstwo Obrony Narodowej. Łatwo jest chowanie wszystkich pieniędzy w MON i tłumaczenie, że tak dużo wydajemy, co efektywnie nie jest wydawane na obronność. To potwierdza NATO, bo co roku składamy sprawozdanie do NATO z naszych wydatków. No i w tym roku było na wiosnę złożone i NATO zakwalifikowało tylko do działki obronność 3,72%, a nie 5%, jak deklaruje władze. Więc mamy tutaj dysonans. Ja wolę pojęcie bezpieczeństwo, bo jest szersze, ale jestem przeciwnikiem ukrywania wydatków w działce obronność, czyli podziałka 29 budżetu MON i tłumaczenie, że to idzie na wojsko. Nie idzie na wojsko.
1: To nie idzie na wojsko, no to powiedzmy, że idzie na szeroko rozumiane bezpieczeństwo, ale teraz niech to, przełóżmy to na konkrety. No, rakieta wleciała, wojsko o tym wie i był jakiś, i mieliśmy do tego stopnia problem z decyzyjnością, że zanim ta informacja dotarła do części powiatów, w których na przykład nie działały systemy alarmowe, zanim w ogóle ta decyzyjność była tak rozmyta, bo trzeba było czekać, prawda, na jakąś decyzję na przykład wojewody, czy później niższych szczeblem osób zarządzających, jeżeli chodzi o samorządy, no to jak to jest możliwe? Przecież od kilku lat mamy wojnę za wschodnią granicą i cały czas jest komunikat przekazywany nam, że wyciągamy wnioski, szkolimy się i jesteśmy coraz bardziej bezpieczni. A co nam tak naprawdę pokazał ten przypadek ostatni?
2: Panie redaktorze, szanowni państwo, tu musimy znowu. Obronność, bezpieczeństwo jest bardzo skomplikowanym procesem. To nie jest takie proste, jak niektórzy myślą, film Cztery pancerni, pojechał czołg i wygrał wojnę. To tak nie działa. Po pierwsze, musimy rozpatrzeć na dwa kierunki. Pierwszy kierunek to jest wojskowy, gdzie wojsko monitoruje przestrzeń powietrzną, utrzymuje pary dyżurne, tym zarządza generał Nowak, czyli dowódca operacyjny. On to wszystko widzi, on monitoruje i to on jednoosobowo podejmuje decyzję o zestrzeleniu w sytuacji zagrożenia, bo takie uprawnienia ma. Tutaj mogę osobiście mieć tylko zastrzeżenia, czy właściwie zostały relokowane siły obrony przeciwlotniczej, czyli czy wszystkie jednostki, które się dzisiaj znajdują w czasie pokoju na ścianie zachodniej i praktycznie znajdują się w garnizonach, czy nie powinny być przerzucone na kierunek wschodni do dyżurów po to, żeby uszczelnić granice, zwłaszcza na kierunku ukraińskim, ponieważ w zeszłym roku we wrześniu mieliśmy bardzo niebezpieczny incydent. 22 drony rosyjskie wkroczyły na nasze terytorium. Użyliśmy samolotów najnowszej generacji. Strzelaliśmy rakietami wartymi prawie $1 milion do obiektu, który jest warty $1000 tylko. Więc nie ma konsekwencji tutaj. I jakie wnioski z tego wynieśliśmy? No, ja nie widzę. Właśnie tutaj mam takie po prostu zastrzeżenie do moich kolegów, że tutaj powinni bardziej postawić na tą część militarną przesunąć. I to jest jeden aspekt, który praktycznie zadziałał. Może nie jest idealny, ale zadziałał. Mhm. I mamy aspekt, który leży w moim przekonaniu. To jest cała ochrona ludności, obrona cywilna. Dlaczego? Ustawa funkcjonuje już prawie 2 lata. 8 grudnia 2024 roku jest ustawa o obronie ludności, ochronie ludności, obronie cywilnej. Ona nie jest idealna. Ona ma wiele wad. Ale jest, to jest pierwszy raz ustawa. 2 lata po rozpoczęciu wojny. Czy prawie 3. Następnie czekamy 0,5 roku na wdrożenie rozporządzeń, które są bardzo techniczne, bardzo lakoniczne. Nie ma wytycznych w dół. MSW, jak wprowadzało tą ustawę, zrobiło szkolenie dla samorządu. Ale później też zapomniano o tych samorządach. I dzisiaj mamy taki efekt, że RCB próbuje, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, próbuje kierować ochroną ludności gdzieś tam na prowincji. Tak nie powinno być. Tutaj największą rolę mają wojewodowie, bo wojewoda w naszych sprawach prawnych, on jest przedstawicielem rządu. To on powinien jako wojewoda przejąć odpowiedzialność za kierowanie w województwie lubelskim zarządzaniem kryzysowym. To on powinien powiadamiać, to on powinien mieć system. A tutaj te tłumaczenia wojewody są tak lakoniczne i tak słabe, że to się nie broni. Dlatego błąd systemowy. My dzisiaj w dobie zagrożenia ze strony wschodniej rząd musi przeorganizować zarządzanie z samorządami, przeorganizować ochronę ludności, dać większą odpowiedzialność dla wojewodów, a oni są odpowiedzialni, aby to kaskadowo zeszło w dół, aż do sołtysa.
1: Czyli jest to bardzo szeroki, bo jak słyszymy, że problem systemowy, to wiemy, że nie da go się tak łatwo rozwiązać, ale z drugiej strony też jak mamy świadomość, że to już kilka lat minęło, pan powiedział o tej ustawie, tutaj już 2 lata. Ja bardzo często rozmawiam z wojewodami, jeżeli chodzi o te takie najbardziej newralgiczne nasze województwa, czyli na przykład właśnie te związane z granicą rosyjską, białoruską, no i oni tam tak naprawdę mają świadomość tego, jakie mają zasoby, czego też konkretnie u nich brakuje, co powinni robić już dzisiaj, co z kwestią schronów, schronień. Tam jakby świadomość akurat tych wojewodów naprawdę jest bardzo wysoka, ale właśnie są te problemy systemowe, więc pytanie, panie generale, czy skoro myśmy przez tyle lat tak trudnej sytuacji, tak napiętej sytuacji, bo cały czas w tym napięciu jesteśmy, nie potrafili tego tematu dowieść, to gdzie jest problem? To jest tak, problem, że decydenci jest... nie mają świadomości, że to trzeba robić szybko już, bo może zaraz będzie taka sytuacja, że ta rakieta spadnie i nie daj Boże spadnie znowu na... Już mieliśmy taką sytuację w Przewodowie, prawda? I wyrządzi ogromne szkody i co wtedy?
2: Znaczy, tutaj problem jest systemowy, to jest raz, ale dwa, problem tkwi w Polsce niestety w ludziach, bo my mamy zawsze system skonstruowany taki, że można go obejść. Tutaj jest bardzo prosta sytuacja dla mnie. Zapewniam poziom odpowiada RCB, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. I tu jest źle skonstruowane, bo to jest Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Każde ministerstwo musiałoby uruchomić swoje ministerialne Centrum Zarządzania Kryzysowego. Albo mieć go w dyżurze, bo jesteśmy w dobie zagrożenia. Wojewodowie, to jest postawione na jednej osobie. I szanowni państwo, nie można się tak tłumaczyć, że nie może. Nie. 0,3 PKB, czyli prawie 12 miliardów rocznie, przeznaczamy na ochronę ludności i obrony cywilnej. I moje pytanie, gdzie te pieniądze trafiają? Bo póki co, to samorządowcy mają rok na wydanie tego. Wiadomo, jak w Polsce działa zakupy publiczne, jak to trwa, przetargi, odwołania. Więc tak naprawdę nie wzmacnia to systemu ochrony ludności, tylko kupują jakieś namioty piknikowe, jakieś skomplikowane piły dla strażaków, ale nie inwestują w tą. Kolejna sprawa, szkolenia, edukacja. Zakończyliśmy tylko na wydaniu poradnika, takiego dumnie wydanego, ale z poziomu rządowego. A jak edukacja zeszła na poziom województwa, jak na poziom starostwa, jak na poziom gminy? Nie istnieje. Tu jest problem tego, że my robimy niestety w Polsce bardzo dużo ostatnio PR-owych zagadnień. One się pięknie sprzedają, pięknie wyglądają na stronach ministerialnych i ministrowie przecinają wstęgi, ale brak konsekwencji. Ja mówię, nie słowa, a czyny o was świadczą. A mam to szczęście jeździć po małych gminach, starostwach, bo prowadzę też działalność szkoleniową i edukacyjną i widzę, z jakimi problemami się borykają. Informacyjnymi, szkoleniowymi, niejasność wytycznych. To należy zrobić, a ustawa jest 2 lata i naprawdę negatywnie, nie oceniam już ustawę, tylko bardzo negatywnie oceniam sposób wdrażania tej ustawy i dla mnie nieefektywnego wydawania pieniędzy, które są lokowane do tej ustawy, aby zwiększyć ochronę ludności.
1: Bo To jest tak, że mieliśmy teraz przypadek z jedną rakietą, która wleciała, ale moglibyśmy mieć no, zmasowany, powiedzmy, atak. Pan wspomniał o tym bardzo drogim sprzęcie, o tych rakietach, których Polska używała wtedy do zestrzelenia, prawda, tych dronów, no, dużo tańszych, i tak często wygląda ta wojna za wschodnią granicą. Przecież Ukraina tak naprawdę postawiła na produkcję dronów. Gdyby w Polsce doszło do takiego scenariusza, jest takie ryzyko, że będziemy mieli no, zmasowaną próbę naruszenia naszej przestrzeni powietrznej, to jak wtedy, jaką my byśmy wtedy mieli sytuację, jeżeli chodzi właśnie o kwestie cywilów, ewakuacji, bo to wszystko, jak rozumiem, jest nieprzećwiczone, jeżeli okazałoby się, że jest naprawdę dużo poważniejsza sprawa niż tylko jedna rakieta, która narusza naszą przestrzeń powietrzną.
2: Szanowni Państwo, po pierwsze, wojna nie wybucha znienacka, to tylko w filmach. Wojna to jest proces, który narasta i będziemy go śledzić, będziemy widzieć. Tą agresję w lutym 2022 roku obserwowaliśmy przez pół roku. Wiedzieliśmy, gdzie są wojska. Czy może nie do końca wszyscy wierzyli, że Putin wyda komendę naprzód, ale do ostatniej chwili wojska były obserwowane, było można przewidzieć, do czego one są szykowane. To była już naprawdę jasna deklaracja ze strony rosyjskiej, że może dojść do inwazji na Ukrainę. I tak samo będzie w naszej sytuacji. My będziemy widzieć to. My nie jesteśmy sami. My jesteśmy w NATO, my jesteśmy w Unii Europejskiej, jesteśmy powiązani sojuszami. W ramach sojuszu mamy sam system ostrzegania, który funkcjonuje, które są awaksy w powietrzu, mamy satelity. To jest widoczne. To jest jeden aspekt, tutaj bym nie obawiał się. Mhm. Problem jest inny, że my rozbudowujemy nasze siły, obronę przeciwlotniczą, a która jest najważniejsza, i wszystkie konflikty pokazują teraz, najważniejsza jest obrona przeciwlotnicza i to zintegrowana i wielowarstwowa, czyli przeciw balistyce, tym sławetnym rakietom balistycznym, przeciw samolotom i rakietom manewrującym i przeciw dronowa i samolotu nisko lecącym. Te trzy warstwy trzeba zbudować. Ale my je budujemy według naszych założeń póki co do ochrony wojsk. Nikt nie rozważa, że potrzebujemy powołania coś takiego jak obrona przeciwlotnicza kraju, bo my musimy chronić duże skupiska ludzkie, infrastrukturę krytyczną, elektrownie, porty. To, co gwarantuje, jest tym kośćcem żywotności państwa. Jeżeli mówimy, że państwo mamy zbudować odporność państwa, to odporność państwa uzyskujemy wtedy, kiedy wszystkie funkcje, które działają w czasie pokoju, będą zabezpieczone w czasie wojny i przetrwają to uderzenie. I tu widzę największy problem, że my się skoncentrowaliśmy na rozbudowie sił wojskowych, a wojsko będzie przemieszczało się zgodnie z planem obronnym. Oczywiście parasolem będzie przykrywało pewne części terytorium, miasta, ale to nie jest główna rola ich. My powinniśmy dzisiaj zadeklarować, że jednak w ramach tego obrony przeciwlotniczej kraju wyodrębniamy siły i środki, które są dedykowane do obrony stolicy, do obrony dużych miast, do obrony portu Gdańsk, Świnoujście, Łeba, Ustka. To, co jest kluczowe. Elektrownie, szanowni państwo, to jest klucz. Na Ukrainie są trzy elektrownie atomowe. Jedna jest w rękach Rosjan, dwie zostały w Ukrainie. Nikt ich nie atakuje, bo są atomowe, ale my mamy klasyczne, więc one będą naturalnym targetem do wyłączenia prądu w całym Polsce. I teraz musimy być świadomi dla nas, jako obywateli i dla państwa, że to jest najważniejszy target do utrzymania go. Czyli musimy mieć siły, które będą specjalnie chroniły wielowarstwowo te wszystkie obiekty. I to jest wyzwanie, gdzie powinniśmy lokować priorytet pieniędzy. A niestety pieniądze z pożyczki SAFE tak spłaszczyliśmy, rozdaliśmy wszędzie, żeby wszyscy byli zadowoleni, każdy coś wyprodukował przez 3 lata, bo ona obowiązuje tylko na 3 lata, ale niestety nie rozwiązaliśmy systemowego problemu. A systemowy problem, będę podkreślał, żywotny do przetrwania naszego państwa i ochrony naszej ludności. Zintegrowana wielowarstwowa obrona przeciwlotnicza.
1: A czy przynajmniej te pieniądze z SAFE, to co wiemy do tej pory, bo to jest oczywiście przecież jeszcze proces, ale to co wiemy do tej pory to wypłaszczenie, ale czy one przynajmniej są inwestowane i zostają jakby w takim zamkniętym krwioobiegu gospodarczym, czyli czy polskie firmy zostały wystarczająco docenione w tym procesie przetargowym, decyzyjnym, czy pan, mówimy tutaj o ochronie nieba, czy my posiadamy na przykład własne systemy, bo jestem pewna, że posiadamy ludzi, którzy są w stanie takie systemy, taką strategię wypracować, no ale muszą dostać jakieś zabezpieczenie finansowe, jakąś ciągłość zamówień. Jak to wygląda? Ile Polski w Polsce, jeżeli chodzi o te wydatki na naszą obronność, a na ile opieramy się na tych zewnętrznych siłach.
2: Przypomina mi się film Barei, gdzie było ile cukru jest w cukrze. I tak samo u nas podchodzimy do przemysłu. Ile tak naprawdę w przemyśle zbrojeniowym jest polskiego przemysłu zbrojeniowego? I tu muszę Państwa rozczarować. Na łamach Defense 24 można znaleźć, są artykuł analizy na przykład zwykłego pojazdu Jelcza. Taka duża ciężarówka, która jest koniem roboczym wojska. Z tego Jelcza to tylko kabina i rama jest polska. Resztę wszystko pochodzi z poza Polski. Silnik jest z Niemiec na przykład. Wszystkie elektronika, wszystko jest spoza. Więc nie możemy mówić, i politycy troszeczkę wprowadzają w błąd, mówiąc, ile to wydamy na polskie firmy. Tak, firmy, które są ulokowane na terytorium Polski, firmy, które zatrudniają Polaków, ale tak naprawdę produkt nie jest polski, bo my nie mamy aż tak większej technologii, żeby była oparta tylko o polskie fabryki, dlatego że dzisiaj nikt na świecie tego nie robi. Jesteśmy w dobie gospodarki globalnej. Proszę przypomnieć sobie pandemię, jak wszystkie łącza zaopatrzenia zostały przecięte i raptem jaki kryzys powstał w Europie. I tak samo jest u nas, więc te pieniądze z SAFE poszły do polskich fabryk. One oczywiście mają zatrudnienie, mają produkcję, ale przypomnę, one muszą wyprodukować do końca 2030 roku, tylko 3 lata. Później już, jeżeli nie wyprodukuje, płaci kary. A jeżeli wyprodukuje, tam jest bez VAT-u, więc jest zysk. Ale to jest kroplówka. To nie jest rozwiązanie systemowe budowania prawdziwych zdolności przemysłu zbrojeniowego Polski, która powinna mieć po pierwsze zdezertyfikowany ten przemysł, rozproszony, to co pokazuje Ukraina. Zakłady przemysłowe są targetem bardzo dużym, więc należałoby zmienić filozofię budowania potencjału przemysłu obronnego i to, co ja uważam, powinno być oparte na przemyśle prywatnym, a nie przemyśle uzależnionym od państwa jak PGZ, bo ja podaję nawet moim studentom bardzo dobry przykład, że 13 lat funkcjonowania PGZ-u, 12 prezesów. W jaki sposób można zbudować strategię rozwoju danego przedsiębiorstwa? No nie jest to możliwe, bo jest to co chwilę zmiana, nie ma stabilności. A dlaczego? Bo prezes jest uzależniony od polityków. I ja tutaj apeluję o porozumienie ponad podziałami i żeby prezes PGZ-u nie był traktowany w ten sposób, tylko miał jakąś kadencję i nie wolno go zdjąć, jak na przykład prezes NIK-u na 6 lat dać człowiekowi, ale profesjonalnemu menadżerowi z rynku dać mu czas na to, żeby zbudował strategię, pokazał, w którym kierunku firma ma iść.
1: To prawda, bo to jest jedyny sposób, aby cokolwiek podmiotowego zbudować. Na pewno do tych tematów będziemy wracać. Pan generał dr Jarosław Gromadziński, szef Defense Institute, był gościem Poranka Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję panu za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo, pozdrawiam, miłego dnia.
0: Nocne powtórki Wnet.

0: Nocne powtórki w net. Studio za Anysą i gospodarz tego studia, pan Jan Bogatko. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: No właśnie, przed momentem rozmawialiśmy o kwestiach polskiej zbrojeniówki, tego w jaki sposób wydajemy te pieniądze na ochronę naszego nieba. Skupiliśmy się na sytuacji za naszą wschodnią granicą, a co słychać za naszą zachodnią granicą?
1: Za zachodnią granicą jest sierpień, a więc lato, a więc wakacje, a więc wyjazdy, a więc wybory. Wybory, które będą miały miejsce we wrześniu, już niebawem, do rządów landowych, czyli krajów związkowych w Saksonii-Anhalt, w Berlinie i w Mecklenburgii na Pomorzu Zachodnim. To jest oczywiście bardzo ciekawy okres, dlatego że on będzie wskazywał w dużym stopniu na to, jak będą wyglądać przyszłe wybory do Bundestagu. Wszyscy drżą, to znaczy wszyscy, czyli lewica drży, że może stracić władzę. Czy ją straci? To jest mało prawdopodobne, dlatego że Front Jedności Narodu jest bardzo silny, z komunistami jako bardzo silną stroną tego tworu politycznego, w związku z czym nic im nie zagraża. Także w zasadzie można powiedzieć wiele hałasu o nic. W tej chwili, jeżeli przygląda się temu, jak mogą wyglądać wybory do Bundestagu, to których jeszcze oczywiście nie ma i na które trzeba będzie jeszcze trochę poczekać, to AfD zajmuje pierwsze miejsce, no więc to doprowadza do szału partię establishmentu, takie jak CDU, CSU, komuniści czy innych. Ale teraz wybory się odbędą w Landach, czyli 6 września mamy Saksonię-Anhalt, 20 września Berlin i Mecklenburgia, Pomorze Zachodnie. Jak to będzie wyglądać w Berlinie? No więc w tej chwili w Berlinie mamy, do Berlina mamy bardzo ciekawe dane wynikające z ankiet, a mianowicie niektóre uważają, że wygrają te wybory komuniści, że Linke jest najsilniejszą frakcją. Inni uważają, że AfD. Takich różnic dawno nie było, bo tu chodzi o sprawy absolutnie pierwszorzędne, więc jeżeli nie mogą się zdecydować co i jak, to wygląda bardzo, bardzo ciekawie. Ines Schwertner, tak się nazywa szefowa komunistów. Komuniści, jak wiemy, nie używają tej nazwy, dlatego że nie chcą, aby ich kojarzono z tym, co się działo w tym kraju jeszcze nie tak dawno temu, kiedy Berlin był stolicą pierwszej demokracji niemieckiej na świecie, jak mówiono o NRD. Szefowa komunistów Ines Schwertner obstaje przy upaństwowieniu spółek mieszkaniowych. Co to oznacza? To oznacza, że wprowadzi się po prostu bierutowskie rozwiązania dla Berlina. Skąd to się bierze? Klientela wyborcza Die Linke, a więc wszelkiego rodzaju margines społeczny, tak to należy powiedzieć, nie chce wydawać pieniędzy na mieszkania. W Berlinie sytuacja jest taka, że jeżeli ktoś jest właścicielem mieszkania, na przykład pani czy ja bylibyśmy właścicielami mieszkania i wydalibyśmy to mieszkanie paru X, to pan X po zapłaceniu pierwszego tam czynszu może powiedzieć, a teraz ja nie płacę i spróbujcie mnie stąd wyrzucić. I to jest już niemożliwe. Ci, którzy zainwestowali, bo namawiano ich latami do tego, żeby w tym stołecznym Berlinie budować mieszkania, no po prostu straszliwie przegrali. Teraz komuniści będą chcieli im po prostu to wszystko pozabierać. A więc bardzo jasna jest linia komunistów. Po prostu koalicja nie może liczyć, ta koalicja Frontu Jedności Narodu, na uczestnictwo lewicy w rządzie, jeżeli nie będzie uspołecznienia, jak to się mówi, my znamy to słowo z dawnych czasów komunistycznych w Polsce, uspołecznienia mieszkań. I to właśnie w wywiadzie z tygodnikiem Stern powiedziała Ine Schwertner. To jest taki pięciominutowa rozmowa, fünfminuten talk, nazywa się to oczywiście po dżenglisz, czyli to jest taki niemiecki, angielski podcast. I że to lewica będzie o to walczyć. Będzie o to walczyć. W związku z tym niektórzy złośliwie mówią, że należałoby przenieść stolicę chyba do Frankfurtu. Ceny mieszkań w Berlinie są wysokie, wszędzie one są, w Niemczech bardzo wysokie. To jest prawda, ale nie oznacza to, że te ceny biorą się znikąd. Istnieje coś takiego, o czym już zapomina się w Berlinie, jak gospodarka rynkowa, która po prostu decyduje o tym, w jakim kierunku rozwijają się ceny, i dotyczy to tak samo mieszkań, jak i chleba, sera, czekolady gorzkiej, czy czegokolwiek byśmy nie chcieli. Jeżeli chodzi o inne partie polityczne, to wygląda to w ten sposób, że uważa teraz ta ostatnia ankieta podawana jako aktualna, która jest moim zdaniem zafałszowana, wręcz mówię. Więc tam wynika, że komuniści Die Linke prowadzą, mając w Berlinie 21% przed CDU 18%, Zielonymi 17% i SPD 12%. Nawet się nie wymienia w tym zestawieniu AfD, no bo to jest dżuma, tego po prostu nie wolno. Koalicja czerwono-czerwono-zielona w Berlinie miałaby zdecydowaną większość w Izbie Reprezentantów w Berlinie i to by zadecydowało o tym, jak to miasto będzie się rządzić przez następne lata. Berlin zawsze był czerwony. To, że się ratusz berliński nazywa ratusz czerwony, nie wynika z tego, że tam zawsze siedzieli komuniści. Nie, on jest z czerwonej cegły i dlatego tak jest nazywany. Jeżeli chodzi o AfD w Mecklenburgii na Pomorzu Zachodnim, to oczywiście AfD rozwija się bardzo, bardzo i zajmuje tam pierwsze miejsce. Ale wypowiedzi niektórych polityków są zaskakujące, polityków komunistycznych, lewicy. Towarzyszka Schwertner wykorzystała ten wywiad dla Sterna, żeby zdystansować się od swojego współprzewodniczącego Luigi Pantizano, nazywa się ten współprzewodniczący komunistów w Berlinie. I tutaj on po prostu, towarzysz Luigi Pantizano powiedział, że CDU i AfD to są wszystko faszyści. Porównał ich z nimi i to jest pewna wypowiedź, która ją poirytowała. No nie można CDU jeszcze tak nazywać, dlatego że komuniści jeszcze będą dzięki CDU chcieli mieć władzę w całej Republice Federalnej, więc nie można denerwować przyszłego koalicjanta. Jak będzie wyglądać sytuacja w Saksonii-Anhalt, to też wiadomo, tam w tej chwili AfD ma 41%, absolutna przewaga, reszta po prostu w ogonie. I nic nie wygląda na to jednak, żeby ta partia wygrała wybory, dlatego że musiałaby w zasadzie mieć powyżej 50% chyba, dlatego że Front Jedności Narodu drepcze jej po piętach i jednoczą się wszyscy. Tak zwana dawna prawica CDU, CSU, tak zwana lewica, czyli SPD, jeżeli w ogóle przejdzie przez próg wyborczy 5%, to nie jest takie proste. Ta partia dostała tak po uszach, że w zasadzie nikt jej już poważnie w Niemczech nie bierze. Tak wygląda sytuacja w późnym latem w Niemczech.
0: Sytuacja późnym latem w Niemczech. A dopytam może o taki wątek polski, ale no też tak naprawdę być może częściowo niemiecki, bo to sytuacja geopolityczna szersza. Ta rakieta, która wleciała w naszą przestrzeń powietrzną, to w jaki sposób myśmy zarządzili tym kryzysem? Czy to była ważna sprawa, jeżeli chodzi o niemieckie media? To zostało jakoś odnotowane, skomentowane?
1: Niemcy zajmują się swoimi sprawami. Sprawy takich państw jak Polska czy inne dotyczą tylko wtedy, jeżeli powie się coś bulwersującego i może to ewentualnie uderzyć Berlin po kieszeni. Jeżeli ktoś by wypowiedział się na temat reparacji, być może to odbiłoby się w mediach, to znaczy na pewno by się odbiło. Ale to, że jakaś rakieta sąsiada, no bo przecież Niemcy uważają Rosjan za sąsiada, spada na teren innego sąsiada, no nie wiem, czy jest to temat dla mediów niemieckich. Nie znalazłem na żadnych w każdym razie pierwszej, drugiej, trzeciej stronie informacji na ten temat.
0: A te

0: To rzadko są podnoszone, dlatego że tu istnieje pełen konsens między partiami niemieckimi. Przyjaźń ze Związkiem Radzieckim jest wpisana na sztandary, mówię oczywiście złośliwie, Związku Radzieckiego podobno już nie ma. Nie, Niemcy są po prostu państwem, dla którego relacje z Rosją stoją na pierwszym miejscu, w gruncie rzeczy nie mówi się o tym głośno, ale liczy się na to, że dojdzie do normalnej sytuacji. Przecież w kołach gospodarczych niemieckich to po prostu wręcz modli się o to, żeby doszło wreszcie do zakończenia wszelkiego rodzaju sankcji wobec Moskwy, po to, by biznes mógł się rozwijać. I to zawsze oni mówili od lat, odkąd zajmuje się relacjami niemiecko-rosyjskimi czy niemiecko-polskimi, że biznes wszystko załatwi, biznes zapewnia politykę.
1: A co z relacjami niemiecko-ukraińskimi?
0: Relacje niemiecko-ukraińskie są normalne, można tak powiedzieć. Niemcy wspierają Ukrainę, rzecz jasna. Niemcy płacą też za to, dlatego że wywiad rosyjski stara się uderzyć we wszystkie te miejsca, które są związane z pomocą Niemiec dla Ukrainy, a więc na przykład szpiegowanie transportów kolejowych, szpiegowanie zakładów zbrojeniowych, które dostarczają jakichś podzespołów, czy też dostarczają broni na Ukrainę, to oczywiście jest sól w oku, ale jak powiedziałem, biznes przede wszystkim, on ma zapewnić pokój.
1: Pan Jan Bogatko, gospodarz Studio za Nysą, był gościem Poranka Wnet. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo proszę, dziękuję również bardzo i do usłyszenia.
2: Nocne powtórki Wnet.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Gościem wywiadu wnet jest pan marszałek Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu, jeden z liderów Konfederacji. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: I dużo ważnych tematów przed nami, ale zacznijmy od kwestii energetycznych. My płacimy ogromne kwoty, chyba jesteśmy drugim państwem w Europie, jeżeli chodzi o energię komercyjną. Pan zwrócił uwagę na to, że rozmowy dotyczące bardzo ważnego projektu infrastrukturalnego, pierwszej elektrowni atomowej, one są w impasie. Gdyby pan mógł przybliżyć słuchaczom Radia Wnet i jak my to mamy rozumieć?
2: To, co należy powiedzieć i to, co jest najważniejsze, to, że główna umowa związana z budową elektrowni jądrowej nie została ani wynegocjowana, ani podpisana do dziś z Amerykanami, których poprzedni rząd PiS-u ogłosił jako tych, którzy będą budować te elektrownie. Uważam, że to ogłoszenie było i cała propaganda sukcesu towarzysząca tak zwanemu budowaniu elektrowni jądrowej, czyli w praktyce procesu przygotowania inwestycji. Ta cała propaganda sukcesu, moim zdaniem, wprowadziła społeczeństwo w błąd, sugerując, że inwestycja jest w trakcie realizacji. Temu też towarzyszą zdjęcia związane z tak zwanym właśnie przygotowaniem placu budowy, co może sprawiać wrażenie, że prace konstrukcyjne już się rozpoczęły. Tymczasem właśnie to, co trzeba podkreślić, to, że poprzedni rząd wskazał bez właściwie prowadzenia negocjacji z wieloma możliwymi dostawcami tego, kto będzie, zdaniem rządu, budował te elektrownie, ale nie określono ani na tamtym etapie ogłoszenia medialnego zasad finansowania, ani podziału obowiązków, podziału ryzyk, kosztów całej inwestycji, no właściwie wszystkich głównych rzeczy związanych z inwestycją. I te rzeczy, wedle mojej wiedzy, bo nie jestem w żadnym zespole negocjacyjnym, więc opieram się na informacjach po prostu krążących po rynku i wśród polityków, ale te rzeczy nie tylko nie zostały wynegocjowane do dziś, ale są po prostu poważnymi problemami. Jednym z problemów, może wymieńmy te problemy, które są w tych negocjacjach, z tego, co słychać i co krąży. Po pierwsze jest to koszt całej inwestycji i sposób jego liczenia. Wiadomo, że inwestycja, która trwa wiele lat, może mieć koszty zmienne w czasie. I samo przyjęcie w umowie sposobu liczenia i pokrywania tych kosztów, no gdzie wiadomo, żeby koszty, nie wiem, typowy problem przy dużych inwestycjach to jest to, że startuje się rozmawiając, że coś będzie kosztowało na przykład 100 miliardów, a kończy się i okazuje się, że to kosztowało 150 albo 200. No więc pytanie, w jaki sposób przy takiej inwestycji ma w ogóle działać kontrola kosztów i kto ma je pokryć i na jakich zasadach, tak? Mhm. Czy ma być na przykład jakiś limit tych kosztów, czy ma być jakiś sposób uwzględniania zmiany cen usług, pracy, materiałów, a może zmian konstrukcyjnych, które okaże się, że trzeba przeprowadzić w trakcie. Jest kwestia ryzyk prawnych, zmieniającego się stanu prawnego. Zaczyna się w jednym stanie prawnym, następnie buduje się w kolejnym, a kończy się w jeszcze innym. To jest dynamiczna rzeczywistość, zahaczająca o bardzo wiele przepisów prawa krajowego, międzynarodowego. Pytanie, kto ma wziąć na siebie i na jakich zasadach koszty i ryzyka tych zmian prawnych. Jest ryzyko opóźnień. Pytanie, kto i na jakich zasadach ma wziąć na siebie ryzyko tych opóźnień. Następnie mamy cały duży temat związany z udziałem krajowych firm w tym projekcie. Czy one mają uczestniczyć? Czy to ma być zagwarantowane w umowach? Na jakim poziomie? Jakiego rodzaju prace mają te firmy wykonywać? Widziałem wypowiedzi jednego z liderów polskich organizacji pracodawców budowlanych, który sugeruje, że amerykański wykonawca nie przewiduje tu jakiejś odpowiedzialnej roli, która na przykład wiązałaby się z transferem wiedzy czy kompetencji do polskiego sektora budowlanego czy konstrukcyjno-infrastrukturalnego.
1: Których nie mamy.
2: No i oczywiście od zakresu podwykonawstwa zależy też zarobek, tak?
1: To ile znaczy, pieniędzy zostanie w Polsce.
2: Ale też podzielenie się pracą i podzielenie ryzyka. Jeżeli amerykański wykonawca, tam konsorcjum, które miałby to wykonywać, to nie jest tylko ten Westinghouse, ale także firma Bechtel. Jeżeli ta firma miałaby wykonywać i brać odpowiedzialność za wszystko, no to też bierze wówczas na siebie możliwy zarobek od całości wydanych pieniędzy. Pytanie też, jak z podziałem ryzyka. I moim zdaniem, jeszcze raz podkreślenie, nie mam żadnej tajnej wiedzy, więc nie jestem w stanie ujawnić tajemnic tych negocjacji. Natomiast to i owo słyszałem i z tych moich rozmów wynika, że pomiędzy amerykańskimi negocjatorami i polskimi sytuacja jest po prostu bardzo napięta. Poziom zaufania jest niewysoki. O jedną z kwestii, na przykład, które też są przedmiotem negocjacji, jest to, przed jakimi sądami rozsądzane mają być spory. Podobno Amerykanie nie mają zbyt wysokiego zaufania do polskich sądów i chcieliby, żeby z jednej strony polska strona finansowała tą inwestycję, ale z drugiej strony, żeby spory były rozstrzygane przed sądami amerykańskimi. Moim zdaniem taka sytuacja, jeżeli rząd by się na to decydował, z kolei tworzyłaby spore ryzyko, mówiąc delikatnie, dla polskiej strony.
1: No oczywiście, tym bardziej biorąc pod uwagę to, w jaki sposób prezydent Donald Trump, jego administracja dzisiaj podchodzi do
2: kwestii amerykańskich. No i tak naprawdę jest pytanie o ten wkład krajowy. Mówią ci, którzy lubią używać języka angielskiego, local content. Tak? Dużo jest o tym mówienia. Pytanie, na czym to tak naprawdę ma polegać. Ja bym przestrzegał przed tym, żeby brać za dobrą monetę jakiekolwiek publiczne stanowiska przedstawicieli polskiego rządu, bo ja już w tej sprawie zabrałem głos w mediach społecznościowych parę dni czy parę tygodni temu i minister Motyka mnie próbował publicznie korygować w tej sprawie. Natomiast ja bym zwrócił też uwagę na wymowne milczenie amerykańskich przedstawicieli w tej sprawie. Gdyby było tak świetnie, że faktycznie koszt inwestycji jest określony i właściwie to zmierzamy do porozumienia, to pytanie, gdzie są te optymistyczne wypowiedzi przedstawicieli strony amerykańskiej?
1: My napiszemy takie zapytanie, może dostaniemy jakąś odpowiedź ze strony rządu, bo na pewno jest tak, że opinia publiczna powinna wiedzieć, jeżeli ta sytuacja jest tak trudna, jeżeli opóźnienia będą. Mówimy o projekcie, który jest ważny dla naszego bezpieczeństwa, dla bezpieczeństwa energetycznego, no, wszystkich obywateli.
2: I przy energetyce jeszcze na jedną rzecz chcę zwrócić uwagę, która jest niezwykle ważna dla odbiorców energii, dla Polaków, zarówno tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą, jak i mieszkają w gospodarstwach domowych, które mają być ten prąd zaopatrywane. I to nie jest tylko w kontekście elektrowni jądrowej, to jest także w kontekście morskich farm wiatrowych, to jest także w kontekście farm fotowoltaicznych przyłączanych do systemu, czy lądowych wiatraków, czyli wszystkich tych nowych form energetyki, które są przyłączane do systemu. Temu często towarzyszy różnego rodzaju propaganda o niskich kosztach wytwarzania tej energii lub o tym, że to nas rzekomo prowadzi w kierunku taniej energii. I jest to oparte na przykład na takim micie, iż energia odnawialna jest darmowa lub że energia jądrowa jest darmowa, bo jakby sam proces jej wytwarzania nie wymaga węgla czy gazu, tak? Co nie znaczy, że nie wymaga paliwa, bo w przypadku energii jądrowej też mamy paliwo, którego proces pozyskiwania wcale nie jest tani. Nie dysponujemy w tym zakresie technologią krajową. Na co chciałem zwrócić uwagę? Po pierwsze, koszty budowy tych wszystkich nowych źródeł wcale nie są niskie, przeciwnie, są wysokie. Po drugie, i to jest chyba najważniejsze, nie tylko w zawieranych umowach nie ma gwarancji odbioru energii po niskiej cenie, ale wręcz przeciwnie, dla tych, którzy stawiają te wszystkie instalacje, wprowadzone są gwarancje odbioru energii po wysokiej cenie. W związku z czym oficjalna propaganda o tym, że na przykład dzięki zwiększaniu udziału odnawialnych źródeł energia będzie tańsza, ona ma się nijak do tego, jak faktycznie konstruowany jest system energetyczny.
1: Czyli raczej musimy się przygotować na kolejne dziesięciolecia drożyzny energetycznej, a nawet na taki scenariusz, że tej energii może w pewnym momencie zabraknąć, czyli te blackouty są takim ryzykiem, ale...
2: Ja bym przestrzegał przed mówieniem o blackoutach, bo blackout to jest awaria systemu energetycznego. Natomiast deficyty w systemie w tej chwili wprowadzane są w postaci pewnych instrumentów zarządczych, takich jak stopnie zasilania. To wówczas, kiedy brakuje w systemie mocy i trzeba ograniczyć zużycie energii. Wówczas w pierwszej kolejności, zgodnie z obecną metodyką, przynajmniej w Polsce, odłączany jest przemysł. Więc przemysł musi... I to jest narzędzie, jak na razie, dzięki Bogu, niezwykle rzadko lub w ogóle niestosowane. Drugim, bardziej miękkim narzędziem jest tak zwane przywołanie zachowanie mocy, czyli jest to stwierdzenie zarządcy swojego systemu energetycznego, że ci, którzy są w rezerwie, mają zacząć wytwarzać energię po to, żeby uzupełnić deficyt mocy w systemie energetycznym związany z niedostatkiem lub wyłączeniem źródeł, które albo z jakichś powodów musiały być odłączone, albo tej energii nie wytwarzają, na przykład mowa tu o źródłach pogodozależnych. I co ciekawe, liczba tych przywołań mocy rośnie. Dotychczas mieliśmy według danych ze strony polskich sieci elektroenergetycznych 5 takich przypadków, z czego 3 z 5 nastąpiły w czerwcu i w sierpniu, 1 dosłownie w ostatnich dniach.
1: I to teraz, jeżeli pan pozwoli, to przejdziemy do kolejnego tematu, ale one są wszystkie ze sobą połączone, bo tutaj padło takie hasło jak nie wiadomo ile polskiego przemysłu, ile naszego know-how też może być wykorzystane przy budowie atomu. Przed momentem rozmawialiśmy z generałem Gromadzińskim o zakupach na sprzęt, zakupach zbrojeniowych, no i o tej rakiecie, która wpadła, jednej, która tak i to jak to wszystko zostało zarządzone. Pan interesuje się tym, ile polskiego przemysłu, ile tych pieniędzy jest wydatków. No i co nam ta sytuacja pokazała?
2: To znaczy jeszcze raz, pyta pani redaktor.
1: Tak, pytam teraz, może tak.
2: Czy o przemysł, podzielę, czy o...
1: Może,
2: czy
1: tak,
2: o,
1: może najpierw zacznijmy...
2: Czy o naruszenie naszej przestrzeni powietrznej, bo to są trochę dwa różne pytania.
1: Tak, dwa różne pytania, chociaż też trochę ze sobą powiązane. Dobrze, więc może najpierw zacznijmy od tego, ta rakieta wleciała w naszą przestrzeń powietrzną, jak cała ta sytuacja, co nam pokazała, jeżeli chodzi o ochronę naszego nieba, o kwestie zarządzania też całą stroną cywilno-wojskową.
2: To jest sytuacja złożona, z której można zarówno sformułować dość podstawowe wnioski, jak i takie bardziej, powiedziałbym, specjalistyczne. I wydaje mi się, że nadmiar specjalistycznych wniosków zaciemnia czasem rzeczy podstawowe. Więc rzecz podstawowa jest taka, że państwo polskie, siły zbrojne i cały system sojuszów, w którym jesteśmy, czyli NATO, dysponuje środkami wykrywania, natomiast niekoniecznie w wystarczającej liczbie dysponuje środkami neutralizacji zagrożeń nadlatujących do nas ze wschodu. Szczególnie z Rosji. To jest bardzo ważne, żeby to powiedzieć. Mhm. Dlatego, że znów, podobnie jak w przypadku energetyki, transformacji energetycznej, inwestycji w energię jądrową, polskie społeczeństwo wprowadzane jest w pewne fałszywe poczucie bezpieczeństwa. Przez powtarzanie od lat, że budujemy wielowarstwowy system obrony powietrznej, sugerowanie, że on już jest prawie gotowy, że jest gotowy, że on uzyska zdolność bronienia polskiego nieba, polskiej granicy. Tak nie jest. My wydajemy miliardy na system wielowarstwowej obrony powietrznej, który jest pod wieloma względami niegotowy, niekompletny. To znaczy w nim nie ma wszystkich warstw. Są te, powiedziałbym, główne, średnie warstwy w jego planie. Natomiast jeżeli chodzi o drony, czy na przykład wolniej poruszające się na niskich wysokościach pociski manewrujące, to ten system już ma i będzie miał problemy z ich wykrywaniem i zwalczaniem. I to wynika z parametrów technicznych, radarów i z drugiej strony w szczególności także z liczby efektorów, czyli po prostu rakiet i środków zestrzeliwania, którymi siły zbrojne dysponują. Pomimo miliardowych nakładów, liczba tych efektorów jest, powiedziałbym, dość ograniczona i ona umożliwi punktową obronę, punktową czy strefową, bo zaraz przyjdą specjaliści, mnie poprawią, że nie tylko punktowa, ale strefowa obrona. W każdym razie dla zwykłego człowieka to, co jest istotne, żeby zapamiętać, to nie tworzymy systemu, który będzie w stanie bronić całą granicę czy całe terytorium. I znów przyjdą specjaliści i powiedzą: panie Bosak, to jest normalne, żadne państwo może poza Izraelem nie próbuje wytworzyć.
1: No tak, ale Izrael zestrzeli na 100 rakiet 98.
2: Chodzi o to, żebyśmy urealnili nasze wyobrażenia. Państwo polskie nie buduje systemu, który będzie bronił każde miasto i każdą wieś. Ponieważ nigdy nie została podjęta w tym zakresie decyzja, kosztowałoby to horrendalne pieniądze i po prostu taki plan nigdy nie był przedstawiony. Ten system, który budujemy, składa się z dziesiątek pojazdów i obiektów obsługiwanych przez tysiące żołnierzy i specjalistów, którzy notabene nie są jeszcze zatrudnieni w siłach zbrojnych, i sprzętu, który jest wdrażany, ale nie jest w całości wdrożony, a operacyjnie nie został do tego momentu zadysponowany do pełnienia zadań, może poza bardzo pojedynczymi komponentami. I nie ma kompletności warstwy, nie jest kompletny, jeżeli chodzi o przynajmniej wedle mojej wiedzy, ochronę antybalistyczną i ochronę antydronową, czyli o najwyższy i najniższy poziom. Natomiast jeżeli chodzi o tę obronę przeciwko rakietom, samolotom czy pociskom manewrującym na trochę wyższej wysokości, łatwiej wykrywanym przez radary, ma być kompletny. To jest taka wiedza ogólna i podstawowa. Każdy, jeżeli prześledzi dziesiątki, setki publikacji ostatnich lat, to będzie tą wiedzę miał, tak? To jest pierwsza sprawa, którą warto powiedzieć. Druga sprawa, w przypadku tego konkretnego naruszenia, do którego doszło, to co warto zauważyć, to nie była rakieta. Gdyby to była rakieta, to sprawa byłaby poniekąd prostsza, dlatego że rakieta porusza się z inną prędkością i w ten sposób jest łatwiejsza do identyfikacji. To był pocisk manewrujący się z napędem odrzutowym. Specjaliści znów dodadzą, że z silnikiem turbowentylatorowym, jeżeli ktoś się interesuje silnikami odrzutowymi, to chyba nie ma dużego znaczenia. To, co jest ważne, to, że on się poruszał, to jest po prostu rodzaj takiego autonomicznego skrzydła tego statku powietrznego uzbrojonego, który przemieszcza się na niskiej wysokości z niedużą prędkością, aczkolwiek szybciej niż te drony irańskiej konstrukcji w rosyjskiej produkcji. Co z tego wynika? Że on się przemieszcza na niskiej wysokości, jest trudniej wykrywalny, może manewrować, manewruje. Co z tego wynika? Że się porusza wolniej, jest trudniejszy do odróżnienia od małego samolotu. W związku z czym to wstrzymuje po stronie polskiej czy po stronie któregokolwiek z państw broniących się przed takim zagrożeniem, automatyzm w zakresie decyzji o zestrzeleniu. Dlatego, że jednym z największych koszmarów każdego systemu obrony powietrznej jest przypadkowe zestrzelenie na przykład jakiegoś pasażerskiego statku powietrznego i spowodowanie niewinnych ofiar.
1: To oczywiste.
2: I stąd jest procedura wizualnej identyfikacji. Z kolei procedura wizualnej identyfikacji, a także priorytet obrony własnej ludności przed ewentualnymi skutkami zestrzelenia takiego celu powoduje wstrzymywanie się z decyzją właśnie o automatyzmie zestrzelenia. I tutaj to wstrzymywanie się miało miejsce przez te parę minut, które pozwoliły pokonać dystans pomiędzy granicą a miejscem tego, co specjaliści nazywają miejscem upadku. Czy było to zaplanowane, czy był to jakiegoś rodzaju awaria tego pocisku. Chciałbym, żeby to polskie służby, które, jak się domyślam, służba kontrwywiadu wojskowego będzie badać ten pocisk. Mam nadzieję, że to coś z tego wyjaśni. To już jest kwestia analizy pamięci, tego, jak były zaprogramowane układy sterowania.
1: I to jest ta jedna warstwa i ten proces decyzyjności
2: natomiast jest jeszcze druga warstwa, czyli powiadamiania ludności.
1: Powiadamianie, tak, bo to chyba powinno nas najbardziej...
2: Tu system nawalił i właściwie nie ma zaskoczenia, bo system jest niegotowy, niezmodernizowany.
1: Mamy ustawę, która już jest od dwóch lat, mamy od kilku lat,
2: cały czas ustawy są na papierze. Ustawy są na papierze i papier wszystko zniesie, tak? Natomiast pod względem organizacyjnym czy technicznym, pod względem technicznym system jest anachroniczny, powiedziałbym trochę na modłę sprzed 100 lat. To znaczy urzędnicy mają sobie przekazywać informacje, a następnie udać się na piechotę do miejsca, gdzie są syreny i je tam nakręcić. Bo w niektórych są, żeby ktoś mnie nie potraktował, że dezinformuje, to powiem, że z publikacji prasowych wynika, że część tych syren ma zdalne systemy sterowania, ale nie wszystkie. Więc przynajmniej w części powiatów trzeba było fizycznie udać się do miejsc, gdzie są zlokalizowane syreny i po prostu ręcznie je uruchomić, to czy one są elektryczne, czy trzeba kręcić korbą, to jest wtórne. Chodzi o to, że najpierw ktoś musiał być zbudzony komunikatem, później zareagować.
1: To wszystko to jest tak duże. Ukraina pokazuje,
2: że... To jest procedura głęboko anachroniczna. Tak, żyjemy w XXI wieku, w którym wdrożone są systemy zdalnego sterowania najróżniejszą aparaturą.
1: Nie wydajemy pieniędzy.
2: To znaczy wydajemy pieniądze na tak zwaną obronę cywilną, natomiast są to wydatki realizowane chaotycznie, gdzie odpowiedzialność i decyzyjność jest przerzucana na nasze samorządy. Dlaczego tak jest? Dlatego, że dla rządu jest to najprostsze. Ogłosić, że wydaje się duże pieniądze na jakiś cel i jednocześnie nie wziąć za to odpowiedzialności. Powiedzieć, proszę bardzo, gminy i powiaty, wydawajcie sobie. Ty kupisz sobie agregat, super. Ty kupisz pompę, jeszcze lepiej. Ty drabinę, dlaczego nie? A ty konserwy? Też świetnie. Proszę bardzo, zrobiliśmy tak wiele. Można się sfotografować i z drabiną, i z agregatem, i z konserwami. Na każdym zdjęciu wygląda się dobrze. Dla mediów to nawet lepiej, bo są trzy różne zdjęcia, a nie jednakowe. Zrobienie jednego dużego przetargu na nowoczesny system powiadamiania ludności, w którym byłby komponent tekstowy, nie anachroniczny, telefoniczne, SMS-y rozsyłane przez wiele godzin z możliwością podszywania się, ale nowoczesny system oparty o jakieś rozwiązania aplikacyjne i współpracę z operatorami. Zrobienie nowoczesnego systemu dźwiękowego powiadamiania ludności opartego o syreny sterowane czy komunikaty głosowe, to byłoby znacznie większy nakład niż syreny, sterowane elektronicznie z jakiegoś jednego punktu dyspozycyjnego, to byłby jeden centralny przetarg, gdy wchodzimy w procedurę przetargową, która jest skomplikowana. Wiadomo, że łatwiej jest bez przetargów robić drobne wydatki niż w jeden większy formule przetargowej. No i ktoś musiałby za to wziąć odpowiedzialność. Pytanie, która jednostka administracji, który wiceminister? Jak na moje oko, ani w rządzie PiS, ani w rządzie Platformy nikt nie chciał. To, że mamy niesprawny system powiadamiania ludności, to nie jest nowa sprawa. Rozmawiałem z urzędnikami, którzy pracowali jeszcze w okresie rządu PiS-u i jakby w RCB była świadomość, były nawet pomysły na zmianę tego. Nie było decyzji politycznej, żeby zmieniać, tworzyć nowe systemy.
1: To mamy ostatnie 5 minut rozmowy, więc jeszcze teraz na moment. Chciałem powiedzieć, musimy wejść w taką politykę, cały czas to
2: Panie
1: jest polityka.
2: Panie redaktor, ale... najważniejsza tak. sprawa, żeby słuchaczom to nie umknęło. Żadne decyzje, żeby zmienić którąkolwiek z negatywnych rzeczy, które powiedziałem, nie zostały podjęte. I to jest bardzo ważne, żeby to wybrzmiało, tak? Jesteśmy rok po tym, jak drony wleciały do Polski, jesteśmy parę lat po wybuchu wojny na Ukrainie, jesteśmy parę lat konfliktu hybrydowego na granicy z Białorusią. Żadne decyzje co do wprowadzenia nas w XXI wiek, jeśli chodzi o ochronę ludności, nie zostały podjęte. Politycy zarówno poprzedniego, jak i obecnego rządu w tym zakresie, moim zdaniem, przed społeczeństwem pozorują aktywność.
1: To teraz na zakończenie naszej rozmowy. Wczoraj rok prezydentury Karola Nawrockiego. Jak pan ocenia, jak obecnie wyglądają relacje na linii Konfederacja-Pałac Prezydencki?
2: Wydaje mi się, że to są dobre relacje oparte na wzajemnym szacunku i powiedziałbym takiej bliskości ideowo-programowej. Nie mówię, że to jest jakaś stuprocentowa konwergencja, natomiast chyba w trzeciej RP z mojej perspektywy nigdy nie było lepiej. Bardzo się cieszę, że mamy prezydenta, który po prostu w wielu sprawach myśli tak jak ja, czy myśli tak jak my. Jeszcze raz podkreślę, to nie oznacza stuprocentowej zgodności, bo takiej zgodności stuprocentowej nie ma ani w żadnej partii, ani w żadnym ruchu. Zawsze są szczegółowe kwestie, gdzie można znaleźć różnice, ale ja myślę, że pierwsza rocznica sprawowania urzędu to nie jest moment, w którym należy szukać dziury w całym. Jest taka, powiedziałbym, maniera w polskiej polityce, że o co nie zostaniemy spytani, to szukamy dziury w całym. Ja wolałbym chyba jednak powiedzieć te pozytywne słowa. Także cieszę się, widziałem też wczorajszą uroczystość. Ja byłem skoncentrowany na swoich obowiązkach, nie uczestniczyłem w tej uroczystości, ale no cóż, aż miło było patrzeć na wyeksponowane biało-czerwone barwy, na kulturowe nawiązania, czy to do kultury ludowej, czy do tej nowoczesniejszej kultury, ale zakorzenionej w polskiej tożsamości, jak muzyka hip-hopowa i twórczość osobiście też bliskiego mojemu sercu i gustowi muzycznemu, tak? Rapera, tak, Eldo, okay. Warszawskiego rapera z ogromnym, bardzo ciekawym, bardzo bogatym treściowo dorobkiem, który polecam, jeżeli ktoś dyskografii Eldo nie zna, to
1: tak,
2: żeby się z nią zapoznać.
1: Tak, jest dużo takich odniesień, to prawda.
2: To jest dostępne za darmo na platformach takich jak YouTube czy Spotify. Ogromna porcja zakorzenienia i w warszawskiej, i w polskiej tożsamości. Także
1: YouTube,
2: myślę,
1: Spotify,
2: że fajnie.
1: Ja mówię Radio Wnet. Puszczymy
2: fajnie, że mamy prezydenta,
1: tak,
2: który zamiast dawać szansę jakimś orłom z czekolady, jakiemuś kiczowi pseudopatriotycznemu, daje szansę rzeczywistym twórcom kultury, twórcom muzyki i po prostu też nie boi się wetować, nie boi się być za to krytykowany, jeżeli złe prawo jest tworzone w rządzie.
1: To już na końcu, gdyby pan miał dać szansę, jeżeli spojrzymy na urząd premiera, Tobiasz Boheński czy Zbigniew Bogucki, kto byłby dla pana lepszym kandydatem?
2: Ja uważam, że następny premier nie powinien być z PiS-u. Uważam, że PiS rządził Polską przez 8 lat, pokazał, co potrafi. Na pewno są ci, którym się podobało. Ja należę do osób bardziej krytycznych. Natomiast uważam, że Polska potrzebuje zmian, musimy iść do przodu. Polska potrzebuje odsunięcia koalicji Donalda Tuska z lewicą PSL-em i koalicją obywatelską w składzie. Natomiast następny premier powinien być człowiekiem, który będzie bronił polskiej suwerenności, będzie bronił praw Polaków, wolności gospodarczej, mądrze pojętej właśnie tradycji, ale uważam, że,
1: ci
2: ludzie
1: z PiS-u
2: tego nie gwarantują. Uważam, że jeżeli się... Nie chcę w tej chwili wchodzić za szeroko w te wątki jakby krytyki moich politycznych konkurentów. Myśmy to robili przez ostatnie 7 lat, a wcześniej też, będąc poza parlamentem. I każdy może odszukać te wypowiedzi. Jest po prostu tak wiele spraw, które zawiodły oczekiwania Polaków, rozczarowały, że uważam, że nie wolno popełnić tego błędu jeszcze raz, żeby tym ludziom, którzy już pokazali tę jakość rządzenia niedostateczną, żeby im dać znów ten najwyższy urząd, jakim jest urząd premiera. Uważam, że to byłoby nieodpowiedzialne.
1: I tutaj postawimy kropkę. Nie będę w takim razie już pana dopytywać, czy ten, ale do
2: możemy się umówić na osobny wywiad i porozmawiać o tym, jakiego rodzaju prawicowego rządu Polska potrzebuje i dlaczego. Jestem gotów mówić
1: możemy
2: o tym
1: na wywiad,
2: godzinami. Jestem naprawdę
1: się
2: do tego
1: wtedy
2: przygotowany.
1: Wierzę.
2: Jestem gotów przekonywać argumentami. I w odniesieniu do nazwisk konkretnych ludzi, w odniesieniu do konkretnych decyzji, które zapadały i które do dziś nie zostały rozliczone.
1: Bo już na konkrety najwyższy czas. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Pan marszałek Krzysztof Bosak był gościem.
2: Dobrego dnia.
0: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki w net.
1: 8:40 na zegarach. Drodzy Państwo, z nami już kolejny zapowiadany gość, pan dr Marek Budzisz, analityk, który specjalizuje się w polityce międzynarodowej, Strategy and Future, także autor wielu publikacji, książek. Dzień dobry.
2: Dobry.
1: No dobrze, przed momentem z panem marszałkiem Krzysztofem Bosakiem rozmawialiśmy o tym, jak chronione jest polskie niebo, rozmawialiśmy o zakupach zbrojeniowych, ale zacznijmy może od Stanów Zjednoczonych, bo tam zdenerwował się prezydent Donald Trump na dziennikarzy, na ten artykuł dotyczący tego, że brakuje po prostu amunicji, że Amerykanie mają problem także między innymi z produkcją patriotów. Na ile to jest

0: amerykańska prasa, właśnie pod wpływem ocen, iż te uderzenia nie mogłyby być przeprowadzone z dystansu przy użyciu systemów rakietowych, a należałoby właśnie ze względu na brak pocisków, należałoby zaangażować lotnictwo, które powinno w takim ujęciu operować w przestrzeni powietrznej Iranu, a to już byłaby operacja znacznie bardziej ryzykowna i mogąca skończyć się ofiarami po stronie amerykańskiej. W związku z tym w sensie strategicznym ta dyskusja jest uzasadniona, bo ona pokazuje pewne ograniczenia amerykańskich zdolności do projekcji siły. No i mamy oczywiście do czynienia z analizami i z szacunkami, na ile te braki są bolesne z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych. No jeśli mówimy o systemach, o rakietach przechwytujących do systemów Patriot, no to eksperci CSIS, takiego think tanku strategicznego, którzy liczą ten potencjał rakietowy na bieżąco, uważają, że gdzieś z około 2400 sztuk przed wybuchem wojny z Iranem dzisiaj w magazynach czy w arsenałach amerykańskich sił zbrojnych jest gdzieś około 700-800 tego rodzaju systemów. To jest bardzo mało. Tym bardziej, że roczna produkcja w zeszłym roku tych rakiet przechwytujących to była około 600-650 sztuk. W związku z tym czas na uzupełnienie tych zasobów też jest bardzo potencjalnie długi. Produkcja jednej rakiety trwa 2 lata, w związku z tym to pokazuje, z jakim wyzwaniem też i technologicznym i produkcyjnym mamy do czynienia.
1: A dlaczego tak się wydarzyło? To znaczy, bo no jak rozumiem, to jest tak, że no prezydent Donald Trump ma świadomość tego, że no jest wojna na Ukrainie, tutaj pojawiła się bardzo trudna sytuacja na Bliskim Wschodzie, to jak w ogóle do tego doszło? To znaczy, dzisiaj mamy taką sytuację, pan mówi o tym, że 2 lat potrzeba na wyprodukowanie, są te braki. Z czego to wynika? Kto tutaj ponosi największą odpowiedzialność?
0: No to jest właśnie przedmiotem sporu czy konfliktu, dlatego że, przynajmniej tak informuje amerykańska prasa, Donald Trump uważa, iż został wprowadzony w błąd przez Mike'a Hexeta, bo Hexet w świetle tych relacji miał przekonywać amerykańskiego prezydenta, że wojna z Iranem będzie wojną krótką i uda się osiągnąć cele polityczne właśnie przeprowadzając takie jednorazowe, zmasowane uderzenie z dystansu przy użyciu systemów rakietowych. To się okazało oceną błędną. Dzisiaj mamy sytuację, która w gruncie rzeczy oznacza pewien pad strategiczny. Amerykanie wydali już kilkadziesiąt, ponad 100, jak się szacuje, miliardów dolarów na tę wojnę. Nie osiągnęli żadnych celów politycznych, które były formułowane wtedy, kiedy wojna z Iranem wybuchała. To, że zadali bolesne uderzenia czy ciosy Iranowi, jest rzeczą oczywistą, natomiast czym innym jest skuteczność jednorazowych operacji wojskowych, a czym innym jest osiągnięcie celów wojny. Więc Amerykanie nie osiągnęli celów wojny i teraz mają poważny problem, jak wyjść z tego konfliktu, jak osiągnąć zwycięstwo, na czym zależy Donaldowi Trumpowi. Nie ma zasobów, nie ma strategii, wojskowi przestrzegają przed dalszym zaangażowaniem. I to jest pewien problem, przed którym stoi Biały Dom po prostu.
1: Nie ma zasobów, nie ma strategii, to teraz przejdźmy do Polski. Ostatni, no nie wiem, tutaj incydent, atak, to ostatnie naruszenie naszej przestrzeni powietrznej. Tutaj chciałabym, żebyśmy skupili się na obronie cywilnej, bo pan się tym zajmuje w sposób szczególny i też pewnie pod tym kątem obserwował pan to, w jaki sposób został zarządzony ten kryzys. Jeżeli chodzi o komunikację, o to, jak były informowane samorządy, jak byli informowani mieszkańcy, jaki obraz nam się wyłonił, co pan myślał?
0: Wyłonił nam się po raz kolejny, bo przecież to nie jest pierwszy tego rodzaju incydent czy zdarzenie, obraz całkowitej improwizacji, no, nawet powiedziałbym pewnego chaosu. Media informują o tym, że jeden z dyżurnych spał, drugi nie dojechał. Systemy ostrzegawcze były uruchomione z opóźnieniem. Ludzie nie wiedzą, gdzie się znajdują ewentualne miejsca schronienia, jak należy się zachować w takiej sytuacji.

0: no to jest obraz naszego nieprzygotowania. To jest pochodna w moim odczuciu faktu, iż ustawa o obronie cywilnej i ochronie ludności, która obowiązuje od stycznia ubiegłego roku, ona kładzie nacisk przede wszystkim, moim zdaniem, na przygotowanie organów państwa i organów samorządowych na sytuacje kryzysowe, a nie sytuację wojenną. To są dwa różne stany alarmowe i rozbudowywanie zdolności na przykład straży pożarnej, czy to zawodowej, czy ochotniczej. Ja nie lekceważę tych służb, one są niezwykle potrzebne, ale one nie będą odgrywały głównej roli w zakresie systemu odporności w czasie wojny. W czasie wojny trzeba mieć alternatywny, niezależny system obrony cywilnej, a dopiero w tym roku zaczęto podejmować pierwsze w tym zakresie działania. Te działania są i spóźnione, i dość chaotyczne. No i właśnie mieliśmy tego dowód w czasie tej ostatniej sytuacji. Ponadto nie ma żadnej strategii komunikacyjnej. Proszę zwrócić uwagę, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, no to też warto o tym mówić, wydało 58 milionów złotych, poważną kwotę, na wydrukowanie i kolportaż broszury, którą po prostu większość Polaków zlekceważyła. Dlaczego? Dlatego, że nie wystarczy wydrukować jakiś materiał czy umieścić na stronie internetowej. Trzeba też przekonać współrodaków, iż powinni się przygotować, zapoznać z tą publikacją i podjąć pewne kroki. Tego nie zrobiono, więc to też pokazuje, jak ta strategia komunikacyjna jest tutaj niedoskonała, najłagodniej rzecz biorąc.
1: To co musiałoby się wydarzyć, żeby to myślenie i chyba taka mentalność, bo tak trzeba o tym powiedzieć, osób odpowiedzialnych się zmieniło, no bo mieliśmy dramatyczną historię w Przewodowie, gdzie przecież zginęli polscy obywatele, mieliśmy naruszenie przestrzeni, gdzie zestrzeliwaliśmy bardzo drogim sprzętem, prawda, te drony, które wleciały. Teraz kolejny no nie wiem, incydent i słyszymy dobrze, że to nie mamy tutaj ofiar, że udało nam się, to bardzo często było takie hasło, które się powtarza, że po raz kolejny się udało. No nie udało się, bo to jest po raz kolejny obraz no jakiegoś takiego systemowego problemu. To co musi się wydarzyć, żeby ta mentalność się zmieniła?
0: No musi się wydarzyć bardzo wiele. No, proszę zwrócić uwagę, że dopiero teraz pan minister spraw zagranicznych mówi o potrzebie negocjacji, czy rozmów, czy ustaleń ze stroną ukraińską, tak żeby polskie lotnictwo bojowe mogło zestrzeliwać rosyjskie rakiety zmierzające w stronę Rzeczpospolitej w przestrzeni powietrznej Ukrainy. Bo przecież to nie jest pierwsza sytuacja, kiedy rosyjskie rakiety, czy to manewrujące, czy inne środki napadu powietrznego, przelatywały, tak to można powiedzieć, przez przestrzeń powietrzną Polski, kierując się w stronę zachodniej Ukrainy. Mieliśmy wielokrotne naruszenia naszej suwerenności w tym obszarze. I dopiero teraz, jak spadła rakieta na Lubelszczyźnie, pan minister akcentuje potrzebę finalizacji tych rozmów. No, trzeba by zadać pytanie, dlaczego nie przed tego rodzaju sytuacją, zawczasu, w ramach starej maksymy, że raczej warto być ubezpieczonym przed szkodą, a nie po szkodzie. Po drugie, powinniśmy wreszcie odejść od takiej samouspokajającej się narracji, że jesteśmy przygotowani. Budujemy bardzo zaawansowane systemy obrony przestrzeni powietrznej. Tu się mówi często o systemie Wisła i ten wielowarstwowy system Wisła-Narew to jest przedmiot naszej dumy. Tylko trzeba zacząć myśleć realnie. No bo jeżeli już mówimy o systemie Wisła, to dzisiaj mamy dwie baterie systemów Patriot. Każda z baterii ma dwie jednostki ogniowe, 8 wyrzutni. Pokrywa około 15 tysięcy kilometrów kwadratowych. To oznacza, że ten potencjał, którym dysponujemy, jest w stanie pokryć 30 tysięcy kilometrów kwadratowych państwa polskiego. Co oznacza, że nie mamy tak naprawdę systemu, który by dawał gwarancję wszystkim. Żeby taki system zbudować, pozostając przy tym przykładzie baterii Patriot, powinniśmy mieć ich 11, a planujemy zakup 8, czyli jakby z definicji to będzie pewien system dziurawy czy niepełny, no ale jeszcze te dostawy nie zostały zrealizowane. Drugi element, no nawet jeśli pozyskamy te baterie od Amerykanów, to mamy w planach zakup gdzieś około 1000 rakiet przechwytujących SM-3. No i to bardzo łatwo policzyć, bo się uznaje się, że dobrze wyszkolona obsługa tych baterii musi wystrzelić 2 rakiety przechwytujące, ażeby przechwycić 1 rakietę przeciwnika. No załóżmy pociski balistyczne. Czyli ten zasób, który planujemy pozyskać od Amerykanów, a jeszcze go nie mamy, no ale załóżmy, że już mamy, to jest 1000 rakiet, czyli on nam pozwoli w dobrym scenariuszu unieszkodliwić gdzieś około 500 rosyjskich rakiet. No a trzeba zwrócić uwagę, że Rosjanie tylko w lipcu na teren Ukrainy wystrzelili 107 rakiet balistycznych. Nie mówię już o tych, które mają zamiar pozyskać z Korei Północnej, bo to jest kolejne 100-kilkadziesiąt sztuk, czyli ten potencjał będzie narastał. Więc nawet w takim ujęciu, powiedziałbym, bardzo optymistycznym, zakładającym, że już wszystko mamy, Amerykanie nam już dostarczyli i mamy wyszkolone ekipy, to i tak nie będzie system dający gwarancję pokrycia całego terytorium kraju i skutecznej obrony. A w związku z tym, jeśli ta obrona nie będzie pełna i w 100% skuteczna, to ludzie muszą wiedzieć, jak się zachować, bo może się tego rodzaju sytuacje mogą się powtarzać. W związku z tym trzeba o tym uczciwie Polakom powiedzieć, że państwo nie jest w stanie w 100% obronić naszej przestrzeni powietrznej i rakiety rosyjskie, jeśli wyeskaluje to do takiej sytuacji, mogą spadać na teren Rzeczpospolitej.
1: A nikt tego uczciwie nie powie, bo to nie jest taka chyba dobra kalkulacja polityczna. A jeszcze na zakończenie, czy jest jakaś alternatywa dla tych systemów Patriot amerykańskich, czy dla tych zakupów dużych zewnętrznych, które cały czas robimy? Czy Polska byłaby w stanie wypracować jakieś własne technologie, własne know-how, żebyśmy mogli oprzeć się po prostu na swoim wewnętrznym jakby obiegu gospodarczym, czy częściowo?
0: No to jest bardzo złożony temat. No, gdybyśmy mówili w ogóle o zdolnościach europejskich, to jeśli chodzi o rakiety, które mogłyby być ekwiwalentem do amerykańskich, tych rakiet przechwytujących systemów Patriot, to mówi się o 2 konstrukcjach. Jedna to jest konstrukcja FP9 firmy Firepoint, która to firma realizuje w porozumieniu z kilkoma już państwami europejskimi, tak zwaną koncepcję Freya, czyli budowy wielowarstwowego systemu obrony europejskiej przestrzeni powietrznej. O tym wczoraj na spotkaniu w siedzibie mówił prezydent Zełenski, deklarując, mówimy o deklaracjach, nie mam możliwości sprawdzenia tego, że ten system będzie gotowy na przełomie roku 26-27 do testów. To jeszcze nie będzie dojrzały system. Druga konstrukcja to jest konstrukcja estońska firmy Frankenberg, która notabene chce budować swój zakład produkcyjny w Polsce. Tu jest umowa z Polską Grupą Zbrojeniową. Warto oczywiście temu kibicować, ale większych możliwości nie ma. Tu mamy w Europie, i to problem wszystkich państw europejskich, znaczący deficyt, jeśli chodzi o systemy obrony przestrzeni powietrznej. Amerykanie nam tutaj nie rozwiążą sytuacji, bo tak jak powiedziałem, oni mają sami ograniczenia. Lockheed Martin, który produkuje te rakiety przechwytujące, on chce je zwiększyć własne moce produkcyjne do 2000 sztuk rocznie, ale dopiero w roku 2030. W zeszłym roku wyprodukowali 600-650, tak się ocenia. To pokazuje, że zużycie jest większe niż moce produkcyjne. Amerykanie muszą wybierać swoje priorytety. O tym mówi otwarcie Donald Trump, jakby odrzucając może nie odrzucając, ale przynajmniej podważając tę propozycję licencjonowania produkcji rakiet PAC-3 dla Ukrainy. No to jest ten stan, z którym musimy się po prostu zmierzyć, a w moim odczuciu rząd, również i opozycja niestety, albo tego nie widzą, albo tego nie chcą widzieć, no właśnie wychodząc z założenia, że nie warto Polaków straszyć, bo obywatele to są takie duże dzieci, które po prostu lepiej utrzymywać w nieświadomości. To jest bardzo, w moim odczuciu, błędne podejście. No i potem są efekty na wielu innych polach niestety negatywne, jeśli chodzi o przygotowanie społeczne do sytuacji kryzysowych.
1: Powiedział pan Marek Budzisz, analityk Strategy and Future, który był gościem Poranka Wnet. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo. Nocne powtórki Wnet.

0: Nocne powtórki w net.
1: Nie będzie wiatrak pluł nam w twarz i ptaków nam tumanił.
0: Stowarzyszenie antywiatrakowców imienia Don Kiszota zaprasza.
2: Dzień dobry. Witamy Państwa w kolejnej odsłonie naszego cotygodniowego programu antywiatrakowców. Dzisiaj w zastępstwie Zbigniew Zieliński, Konrad Mędrzecki jest na festiwalu Zbigniewa Herberta nad morzem w Kołobrzegu i również jest nasz tutaj interlokutor, profesor Ludwik Pieńkowski.
3: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
2: Dzisiaj mamy kilka ważnych spraw poświęconych energetyce oraz ogólnej sytuacji. I zaczniemy od nawiązania do dzisiejszej rozmowy w radiu marszałka Bosaka na temat inwestycji w elektrowni Choczewo. I profesor nam tutaj by przybliżył, co się ostatnio wydarzyło, a troszkę tam się dzieje.
3: Tak, dzień dobry jeszcze raz. Proszę Państwa, inwestycja w Choczewie, budowy trzech reaktorów AP1000, rozwija się oczywiście powoli, rozwija się w sposób niezadowalający. Dla nas szukamy powodów, dlaczego tak się dzieje, ale musimy sobie zdawać sprawę z tego, w jakiej dzisiaj jesteśmy sytuacji. Oczywiście po zdaniu sobie z tej sprawy zobaczymy, że sytuacja jest asymetryczna. Na czym polega ta asymetria? Po pierwsze, Amerykanie od dawna dostają bardzo poważne pieniądze od nas, czyli czerpią zyski z tej inwestycji. Po drugie, lokalizacja jest ustalona dla dokładnie tego typu reaktora AP1000. No i jakakolwiek zmiana, Amerykanie dobrze wiedzą, jest tu praktycznie niemożliwa, bo wiązałaby się z olbrzymimi kosztami z naszej strony. No i w sytuacji, kiedy jest tak duża asymetria zastana, oczywiście możemy ubolewać, że do tej asymetrii doszło, no to negocjacje muszą być trudne. I w pewnej przesadzie można powiedzieć, że jesteśmy w sytuacji, że Amerykanie na pewno uzyskają od nas korzyści, może nawet i wielomiliardowe. Natomiast to, czego nie wiemy, to to, czy ta elektrownia w ogóle zostanie zbudowana i w jakiej cenie. Także sytuacja negocjacyjna na pewno jest bardzo trudna. Oczywiście dobrze byłoby ustalić, kto jest winny temu i tak dalej. Ale ja proponuję, żebyśmy się skupili nad tym, co się dzieje w tym kontekście w sprawie budowy drugiej elektrowni jądrowej. Bo tam wydaje się, że ryzyko powstania...
2: To chyba zbyt optymistyczne.
3: No projekcie tak, projekcie budowy.
2: Wishful thinking.
3: Wishful thinking, tak. Ale to, co się tam dzieje, no to wróży asymetrią no nieporównywalnie trudniejszą i gorszą. Zaczyna się ta asymetria od tego, że w przyszłym roku ma zostać, jak powiedział minister Wrochna w jednym z ostatnich wywiadów prasowych, ma zostać ustalony... ma zostać wybrany dostawca technologii.
2: A miejsce też już będzie?
3: Miejsce nie jest znane, ale dostawca technologii jest znany. No i to jest postawienie właśnie sprawy na
2: będzie?
3: Głowie. A ja nie wiem, jaki będzie,
2: ale
3: ale w przyszłym roku ma zostać ustalony.
2: No, proszę, myślałem,
3: i teraz to jest za wcześnie, żeby uznać, że AP1000 sprawdził się i należy wybrać AP1000. Wobec tego, jeżeli zostanie wybrany AP1000, to będzie to zły wybór, bo niesprawdzony. Natomiast jeżeli zostanie odrzucony AP1000, to będzie jeszcze gorszy wybór, ponieważ taka decyzja w sprawie drugiej elektrowni jądrowej jeszcze bardziej osłabi program budowy pierwszej elektrowni jądrowej. Także zamiast szukać winnych, którzy na pewno byli tego, że doszło do tak dużej asymetrii, no to należy się skupić moim zdaniem na tym, żeby no nie doszło do jeszcze większej asymetrii i w zasadzie no, poważnych kłopotów państwa w sprawie projektu drugiej elektrowni jądrowej.
2: No właśnie, natomiast jeszcze chodzi o pierwszą, bo ja miałem tu na myśli to, co się ostatnio wydarzyło. Mianowicie plac budowy został przekazany firmie Bechtel. oficjalnie przez polskie elektrownie jądrowe do działania w tym terenie. Do tej pory to nie miało miejsca i to się odbyło 5 sierpnia.
3: No tak, ale to jest dokładnie realizacja harmonogramu, który został przyjęty.
2: Ale to jest pewien krok do przodu.
3: No krok do przodu, ale może ja przegapiłem, czy to było ogłoszone jako taki punkt harmonogramu, natomiast komunikat tak jest powiedziany, że to po prostu realizacja harmonogramu i to nic nadzwyczajnego się nie działa. Ani...
2: Na stronach gov.pl było oficjalne przyjęcie, był też minister.
3: Tak, to jest to bardzo ważne.
2: Minister Motyka był, także w tym sensie był pewien taki otoczenie postępowe tutaj i to trochę mnie to zdziwiło, to przekazanie, ponieważ tam mają być prace polegające na przygotowaniu tego placu pod plac budowy, że można tak w skrócie powiedzieć, 200 milionów złotych i mają trwać 3 lata. I to jest na stronach gov.pl napisane, że to jest zgodnie z planem i tam te prace, no, to jest o tyle interesujące, że no, ja tam miałem okazję być w tym roku i tam jest bardzo dużo do zrobienia, w szczególności tam nie ma dróg. Więc Budimex, który jest tym wiodącym tutaj wykonawcą w tej sytuacji, ma zbudować parę kilometrów dróg zastępczych. Jest to tak na zdrowy rozum, no, praca, która albo już powinna była być wykonana i załóżmy, że to miejsce jest właściwe, albo jest to, no, no, powiedzmy, na krótki czas. No, trzy lata mają to realizować i jest to pewien postęp, natomiast umowy, z tego co wiem, to nie ma nadal. W tym roku miałaby być podpisana.
3: To, co mówił minister Wrochna w jednym z ostatnich wywiadów prasowych, to, że w tym roku ma być podpisana ta umowa. Tu przypomnę, że parę miesięcy temu robiliśmy zabiegi, żeby zaprosić do naszej audycji prezesa Woszczyka, prezesa Polskich Elektrowni Jądrowych. No wtedy to było niemożliwe. Wydaje się, że warto po wakacjach ponowić takie zaproszenie.
2: Ja, oczywiście, spytać, jak najbardziej.
3: Jaki jest stan rzeczy, bo no, negocjacje muszą być trudne, bo powstała ta wielka asymetria. Czy w kontaktach pomiędzy słabszym partnerem, jakim jest Polska, silniejszym partnerem, jakim są Stany Zjednoczone, w takiej sytuacji asymetrycznej, no, asymetria ryzyk i kosztów wydaje mi się, że jest nie do uniknięcia. Natomiast naszym zadaniem jest to, żeby ta asymetria nie dochodziła do sytuacji paranoicznej, a w momencie, kiedy przy planach budowy drugiej elektrowni jądrowej zaczyna się od tego, że najpierw wiążemy się z partnerem zagranicznym, a potem dopiero cokolwiek sami mamy decydować. To znaczy, że w sprawie lokalizacji ten partner zagraniczny będzie miał decydujący głos, bo powie: OK, wybraliście nas, a nam lokalizacja A w ogóle nie odpowiada, my chcemy lokalizację B. I no, asymetria jest straszna i oczywiście dzisiaj można deklarować, że na pewno będzie to nasza suwerenna decyzja o lokalizacji, ale budując asymetrię nie będzie.
2: Może wpływać na lokalizację?
3: Oczywiście, że może.
2: To uwarunkowanie technologiczne.
3: Nie, to chodzi przede wszystkim, że partner silniejszy mówi, że...
2: No, ale my jesteśmy na pewno słabsi, bo żadnego
3: Się wiążemy z silniejszym partnerem przed wyborem lokalizacji?
2: Tylko po to, żeby
3: w sprawie tej wyboru lokalizacji ten partner zagraniczny nam mieszał w głowie. Po nic więcej.
2: No właśnie, bo jeszcze taką osobistą mam tutaj uwagę na temat obserwacji z tej wizyty na placu budowy. Trochę mi się teraz tutaj skojarzyło te, mam na myśli, przeciągające się negocjacje. Mianowicie w krajobrazie tej budowy dominują wiatraki, które powstają w bezpośrednim sąsiedztwie. Ja się już z tym spotkałem kiedyś, gdy nasze Stowarzyszenie Antywiatrakowców zaczynaliśmy od słonia leśnego. Ja pojechałem obejrzeć tego słonia w Koninie, ponieważ w Koninie jest zrekonstruowany całkowity, pełen słoń, natomiast w Warszawie tylko jest noga, można ją było oglądać i to muzeum jest na brzegu jeziora, po drugiej stronie jeziora jest elektrownia pątną Adamów Konin. I to, co mnie tam zdziwiło, że w bezpośrednim sąsiedztwie tej elektrowni, gdzie te linie wysokiego napięcia średniego tam się plączą niesamowicie, stoi 8 wiatraków. Ale ktoś je tam wybudował.
3: Ale na hałdach koło Bełchatowa też stoją wiatraki.
2: Ale ale ktoś je zbudował i nie wiadomo, czy one...
3: To się dozbudował, dlatego że dostał na to dotację, tak?
2: No, ale elektrownia, o do czego zmierzam, bo tutaj profesor mnie wybija z rytmu. Mianowicie te wiatraki wydaje mi się być pewne w takim, takim przekazem niewerbalnym być może. Mianowicie tej elektrowni Adamów-Konin już nie ma. No tak, zostaje zamknięta w tym roku i trochę tak mi to brzydko konweniuje niekorzystnie z tymi wiatrakami w Choczewie. Więc być może wyjaśnienie pana dyrektora polskich energii, prezesa.
3: Pana prezesa Marka Woszczyka.
2: Woszczyka, nasz polskich elektrowni jądrowych, czy jednej. Jądrowa,
3: Polska elektrownia jądrowa.
2: Jedna, nie dwie jądrowych, nie jądrowa, bo byłoby logiczne, żeby oni zajmowali się budową kolejnej elektrowni, a nie innej. No i też mi się te wiatraki jakoś tak źle kojarzą, ponieważ tempo powstawania tych wiatraków jest absolutnie nieprawdopodobne, a nasze te węglowe właśnie tak w tym roku zakończy produkcję i będzie stanie się elektrownią, to jest na węgiel brunatny, stanie się taką rezerwową, że ma być wyłączana i od czasu do czasu włączana. I tutaj a propos to można przywołać, to profesor nam wyjaśni, bo przywołać przywołanie mocy.
3: Tak, znaczy to jeszcze jeden momencik, w tym wywiadzie wiceminister Wojciech Wrochna powiedział też, że elektrownie węglowe będą starania polskiego rządu w Komisji Europejskiej, żeby były w tak zwanej rezerwie strategicznej, czyli żeby
2: w zasadzie zawsze wyłączone, prawda?
3: W zasadzie wyłączone, ale zawsze gotowe do włączenia wtedy, kiedy jest potrzeba. Popatrzcie Państwo, to co się ważnego dzieje, to to, że coraz bardziej gramy w otwarte karty i coraz bardziej jest wydawana komenda sprawdzam. I mieliśmy w sumie, jak tu powiedział marszałek Bosak, który przed chwilą był w Radiu Wnet, mieliśmy 5 przywołań mocy, z czego 3 ostatnio, 1 w czerwcu i 2 w sierpniu, 4 sierpnia i 6 sierpnia.
2: Czyli przedwczoraj.
3: Wczoraj i przedwczoraj. Tak. Co to jest przywołanie mocy? No to jest takie ostrzeżenie dla wszystkich tych, którzy zawarli kontrakt z PSE, z naszym centralną dyspozycją mocy, że w każdej chwili muszą dostarczyć zakontraktowaną energię, bo jeżeli nie, to kary będą wielkie. No to znaczy się, że wszyscy widzimy, że
2: czyli
3: sytuacja
2: to głównie dotyczy węglowych elektrowni.
3: Tak, to oczywiście to przywołanie mocy może dotyczyć tylko węglowych i gazowych elektrowni.
2: Ewentualnie atomowych, jeżeli
3: będą. Ale to znaczy, że gramy.
2: Wiatraki nie nadają się.
3: Nie nadają się wiatraki. Więc gramy w coraz bardziej otwarte karty. I
2: znaczy król jest nagi, jak gdyby.
3: No tak, ale
2: to znaczy szaty odkry.
3: Tak, no oczywiście tak naprawdę wszyscy to odczujemy dopiero wtedy, kiedy zostaną ostrzejsze sprawy.
2: Znaczy, w tej chwili nic się nie wydarzyło i to przywołanie mocy nie zostało zrealizowane. Natomiast gdyby ono miało być zrealizowane, to może by się okazało, że tej mocy jest za mało. Albo elektrownie nie są w stanie dostarczyć.
3: Nie. Znaczy, takie rzeczy są planowane i wydaje się, że
2: elektrownie są wynagradzane z tego tytułu.
3: Tak, ale ile czasu potrzeba na podniesienie mocy, tak zwane rampy, jak zmienia się pogoda, to jest coraz lepiej opanowane dziedziny i tu ryzyko blackoutu, czyli katastrofy, się zmniejsza. Natomiast ryzyko planowanych ograniczeń w dostępie do energii elektrycznej się zwiększa.
2: Jeżeli się ogłasza
3: przywołanie rynku mocy, to między innymi jednym z elementów jest to, że ci odbiorcy, którzy zawarli taką umowę, że polskie sieci elektroenergetyczne mogą ich odłączyć, no to wiedzą, że mogą być odłączeni w zakresie.
2: Znaczy mi tutaj się przypomniało, parę lat temu były awaria jakiejś podstacji transformatorowej w Kozienicach i wyleciało 4000 megawatów.
3: No natychmiast. Tak.
2: Następnie tydzień później, czy dwa, doszło do zapalenia się taśmociągu i 2 gigawaty wypadły w Turoszowie chyba.
3: Także sytuacje awaryjne.
2: No ale właśnie, to wtedy, jeżeli dojdzie tak, ale to dotyczy taka awaria takich elektrowni węglowych, jeżeli dojdzie do awarii elektrowni plus zabraknie mocy, to wtedy może się okazać, że jednak sytuacja nie wydaje się być tak optymistyczna, że już mamy zabezpieczone wszystko i działa.
3: Tak, no tu oczywiście
2: bo importem zostało to uratowane wtedy.
3: Wszelkimi, wszystkie ręce na pokład. Także przywołanie rynku mocy otwiera debatę
2: zwraca
3: publiczną.
2: Uwagę.
3: Zwraca uwagę, że to naprawdę już wszyscy wiedzą, że jest źle. I przejdziemy do wątku historycznego, tożsamościowego. Parę dni temu mieliśmy kolejną rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego i tu kolega przygotował ciekawy materiał o tym, jak wyglądała energetyka w Powstaniu Warszawskim.
2: Tak, też to, te rozważania są oparte na audycji sobotniej Tygodnik Kulturalny Konrada Mędrzeckiego, który był to 2 godziny od 8 do 10, 1 sierpnia 2026 roku. To była nieprawdopodobna audycja. Było trochę o Monte Cassino, o pułkowniku Brodeckim, który konno pojechał, odbył podróż z Polski na Monte Cassino. A druga część była poświęcona sensu stricte powstaniu. To była niezwykle emocjonująca dyskusja pomiędzy Wacławem Pokrzywnickim, autorem Misia, Konradem Mędrzeckim, Bogusławem Szostkiewiczem, który książkami handluje, oraz panem Michałem Tomaszem Wójciukiem, który jest autorem książki o energetyce w Powstaniu Warszawskim, obrońcy stolicy energetycy w Powstaniu Warszawskim. Ta dyskusja była niezwykle emocjonująca. Emocjonalna, można bardziej tak powiedzieć, ponieważ dyskutanci bardzo się angażowali w to powstanie, które właściwie każdego wstrząsa. No i był bardzo ciekawy fragment poświęcony energetykom.
3: Największą rolę, o ile ja pamiętam, no z lekcji historii, jak mieszkałem na Powiślu, takich lekcji namacalnych, to elektrownia Powiśle,
2: to właśnie do tego
3: przez dłuższy czas pracowała.
2: Tak, więc ja to przepraszam, ale zawsze to powstanie mnie jakoś tak dobija. I powstanie zaczęło się 1 sierpnia i wiadomo było, że jednym z kluczowych potrzeb jest energia. I 1 sierpnia została zdobyta elektrownia Powiśle przez tę grupę 100 żołnierzy, byłych pracowników elektrowni. No i właściwie zaczęła natychmiast zasilać to części wyzwolone. Części opanowane przez Niemców zostały odcięte. I tutaj chodzi mi o to, że oni to działali z takim niezwykłym zamysłem, że to było potrzebne. I po prostu to zrobili.
3: Znaczy tu najważniejszą rzeczą było to, że dzięki tej elektrowni było zasilanie dla powstańczych szpitali. Była możliwość produkcji zbrojeniowej, bo w czasie powstania była też prowadzona taka produkcja. No i kolejna rzecz, łączność utrzymywania. Więc poza tym niesamowita rola elektrowni Powiśle i tej energetyki w Powstaniu Warszawskim polegała na tym, że posiadanie prądu elektrycznego jest elementem takiej normalności, że świat się nie zawalił, że ciągle działamy. No i tu psychiczny element oczywiście odgrywał rolę. A łączność, żeby nadawać sygnał, który jest odbierany w Londynie, żeby to oczywiście potrzebne są jakieś moce, i tu też na pewno ta elektrownia odegrała dużą rolę. To, że pierwszego została zdobyta, drugiego w całości opanowana i do którego...
2: Do 5 września działała, została zbombardowana 4 września i 5 przestała działać, ale tam również zostały uruchomione fabryka, warsztaty, które produkowały do produkcji właśnie broni czy amunicji na terenie elektrowni, bo ten był prąd i tutaj ta przemyśleć. Tutaj warto zwrócić uwagę, dlaczego w ogóle ta elektrownia mogła działać. Ta elektrownia była elektrownią węglową. I ponieważ Niemcy zrobili tam zapasy węgla, to mogła działać i niezależnie, tam nie było możliwości transportu czegokolwiek. I to było bardzo istotne. Ludzie, którzy organizowali powstanie, po prostu doskonale zdawali sobie sprawę, co jest ważne i potrzebne, więc to była strategiczna operacja. Po zbombardowaniu i zniszczeniu kompletnym tej elektrowni 30% tych energetyków zginęło w tym czasie. Uruchomiono kolejne elektrownie małe już na potrzeby Błyskawicy, radiostacji Błyskawica, między innymi na Chorzej. Tam były zakłady mleczarskie jeszcze do niedawna. Można było je zobaczyć, bramę tych zakładów
3: mleczarskich. A czy możemy przywołać bohaterów czy jakieś nazwiska?
2: Możemy, ale tutaj nie mam ich spisane, w tej chwili, ale...
3: Kapitan inżynier Stanisław Skibniewski tu z moich notatek zaglądam. To główny dowództwa obrony...
2: To Cypryna chyba, pseudonim.
3: Czy... Tak, Cypryna, który był głównodowodzącym obrony elektrowni Powiśle.
2: Tak, i to właśnie pokazuje, jak jest ważna energia, energetyka, i to trzeba patrzeć na to wydarzenie również z naszego punktu widzenia, z tych przywołania mocy i tym podobnej szaleństwie nieuchronności transformacji, kiedy się po prostu narażamy na katastrofę. No i to tutaj tyle skończyło tej elektrowni, w ogóle energetyka, którzy potem działali do końca, ponieważ były małe, mniejsze szpitale, no i przede wszystkim łączność zapewniała, no bo prąd jest potrzebny do nadajników czy odbiorników. To oczywiście wiertarki mogły być napędzane ręcznie, tak jak to się zdarzało, ale tokarki...
3: No tak, raczej, produkcja zbrojeniowa mogła być prowadzona. Także pamiętajcie Państwo, że powstańcy warszawscy dobrze wiedzieli, że prąd to jest oznaka, że świat jednak się nie zawalił, że jest normalność. I dbajmy o to, żeby był ten prąd.
2: Ja właśnie do tego nawiązuję, że oni wiedzieli i trzeba ich docenić, ich zaangażowanie i taką, powiedzmy, możliwość działania, działania, bo to nie było tak, że można się trzeba, można się zastanowić, napisać, poszukać w internecie, jak rozwiązać problem. Oni musieli to rozwiązać natychmiast. Te problemy rozwiązywali, potrafili coś dorobić, przyspawać, wytoczyć, no po prostu zrobili to.
3: Tak jest. No, to ten wątek historyczny, dalekiej historii możemy chyba już powoli zamknąć i wrócić do dnia wczorajszego. Wczoraj mieliśmy rocznicę prezydentury prezydenta Karola Nawrockiego. Bardzo uroczyste wydarzenie na dziedzińcu Pałacu Prezydenta. Wczoraj wieczorem się odbyło. To co mnie... najbardziej zadziwiło w tym, to brak obecności wielu osób, które się spodziewałem. A wydaje mi się, że on wynika z tego, że nikt nie jest w stanie jakoś, nikt, mało kto jest w stanie zrozumieć fenomen, jeden z elementów fenomenu prezydenta Karola Nawrockiego, który ja rozumiem dzięki pracy ze studentami. Otóż proszę Państwa, gdy 6 lat temu wygrywał wybory prezydent Andrzej Duda, to wśród najmłodszych wyborców 75% wyborców poparło Trzaskowskiego. Natomiast gdy rok temu były wybory, to 75% tych roczników najmłodszych poparło prezydenta Karola Nawrockiego. Jak do tego doszło? Studenci sami się zwierzają, nie trzeba specjalnie ich pytać i zawsze wychodzi na jedno, że widzą w prezydencie Karolu Nawrockim prawdziwego faceta z krwi i kości, który potrafi obronić rodzinę i który wobec tego jest nadzieja, że obroni też i Polskę. Także nieobecność przywódców czy PiSu, czy też Konfederacji, no bardzo mnie zadziwiła, wiedząc o tym, że wszyscy ci przywódcy jednocześnie mówią, że chcieliby na przykład, żeby pakt senacki był robiony przez pod patronatem prezydenta. No to z jednej strony go proszą o coś, a z drugiej strony na zaproszenie nie przychodzą. To jest oczywiście i jednocześnie przykre, i jednocześnie budujące, bo to pokazuje, że jeżeli się zrozumie, o co chodzi, no to wyjdziemy na prosto i wszystko będzie świetnie. I tu w kontekście energetyki, no bardzo dużo pan prezydent wczoraj mówił, w szczególności o projekcie ustawy 33% mniej koszty. Ten projekt został złożony w październiku zeszłego roku i leży tam gdzieś sobie w zamrażarce. I bardzo wszystkich zachęcam do przeczytania uzasadnienia tego projektu, bo te paragrafy, to ja nie potrafię ich czytać, ale uzasadnienie potrafię i stąd zachęcam do czytania uzasadnienia, gdyż w uzasadnieniu tego projektu jestem przekonany, że jest bardzo dobrze rozpoznana sytuacja. Sytuacja, która polega na tym, o czym już tutaj wspominałem w poprzednich audycjach, że inwestycje sieciowe, dostęp do rynku. Są obecnie tak sformułowane prawnie, że ci, którzy podejmują decyzje inwestycyjne, nie ponoszą biznesowej, ekonomicznej odpowiedzialności za to. Bo jeżeli prezes Urzędu Regulacji Energetyki uzna, że jakaś inwestycja sieciowa jest zasadna, to automatycznie wchodzi do taryf. I ten mechanizm, i my płacimy rachunki za to. A ci, którzy inwestują, nie mają żadnego ryzyka biznesowego. To jest naprawdę sytuacja jak w filmie Miś Stanisława Barei, kiedy jest bardzo piękny wykład ekonomiczny, że miś bał, że helikopter ma być jak najdroższy, ponieważ my żyjemy z procentu od inwestycji.
2: No tak to było,
3: tak było w filmie Miś i tak jest obecnie w polskiej energetyce.
2: Biura konstrukcyjne chyba było wynagradzane od wartości. No tak, ale to są wszystko rzeczy, które mamy zostały uchwalone przepisy, które nakręcają tą zieloną energię.
3: No i to tak, po prostu. Ale...